0: to są duże zmiany zapalne, często rozdrapane, z nadkażeniem bakteryjnym, więc też w środowisku jest to źle postrzegane. Już nie mówiąc o tym, że uniemożliwia często na przykład chodzenie na basen, ćwiczenia na WF-ie w szkole. Tym bardziej, że spocenie podczas wysiłku fizycznego również nasila ten objaw, jakim jest świąd, w związku z czym odruch drapania. To jest naprawdę ciężka choroba w tych najtrudniejszych przypadkach.
1: Powiedziała pani profesor, że chorują dzieci, młodzież, chorują dorośli. Czy mamy takie dane, mniej więcej ile procent w ogóle społeczeństwa właśnie dotyka ta choroba?
0: No mówi się o tym, że w populacji pediatrycznej to jest 10-15% w wysoko cywilizowanych krajach. W Polsce mniej więcej jest taka właśnie częstotliwość, czyli to jest częsta choroba. Natomiast tak jak powiedziałam, z tych 10-15% dzieci, jedynie jakieś 20% to są te najcięższe przypadki, nad którymi naprawdę trzeba się mocno pochylić. Jeżeli chodzi o pacjentów dorosłych, to mimo, że atopowe zapalenie skóry jest w pewien sposób uwarunkowane genetycznie i to jak gdyby objawy skórne są wynikiem zaburzeń na podłożu genetycznym budowy naskórka i skóry tak naprawdę, to istnieje tendencja do wyciszania się tej choroby wraz z dorastaniem. Dlatego też dużo mniej pacjentów dorosłych choruje. Natomiast ci, którzy chorują, to jest powiedzmy, że około 1% populacji całej, więc też w sumie dosyć duża grupa, patrząc na liczbę mieszkańców w Polsce, to są też najcięższe przypadki, ci pacjenci dorośli.
1: Chorobę można leczyć, ale czy da się ją całkowicie wyleczyć?
0: No niestety nie. To jest tak, atopowe zapalenie skóry, to jest tak trochę jak astma, to jest tak jak łuszczyca, to jest tak jak nadciśnienie tętnicze. W związku z czym to są choroby, które nawet jeżeli leczymy i doprowadzamy do całkowitej kontroli zmian chorobowych, czyli pacjent jak gdyby jest zdrowy, nie ma objawów klinicznych, to my nie możemy mówić o całkowitym wyleczeniu. Po odstawieniu leków bardzo często ta choroba nawraca, a nawet jeżeli odstawimy i wchodzi w okres remisji, to nigdy nie wiemy, kiedy ewentualnie nawróci. W związku z czym to jest choroba przewlekła, czyli jak rozpoznamy ją, to właściwie już ta jednostka chorobowa na koncie tego pacjenta jest do końca jego życia.
1: Jestem bardzo ciekawa, czy przyczyny tej choroby są już dobrze nam znane. No bo jak to jest? Na kogo się wylosuje na tego bęc? No powiedziała pani profesor o uwarunkowaniach genetycznych, ale czy wiemy w ogóle w jakikolwiek sposób, czy można się przed tą chorobą uchronić nasze dzieci?
0: No, uchronić to może nie, natomiast to jest złożona jednostka chorobowa i bardzo dużo już w tym momencie wiemy na temat powstawania zmian skórnych w tej chorobie. Na pewno atopowe zapalenie skóry należy do tak zwanych kręgu chorób atopowych, czyli to jest choroba, która często współistnieje z innymi chorobami alergicznymi, takimi jak astma, jak alergiczny nierzyc nosa, jak alergia pokarmowa, ale to nie znaczy, że alergia na pokarm czy alergia na pyłki jest przyczyną występowania tej choroby, tylko to jest krąg chorób, które często ze sobą współistnieją. I w związku z czym u pacjentów, u których występuje pewne podłoże genetyczne, warunkujące właśnie, i tu jest też kilka genów, to nie jest jeden gen, który to warunkuje. I w każdym razie te zaburzenia warunkują nieprawidłową budowę skóry. Nasza skóra przestaje być płaszczem przeciwdeszczowym, który chroni nas przed środowiskiem, przepuszcza wszystko do środka, dochodzi do rozwoju stanu zapalnego, ale również wypuszcza wodę, w związku z czym dochodzi do bardzo dużego przesuszenia i na podłożu tego przesuszenia między innymi do tego bardzo silnego świądu. No i oczywiście czynniki środowiskowe, dym papierosowy, przesuszenie, klimatyzacja, niska wilgotność powietrza, to wszystko również sprzyja oczywiście rozwojowi tej choroby i może ją zaostrzać. No i w wyniku tej jakby interakcji pomiędzy czynnikami środowiskowymi a genetycznymi dochodzi do rozchwiania całkowitego układu immunologicznego, czyli tego popularnego układu odpornościowego w skórze i dochodzi do rozwoju zapalenia. I właściwie od tego momentu, kiedy dochodzi do rozchwiania tego układu immunologicznego, szlak już jest bardzo dobrze poznany. Dlatego też mamy nowe leki, przeróżne, które pozwalają nam celować na poszczególne jak gdyby elementy tej ścieżki patogenetycznej i hamować. Natomiast jak gdyby ten sam początek, czyli interakcja między genami, środowiskiem i być może czymś jeszcze, czego jeszcze nie znamy, no to jest taka trochę bomba wybuchowa i na to za bardzo dużego wpływu nie mamy.
1: Czy tutaj leczymy tylko farmakologicznie, czy inne metody leczenia też wchodzą w grę?
0: To znaczy, u każdego pacjenta, czy to jest dziecko, czy to jest niemowlę, czy to jest nastolatek, czy absolutnie

0: to jest podstawa leczenia niezależnie od nasilenia procesu chorobowego. Ponieważ, jak już powiedziałam, ta budowa naskórka i skóry jest nieprawidłowa, to my musimy w jakiś sposób zastąpić tę nieprawidłową skórę, jakby uzupełnić, tak, te poszczególne składowe. Czyli uzupełniamy lipidy, tworzymy okluzję, tworzymy jakby taką drugą trochę skórę.
1: Barierę.
0: Taką barierę, dokładnie. I to jest w ogóle podstawa. No i następnie w zależności od nasilenia procesu chorobowego leczymy poszczególne elementy. W łagodnych postaciach, gdzie są nieduże zmiany zapalne, stosujemy preparaty miejscowe przeciwzapalne na receptę, tak? Jeżeli to jest niewystarczające, wchodzimy już w leczenie ogólne. Kiedyś bardzo popularna była fototerapia, czyli leczenie światłem, konkretnie promieniowaniem ultrafioletowym typu B, taką wąskim pasmem. To jest też w tym momencie stosowana metoda leczenia, ale już rzadziej. No i mamy oczywiście całą erę nowych leków, nowych i starszych wciąż stosowanych leków, działających przez układ immunologiczny, czyli hamujące już to, o czym powiedziałam, czyli tą ścieżkę patogenetyczną, jak coś już się zacznie dziać.
1: Mówi pani profesor, że kiedyś popularne było leczenie właśnie fototerapia, leczenie światłem. No właśnie, nasza medycyna bardzo się rozwija, prawda? Choroba no, nie jest nowa, istnieje od wielu, wielu lat. Czy w ostatnich latach może pojawiły się jakieś nowe, no nie wiem, przełomowe metody terapii, czy nie?
0: Tak, tak, zdecydowanie tak. W ogóle możemy powiedzieć, że w dermatologii, zresztą nie tylko w dermatologii, bo to samo dotyczy reumatologii, neurologii, okulistyki, ogromnej ilości w tym momencie dziedzin medycyny. Ostatnie 20 lat to jest przełom medycyny, ponieważ to są nowe leki celowane, leki biologiczne, zmieniające tak naprawdę życie pacjentów i umożliwiające zupełnie inne funkcjonowanie. To są leki stosowane właśnie głównie w chorobach autoimmunologicznych, w chorobach immunologicznych, mediowanych właśnie przez cały układ odpornościowy. I ta sama sytuacja dotyczy właśnie atopowego zapalenia skóry. Ja mogę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, ponieważ jak zaczynałam pracę, pamiętam, jak się leczyło pacjentów. Te najcięższe przypadki to była długotrwała, wieloletnia niekiedy glikokortykosteroidoterapia, czyli pacjenci stosowali sterydy ogólne, które wiemy, że są genialnymi lekami, ale mają bardzo wiele działań niepożądanych.
1: Długą listę skutków ubocznych.
0: Bardzo dużo działań niepożądanych, w związku z czym teraz możemy tego spokojnie nie stosować. I mamy te terapie biologiczne, której też możemy powiedzieć, że jesteśmy bardzo takim dobrym położeniu, ponieważ mamy te leki refundowane w Polsce dla populacji pediatrycznej i dla pacjentów dorosłych i w ośrodkach dermatologicznych, a także w niektórych ośrodkach alergologicznych w Polsce. Te programy lekowe z tymi lekami są stosowane.
1: Czyli widzi pani profesor ten przełom?
0: Nie, no absolutnie. To w ogóle jest inne leczenie i inna jakość życia pacjentów z atopowym zapaleniem skóry.
1: To w takim razie powiedzmy, bo tak, no mamy leki refundowane, mamy się z czego cieszyć, ale my w Łodzi też mamy się czym pochwalić, więc to jest właśnie ten moment. W Łodzi no, trwa już od jakiegoś czasu, ale niedługiego, nowy projekt kierowany właśnie do dzieci z AZS. Co możemy na temat tego projektu powiedzieć?
0: Mamy faktycznie projekt, to jest niekomercyjne badanie kliniczne, które jest sponsorowane przez Agencję Badań Medycznych, w związku z czym jest badanie, można powiedzieć, no, takim finansowanym przez właśnie ABM, dużą, bardzo nowoczesną agencję, która służy rozwojowi polskiej nauki. Realizowany ten projekt jest właśnie w klinice, w której ja pracuję, czyli klinice dermatologii w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. I to jest projekt, który jest skierowany do pacjentów pediatrycznych od drugiego roku życia. Do 18, ale głównie, dokładnie, maluszki, dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, szkolnym, ale również nastolatkowie i pacjenci starsi. I ten projekt zakłada stosowanie starszej generacji leków immunologicznych, które są również skuteczne i mają udowodnioną efektywność i są zawarte jak gdyby we wszystkich rekomendacjach leczenia atopowego zapalenia skóry. I ten projekt nie tylko daje możliwość stosowania tych leków w pełnym monitorowaniu ich bezpieczeństwa i skuteczności, ale również, co jest unikatowe i dlatego tak bardzo też zachęcamy tak naprawdę pacjentów do korzystania z tego projektu, to jest to, że pacjenci są objęci długofalową opieką, czyli mają bardzo wiele konsultacji specjalistycznych, mają wykonywane różne badania, w tym projektowane są pewne badania genetyczne, a także badania immunologiczne, mające na celu, no przede wszystkim,

0: wszystkim oczywiście ocenić, jak gdyby sam jeszcze więcej zgłębić wiedzy na temat samego atopowego zapalenia skóry, ale też w naszym odczuciu być może pomoże nam to jakby sklasyfikować późniejszych pacjentów, którzy mogą korzystać z tych form terapii i które pozwolą spersonalizować leczenie, no bo w tym momencie medycyna jak gdyby dąży do tego, żeby personalizować leczenie.
1: O to dopytać, tak wprost, to co ma na celu ten projekt? Co on ma nam pokazać albo pokazać lekarzom?
0: Znaczy, no pacjentowi ma przede wszystkim pomóc. Dać możliwość, oczywiście, dać możliwość pomocy, przy czym pomoc jest poprzez stosowanie farmakoterapii. Dajemy pacjentom leki, dajemy pacjentom emolienty, uczymy ich stosować. Wykonujemy im badania mające
1: czyli
0: ocenić.
1: Dosłownie mówiąc, ten pacjent, ten mały nasz pacjent jest zaopiekowany z każdej strony.
0: Z każdej strony, łącznie z opieką psychologiczną, co też jest istotne, bo też dzieci mają konsultacje psychologiczne i jeżeli istnieje potrzeba dalszego leczenia psychologicznego czy psychiatrycznego, bo niekiedy też jest taka potrzeba, to również później próbujemy to w jakiś sposób zorganizować.
1: A jaki natomiast to ma wpływ?
0: No, ogromny. Tak jak powiedziałam, świąd skóry i stan zapalny plus stygmatyzacja powoduje to, że u pacjentów chorujących na atopowe zapalenie skóry, mówimy tu o ciężkich przypadkach, tak nie mówimy o łagodnych, powoduje, że to są osoby, które mają poczucie lęku, stany lękowe, objawy depresyjne, niską samoocenę, czują się izolowane ze społeczeństwa. Często, szczególnie pacjenci dorośli, przyjmują całkiem duże ilości leków antydepresantów, leków przeciwlękowych. Wpływ atopowego zapalenia skóry na psychikę jest ogromny i o tym też musimy naprawdę pamiętać. Pytała się pani redaktor, co nam ma powiedzieć ten projekt. Nam ma pomóc w zrozumieniu idei tej choroby, a ponadto, to co już powiedziałam, dzisiejsze czasy ze względu na rozwój medycyny w każdej specjalizacji dążą do personalizacji leczenia. Czyli nie chcemy strzelać do pacjentów po prostu tym lekiem mogę, może pomogę,
1: tylko
0: może nie
1: terapia
0: pomogę,
1: tylko na miarę.
0: Postarać się znaleźć jakieś markery, jakieś biomarkery, jakieś cechy kliniczne, przebieg choroby, który pozwoli nam skuteczniej i lepiej dobrać leczenie.
1: Kto może wziąć udział w badaniach? No zakreśliła już tutaj pani, określiła pani profesor grupę wiekową, ale to czy to mogą być dzieci tylko z Łodzi, czy z całego województwa?
0: Nie. Mogą to być dzieci z całej Polski. Projekt zakłada w ogóle realizację projektu na ponad 300 dzieciach. W tym momencie jakby leczonych już, a nawet tych, którzy zakończyli leczenie, jest łącznie grupa po około 200 pacjentów, czyli jesteśmy, tak można powiedzieć, na pewnego rodzaju finiszu tego projektu.
1: Ale można się jeszcze zgłosić.
0: Można się jeszcze zapisać i można się zgłosić, w związku z czym każdy pacjent pomiędzy 2 a 18 rokiem życia, warunkiem jest ukończenie 18 roku życia, który ma zmiany skórne w przebiegu atopowego zapalenia skóry, które nie reagują na konwencjonalne, zwykłe leczenie miejscowe, które mają w większości pacjenci proponowane w poradniach dermatologicznych, w poradniach alergologicznych, u lekarzy rodzinnych. Tak, jeżeli te zmiany skórne, łącznie ze świądem, nie ustępują przy takim standardowym leczeniu, zapraszamy wszystkich pacjentów. Robimy badania, zapewniamy opiekę, zapewniamy leki. I tak jak mówię, spora grupa pacjentów, którzy chorują na atopowe zapalenie skóry, którzy wzięli już udział bądź biorą udział w tym badaniu, są zupełnie z innych województw. To dla nas to nie stanowi żadnego problemu, bo projekt jest tak naprawdę przeznaczony dla wszystkich polskich pacjentów.
1: I gdzie on tak już dosłownie i w praktyce jest prowadzony? Bo rozumiem, czego taki rodzic powinien się po prostu spodziewać, że to są cykliczne wizyty, tak. Zapewne trzeba przyjechać, że jak to wygląda?
0: W momencie zgłoszenia się do nas. Program ma akronim STEDI. Zgłoszenia się, w związku z czym można gdyby też zgłosić się do Sekretariatu Kliniki Dermatologii albo napisać chociażby maila do mnie, na przykład pacjenci tak robią z całej Polski. Imię i nazwisko państwo znaliście, adres uniwersytecki jest ogólnie powszechnie znany. My pacjentów umawiamy w naszej poradni, no kwalifikujemy, czyli zbieramy wywiad, patrzymy, czy zmiany skóry skórne są wystarczająco duże, jaki był przebieg choroby, rozmawiamy z rodzicami, z dzieckiem, no, jakby tłumaczymy wszystko. No i następnie w ramach poradni dermatologicznej, bo nie wymaga on położenia do szpitala, absolutnie, jest zupełnie wystarczająco, to są wizyty ambulatoryjne, no, pacjent przyjeżdża i rozpoczyna po prostu tą kwalifikację, czyli ma najpierw wykonywane szereg badań i tych wszystkich konsultacji, o których mówiłam, specjalistycznych, ma też badania obrazowe, niektóre robione, żeby też ocenić stan narządów wewnętrznych, bo to też jest bardzo ważne. I następnie rozpoczyna leczenie, dostaje leki do domu i co tam okres 4-6 tygodni do nas przyjeżdża. Ma czas leczenia samego to jest 32, to są 32 tygodnie, czyli leczenie trwa pół roku. To jest bardzo długi okres czasu, jeżeli chodzi o to leczenie.
1: Właśnie chciałam o to zapytać, na jaki czas tutaj trzeba się przygotować, czyli ile łącznie trwa udział w takim projekcie dla dziecka?
0: Samego leczenia 32 tygodnie, przy czym trzeba wziąć pod uwagę wizytę wcześniej kwalifikującą, później taką jeszcze wizytę tak zwaną follow-upową, czyli oceniającą jakby okres po leczeniu, a ponadto jest nam bardzo miło, ponieważ pacjenci, którzy do nas przyjeżdżają, ponieważ jak już powiedziałam, jest to choroba na całe życie, ci pacjenci z nami zostają. Zostają z nami później w poradni, mogą korzystać z innych form leczenia, łącznie z tym leczeniem biologicznym, o którym też mówiłam, bo takie programy też realizujemy, to one są z kolei finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a klinika, w której pracujemy, ma podpisany kontrakt właśnie z NFZ-em w Łodzi.
1: Pani profesor, to pani zdaniem dlaczego warto? Dlaczego warto wziąć udział w tym projekcie?
0: Uważam, że warto wziąć udział w tym projekcie, dlatego że takim mitem trochę, jeżeli chodzi o atopowe zapalenie skóry i takim zafałszowaniem rzeczywistości, z czym staramy się walczyć, jest to, że niektórzy uważają, że atopowe zapalenie skóry, a dziecko wyrośnie, to jest tylko sucha skóra.
1: A już wiemy, że nie wyrośnie.
0: A wiemy, że nie wyrośnie, że to jest tylko stan zapalny. To nie jest tylko stan zapalny, ale to jest ten świąt, to jest poczucie czasami wstydu właśnie. Natomiast włączenie leczenia pod odpowiednią opieką dermatologiczną daje możliwość tym dzieciom po prostu wzięcia drugiego oddechu. My widzimy na własne oczy, jak pacjenci, którzy przychodzą, są zastraszeni, przestraszeni, sfrustrowani tą chorobą, niezadowoleni, nie wierzą czasami nawet lekarzom, po kilku tak naprawdę tygodniach odzyskują radość życia, a to się wiąże z odzyskaniem pewności siebie. A nie muszę chyba mówić, jak to jest ważne w dzisiejszych czasach, poczucie pewności siebie i takiej wartości siebie.
1: Oj, bardzo. No, ponieważ projekt już trochę trwa, to na pewno ma pani w głowie jakiś taki konkretny przypadek dziecka, że dziecko przyszło i udało się takie leczenie zastosować i no, życie zostało po prostu odmienione.
0: Odmienione. Powiem szczerze, że nie jeden taki mam przypadek, dlatego że często i rodzice się obawiają włączenia jakiegoś leczenia ogólnego, no bo to małe dziecko. Dzieci wiedzą, no my monitorujemy też bezpieczeństwo tego leczenia, czyli to też się wiąże z tym, że tam co pewien czas pobieramy krew na badania laboratoryjne. Dzieci nie lubią tego, prawda? W związku z czym no nie jedno dziecko rozpoczynało ten projekt, no może nie z płaczem, ale z taką niechęcią. Nie chciało poddać się tym badaniom, a na przykład po kilku tygodniach, jak już leki zaczęły działać, no wręcz wbiegały po prostu uskrzydlone, ciesząc się, że tak naprawdę dostają leki i nawet to pobranie krwi, tak dramatyczne dla małego dziecka, już nie było tym
1: już
0: problemem.
1: Później było do przeżycia
0: to
1: po
0: jest
1: prostu
0: naprawdę
1: przy tych
0: ogromna,
1: efektach.
0: Tak, to jest naprawdę ogromna radość. Widzimy zadowolonych rodziców. Rodzice mówią, że zaczęli spać w nocy. Dziecko się nie drapie, dziecko przesypia całą noc. To jest naprawdę ogromna radość patrzeć na to.
1: A co mówią same dzieci?
0: No dzieci też są zadowolone, jeżeli skóra wygląda lepiej, jeżeli nie jest już brzydka, jeżeli nie ma zmian zapalnych, jeżeli nie swędzi, jeżeli mogę skupić się na, nie wiem, pracy plastycznej, a nie myśleć o tym, że mnie swędzi skóra i się drapać, jeżeli koledzy nie mają wątpliwości, że mogą ze mną pójść na basen, bo moja skóra już wygląda inaczej, no to jest kompletnie inne życie. Także naprawdę to jest no, duża przyjemność patrzeć na to, jak można pomóc z dzieciom.
1: Mhm. Czyli to jest taka całkowicie bezpłatna, kompleksowa opieka.
0: Jest całkowicie bezpłatna, kompleksowa opieka, realizowana właśnie w ramach działalności naukowej kliniki dermatologicznej w obrębie poradni dermatologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego. Przy czym bezpłatna jest, jeżeli chodzi o badania, bezpłatna jest, jeżeli chodzi o wszystkie kompleksowe, te specjalistyczne konsultacje, o których mówiłam, i badania też obrazowe, ale również, ponieważ jest to rodzaj badania klinicznego, niekomercyjnego, to również wszystkie leki i preparaty miejscowe, łącznie z emolientami, z maściami, które trzeba stosować, też są w ramach tego projektu bezpłatne dla pacjentów. Także to też jest, no uważam, duża...
1: Bardzo korzystna
0: opcja. Tak.
1: Pani profesor na pewno się orientuje. Jak właśnie to wypada w porównaniu do takiego zwykłego rynku medycznego? Czyli czy do dermatologów obecnie są dzisiaj duże kolejki? Czy gdyby nie ten projekt, to rodzice mieliby trudności, żeby właśnie takie kompleksowe leczenie wdrożyć?
0: Znaczy, trudno mi jest powiedzieć, jak wyglądają sprawy kolejek w NFZ-cie, bo wiadomo, że generalnie do poradni specjalistycznych wszystkich, gdzie trzeba wziąć skierowanie, no jakieś tam kolejki są, prawda?
1: Do psychologicznych są największe i najdłuższe, to wiemy, więc, a tutaj mamy jeszcze psychologa, więc to jest bardzo, bardzo
0: tak,
1: duży
0: to
1: plus.
0: Tak, to na pewno tutaj, jeżeli chodzi o psychologa i tą pomoc, to jest bardzo dużo. Mamy też stomatologa, konsultację stomatologiczną, w związku z czym, no tutaj też do stomatologów na NFZ też łatwo. Do poradni dermatologicznych różnie to bywa, ale zazwyczaj jest to okres oczekiwania, nie wiem, tam kilkunastu tygodni, kilku, w zależności od poradni, to tego nie chcę mówić. Natomiast na pewno, jeżeli chodzi o dostęp do tych wszystkich innych rzeczy, które mamy tak naprawdę przy jednej wizycie praktycznie, czy dwóch załatwione, to myślę, że jest to zdecydowanie w porównaniu do takiego, no jakby sytuacji, jak gdyby standardowej, jest to duże uproszczenie dla rodziców, bo to oni nawiązują też z nami kontakt. My potem tymi dziećmi się zajmujemy, to są pacjenci, którzy będą wymagali na pewno później jeszcze opieki dermatologicznej, także oni z nami zostają. Mhm. W tych strukturach, jak gdyby NFZ-owskich.
1: Mhm. Projekt trwa, nabór trwa również, ale no, mamy ograniczoną liczbę miejsc, to już zostało powiedziane, ale czy tutaj czas też jest ograniczony, czyli rodzice powinni się tutaj spieszyć? Do kiedy ten nabór jeszcze potrwa? Czy po prostu on potrwa do wyczerpania miejsc?
0: Nie do wyczerpania miejsc. Nie. W tym momencie planujemy jeszcze maksymalnie 12 miesięcy tego naboru, aczkolwiek im szybciej, tym lepiej tak naprawdę, dlatego że no, czasy są dynamiczne, wszystko się zmienia. Serdecznie wszystkich naprawdę zapraszamy do kontaktu z nami, bo mam nadzieję, że, mam nadzieję, wiem o tym, że możemy Państwu pomóc po prostu.
1: Czyli jeżeli już tak, żeby podsumować, ktoś teraz nas słucha i chce się zapisać, to gdzie dosłownie i dokładnie powinien się udać?
0: Najprościej jest, gdyby się skontaktował z sekretariatem kliniki dermatologii, a najprościej tak naprawdę, jak się okazuje, naprawdę ja służę swoim adresem mailowym, nie wiem, czy mogę go tu podać, ale chyba tak, no bo przecież to chyba nie jest tajemnica.
1: Proszę bardzo.
0: joanna.narbut, narbut, małpa, umed, jak Uniwersytet Medyczny w Łodzi, loc.pl i wtedy naprawdę my w ciągu kilku dni do Państwa się odzywamy.
1: No, proszę Państwa, nic dodać, nic ująć. Zachęcamy, takie szanse jak są, to warto po prostu z nich korzystać. Jak słyszymy, kompleksowa opieka, wszystko finansowane, dzieci zadowolone, rodzice szczęśliwi. Projekt szyty na miarę.
0: Tak jest.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję również.
1: Była z nami pani profesor Joanna Narbut. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja również Państwu dziękuję. Eliza Cichosz, do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Maciej Trojanowski, słuchają Państwo Radia Łódź, a ja witam w studiu mojego i Państwa gościa. Jest nim Roman Laskowski, sekcja Oświaty Solidarności Ziemi Łódzkiej. Dzień dobry.
2: Kłaniam się wszystkim.
1: Trzymamy kciuki za maturzystów. Dzisiaj co prawda niewielu zdanie zdaje, bo z tego co kojarzę, to jest biologia na poziomie rozszerzonym i filozofia o 14 na poziomie rozszerzonym.
2: Pewnie trzymamy kciuki.
1: Pewnie niewielu maturzystów zdaje filozofię na poziomie rozszerzonym, ale jeżeli tacy się trafią i nas słuchają, to życzymy serdecznie powodzenia. Porozmawiajmy o tych maturach, bo przynajmniej dwie już unieważnione matury w województwie łódzkim. W skali całego kraju jest to o wiele więcej, bo nawet 50 z tego co sprawdzałem najnowsze dane. W większości przypadków te unieważnienia wiązały się z tym, że uczeń wniósł na salę telefon komórkowy. Konsekwencje są poważne, dlatego że nie będzie mógł podchodzić do poprawki, ale Centralna Komisja Egzaminacyjna rozważa nawet dalsze kroki. Na przykład złożenie zawiadomienia do prokuratury w przypadku tych uczniów, którzy zrobili fotografię arkuszy egzaminacyjnych i wrzucili do sieci. Nie za daleko idziemy z tymi konsekwencjami?
2: Trudno jest tak wyrazić jednoznacznie, panie redaktorze, czy daleko, czy niedaleko, ale ja powiem tak, to jest egzamin dojrzałości. A w związku z tym, że to jest egzamin dojrzałości, to i ten młody człowiek powinien mieć tego świadomość. Przypadkowe wniesienie telefonu może powodować i tu powoduje, że przez rok czasu jest blokada. On nie może nic zrobić, nie może podejść do żadnej poprawki, ale z drugiej strony, no przepraszam, no to jeżeli 18-letni młody człowiek nie wie, co ma zrobić z telefonem przy wejściu.
1: Albo nie orientuje się, że ma go w kieszeni.
2: Otóż to chyba coś nie tak. My doskonale wiemy, że ten telefon jest w tej chwili takim problemem dla młodego człowieka od najmłodszych lat, że to nie bez przyczyny mówi się coraz bardziej, coraz głośniej o tym, żeby telefony w ogóle były zabronione, jeżeli chodzi o używanie w szkole, chociażby podstawowej. Może to już jest jakiś krok ku temu, że zdajemy sobie sprawę wtedy, że coś takiego mamy, posiadamy.
1: No dobrze, a w takim razie wróćmy do tej propozycji, no, do tego rozważania zawiadomienia prokuratury. No, od jakiegoś czasu nie mamy problemu z przeciekami, ale pamiętamy, że przecież kilka lat temu rzeczywiście arkusze egzaminacyjne, czy te zadania egzaminacyjne pojawiały się w sieci przed maturą. No to był duży problem. No. Czy aż takim problemem jest to, kiedy po rozpoczęciu egzaminu fotografia arkuszu egzaminacyjnego pojawia się w sieci. Czy no, może to dotrzeć do innych maturzystów?
2: Panie redaktorze, myślę, że w takiej dobie technicznego postępu może być to problem. Bo oczywiście z mojego punktu widzenia już po rozpoczęciu matury wszyscy tematy mają na ławce. Każdy wie, że ma pisać. Dlaczego nie ma to być ogólnie?
1: No ale sztuczna inteligencja może rozwiązać to kilka chwil.
2: I tu zaczyna być ten drugi problem, że nie wiem, jakieś ekrany, monitory takie, które blokowałyby na przykład przekaz, nie wiem, połączenia z internetem.
1: No właśnie, o tym wspominała całkiem niedawno wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Wspominała o tym, że być może w przyszłości, oczywiście nie ma żadnych konkretnych planów, ale być może w przyszłości należałoby się zastanowić, czy egzaminów nie przenieść do miejsc, gdzie internet będzie całkowicie odcięty.
2: No właśnie,
1: kiedy będzie zagłuszany na przykład sygnał elektroniczny.
2: Zgadza się. Być może jest to jakaś taka potrzeba, którą po prostu współczesna technika powoduje, bo tak na dobrą sprawę no, młody człowiek korzysta z tego dobrobytu z prawej i z lewej strony. Dlaczego miałby nie korzystać w tym momencie?
1: No telefony to PAL 6, ale już są okulary, które spokojnie można...
2: Dokładnie, a jeszcze nie wiadomo...
1: Żyjemy w czasach, które jeszcze całkiem niedawno znaliśmy z filmów science fiction.
2: Panie redaktorze, no niby tak, aczkolwiek zawsze bywały takie różne sytuacje, nie wiem, jakieś kanapki kiedyś wnoszono i w tych kanapkach też jakieś były ściągi, więc to też jest coś takiego, co...
1: W maskotkach, bo dawniej, tak powiemy jest. Tu maturzystom, że można było i kanapki przynosić, i pić herbatę, kawę, tak,

0: taką sytuację, kiedy jest zespół szkół i jest na przykład szkoła podstawowa i liceum razem, to w zasadzie prawie, że praca szkoły wyłącza się na 2 tygodnie czasu ze względu na matury i potem egzamin, który zdaje 8 klasa.
1: Czyli ci uczniowie, którzy nie są zaangażowani w ten egzamin, po
0: nie
1: prostu mają
0: prawa
1: wolne.
0: Wstępu do szkoły. No i to jest 2 tygodnie takiego wolnego, nie wiem jak to nazwać, tak? Też takie wyrzucenie, wyciągnięcie z kalendarza, ze szkoły. Nie wspomnę już o tym, że to jest też taki luz, który uczeń już czuje, że wakacje coraz bliżej.
1: Czyli należy coś z tym zrobić. Dobrze, zostajemy przy sztucznej inteligencji, ale w takim razie zapytam o prace domowe. Tu już trochę na grunt polityczny wkraczamy, dlatego że o przywróceniu prac domowych. Przypomnijmy, że one teraz nie są obowiązkowe, ale o przywróceniu o prac domowych mówi opozycja. Między innymi były minister edukacji Przemysław Czarnek. Czy ma sens przywracanie prac domowych, skoro, tak jak wspominaliśmy, wszystkie zadania, sztuczna inteligencja po zrobieniu zdjęcia może rozwiązać naprawdę w kilka chwil? Czy nauczyciele będą wtedy sprawdzać rzeczywistą pracę ucznia? I to mówimy o darmowych rozwiązaniach. Coś, co mamy absolutnie w telefonie, jest podstawowe dla każdego ucznia. Czy nauczyciele nie będą teraz wtedy sprawdzać, może za pomocą sztucznej inteligencji, pracy uczniów, która była stworzona za pomocą sztucznej inteligencji?
0: Myślę, że mądrość nauczyciela jest jednak taka duża i taka wysoka, że to zamieszanie z zawieszeniem w ogóle chyba było niepotrzebne. Tu trzeba po prostu było świadomie przekazać nauczycielom, czy porozmawiać z nauczycielami, w jaki sposób można by było to robić, żeby dla dziecka też nie było tego zbyt wielkiego obciążenia, ale jednocześnie absolutnie nie zakaz, bo zakaz spowodował to, co spowodował, czyli w tym momencie to dziecko w takim razie nie będzie sobie powtarzało, ugruntowywało tej wiedzy, którą zdobyło w różny sposób, tak? Przy matematyce to jakieś zadania
1: konkretne. Ale musi w konsekwencji powtarzać i ugruntowywać tę wiedzę, bo przecież są w szkołach sprawdziane, trzeba wykazać się tą wiedzą. No to owszem, jest do zrobienia w domu. Pytanie, ale czy dodatkowe zadania nie obciążały go na tyle, albo nie miały sensu właśnie przez sztuczną inteligencję.
0: I tu się zgadzam, że to na pewno zależało od nauczyciela, który te zadania dawał. Dawał ich dużo, może za dużo, może zbyt często, może na przykład za dużo tych zadań przekazywał na tak zwane weekendy, tak? Czyli czy to był dłuższy okres, czy krótszy. Może tu chodziłoby o to, żeby jednak uświadomić, porozmawiać o tym, jak to powinno wyglądać. Z kolei to, że uczeń wykorzystuje jakąś sztuczną inteligencję do tego, żeby rozwiązać. My, nauczyciele, jesteśmy też tego świadomi i też to widzimy. To już są różne, nawet są szkolenia, które, dzięki którym poznajemy, które zadanie jest w jaki sposób rozwiązane. Tak? Myślę, że nauczyciel na tyle jest jasne, ma swoje widzenie ucznia, że potrafi rozpoznać, czy ta praca została rozwiązana.
1: Pytanie, czy będzie mógł taki nauczyciel rozpoznać, że na przykład za rok, półtora roku, algorytmy będą coraz lepsze.
0: Zgadza się. I tutaj
1: to
0: jest
1: nie jest
0: problemy.
1: Już ta sama sztuczna inteligencja, która była rok temu.
0: Tak, absolutnie tak. I może na przykład taki język polski będzie łatwiej rozpoznać niż matematykę, gdzie zadanie rozwiąże sztuczna inteligencja i przepisze po prostu uczeń z głowy.
1: Rozmawiajmy o niszu demograficznym. Wkracza on do łódzkich, nie tylko łódzkich, w całym województwie szkół, do przedszkoli. No, trzeba już likwidować małe szkoły, małe placówki. Mieliśmy tego przykłady. Chociażby Wiączyń, chociaż tam sytuacja jest nieco inna, ponieważ to jest szkoła prywatna, no ale pokazuje jednak, że samorządy muszą podejmować trudne czasami decyzje. To jest nieuniknione? Małe placówki będą znikać? Bo w przedszkolach już widać ten niż demograficzne. Już jest coraz mniej dzieci. Ja pamiętam kilka lat temu jeszcze miasto Łódź chociażby miało problem z rekrutacją, ponieważ nie było tylu miejsc. Teraz nie ma absolutnie żadnego takiego problemu. Wkrótce to trafi do szkół. 2-3 lata i będziemy mieli w pierwszych klasach szkoły podstawowej niewielu uczniów. Likwidacja jest nieunikniona?
0: To prawda, panie redaktorze, że tych uczniów jest coraz mniej, ale patrząc pod kątem szkoły, to nie można powiedzieć tylko i wyłącznie, bo to jest szkoła prywatna, polityczna i to jest inna sytuacja. Nie, trzeba spojrzeć trochę szerzej. Trzeba spojrzeć na to, czy ten uczeń jest, bo akurat tam jest i tam jest chętny do tej właśnie szkoły.
1: No tak, ale jeżeli będzie chętny do tamtej szkoły, to inne szkoły będą likwidowane i znowu będą protesty.
0: Myślę, że to trzeba by było również rozważyć. My jako Związek Zawodowy Solidarność już rok temu w Łodzi proponowaliśmy

0: Mieliśmy przemyślenie siatki przedszkoli. W tym przemyśleniu była na przykład taka propozycja zmniejszenia liczby uczniów w oddziałach. Czyli ten przedszkolak nie w 25-osobowej grupie musiałby być, ale na przykład w 23-osobowej.
1: O, to zgadza się pan z przewodniczącym łódzkiego działu ZNP, Markiem Ćwiekiem. Niedawno rozmawiałem z nim w tym samym studiu. On też mówi, że jest propozycja zmniejszenia liczby uczniów właśnie w oddziałach przedszkolnych.
0: Tak jest. Związki zawodowe w Łodzi wspólnie nawet w takich rozmowach uczestnicząc w Wydziale Edukacji potwierdziły, żeby coś takiego zrobić. Ale reakcji niestety w mieście Łódź nie ma. Nie wiemy dlaczego.
1: Czyli nie są zmniejszane.
0: Nie są zmniejszane. Mało tego, rozmawialiśmy o tej właśnie, o tej sytuacji w przedszkolach, bo chcielibyśmy zobaczyć, jak to wygląda. Czyli nie zamykać i nie pozwalać na otwarcie kolejnych oddziałów w małych przedszkolach, tylko może w tych przepełnionych przedszkolach.
1: Ale właśnie, to o to zapytam w takim razie, bo czytam poranną prasę w Dzienniku Łódzkim, przeczytałem, ale także w Gazecie Wyborczej o sytuacji w przedszkolu numer 100 w Łodzi. Dla tych, którzy, słuchaczy, którzy nie czytali, pokrótce powiem, to jest w samym centrum Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej przedszkole w bardzo dobrej lokalizacji. Było tam wielu chętnych, miało się otworzyć tam 29 miejsc. W trakcie rekrutacji ta liczba została zredukowana do kilku, a resztę uczniów, reszcie potencjalnych przedszkolaków wskazano inne miejsca. No i znowu mamy właśnie taką sytuację, bo ja z jednej strony rozumiem rodziców, którzy są oburzeni. Nie zmienia się reguł w trakcie gry, ale z drugiej strony, jeżeli tam będzie pełne obłożenie, to w innych przedszkolach zabraknie tych uczniów, zabraknie przedszkolaków, trzeba będzie zwalniać nauczycieli i znowu pojawią się protesty.
0: Ale to jest nic innego jak to, co powiedziałem już, panie redaktorze, że my jako związki proponowaliśmy już rozmowy jesienią ubiegłego roku. O tym, żebyśmy porozmawiali, jak to może wyglądać. Nie teraz, w momencie, kiedy już nabór trwa. To jest faktycznie za późno. Druga sprawa to oczywiście my wiemy doskonale o tym, że przedszkole akurat numer 100 przyjmuje dzieci również spoza rejonu, czyli tam nie zgłaszają się tylko rejonowe dzieci. W takim razie to nie jest tak, że rodzic będzie odesłany z kwitkiem z tego przedszkola, a mieszka obok 50 metrów. Być może trzeba by było tutaj się zastanowić, gdzie, w jaki sposób należy tą sieć zostawić.
1: Czyli od początku tam trzeba było przeprowadzić po prostu rekrutację na kilka miejsc?
0: Nie tylko tam.
1: A nie na 29 na
0: przykład. Nie tylko tam. Trzeba od razu, od samego początku ustalić, które przedszkole, jakie ma możliwości, to jest po pierwsze. Po drugie, jakie ma zapotrzebowanie wokół. My doskonale wiemy, że teraz miasto Łódź się chwali, że nowe przedszkole powstaje na Olechowie. Ja powiem w końcu,
1: bo tam akurat brakuje
0: właśnie,
1: tych miejsc.
0: Bo to była rozmowa już naprawdę bardzo, bardzo dawno. Aczkolwiek przygotowano tyle oddziałów, że wszystkich oddziałów nie zapełniono. Czyli to też jest jakiś sygnał, że albo władze nie wiedzą, co robią, albo nie mają wszystkich danych. Naprawdę, to jest trudna bardzo sytuacja, natomiast my jako związek zawodowy mówimy jeszcze jedną rzecz, że w takim razie może by miasto pomyślało o tych osobach, które muszą odejść, bo to, że likwidujemy jeden oddział w jakimś przedszkolu, to jest od razu utrata miejsca pracy dla nauczyciela i dla na przykład pani obsługi.
1: Bo wszystko w końcu sprowadzi się do pieniędzy. Czy samorząd będzie stać na taką siatkę, na utrzymanie tej siatki? To się wszystko znowu sprowadza do tego, czy któreś przedszkole zostanie na przykład w Łodzi zlikwidowane.
0: Na pewno będzie stać, a jeżeli nie będzie stać, to musi o tym pomyśleć, żeby było stać.
1: Czyli nie likwidować tych przedszkoli, tylko zmniejszać grupy na przykład przedszkolaków i później tak samo postępować w przypadku podstawowych, kiedy ten nisz demograficzny dojdzie już
0: dokładnie
1: za 2-3
0: lata. Dokładnie tak, i wykorzystać celem podniesienia jakości, czyli zmniejszenie liczby uczniów na przykład w klasie, w oddziałach, po to właśnie, żeby jakość pracy z tym dzieckiem była dużo, dużo wyższa, bo to nie ukrywam, to jest na pewno ta potrzeba dzisiejszych czasów.
1: Na razie miasto zapowiada, że nie będzie likwidować ani szkół, ani podstawówek, bardziej je łączyć. Na to zresztą pozwala nowa ustawa o małych szkołach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Bardzo dziękuję. Roman Laskowski z Sekcji Oświaty Solidarności Ziemi Łódzkiej był moim i państwa gościem. Życzymy przyjemnego weekendu i trzymamy kciuki za maturzystów.
0: Zdecydowanie cały czas, w dalszym ciągu. Wszystkiego dobrego i bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękujemy.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Taki jest świat.
1: A z nami dziennikarz, znawca Rosji, autor książki Rosja od rozpadu do faszystowskiej dyktatury. Scenariusze przyszłości 2026-2036. Marcin Łuniewski. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry panu i słuchaczom.
1: Władze dokręcają śrubę, o internet w Rosji coraz trudniej. Panie redaktorze, w jakim stopniu Rosjanie mają dostęp do globalnej sieci i stron, z których mogliby dowiedzieć się czegoś, co jest sprzeczne z oficjalną kremlowską narracją, czyli mówiąc wprost, co nie jest propagandą?
2: Wciąż mają, natomiast on jest oczywiście cały czas sukcesywnie ograniczany, albo są takie próby, żeby go ograniczać. Musimy pamiętać, że Rosja dąży do tego modelu, który jest w Chinach, czyli chciałaby stworzyć taki wielką zaporę sieciową, jak to się nazywa w Chinach. Natomiast inna jest trochę specyfika. Chińczycy tak naprawdę, kiedy tylko pojawił się internet w Chinach, to władze zaczęły go już kontrolować. I Chińczycy w sumie nie przywykli do takiego wolnego internetu, swobodnego internetu. Natomiast Rosjanie tak naprawdę do 2019 roku mniej więcej, kiedy Duma przyjęła tą ustawę o suwerennym internecie i zaczęto pierwsze ograniczenia wprowadzać, no to tak naprawdę korzystali z internetu tak swobodnie, jak my tutaj w Polsce korzystamy. I po tym 19 roku też jeszcze cały czas ten internet był, więc przemysł rosyjski, ten prywatny szczególnie, prawda, oparty był w dużej części na internecie, jakiekolwiek usługi, catering, dostawy, restauracje. Rosjanie swobodnie, prawda, surfowali po tym internecie, nawiązywali kontakty z ludźmi z zagranicy, no oczywiście kontaktowali się między sobą, bo Rosja to gigantyczny kraj, więc oczywiście podróże są trochę trudniejsze niż na przykład po Polsce, więc oczywiście te połączenia też internetowe przez WhatsAppa czy przez Telegram, prawda, były bardzo popularne, są cały czas popularne, więc stąd mamy takie rosnące oburzenie, które gdzieś tam widać w internecie, gdzieś tam w sondażach, chociaż oczywiście te sondaże w Rosji wiadomo, że trzeba z dużą dozą ostrożności do nich podchodzić, natomiast widać ewidentnie, że Rosjanie są niezadowoleni. To ich dotyka, nie wojna, prawda, nie oburza ich wojna, zbrodnie rosyjskiej armii. Nawet te sankcje jakoś tam są do przeżycia. Natomiast faktycznie te ograniczenie internetu, te próby ograniczenia internetu, czyli na początku eliminacja WhatsAppa, teraz ograniczanie coraz większe Telegrama. Tak naprawdę ten Telegram w Rosji momentami jeszcze się zdarza, że działa, natomiast no władze oczywiście robią wszystko, co tylko mogą, żeby właśnie Telegram został jak najbardziej spowolniony, żeby było uniemożliwione jakiekolwiek dokonywanie połączeń czy wysyłanie wiadomości przez Telegram. Więc Rosjanie oczywiście to bardzo odczuwają. To jest dla nich jednak coś nowego i to jest właśnie ta różnica z Chinami. No ostatnio władze, prawda, naciskają na dostawców internetu, żeby blokowali użytkowników, którzy próbują używać sieci VPN, no bo to w Rosji był taki ratunek, cały czas jest ratunek, prawda, żeby właśnie chociażby na Telegrama wejść, czy na strony, tak jak pan pytał, prawda, te opozycyjne, czy te takie, które przekazują prawdziwe informacje ze świata, no to dzięki VPN-owi ciągle jeszcze w Rosji można to robić, natomiast władze próbują to ograniczać, coraz więcej portali, stron internetowych, władze wymuszają na nich to, żeby blokowały użytkowników, którzy próbują się dostać na te strony poprzez VPN. Teoretycznie jeszcze VPN-u nie zakazano, natomiast no, zmierza to wszystko w tę stronę, żeby karać po prostu użytkowników sieci VPN, które właśnie pozwalają anonimizować dostęp do stron internetowych. No i mamy te wyłączenia internetu tak naprawdę. W Moskwie przez kilkanaście dni nie było internetu mobilnego. No więc ludzie, mówiąc bardzo kolokwialnie, zgłupieli, bo po prostu no, nie działał nawet, prawda, aplikacje z mapami do poruszania się. Nie działały kurierzy, taksówek nie można było zamawiać, czy różnych tam aplikacji takich taksówkarskich. Ludzie zaczęli masowo wykopywać mapy, takie papierowe mapy. No rzadko się już widzi. Może turyści czasami faktycznie korzystały z map, kiedy prawda, szukają zabytków, czy tych takich najważniejszych miejsc pozaznaczanych. Natomiast no, Moskwiczanie chodzący z mapami, żeby znaleźć jakieś miejsca, no, było to pewne kuriozum i nowum. Pagery zaczęto masowo kupować. Teraz ten internet powrócił w Moskwie, natomiast no, on cały czas jest w całym kraju przerywany i tak naprawdę Rosjanie nie wiedzą, kiedy będzie dostęp do mobilnego internetu, do sieci telefonii, a kiedy nie będzie. Władze oczywiście tłumaczą, że to kwestie bezpieczeństwa, natomiast no, za tym się kryje coś więcej, albo to bezpieczeństwo jest rozumiane przez władze inaczej niż nam by się wydawało. Natomiast no, jest ciągle internet, można się z Rosjanami ciągle skontaktować na przykład przez Telegram, natomiast no, jest to oczywiście coraz bardziej utrudnione i jest to coraz trudniejsze i też dla Rosjan wiąże się z coraz większym wysiłkiem, żeby spróbować dostać się poza tą propagandę, która jest im serwowana na co dzień.
1: Jak interpretować te decyzje rosyjskich władz? O czym ona świadczy?
2: To jest tak, że kiedy wybuchła pełnoskalowa wojna, to tak naprawdę służby rosyjskie, a szczególnie Federalną Służbę Bezpieczeństwa, tak naprawdę spuszczono ze smyczy, bo do tej pory oczywiście ona też mogła sobie na wiele pozwolić i rosła w siłę od początku swojego powstania od lat 90. Natomiast wydaje się, że teraz służby i ten obóz siłowików, jak to się w Rosji mówi, czyli właśnie ludzi wywodzących się czy z wojska, czy ze służb, tak naprawdę Władimir Putin po prostu spuścił ze smyczy i oni, prawda, w myśl tego, że po prostu mogą, to robią i starają się zwiększać cały czas swoje prerogatywy, swoją kontrolę, no bo na tym tak naprawdę, prawda, polega funkcjonowanie czy sens istnienia służb, szczególnie w państwie autorytarnym czy coraz bardziej totalitarnym. No to jest ich, prawda, sens istnienia, czyli coraz większa kontrola nad obywatelami, zwiększanie swojej władzy. I wydaje mi się, że to tak naprawdę jest główna przyczyna, bo pojawiły się takie informacje, że to jakiś tam przewrót może się szykował i dlatego ten internet wyłączona w Rosji, w Moskwie szczególnie. Nie wydaje mi się, nic na to zresztą nie wskazuje, żeby jakikolwiek przewrót miał się szykować przeciwko Władimirowi Putinowi. Służby po prostu zostały spuszczone. Władimir Putin pozwala, podpisuje wszystko, co zostanie mu podsunięte pod biurko ze strony FSB, z którego się zresztą wywodzi, pamiętajmy, to jest środowisko Władimira Putina.
1: Jak Rosjanie reagują na te utrudnienia w dostępie do internetu? Bo też wiadomo, że w oparciu o internet działa bardzo wiele tych mniejszych, zwłaszcza biznesów.
2: No oczywiście, że tak. I to jest przede wszystkim to boli najbardziej właścicieli. To logiczne, bo tracą oczywiście zyski. No, jeśli restauracja na przykład prowadzi sprzedaż internetową, albo na przykład tylko, albo duża część zysków to jest sprzedaż przez różnych kurierów, no to brak internetu, prawda, powoduje koniec zamówień, no trzeba dzwonić na telefon, co oczywiście zmniejsza przepustowość i możliwość zamówień. No taksówki bardzo ciężko zamawiać, więc oczywiście kurierzy też, czy przewoźnicy tracą, czy osoby, które się trudnią tak przewozem osób, tracą klientów, bo trzeba w Moskwie czy w innych miastach rosyjskich zatrzymywać taksówkę w taki staromodny sposób, machając ręką do jadącej taksówki. Więc oczywiście przedsiębiorcy narzekają. No takim jednym z bezpiecznych sposobów protestowania to jest składanie do administracji prezydenta petycji. To trochę jak jeszcze z czasów carskich, kiedy, prawda, poddani składali do cara petycję z prośbą, więc można składać, za to jeszcze się nie karze w Rosji ludzi, no więc ustawiają się kolejki. Czasami widzimy w internecie filmy właśnie z tego, jak się ustawiają kolejki w Moskwie przed administracją prezydenta i ludzie z petycjami stają, żeby właśnie władze zajęły się tym brakiem internetu. No, miały być protesty, odbyć się w 13 miastach w Rosji protesty przeciwko blokowaniu Telegrama. Ich organizatorzy chcieli taką drogą, prawda, legalną, zgłosili władzom, że chcą zorganizować protest, żeby wszystko to się odbyło w sposób legalny, żeby ograniczyć jak najbardziej ryzyko aresztowania i jakichś wieloletnich wyroków dla uczestników, no ale władze pozakazywały tych protestów. W niektórych miastach powoływano się jeszcze na przepisy covidowe. Mimo że COVID w Rosji już się zakończył, epidemia COVID-u, tak jak i w Polsce, prawda, parę lat temu, natomiast powoływano się na przepisy COVID-owe. Rosjanie narzekają gdzieś tam anonimowo jeszcze, na ile to jest możliwe, narzekają właśnie na kanałach Telegrama. Narzekają celebryci. Tutaj takim ważnym cezurą tych celebrytów narzekających jest pani Wiktoria Bonia, która mieszka w Monako, Rosjanka, influencerka, którą obserwują miliony użytkowników, no więc jej jest trochę bezpieczniej, prawda, skomentować to, co się dzieje w Rosji. Ona ma przede wszystkim dostęp do internetu w Monako. No i ona wyraziła się w taki sposób bardzo tradycyjny w Rosji, czyli zwróciła się do Władimira Putina, nie krytykując Władimira Putina, tylko krytykując urzędników, którzy ograniczają ludziom dostęp do internetu, do Instagrama, do Telegrama, więc taka zasada, prawda, dobry car, źli bojarzy. No ona powiedziała, że Władimir Putin jest bardzo silnym człowiekiem, ona go szanuje, więc, prawda, cały ten rytuał został dopełniony, żeby nie krytykować, broń Boże, prezydenta. No i ona narzekała na te blokady internetu, akcentu na to, co dzieje się w Rosji. Te jej filmy obejrzały, miały miliony wyświetleń. Zaczęli różni celebryci i w Rosji, i na zewnątrz Rosji zabierać głos, oczywiście w taki sposób, tak jak mówię, bardzo stonowany. Więc ewidentnie widać, że to gdzieś rezonowało w rosyjskim społeczeństwie, to, że ona głos zabrała. No, nawet Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, po jej nagraniu stwierdził, że Kreml się przyjrzy tej sprawie, na co ona potem w kolejnym nagraniu ze łzami w oczach dziękowała Kremlowi, że się sprawie przyjrzy. No ale faktem jest w ogóle to, że Dmitrij Pieskow skomentował to nagranie, to już jest jednak znacząca rzecz, bo Kreml generalnie nie komentuje takich rzeczy, ani w ogóle krytyki pod swoim adresem.
1: A na ile to może być problem dla Kremla właśnie? Na ile to może być problem poważny dla Kremla?
2: Znaczy na pewno to nie jest żadna kwestia, prawda, zwiastująca jakieś teraz rewolucje w Rosji czy upadek władzy, natomiast to na pewno jest to wizerunkowy problem dla Kremla, bo równolegle z tym nagraniem pani Wiktorii zaczęła ośrodki, zresztą z władzą związane, no ale jednak one zaczęły publikować przez tydzień sondaże pokazujące, że przez tydzień spada poparcie dla Władimira Putina, czy akceptacja dla działań Władimira Putina. Oczywiście to dalej jest około 60%, więc wynik na standardy demokratyczne rzadko osiągany, natomiast no, z 72% chyba procent spadło do 67-66%, no więc jednak pewien spadek jest. Wydaje się, że te sondaże po części oddają, naprawdę, mimo że tak jak mówię, robią to rządowe ośrodki, że one jednak oddają niezadowolenie Rosjan, którego gdzieś tam wyrazicielem stała się pani Wiktoria Bonia. No ale znowu, pojawiają się pytania, na ile to jest autentyczne oburzenie tej instagramerki, na ile ona była inspirowana przez administrację prezydenta, której tej administracji po prostu nie podoba się to, że siłowicy, że FSB przejęło kontrolę nad internetem, bo oni z cywilnym aparatem tego nie konsultują. Kolejne blokady, kolejne włączenia są niekonsultowane z administracją prezydenta, a administracja prezydenta musi potem, mówiąc kolokwialnie, świecić oczami przed Rosjanami, a ma zapewnić dużą frekwencję na wybory, bo oczywiście wybory w Rosji wiadomo, że nie są wolne i demokratyczne, natomiast frekwencja się jednak liczy, bo trzeba pokazać, że Władimir Putin ma poparcie i Rosjanie oczywiście wierzą w demokrację rosyjską. No a denerwowanie obywateli przez służby bezpieczeństwa wyłączaniem internetu skutkuje tym, że potem administracja prezydenta ma problem, żeby tych Rosjan przekonać do głosowania na jedną Rosję, do pójścia do wyborów. Poza tym administracja prezydenta korzysta z Telegrama na przykład do kontaktowania się z gubernatorami, ze swoimi urzędnikami w regionie i do koordynowania całej akcji wyborczej. No więc jest takie, i teraz pojawiły się takie pytania, czy to przypadkiem nie jest tak, że i ta Wiktoria Bonia, i te sondaże, które się nagle pojawiły, pokazujące spadek Putina, to nie jest próba administracji prezydenta, nie żadnego buntu, tylko po prostu pokazania Władimirowi Putinowi takiej czerwonej lampki, że spójrz, społeczeństwo się jednak burzy, spadają ci ratingi, zabiera głos instagramerka, która ma jednak duże zasięgi, jest popularna, no więc pora się troszkę uspokoić z tym blokowaniem internetu, no bo oczywiście nikt tego w twarz Władimirowi Putinowi nie może powiedzieć, więc no są takie głosy, że to może być takie mniej lub bardziej subtelne próby cywilnego aparatu państwa pokazania Władimirowi Putinowi, że jednak te podpisywanie wszystkiego, co chce FSB w sprawie internetu, to nie jest dobra droga. Wygląda na to, że coś może w tym być i że coś zadziałało, bo Władimir Putin wyszedł do deputowanych rosyjskich i powiedział, że trzeba ograniczyć te restrykcje, bo one wpływają negatywnie na rozwój Rosji. No więc oczywiście znów działa specyfika dobry car, źli bojarzy, bo wiadomo, że te wszystkie ograniczenia internetu podpisuje Putin, natomiast Putin wyszedł i teraz łaja urzędników, oczywiście w delikatny sposób, ale jednak dość czytelny, łaja urzędników, że te restrykcje to jednak trochę za dużo, nie można tak tych Rosjan dusić. Pytanie, czy coś za tym pójdzie, musimy na to jeszcze poczekać, natomiast no, wygląda na to, że jednak Putin, który ma jednak gdzieś tam hopla na punkcie swoich sondaży i tego swojego wizerunku, no gdzieś do niego dotarło jednak to, że te sondaże poparcia mu spadają, że Rosjanom to ograniczenie internetu się nie podoba i że oni tak łatwo go nie przełkną, tak jak Chińczycy. No ale tak jak mówię, ta specyfika jest jednak inna, bo Rosjanie od wiele, wiele, wiele dłużej swobodnym internetem się cieszyli niż w Chinach. To było, no więc też jest inna reakcja społeczna. Więc ewidentnie Rosjan to dotknęło, to widać. I widać, że Władimir Putin chyba to zauważył. Natomiast pytanie oczywiście, czy za tym pójdą jakieś konkretne kroki, czy to tak tylko, prawda, wyszedł, żeby mu sondaże wzrosły troszeczkę, Rosjanie się chwilę uspokoili, a internet będzie dalej ograniczany. No na to musimy jeszcze jeszcze chwilę poczekać, tak, na to, co, jak to się rozwinie po tym wystąpieniu w Putina.
1: Dziennikarz, znawca Rosji, autor książki Rosja od rozpadu do faszystowskiej dyktatury, scenariusze przyszłości 2026-2036, Marcin Uniewski był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Na zegarze godzina 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Jest sobota, 9 maja, czas na najważniejsze wiadomości, które przedstawi Wiktoria Makowska.
2: Dzień dobry. Zamieszanie z rekrutacją w łódzkim przedszkolu. Rodzice domagają się wyjaśnień, a sprawa trafia do kuratorium. Tornado na węźle Stryków, będą utrudnienia w ruchu w kierunku Łodzi. Trump ogłasza wstrzymanie wszelkich działań zbrojnych. Kijów i Moskwa potwierdzają te słowa. W dzień zachmurzenie umiarkowanej duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Rodzice skarżą się na zasady rekrutacji. W przedszkolu miejskim nr 100 w Łodzi nie utworzono planowanej grupy trzylatków, mimo wcześniejszych informacji o wolnych miejscach. Decyzji nie rozumieją rodzice, którzy złożyli skargę do łódzkiego kuratorium. Mimo deklarowanych 29 wolnych miejsc, grupa ostatecznie nie została uruchomiona, a dzieci zostały skierowane do innych przedszkoli wskazanych jako drugi i trzeci wybór. Miasto tłumaczy, że rozwiązanie podyktowane było koniecznością zbilansowania miejsc w okolicznych placówkach. Sytuacja zaskoczyła rodziców, którzy podkreślają, że zainteresowanie miejscami było duże i nie rozumieją decyzji o nieutworzeniu tej grupy.
3: Otrzymaliśmy informację o tym, że rekrutacja została zamknięta, a że grupa dzieci najmłodszych zupełnie nie zostanie w tym przedszkolu utworzona.
4: Mamy w systemie dużo więcej przedszkoli. Jeśli aplikujemy, to aplikujemy na wolne miejsca. To przedszkole w chwili obecnej ma 3 oddziały, ale okoliczne przedszkola mają już 2. Zależy nam na jednym, na utrzymaniu całej tej infrastruktury, tak żeby możliwość wykorzystania była potencjału wszystkich tych placówek.
2: Tłumaczy dyrektor Wydziału Edukacji Jarosław Pawlicki. Miasto nie planuje likwidacji przedszkola. Po skargach rodziców sprawą zajęło się łódzkie kuratorium oświaty.
1: Więcej na radiołódź.pl.
2: Tornado na węźle Stryków to nowy typ oznakowania poziomego, które zostanie wymalowane w weekend i spowoduje od dziś utrudnienia w ruchu. Ma to poprawić bezpieczeństwo i uporządkować ruch na rondzie. Malowanie znaków rozpocznie się dziś w godzinach południowych i potrwa do końca weekendu. Warto zatem omijać to miejsce. Jadący autostradą A1 od strony Gdańska i autostradą A2 z kierunku Warszawy mogą pojechać do węzła Brzeziny. Z kolei jadący od Poznania autostradą A2 najwygodniej wjadą do Łodzi przez węzeł Emilia lub Zgierz Północ. Dziś wchodzi w życie 3-dniowe zawieszenie broni pomiędzy Rosją a Ukrainą. Rozejm ogłosił prezydent USA Donald Trump. Wskazał, że w Rosji obchodzony jest Dzień Zwycięstwa, podobnie na Ukrainie, bo ten kraj również odegrał ważną rolę w II wojnie światowej. Amerykański prezydent stwierdził, że z rozejmu zadowolone są obie strony. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
5: Trump powiedział, że poprosił o zawieszenie broni zarówno Putina, jak i Zełenskiego i że obaj się zgodzili. Trump cieszył się, że oba kraje wkraczają w krótki okres, w którym nie będą zabijani ludzie. Zapytany przeze mnie, dlaczego prosił Zełenskiego o rozejm, którego potrzebował Putin, Trump odpowiedział, że wstrzymanie walk jest dobre dla obu stron. Mamy zawieszenie broni. Wszyscy są zadowoleni. Prezydent Zełenski i prezydent Putin. Zobaczymy, co się wydarzy. Porozumienie o zawieszeniu broni ma obowiązywać od dziś do poniedziałku. Trump poinformował, że rozejm obejmuje wstrzymanie wszelkich działań zbrojnych oraz wymianę po 1000 jeńców przez każdą ze stron. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: Rosja atakuje Ukrainę w pełnoskalowej wojnie już ponad 4 lata. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza, który nosi podkowy. Do sekcji konnej dołączył Akwariusz, czyli 6-letni koń rasy wielkopolskiej. Będzie patrolował tereny zielone w Łodzi i pomagał podczas zabezpieczania imprez masowych. Akwariusz przechodzi szkolenia, mówi Adrianna Amroszkiewicz z sekcji konnej Straży Miejskiej w Łodzi.
6: Ma on bardzo spokojny temperament, jest bardzo łagodny, przyjazny dla człowieka, ciekawski.
7: Jak to się stało, że Akwariusz dołączył do Łódzkiej Straży Miejskiej?
6: Pokazał, że ma do tego niesamowity potencjał. Podczas jazdy próbnej, gdzie były wykorzystywane wszelkie straszaki, flary, dymy, aby sprawdzić, jak koń na to reaguje, wykazał się niesamowitym potencjałem, pokazał, że się nie boi, aczkolwiek jest ciekawski, patrzy, słucha, ale nie panikuje i nie ucieka.
2: Teraz Łódzka Straż Miejska ma już 8 koni służbowych. To jedna z największych sekcji konnych Straży Miejskiej w Polsce. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 7.
0: Na termometrach 9 stopni, temperatura odczuwalna około 8, wiatr słaby z kierunków północnych wieje, w dzień zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu, temperatura maksymalnie wzrośnie do około 15 stopni Celsjusza, wiatr w dzień również będzie słaby i północny.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Najlepszy początek soboty i weekendu oczywiście w naszym towarzystwie, towarzystwie Radia Łódź. Jakub Jędrzejewski, kłaniam się Państwu, dzień dobry. Przez najbliższe, no blisko 4 godziny postaram się umilić Wam początek tej soboty, początek tego weekendu. Program realizuje Tomasz Ferliński i jesteśmy z Wami do 10, a już teraz Simply Red i Something Got Me Started.

To Something Got Me Started i Simply Red w Radiu Łódź. Patrzę na kalendarz, co my tutaj dzisiaj mamy, oczywiście 9 maja. Imieniny obchodzą Grzegorz, Bożydar, Karolina, Katarzyna, Maria, Mikołaj, Stefan, Hiacynta, Beat, Otokar i Przebor. Wszystkiego oczywiście najlepszego dla solenizantów. Nietypowe święta. Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu, Światowy Dzień Ptaków Wędrownych, Dzień Okulistyki i Dzień

północy 9 maja znajduje się w wodniku. To są właśnie te znaki zodiaku, które dzisiaj w związku z naszym dniem w kalendarzu jeszcze sprawdźmy, ile dni zostało do końca tego roku. Pozostało jeszcze, wliczając dzisiejszy dzień, 165 dni roboczych oraz 72 dni wolne od pracy, uwzględniając święta oraz weekendy. No właśnie, także trochę tego czasu do końca tego roku jeszcze mamy, nawet jeszcze nie jesteśmy w połowie, także jeszcze sporo przed nami. Tak samo jak w naszym programie. Tak teraz Kylie Minogue i I Don't Need Anyone.

0: To Lizzo i Don't Make Me Love You w Radiu Łódź. A w Radiu Łódź też mamy dla Państwa oczywiście najświeższe informacje, które zbierają nasi reporterzy przez cały tydzień, od poniedziałku aż do niedzieli, 24 godziny na dobę, więc staramy się być jak najbardziej na bieżąco. I te wszystkie informacje zbieramy dla Państwa m.in. na naszej stronie radioloc.pl. Tam piszemy o tym, że rynek infrastruktury donosi, że kolejne fragmenty dawnej linii tramwajowej do Łodzi znikają z Ozorkowa. To oczywiście ta linia, po której kursowała 46 tramwajowa i po której częściowo kursuje 45 do Zgierza. Więcej o tym można przeczytać i posłuchać na naszej stronie czy w naszej aplikacji. Piszemy też o tym, że przy ulicy Piotrkowskiej pojawiła się całkiem nowa witryna Lombardu i zdaniem części osób, no ona szpeci po prostu reprezentatywną ulicę miasta. Ale piszemy też o rodzicach, którzy skarżą się na rekrutację w jednym z miejskich przedszkoli. W tej sprawie interweniowało aż kuratorium. No właśnie, w przedszkolu miejskim numer 100 w Łodzi nie utworzono grupy trzylatków, mimo informacji o wolnych miejscach. Dzieci skierowano do innych placówek, a rodzice złożyli skargę do kuratorium. Miasto tłumaczy decyzję koniecznością zbilansowania miejsc w okolicznych przedszkolach. O sytuacji opowiedział nam tata trzyletniego Aleksandra, który no niestety nie dostał się do wymarzonego dla nich przedszkola.
1: Z mojej perspektywy sprawa wygląda na nietransparentną, no przede wszystkim z powodu tego, że informacja była o 29 wolnych miejscach. Natomiast przy ogłoszeniu wyników dostaliśmy informację, że nasz syn się zakwalifikował do innego przedszkola. No i początkowo uznaliśmy, że no, przedszkole cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że po prostu lista się zamknęła, no ale wszyscy rodzice, których znamy, nasz syn też uczęszcza do żłobka z częścią dzieci, które aplikowały również do tego samego przedszkola, u wszystkich była taka sama sytuacja, no i postanowiliśmy się tą sprawą zainteresować.
2: Rodzice otrzymali informację, że grupa najmłodszych dzieci nie została utworzona. Jak wyjaśnia dyrektor Wydziału Edukacji w Łodzi Jarosław Pawlicki, liczba zgłoszeń była zbyt mała, żeby uruchomić oddział dla najmłodszych dzieci.
3: Mamy w systemie dużo więcej przedszkoli. W sumie 147. Na tym terenie działa 16 placówek. Jeśli aplikujemy, to aplikujemy na wolne miejsca. Naszym celem jest zapewnienie tych miejsc w tych przedszkolach. I teraz, jak wygląda na przykład to w przypadku innych przedszkoli na tym terenie? To przedszkole w chwili obecnej ma 3 oddziały. Ale okoliczne przedszkola mają już 2. Zależy nam na jednym, na utrzymaniu całej tej infrastruktury, czyli dostępie do tego, co mamy najbardziej wartościowe, czyli do tej edukacji przedszkolnej na naszym terenie, tak żeby możliwość wykorzystania była potencjału wszystkich tych placówek.
1: Na tą chwilę status sprawy jest taki, że no my musieliśmy potwierdzić kwalifikacje do tych przedszkoli, do których zostaliśmy przydzieleni, no żeby nie ryzykować tym, że w ogóle dziecko zostanie odrzucone, no bo do 7 maja jest taki wymóg, że potwierdza się tą kwalifikację, no a setka po prostu nie ma utworzonej tej grupy, więc nie mogliśmy nic z tym zrobić.
2: Dyrektor zapewnia, że miasto nie planuje likwidacji przedszkola.
3: Być może przez te obawy, które się gdzieś pojawiły w eterze, zupełnie niepotrzebne, co do tego, że po prostu na przedszkole miejskie numer 100, tutaj miasto ma jakieś plany i być może przez to wytworzyła się taka, no właśnie atmosfera, która potęguje strach i lęk.
2: A miasto ma plany?
3: Nie ma. Naprawdę to przedszkole ma tam być. Nikt nie ma złych intencji, wręcz odwrotnie. To jest miejsce, gdzie jak najbardziej, że tak powiem, już wskazane jest, żeby było. Więc nie ma żadnego, że tak powiem, działania, które miało mieć charakter rozwiązujący, czy likwidujący to przedszkole, czy działania wbrew temu, co się teraz tutaj wszystkiemu dzieje.
4: Niewątpliwie zasady rekrutacji do przedszkoli powinny być dla wszystkich zrozumiałe, a sam proces naboru transparentny.
2: Mówi łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski.
4: W związku ze skargami zwracającymi uwagę na nieprawidłowości w przebiegu procesu rekrutacyjnego do przedszkola miejskiego numer 100 w Łodzi, Kuratorium Oświaty podjęło działania wyjaśniające, mające na celu rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego.
0: Do przedszkola numer 100 w Łodzi ostatecznie przyjęto 5 dzieci do starszych grup, a do tej sprawy wrócimy po odniesieniu się do niej przez Kuratorium Oświaty. Zobaczymy, jaki będzie dalszy przebieg tej sprawy, a to wszystko sprawdza nasza reporterka Joanna Karp i o tym wszystkim piszemy też na naszej stronie i w aplikacji, więc jeśli ktoś z Państwa chciałby wrócić do tego materiału, to koniecznie warto zajrzeć właśnie tam. Jeszcze teraz informacja dla kierowców, którzy podróżują drogą S8 w kierunku Wrocławia. Między węzłami Żgów a Róża trwa koszenie pasa rozdziału. Służby informują, że są to prace szybko postępujące i zablokowany jest pas lewy w kierunku Wrocławia. Prace mogą potrwać nawet około 6 godzin. Także proszę bardzo na siebie uważać.

To Ania Rusowicz i Ślepa Miłość w Radiu Łódź. Dużo dobrej muzyki dzisiaj w naszym programie, między innymi Bruno Mars czy Taylor Swift, ale będą też polskie akcenty, jak na przykład Vito Bambino i Zalia. Oprócz tego nie zabraknie konkursów. Mam dla Państwa pewne bilety, więc warto zostać z nami, bo będą nagrody. No i oczywiście nie zabraknie gości, bo jak sobota, to poranek dla aktywnych. Więcej o tym już za chwilę.

0: To Calexico i Crystal Frontier. Nieco ponad 20 minut zostało do godziny 7. Tak jak już wcześniej mówiłem, jak sobota, no to oczywiście poranek dla aktywnych, a dziś porozmawiamy o bieganiu. Będzie zarówno o konkretnym biegu, który już no, za kilka godzin rozpocznie się w Lesie Łagiewnickim, ale też mam dla Was porady od specjalisty, więc ci, którzy biegają albo chcieliby zacząć tę przygodę, to zostańcie tym bardziej z nami. O tym wszystkim powiemy do godziny 10. A już teraz Vito Bambino, Izalia i utwór Decyzje.
1: Mogłaś, mogłem, mogliśmy lepiej się poznać.

To utwór Rabbit Heart w wykonaniu Florencji The Machine. Już nieco ponad 13 minut będzie godzina 7. Jeszcze raz dzień dobry tym wszystkim, którzy może niedawno wstali i dopiero do nas dołączyli, dopiero zaczynają tę sobotę. A jak pierwszy dzień weekendu i najlepszy początek dnia, to oczywiście poranek dla aktywnych. Trochę już zdradziłem, o czym dziś będziemy rozmawiać, o bieganiu. Po godzinie 7 w naszym studiu pojawi się gość Radek Kacprzak, organizator 9 Mistrzostw Biegowych ProWiran. O tym wszystkim powiemy po godzinie 7.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
2: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
1: Tak wcześnie?
2: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
1: I co powiedzieli?
2: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
1: Bezcenne.
2: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
3: Mam stwardnienie rozsiane, ale nie jest to całe moje życie.
4: Leczę się, dbam o siebie i chcę wiedzieć o tej chorobie jak najwięcej.
3: I co ważne, wiem, że nie jestem w tym wszystkim sama.
5: Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info serdecznie zaprasza na 7. ogólnopolską konferencję SM i co z tego. Zdobądź rzetelną wiedzę i poznaj osoby w podobnej sytuacji. Spotykamy się 23 i 24 maja w Gdańsku. Udział jest całkowicie bezpłatny. Zapisy i szczegóły na stronie www.smicostego.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Na zegarze 7. Słuchają Państwo Radia Łódź, czas na wiadomości, Wiktoria Makowska.
7: Służby dogaszają pożar w Puszczy Solskiej. Rosjanie świętują Dzień Zwycięstwa, jest czasowe zawieszenie broni. Z Ozorkowa znikają tory do Łodzi, za chwilę szczegóły. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Służby wciąż dogaszają pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie i monitorują teren. Sytuacja jest opanowana i według strażaków ryzyko, że pożar wybuchnie na nowo, jest niskie. Dziś rano ma odbyć się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego w tej sprawie. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz powiedział, że była chwila, w której pożar wyglądał naprawdę źle.
8: Bo mieliśmy ten moment takiego naprawdę tych obaw kierowanych. Czy ten pożar przypadkiem nie dotrze do tych obiektów? Policjanci byli między ludźmi, były przygotowane miejsca nawet do ewakuacji. I policja między innymi w tym uczestniczyła, jak również władze samorządowe.
7: Część kompanii gaśniczych opuściła już Lubelszczyznę. Wielu strażaków pozostaje jednak na miejscu, by kontrolować sytuację. Dogaszanie pożaru może jeszcze zająć kilka dni. Następnie służby i leśnicy zajmą się szacowaniem strat. Rozejm między Rosją a Ukrainą. Rosjanie świętują dziś 81. rocznicę zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. W związku z zaplanowaną paradą wojskową na Placu Czerwonym Władimir Putin ogłosił jednostronny rozejm. Tego samego dnia Władimir Zełenski poinformował, że wyraża zgodę na zorganizowanie w Moskwie parady i czasowo wyłącza Plac Czerwony ze strefy rażenia. Do rozmów włączył się Donald Trump. O szczegółach Maciej Jastrzębski.
9: Ukraińcy chcieli rozejmu od 6 maja, jednak Rosjanie nadal wysyłali swoje drony na Ukrainę. W odpowiedzi Kijów przeprowadził serię ataków na cele w Rosji, paraliżując ruch lotniczy i niszcząc infrastrukturę energetyczną agresora. Moskwa zagroziła odwetem, jeśli ukraińskie drony zakłócą przebieg uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa. Jednocześnie ogłosiły od 8 do 10 maja rozejm. Później do rozmów o rozejmie włączyli się Amerykanie i Donald Trump ogłosił, że Kijów i Moskwa powstrzymają się od wzajemnych ataków do 11 maja. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
7: Rosjanie przestraszyli się potencjalnego ataku Ukrainy i skrócili do 20 minut paradę wojskową na Placu Czerwonym. Ściągnęli też do Moskwy kompleksy obrony powietrznej i zapowiedzieli wyłączenie internetu. Z Ozorkowa znikają kolejne fragmenty dawnej linii tramwajowej do Łodzi. Miasto rozpoczęło rozbiórkę następnych odcinków torowiska po linii 46, która przestała kursować w 2018 roku. Tym razem prace objęły rejon dawnej stacji Ozorków Centralny. Kasper Fischer z portalu Rynek Kolejowy mówi, że to drugi etap rozbiórki po tym, jak w 2023 roku została zlikwidowana dawna pętla przy ulicy Cegielnianej.
10: Samorząd tłumaczy to w ten sposób, że nawet jeżeli w przyszłości podjęta zostałaby decyzja o przywróceniu kursu, torowisko i tak trzeba byłoby ułożyć od nowa, bo to, które teraz jest rozbierane, pochodzi z lat 80. zeszłego już wieku i znajduje się w złym stanie technicznym.
7: W połowie 2029 roku linia tramwajowa 46 ma wrócić do Zgierza. Tramwaj dotrze jednak nie do Ozorkowa, ale na konkretne osiedle, na które dokładnie to można sprawdzić na naszej stronie.
11: Więcej na radiołódź.pl.
7: Spektakl specjalnie dla więźniów aresztu. Aktorzy Teatru Jaracza w Łodzi zagrali spektakl w łódzkim areszcie śledczym przy ulicy Smutnej. Osadzeni zobaczyli kartotekę Tadeusza Różewicza. To historia o odpowiedzialności, błędach i rozliczaniu się z przeszłością. Chodzi nie tylko o pokazanie spektaklu, ale też o rozmowę z więźniami i próbę dotarcia do nich przez sztukę. Mówi Małgorzata Lefler z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
12: Jego celem jest m.in. zachęcenie więźniów do zdobywania nowych kompetencji społecznych, budowania umiejętności komunikacyjnych, pogłębiania przemyśleń nad własnymi wyborami i decyzjami życiowymi. Kartoteka Różewicza doskonale nadaje się do tego, by to założenie właśnie osiągnąć.
7: A po spektaklu odbyło się spotkanie i rozmowa aktorów z osadzonymi. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 8.
6: Zachmurzenie jest duże i umiarkowane. Możliwy jest dzisiaj słaby deszcz. Na termometrach teraz 8 stopni. Temperatura odczuwalna to około 7. Z każdą kolejną godziną niebo zacznie się wypogadzać w regionie łódzkim, a najmniej chmur spodziewanych będzie po południu. Termometry w południe wskażą 14 stopni, a po południu nawet do 16.
11: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
6: Jakub Jędrzejewski, dzień dobry Państwu. Tomasz Ferniński program realizuje. To najlepszy początek dnia z Radiem Łódź i oczywiście poranek dla aktywnych. Sądzę, że część z Państwa być może jeszcze w łóżkach, ale może jest ktoś, kto właśnie robi trening albo szykuje się do ćwiczeń. Pozdrawiam tych takich sportowych świrów. A w tej godzinie w naszym studiu już za kilka minut właściwie pojawi się gość. Mam też pewne bilety dla Was i w tej godzinie z pewnością do kogoś one trafią. Jeszcze raz dzień dobry i zostańcie z nami i rozpocznijmy tę godzinę od takiego porządnego dzień dobry od Sorry Boysi i Roberta Gawlińskiego.

0: To oczywiście utwór It's My Life i Talk Talk w Radiu Łódź. Na zegarze już 13 minut po godzinie 7 i zgodnie z obietnicą myślę, że to jest idealny czas na pierwsze nagrody.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: I wszystko jest już jasne. Mam dla Was podwójne zaproszenie do kina Helios na dowolny seans, a jedyne co trzeba zrobić, to wysłać mi, uwaga, uwaga, głosówkę. Wystarczy wejść na radioloc.pl, tam jest taki czerwony duży przycisk na samej górze. No i wystarczy powiedzieć kilka słów. A na jaki temat? No, trzeba podzielić się swoją opinią na temat biegania. Może mamy tutaj wśród naszych słuchaczy jakichś sportowych, takich biegowych świrów. Dajcie znać, wysyłając właśnie do nas głosówkę. Wszystko jest na stronie radioloc.pl. Bilety czekają.

0: Run to You i Bryan Adams. I tematem tej piosenki trochę nawiązujemy już do naszej rozmowy, bo dziś w Lesie Łagiewnickim odbędzie się kolejna, już 9. edycja charytatywnego biegu ProViran. Wydarzenia, które od lat łączy sport, rodzinny piknik i pomaganie. Uczestnicy pobiegną dla Fundacji Gajusz, a na trasie zobaczymy zarówno doświadczonych biegaczy, jak i tych trochę mniej. A kilka godzin przed startem naszym gościem jest organizator tego wydarzenia, Radek Kacprzak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dla tych, którzy pierwszy raz słyszą o ProViran, czym właściwie jest ten bieg?
1: Przede wszystkim jest to bieg charytatywny, czyli wspieramy mocno Fundację Gajusz, fundację, z którą współpracuję już od około 10, ponad 10 lat, ale jest to też bieg wyjątkowy. Jest to bieg wyjątkowy dlatego, że biegniemy w cudownych okolicznościach przyrody, Lasu Łagiewnickiego. Poza tym są wyjątkowe kategorie, których nie ma na żadnym innym biegu. Mamy kategorie wiekowe oraz kategorie 90 kg plus i 190 cm plus, czyli dla tych, którzy na ogół na podium nie są w stanie wywalczyć miejsca, a właśnie mamy takie kategorie, które dają im tą szansę.
0: To już 9. edycja. Jak przez te lata zmienił się ProViran?
1: Nabraliśmy na pewno dużego doświadczenia. Pamiętam pierwszą edycję, kiedy było parę potknięć i wprawdzie my żeśmy głównie o tym wiedzieli. I zaczęliśmy od około 200 uczestników. Od 4 albo 5 edycji. Praktycznie mamy cały limit wysprzedany w krótkim czasie. W tym roku tydzień czasu i wysprzedaliśmy 700 miejsc, także naprawdę jest duża popularność już tego biegu i to mnie bardzo cieszy, bo to też nam pozwoli łatwiej się przygotować do tego, żeby ten bieg przeprowadzić.
0: Tak jak słyszeliśmy, w biegu biorą udział naprawdę różne osoby. Pozdrawiamy oczywiście naszą dyrektor programową Monikę Czerską, która jest uczestniczką tego biegu. Trzymamy bardzo mocno tutaj w radiu za nią kciuki. No właśnie, to jest takie wydarzenie, w którym ważniejszy jest wynik, czy jednak to pomaganie?
1: Przede wszystkim pomaganie, ale to też, też dajemy taką trochę nutkę rywalizacji. Zapraszamy wyjątkowych gości. Zapraszamy gości VIP, za których dodatkowo tytularny sponsor płaci 1000 zł za udział każdego gościa oraz najlepszych, najszybszych, ale też najbardziej promujących aktywność właśnie w postaci biegania czy Nordic Walkingu sportowców w tak zwanej grupie Łódź Gold Team. I za każdego takiego uczestnika sponsor płaci 100 zł dodatkowo. No i to są naprawdę dobrzy biegacze, tak? Także oni już traktują tę sprawę poważnie, bo też co roku jest bity rekord trasy, więc no to już jest też taki prestiż, żeby w tym biegu się pokazać jak najlepiej.
0: Bieg to 5,5 kilometra, jeśli tak, dobrze dokładnie pamiętam. To w takim razie jaki jest teraz rekord trasy?
1: Poniżej 18 minut Grzegorz Petrusiewicz w ubiegłym roku ten rekord pobił, a wśród kobiet Monika Kaczmarek 20 minut 22 sekundy, jeżeli dobrze pamiętam.
0: No piękne to są czasy. Trzymamy oczywiście kciuki za to, żeby w tym roku również kolejne rekordy udało się pobić. Bardzo charakterystyczny jest też bieg superbohaterów dla dzieci. Cieszy się dużym zainteresowaniem?
1: Tak, no praktycznie od pierwszej edycji był bardzo szybko, miejsca się wyczerpują, więc jest to bardzo kolorowy i piękny bieg. Bardzo wiele sprawia mi przede wszystkim przyjemności, gdyż dzieciaki przebrane są za swoich idoli, za swoich superbohaterów, więc są tam Batmany, są Supermany, Wonder Woman i naprawdę jest to bardzo kolorowy dzień i wiele radości jest widać na twarzach dzieci, także to jest coś magicznego.
0: Las Łagiewnicki to jest takie wyjątkowe miejsce, mam wrażenie, na mapie Łodzi, szczególnie dla biegaczy. Dlaczego właśnie w Lesie Łagiewnickim?
1: To jest długa historia. Przede wszystkim jest to wspaniałe miejsce do tego, żeby spędzić aktywnie czas. Fajnie. Ale to jest też wyjątkowa trasa. 5,5 kilometra to jest trasa, która była ulubioną trasą dziewczynki byłej podopiecznej Fundacji Gajusz, Julii Geiser. I Jacek Chmiel, kiedy ona zachorowała, ma nowotwór, Jacek Chmiel organizował dla niej biegi, właśnie bieg imieniem Julii Geiser, po to, żeby ją wesprzeć finansowo w tej walce. No i przez pierwsze dwie edycje Julka biegła ze wszystkimi, trzeci już tylko odliczała do startu, no i niestety potem już Julka przegrała tą nierówną walkę, więc wiedziałem, że jest to trasa wyjątkowa i warto właśnie tą trasę wykorzystać do tego, żeby uczcić też chociażby pamięć Julki.
0: No właśnie, dla tych małych bohaterów taki bieg to jest dużo chyba, nie?
1: Tak, ale to są, mamy dystanse dopasowane do wieku, także to są biegi od 300 do około kilometra, czyli te najstarsze dzieci już biegną około kilometra, natomiast te dzieciaki w tych pięknych strojach mają 300 metrów, to i tak jest dla nich niekiedy duży wysiłek, ale zawsze jest ta radość na twarzy, kiedy dobiegają do mety.
0: To jeszcze powiedzmy o tym, wróćmy na chwilę do tego biegu dla dorosłych. Jakie nazwiska w takim razie, jeśli chodzi o te nazwiska VIP?
1: No na pewno tutaj co roku mamy bardzo fajne nazwiska. Będzie Wanda Panfil, czyli mistrzyni świata w maratonie. Dwukrotna olimpijka i dwukrotnie wybierana również przez Przegląd Sportowy jako najlepszy polski sportowiec. Pani Monika Czerska, będzie Maurycy Oleksiewicz, jeden z najlepszych ultramaratończyków w Polsce. Krzysztof Czerski, mistrz świata w Nordic Walkingu, wicemistrz świata w chodzie sportowym Masters. Alicja Bednarek, była reprezentantka Polski w koszykówce. No jest tych gości naprawdę dużo i zawsze staramy się co roku jakąś niespodziankę przygotować.
0: A więc bieg to też okazja właśnie, żeby spotkać między innymi te nazwiska, które przed chwilą zostały tu wymienione, a my do naszej rozmowy wracamy po krótkiej przerwie.
2: Autopromocja.
3: Masz ochotę zajrzeć za kulisy pracy radiowców? Posłuchać wspomnień, które nie zawsze trafiają na antenę? I jeśli tak, taka okazja nadarzy się już 15 maja o godzinie 18. Zapraszamy do Mediateki Memo na spotkanie wokół książki Mariusza Janika Radio to ludzie. Będzie można spotkać zarówno autora, jak i bohaterów publikacji. Pracowników Radia Łódź. Będzie swobodnie, inspirująco i bardzo radiowo.
4: Radio to ludzie, więc spotkajmy się wszyscy razem. Mariusz Janik, zapraszam.
3: Wstęp wolny. Do zobaczenia przy Moniuszki 5.
5: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko, to czysta radiość smaku. Ciastko Radiość, specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski, bo niektóre smaki po prostu się słucha.
7: Klub Wytwórnia zaprasza w maju. Spektakle teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Wstyd, komedia w reżyserii Wojciecha Malajkata. Dobrze się kłamie, kinowy hit na deskach teatru oraz O mało co z Anną Muchą. Emocje, śmiech i wzruszenia na jednej scenie. A muzycznie Palion i jego energetyczne Kolory Tour. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
2: Po reklamie.
8: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 7:30 na zegarze, w naszym studiu cały czas goście. Z nami Radek Kacprzak, współorganizator 9. edycji charytatywnego biegu Prawy Ran. Jeszcze raz dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To powiedzmy, co dziś czeka uczestników poza samym biegiem?
1: Poza samym biegiem, no mamy kilka niespodzianek. Na pewno bardzo dobry posiłek rekreacyjny w postaci drożdżówek od Mąki. To już w ubiegłym roku było bardzo duże zadowolenie z uczestników, bo rzeczywiście bułki są przepyszne. To jest coś wspaniałego, nagroda po takim męczącym biegu. No mamy też parę atrakcji, na pewno dużo nagród też we wszystkich kategoriach wiekowych i tych specjalnych, także No i oczywiście też, co jest ważne, my zawsze ten bieg tworzymy tak w duchu eko, czyli żadnego plastiku, żadnych butelek plastikowych. Mhm. Wszyscy uczestnicy dostają kubki ze stali nierdzewnej i sobie napełniają po prostu w takich wielkich butlach z wodą także.
0: Jak ten bieg się rozrastał przez te wszystkie edycje? Bo w tym roku wiemy, że 700 osób stanie na starcie tego głównego biegu.
1: Tak, no zaczęliśmy około 200. Już druga edycja pokazała, że rzeczywiście jest duży potencjał na to, żeby ten bieg systematycznie zwiększać liczbę uczestników. No potem przyszła pandemia i to rzeczywiście, no jak i wszystkim organizatorom, trochę podcięło skrzydła, bo rzeczywiście tych biegów nie było. Wszyscy byliśmy zamknięci, za bardzo nie było, nie mogliśmy biegać. Aczkolwiek w drugim roku pandemii też już byliśmy mądrzejsi o, jak gdyby mieliśmy większą wiedzę, jak uatrakcyjnić ten bieg wirtualny, więc żeśmy pobiegli z aplikacją specjalną, dedykowaną. Zrobiliśmy taką rzecz trochę nie do końca może legalną, ale na skrzyżowaniu autostrad na drodze technicznej zorganizowałem bieg dla gości Łódź Gold Team i VIP z pomiarem czasu, także był dreszczyk emocji, było, ale wszyscy zdrowi, także.
0: A czy dreszczyk emocji, pamiętasz jeszcze jakiś taki, może inaczej, czy jest jakiś taki moment z poprzednich edycji, który wspominasz tak jakoś szczególnie?
1: O, chyba wszystkie wspominam. To jest niesamowite zadowolenie, kiedy widzi się, jeżeli zrobi się coś, co sprawia innym przyjemność i widzę potem komentarze, że naprawdę, że super bieg, że dużo osób jest zadowolonych, ale przede wszystkim, że udało się wspomóc fundację, to jest trochę takie egoistyczne, ale to samo zadowolenie na koniec dnia to jest coś pięknego. Kiedy ja już sprzątam całe to miejsce pobiegu, to mam taki reset głowy, że to wtedy czuję się cudownie. Wiem, że udało się zrobić coś dobrego razem z zespołem.
0: To jeszcze czego byś sobie życzył jako organizator na kilka godzin przed startem?
1: Zawsze życzę sobie pogody, żeby była, bo to pogoda jest bardzo ważna. Jest trochę pochmurnie, ale jeszcze
0: ale
1: nie
0: ma
1: było.
0: Nie padać. Ma nie padać chyba.
1: I właśnie, mimo że nawet w poprzednich edycjach były prognozy, które zapowiadały deszcz, to jeszcze nigdy nie padało. Nawet kropiło do godziny 9, pamiętam w ubiegłym roku, a potem nagle chmury się rozeszły, słońce się pojawiło i to już chyba tak z nami jest na zawsze.
0: No to oby tak zostało. Naszym gościem był Radek Kacprzak, organizator charytatywnego biegu ProWiran, który już dziś odbędzie się w Lesie Łagiewnickim. Trzymamy kciuki za frekwencję i oczywiście za pogodę. Dziękuję, że znalazłeś dla nas chwilę na kilka godzin przed startem.
1: Bardzo dziękuję.

To Marcelina i Piotr Rogucki w Radiu Łódź, a ja przypominam o naszym konkursie. Czekają bilety do kina, a jedyne co trzeba zrobić, to wysłać do nas głosówkę i opowiedzieć, co sądzi się na temat biegania, bo właśnie dzisiaj taki temat w poranku dla aktywnych w Radiu Łódź. Powiem jeszcze raz, co trzeba zrobić. Wchodzimy na stronę radioloc.pl. Tam na samej górze jest taki czerwony przycisk. Nagrywamy głosówkę, czyli opowiadamy kilka słów na temat biegania. Ta głosówka trafia do nas i osoba, która taką głosówkę do nas przyśle, otrzyma właśnie zaproszenie do kina, a więc warto.

0: To utwór For Once in My Life i Stevie Wonder. Jest to utwór już z 58-letnim stażem i myślę, że jego przesłanie jest nadal aktualne, bo ten utwór opowiada o miłości, która daje nadzieję, siłę i poczucie spełnienia. No ja teraz przeglądam jeszcze w międzyczasie media społecznościowe Radia Łódź i tutaj między innymi zaproszenie do naszego biegu jubileuszowego, bo przypomnę, że w tym roku Radio Łódź obchodzi 95. urodziny i z tej okazji organizujemy bieg 5 do setki. Wszystkie informacje na temat tego biegu możecie znaleźć właśnie w naszych mediach społecznościowych, więc zaglądajcie tam. No to co, pobiegamy? Jeśli tak, to zapraszamy na bieg jubileuszowy, który odbędzie się już 21 czerwca.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

To In Love i The Wolf w Radiu Łódź. Za kilka minut będzie godzina 8. Powiemy w wiadomościach m.in. o adwokacie od trumny na kółkach, który trafił już do więzienia w Hrubieszowie. A to oczywiście Stinky, Englishman in New York.

0: Autopromocja.
1: Czasem jest tak?
2: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę, to jest takie odjazdowe, wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
1: Czasem tak.
3: Six, seven, brain rot, bro, fr, friki.
1: Nie fr, tylko fry.
3: Fry.
1: Mamo, no.
3: Albo tak.
4: Moja mama się rusza jak stuknięty pawian.
0: Ale co byśmy bez nich zrobili?
5: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
3: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
0: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10:40.
3: Justyna Krakowiak,
0: Paulina Klimas-Stasiak.
3: Zapraszamy.
6: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
6: 14 maja o godzinie 19 w Radiu Łódź wyjątkowe spotkanie autorskie z Maćkiem Kądzielą, jednym z najbardziej wszechstronnych saksofonistów współczesnej sceny jazzowej. Artysta, który łączy jazz, elektronikę i inspiracje folklorem, zaprezentuje swój nowatorski projekt Luna Me. Porozmawiamy, posłuchamy najnowszego albumu także w wersji winylowej. Zapisy na wydarzenie@radiolodz.pl.
7: Spotkanie audiofilskie. Spotkanie dla miłośników brzmienia najwyższej jakości. Zapraszam serdecznie, Maciej Kądziela
8: i Piotr Bielawski.
9: Partnerem technicznym audycji jest salon Q21.
10: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na crsieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Po reklamie.
11: Tu Radio Łódź, zbliża się godzina 8. Czas na najważniejsze informacje. W studiu jest Wiktoria Makowska.
12: Adwokat od trumny na kółkach trafił do więzienia w Hrubieszowie. Wiemy, jakie będą jego dalsze losy. W wiadomościach powiemy też o pomyśle Donalda Trumpa w sprawie przeniesienia wojsk USA z Niemiec do Polski i o nowym parku w Żgowie. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Łódzki adwokat od trumny na kółkach przebywa obecnie w zakładzie karnym w Hrubieszowie w województwie lubelskim. To efekt zatrzymania przez policję. Tam zostaną podjęte dalsze decyzje w jego sprawie. Mężczyzna ma do odbycia karę 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Przez ostatnie 2 tygodnie był poszukiwany listem gończym, jak informuje porucznik Paweł Kosiorek z Okręgowej Służby Więziennej w Lublinie. W ciągu najbliższych 2 tygodni skazany stanie przed komisją, która określi sposób wykonywania kary i zdecyduje m.in. czy będzie ją odbywał w zakładzie karnym o charakterze zamkniętym, półotwartym czy otwartym.
13: Taka osoba staje przed komisją penitencjarną, która ocenia, do jakiego rodzaju typu zakładu zostanie ona skierowana. Uwzględnia się tam między innymi przede wszystkim w tej decyzji płeć, wiek, wcześniejsze odbywanie kary, stopień demoralizacji czy też kwestie bezpieczeństwa.
12: Paweł K. czeka obecnie na decyzję sądu w sprawie możliwości odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego. Przepisy nie przewidują odrębnej kary za ukrywanie się lub niestawienie się do odbycia kary pozbawienia wolności.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: Umowa dotycząca programu SAFE podpisana. Do Polski trafi ponad 180 miliardów złotych na obronność z unijnych pożyczek. Jeszcze w maju nasz kraj otrzyma 6,5 miliarda euro zaliczki, a kolejne środki będą napływały do Polski jako nowe mikropożyczki w następnych latach. W sumie niemal 44 miliardy euro musimy wydać do 2030 roku. Większość pieniędzy z pożyczek ma być inwestowana w zakupy w rodzimej zbrojeniówce, a spora część pójdzie na tzw. refinansowanie umów już zawartych. Donald Trump powiedział polskiemu radiu, że możliwe jest przeniesienie wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski. W ubiegłym tygodniu Pentagon poinformował, że planuje wycofać z Niemiec 5000 żołnierzy. W rozmowie z polskim radiem prezydent USA pochwalił relacje z Polską i prezydentem Karolem Nawrockim. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
8: Prezydent Stanów Zjednoczonych rozmawiał z dziennikarzami przed odlotem helikopterem Marine One z Białego Domu. Zapytałem go, czy jeśli zdecyduje się wycofać wojska USA z Niemiec, to przeniesie je do Polski lub innych krajów wschodniej flanki NATO. Mamy świetne relacje z Polską, mam świetne relacje z prezydentem. Odpowiedział Trump i przypomniał, że poparł kandydaturę Karola Nawrockiego w wyborach. Zaczynał daleko z tyłu i wygrał, to świetny wojownik, wspaniały facet. Lubię go, więc to możliwe. Dopytywany, czy spełni prośbę prezydenta Polski o więcej amerykańskich wojsk, Trump odpowiedział, może to zrobię. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
12: Formalnej decyzji jeszcze nie ogłoszono. W Żgowie będzie nowy park. Zielony teren powstanie między rzeką Nera, kościołem i ma liczyć 3 hektary. Mieszkańcy się cieszą, ponieważ ich zdaniem w mieście brakuje terenów do rekreacji i wypoczynku.
15: Powinno być, żeby po prostu dzieci czy tam starsi mogli sobie posiedzieć, odpocząć.
16: No nie ma takiej zieleni.
17: I ja uważam, że jak najbardziej takie miejsca są potrzebne. No moim zdaniem brakuje. To jest taka jedyna tak naprawdę zielona strefa w ogóle w pobliżu. Zawsze trochę zielonego to coś się dzieje.
16: No mogą być, pewnie, że tak, bo jak jest dużo terenu zielonego, no to jest fajnie, no nie? Jest gdzie usiąść, gdzieś odpocząć.
12: Projekt parku jest już gotowy, inwestycja jest na etapie wyłonienia wykonawcy i bardzo prawdopodobne, że roboty ruszą jeszcze w tym roku. To nie jedyna inwestycja miasta w tereny zielone. Co jeszcze powstanie w Żgowie? O tym piszemy na naszej stronie radiołódź.pl. W tej godzinie to wszystko, na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam oczywiście o 9:00.
11: A teraz czas na najważniejsze wiadomości ze świata sportu i Piotr Andrzejczak.
18: Koszykarze UKS-u Kulpak pokonali spójnie Stargard 101-85 w trzecim meczu półfinału fazy play-off pierwszej lidze. Łodzianie wygrali trzecie spotkanie w tej rywalizacji, dzięki temu awansowali do finału. Po raz kolejny zaprezentowali świetną skuteczność rzutów za 3 punkty. Zza łuku trafili 20 z 36 prób, mówi skrzydłowy UKS-u Aleksander Lewandowski.
19: Kolejny mecz pada, tak? To jest bardzo fantastyczna dla nas sprawa, tylko że było wiele gorzej w obronie, co już zdążyliśmy sobie powiedzieć i musimy na finał pewne kwestie poprawić, bo czy Astoria, czy SKS to będą drużyny, które będą też starały się wykorzystywać te nasze błędy w obronie, więc mamy teraz tydzień czasu, żeby się przygotować.
18: A na razie nie wiadomo, z kim Łodzianie zagrają w finale. Astoria Bydgoszcz w drugim półfinale prowadzi, co prawda ze SKS-em Starogard Gdański 2-0, ale teraz rywalizacja przenosi się na Pomorze. Piłkarze Widzewa Łódź są w trudnej, ale nie beznadziejnej sytuacji. Choć na 3 kolejki przed końcem rozgrywek Ekstraklasy zajmują miejsce w strefie spadkowej, na razie nie muszą oglądać się na innych rywali. Wystarczy, że sami wygrają chociaż 2 mecze, a kluczowe wydaje się dzisiejsze spotkanie z Lechią Gdańsk, do której Widzew traci zaledwie 2 punkty. Lechia dużo goli strzela, ale dużo także traci, zauważa trener Widzewa Aleksander Wukowicz.
20: Jest bardzo mocnym zespołem, jeżeli chodzi o potencjał ofensywny, o to jak groźni mają, szczególnie szybki atak i tranzycje z defensywy do ofensywy. Wiemy też, że tracą bramki.
18: A początek meczu Widzewa z Lechią na stadionie Przelej Piłsudskiego w Łodzi dziś o 14:45. Relacja tekstowa na naszej stronie radiołódź.pl. A wczoraj już rozpoczęto 32. kolejkę w Ekstraklasie. Lech Poznań zremisował u siebie z Arką Gdynia 1-1, a Raków Częstochowa pokonał Koronę Kielce 2-0. A w Krakowie radość, bo piłkarze Wisły po 4 latach wracają do Ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans wygraną z Chrobrym Głogów 2-0 w 32. kolejce pierwszej ligi. Polscy hokeiści nie zdołali awansować do przyszłorocznej Mistrzostwa Świata Elity. Biało-czerwoni w Sosnowcu w ostatnim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A musieli pokonać w 3 tercjach Litwę, ale przegrali po dogrywce 1-2. Ten wynik przesądził o awansie Ukrainy. Wcześniej bowiem kwalifikacje z pierwszego miejsca zapewnił sobie Kazachstan, a Litwa dzięki zwycięstwu z Polską utrzymała się na zapleczu elity, a spadła Japonia. A następne wiadomości sportowe za godzinę.
11: Na termometrach w Łodzi możemy teraz zobaczyć 9 stopni. Temperatura odczuwalna to około 8. W dzień zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, co zresztą bardzo dobrze widać za oknem. Możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dzisiaj to około 15 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i północny.
14: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
11: To już 7 minut po godzinie 8 na naszym radiowym zegarze. Dzień dobry Państwu, Jakub Jędrzejewski z tej strony. Program realizuje Tomasz Ferliński i w takim składzie zostajemy z Państwem do godziny 10. Warto zostać z nami, bo jeszcze o bieganiu dalej będziemy rozmawiać. Mamy cały czas dla Państwa też zaproszenie do kina, więc jeśli ktoś chciałby je zdobyć, to koniecznie słuchajcie Radia Łódź. A już teraz Death and Romance i Magdalena Bye.

0: To już blisko 13 minut po godzinie 8 i 9 maja 2026 roku. Słuchają Państwo oczywiście Radia Łódź. W poprzedniej godzinie naszego programu rozmawialiśmy z Radkiem Kacprzakiem, organizatorem biegu ProViran, który dzisiaj odbędzie się w Lesie Łagiewnickim. A skoro mówiliśmy już w naszym programie o biegu, to teraz czas spojrzeć na bieganie z takiej bardziej profesjonalnej perspektywy, bo można pomyśleć, że wystarczy założyć buty, no i ruszyć przed siebie. W pewnym sensie tak, ale problem zaczyna się wtedy, gdy z takiego, nazwijmy to, okazjonalnego truchtu przechodzimy w bardziej regularne treningi i wtedy wychodzi na jaw, że wielu amatorów biegania popełnia te same błędy. A jakie? Na to pytanie odpowiedź zna lekarz Rafał Mikusek, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
1: Najczęstsze błędy przy bieganiu to po pierwsze za dużo i za szybko, brak regularności, czyli najczęściej ci początkowi biegacze starają się przygotować do jakiegoś biegu ulicznego czy biegu długodystansowego w zbyt krótkim czasie, ze zbyt dużą intensywnością treningu. Przy bieganiu musimy pamiętać o tym, że musi być czas na regenerację. Najlepiej, gdybyśmy te treningi biegowe przeplatali innymi treningami. I to, co najczęściej się zdarza, to jest zbyt duża intensywność treningu i brak regeneracji. Drugi podstawowy błąd to jest brak rozgrzewki i brak rozciągania. Jeżeli chodzi o takich biegaczy, którzy biegają od lat, to najczęstszym u nich problemem jest to, że mają bardzo silne mięśnie, ale bardzo słabo elastyczne. I to może prowadzić do różnych zespołów przeciążeniowych, do naciągnięć, do bóli związanych z przeciążeniem mięśni. To są najczęstsze błędy ludzi, którzy biegają. I myślę, że jeżeli chcemy się bawić w bieganie, to przede wszystkim musimy pamiętać, że musimy wchodzić w ten cykl biegowy. Jeszcze jedna uwaga jest taka do osób, które kiedyś biegały, a teraz chcą wrócić do biegania. Bardzo często one próbują wrócić od razu na poziom biegowy ten, który miały wcześniej. To jest niemożliwe. Nie chcą te osoby pogodzić się z tym, że po pierwsze upłynęło trochę czasu od momentu, kiedy one biegały, czyli ta ich wydolność spadła, a poza tym są starsze. Ja oczywiście wszystkich zachęcam do biegania. Uważam, że nie ma lepszego treningu cardio. Jest to najbardziej naturalny trening cardio, jaki możemy sobie zafundować. Jeżeli myślimy o tym, żeby zdrowo żyć, to na pewno musi to być jeden z elementów, który musimy wpleść w swój cykl treningowy.
0: No właśnie, pamiętajmy o tej rozgrzewce, jeśli już chcemy biegać. A jakie są Wasze przemyślenia na temat biegania? Czekam na Wasze głosówki w tej sprawie. Wyślijcie je przez stronę radioloc.pl. Tam jest taki specjalny przycisk. Przypomnę, że bilety do kina czekają na właściciela.

0: To Natalia Grosiak i utwór Zimno, ciepło w Radiu Łódź. Już 21 minut po godzinie 8 na naszym radiowym zegarze. Mówiłem wcześniej, że biegać każdy może. Trochę lepiej, może trochę gorzej, ale należy pamiętać o rozgrzewce, bo w innym przypadku możemy się nabawić kontuzji.
1: Urazy biegowe zdarzają się rzadko. Najczęściej są to zespoły przeciążeniowe. Jeżeli chodzi o urazy, to chyba takim najczęstszym urazem jest skręcenie stawu skokowego, ale ono zdarza się niezmiernie rzadko. Z kolei nie urazy z sensu stricto, ale przeciążenia zdarzają się bardzo często. I tu najczęstsze przeciążenia u biegaczy, możemy mówić urazy, to po pierwsze zapalenia ścięgna Achillesa, przeciążenie pasma biodrowo-piszczelowego, czyli tak zwane kolano biegacza. Zdarzają się też entezopatie aparatu wyprostnego, czyli tak zwane kolano skoczka, wtedy kiedy pojawiają się mikrourazy głównego mięśnia czworogłowego. O dziwo, bardzo często u takich bardzo dużo biegających osób pojawiają się złamania, i to złamania w miejscach nietypowych, nie tylko stopę. Z mojej własnej praktyki widziałem złamanie szyjki kości udowej u młodej osoby, takiej obsesyjnej niebiegającej biegaczki, jak i widziałem złamanie w obrębie miednicy kości krzyżowej. Te złamania zmęczeniowe to są złamania przeciążeniowe, one wynikają ze zbyt dużej ilości treningu. Kość się nie łamie, ale zachowuje się tak, jakby była złamana, czyli próbuje wzmocnić swoją strukturę, a dopiero potem pojawia się linia pęknięcia. To jest bardzo trudne do leczenia złamanie i przestrzegam biegaczy. Uważam, że treningi biegowe 2-3 razy w tygodniu to dla normalnej osoby jest wystarczający trening. Trzeba je przeplatać z innymi treningami, z treningami innych partii ciała i przeplatać z innymi aktywnościami sportowymi.
0: O tym wszystkim mówił lekarz Rafał Mikusek, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu. No ja życzę sobie i Państwu jak najmniej urazów, nie tylko tych związanych z bieganiem.

0: Autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Czasem jest tak?
7: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę. To jest takie odjazdowe. Wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
6: Czasem tak.
8: Psik 7, Brainrot, Bro, Fr, Friki.
9: Nie Fr, tylko Fyry.
8: Fyry.
9: Mamo, no. To mamo, no.
8: Albo tak.
10: Moja mama się rusza jak stuknięty pawian.
6: Ale co byśmy bez nich zrobili?
11: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
6: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
12: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10.40.
6: Justyna Krakowiak,
12: Paulina Klimas-Stasiak.
6: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
14: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
15: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
14: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
16: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
17: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
18: 8.30 na naszym radiowym zegarze, 9 maja. Witam tych, którzy dopiero do nas dołączyli. Dzień dobry, mam nadzieję, że weekend zapowiada się wszystkim bardzo dobrze. Na pewno tak będzie, jeśli zostaniecie z Radiem Łódź.

To Smolik i Kremowa Rewolucja w Radiu Łódź. Takich dźwięków oczywiście na naszej antenie jest naprawdę sporo. Ja trochę wybiegam w przyszłość, patrzę 24 stopnie Celsjusza i słońce. No niestety nie jest to pogoda, którą dziś mamy za oknem, ale jest to prognoza na 21 czerwca. Tak, tak, wiem, do tego dnia zostało jeszcze bardzo dużo. Ta pogoda może się jeszcze bardzo zmienić, ale nie bez powodu. Mówię właśnie o 21 czerwca, mianowicie tego dnia odbędzie się jubileuszowy bieg Radia Łódź 5 do setki z okazji 95. urodzin właśnie rozgłośni przy Narutowicza 130. Zapraszamy wszystkich miłośników aktywności, dobrej energii i wspólnego świętowania na właśnie to wyjątkowe wydarzenie. Chcemy uczcić ten jubileusz razem z wami, mieszkańcami Łodzi, mieszkańcami w ogóle naszego województwa, słuchaczami, przedstawicielami różnych środowisk. Właśnie w ruchu, na świeżym powietrzu i w takiej rodzinnej atmosferze przygotowaliśmy takie wydarzenie, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Głównym oczywiście punktem programu będzie bieg sztafetowy dla dorosłych, w którym drużyny będą mogły wspólnie pokonać trasę, rywalizując i jednocześnie świetnie się bawiąc. Do udziału zapraszamy tutaj zarówno zespoły firmowe, ale też instytucje, organizacje, jak i zwykłe takie nieformalne grupy przyjaciół czy rodzin. Nie zapominamy również o młodzieży i tych najmłodszych uczestnikach. W ramach wydarzenia odbędą się też biegi dziecięce na różnych dystansach dostosowanych do wieku uczestników. Ja myślę, że to jest taka doskonała okazja, aby najmłodsi mogli spróbować swoich sił właśnie w takiej sportowej rywalizacji, aby mogli poczuć atmosferę prawdziwego wydarzenia biegowego. Na miejscu będzie też strefa zabaw dla dzieci, w której najmłodsi będą mogli aktywnie spędzić czas bawiąc się i korzystając z przygotowanych atrakcji. No po prostu chcemy, aby to wydarzenie było takim wydarzeniem, na które można przyjść całą rodziną i wspólnie z Radiem Łódź spędzić ten radosny, a właściwie radiosny dzień, bo przypomnę, że ten jubileusz 95-lecia świętujemy z radiością. Takie hasło nam towarzyszy przez cały 2026 rok. To wydarzenie odbędzie się w parku imienia Roberta Baden-Powella, także na radiostacji bardzo blisko naszej rozgłośni, więc serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. Zapisy trwają i trwają one na stronie radiolocy.pl, to znaczy tam znajdziemy link, który przekieruje nas właśnie do strony z zapisami. Więc wszystkie informacje można znaleźć na naszej stronie, ale też w aplikacji. A tych wydarzeń z okazji 95-lecia Radia Łódź jest naprawdę sporo. Ja przypomnę, że już za chwilę, bo 15 maja spotkamy się ponownie, aby porozmawiać o książce Radio to Ludzie autorstwa Mariusza Janika. Widzimy się w bibliotece Memo. Zapraszamy tutaj wszystkich z Państwa, którzy chcieliby spotkać zarówno bohaterów książki, jak i ludzi radia, którzy nie znaleźli się w książce, ale również gdzieś tam towarzyszą oczywiście i wspierają tę twórczość Mariusza i w ogóle to, co się dzieje w radiu. A 16 maja, czyli dzień później, odbędzie się Noc Muzeów w Radiu Łódź. Będzie to taka Noc Muzeów, ale w sumie troszkę z nazwy, bo zaczynamy już o godzinie 15. Tutaj będą dwie wycieczki, które rozpoczną zwiedzanie naszej rozgłośni równocześnie, a na zakończenie planowane jest spotkanie z pisarką Agnieszką Płoszaj. Ja tylko powiem Państwu, zdradzę, że te spotkania poprowadzą Anna Groblińska i Piotr Bielawski. Na nie cały czas można się zgłaszać, zapisując się na maila wydarzenia @radiolot.pl, więc jeśli ktoś chciałby nas odwiedzić i w ogóle, jeśli ktoś chciałby wziąć udział w tych wydarzeniach organizowanych przez Radio Łódź, to warto wejść na stronę radiolot.pl albo zajrzeć do naszej aplikacji. Tam wszystkie informacje można znaleźć. A już teraz Question of Time, Depeche Mode.

0: co robi Williams i utwór Millennium. Ja tak zerkam w kalendarz, jeśli chodzi o wydarzenia biegowe i naprawdę maj obfituje właśnie w takie wydarzenia. Dzisiaj, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, mamy bieg i marsz ProVRun. Odbywa się też Textile Cross, a za tydzień w sobotę mamy m.in. Ice Cream Run 2026, piąty opoczyński bieg z Wandą Panfil, czy dziesiąty charytatywny bieg Umedu, a jeszcze tydzień później 23 bieg ulicą Piotrkowską, właśnie 23 maja, więc tych wydarzeń sportowych, biegowych naprawdę jest sporo i okazuje się, że sezon na bieganie jest chyba cały rok, szczególnie jeśli chodzi o takie bieganie na co dzień, na przykład na tramwaj, o którym powiedziała nam pani Marta.
1: Podziwiam wszystkich, którzy biegają, szczególnie regularnie i wstają wcześnie rano. Naprawdę szacun dla was. Bieganie pięknie kształtuje sylwetkę i poprawia wydolność. Niestety ja jej nie mam aż tak dobrej, więc nie lubię biegania. Jedynie gdzie biegnę dosyć bardzo szybko, to na tramwaj lub na autobus. Ale potem wiadomo, potrzeba czasu, żeby dojść do siebie po tej aktywności. Pozdrawiam serdecznie.
0: I my również pozdrawiamy panią Martę. No, przyznam szczerze, że mi też czasem zdarzy się biec na tramwaj. No, tak czasami się zdarza. Jeśli chodzi o panią Martę, to oczywiście gratuluję. Pani Marta wybierze się do kina Helios, bo tak jak wcześniej prosiłem, abyście wysyłali głosówki do nas na temat, ze swoimi opiniami na temat biegania i właśnie pani Marta taką głosówkę do nas przysłała. Także gratulujemy. Będę się kontaktował mailowo, jeśli chodzi o to odbiór tego zaproszenia. A wszystkim z państwa, którzy chcieliby z nami się kontaktować, to przypominam, że jest form możliwości, jest naprawdę sporo. Można do nas zadzwonić 606-787-8778, napisać maila na studio@radiolot.pl albo od jakiegoś czasu nagrać głosówkę. Aby to zrobić, wystarczy wejść na radiolot.pl i tam jest taki duży czerwony przycisk na samej górze, więc nie ma nic trudniejszego. Jeszcze raz gratulujemy pani Marcie.
2: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: A my powoli zbliżamy się do godziny 9. Zostało co prawda jeszcze 10 minut, ale ten czas płynie bardzo szybko. W wiadomościach o pełnej powiemy m.in. o suszy, która w lasach. Polska cały czas walczy właśnie z tą suszą. Po pożarze na Lubelszczyźnie leśnicy ostrzegają, ponieważ ściółka jest sucha, no jak pieprz niestety. Powiemy też o komunikacji miejskiej na tegoroczne juwenalia, więc będzie też informacja dla studentów. Myślę, że warto zostać z nami. Będzie też o estetycznym zgrzycie na Piotrkowskiej, tej reprezentacyjnej ulicy Łodzi, ponieważ pojawił się tam nowy lombard, a właściwie nowa fasada, która szpeci fasadę, nowy wygląd, który szpeci fasadę zabytkowej kamienicy. O tym wszystkim już za chwilę w wiadomościach o pełnej. Można też o tym wszystkim przeczytać na radioloc.pl i w naszej aplikacji. Będzie też po wiadomościach oczywiście pogoda, więc warto zostać z nami.

0: Autopromocja.
1: Już w sobotę 16 maja podczas Nocy Muzeów odkryj radio od środka. Miejsca, których nie widać, historie, których nie słychać, dopóki nie wejdziesz bliżej. Od 15 studia, newsroom, reżyserka.
2: A o 17 spotkanie z Agnieszką Płoszaj i jej najnowszą powieścią Białe Madonny. Fragmenty, które ożyją w dźwiękach tworzonych tu i teraz.
1: Zapisy na wydarzenie@radiolodz.pl. Liczba miejsc ograniczona. Spotkanie poprowadzi Anna Groblińska i Piotr Bielawski.
3: Są historie, które zaczynają się od jednego dźwięku. Do usłyszenia w radiu. Agnieszka Płoszaj.
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: To wszystko się sypie, tyle lat stoi pustej.
5: To jest XXI wiek.
6: A administracja nie pomoże.
7: Najtrudniejsza sytuacja jest na ulicach Limanowskiego i Prusa. Problemy mogą trwać nawet do wieczora.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
8: Ogrzewania tu w ogóle nie ma.
9: Emerytura mała, czasy czegoś odmówić, płacę 1200 zł.
10: W ciągu najbliższych godzin pogoda w naszym regionie może się diametralnie zmienić. Możemy spodziewać się trudnych warunków na drogach.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Radio zmienia się od 100 lat. Od pierwszych audycji w 1926 roku przez odbiorniki w domach, aż po podcasty i media społecznościowe. Dziś nadal łączy ludzi. Inaczej, ale równie mocno. W Łodzi można przyjrzeć się tej drodze bliżej. 100 lat radia. Teksty, technologie, społeczności. Zaczynamy 11 maja w Pałacu Bidermana, a 12 maja konferencja naukowa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Głos zabiorą naukowcy i osoby tworzące radio na co dzień. Wstęp wolny. 100 lat historii radiofonii w Polsce. Zapraszamy.
12: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na cresieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Po reklamie.
13: Jest 9:00, tu Radio Łódź. Wiktoria Makowska pojawiła się w studiu, a więc to oznacza, że czas na wiadomości.
14: Polska walczy z suszą w lasach. Po pożarze na Lubelszczyźnie leśnicy ostrzegają. Ściółka jest sucha jak pieprz. Estetyczny zgrzyt na reprezentacyjnej ulicy Łodzi. Nowy lombard szpeci fasadę zabytkowej kamienicy na Piotrkowskiej. Powiemy też o komunikacji miejskiej na tegoroczne juwenalia. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu. W lasach całej Polsce jest bardzo sucho. Wilgotność ściółki wynosi około 6%. Miało to wpływ na rozprzestrzenianie się pożaru w Puszczy Solskiej. Tam dogaszany jest właśnie pożar. Na miejscu pracuje około 500 strażaków. Z dotychczasowych szacunków wynika, że spłonęło 300 hektarów lasu, a działaniami gaśniczymi był objęty obszar 1000 hektarów. W kulminacyjnym momencie w akcji uczestniczyło ponad 1000 osób. Zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie, Mariusz Kieczyński, powiedział w TVP Info, że po zimie w lasach jest brak retencji.
15: Na Lubelszczyźnie od czasu, kiedy znikł śnieg, kiedy mieliśmy pół metra śniegu, do dzisiaj praktycznie nie spadła ani kropla deszczu, więc w lasach jest bardzo, bardzo sucho, ale również rolnicy to odczuwają, więc myślę, że wszyscy użytkownicy środowiska naturalnego, czy to rolnicy, czy leśnicy, odczuwają ten sam problem.
14: Prokuratura rejonowa w Biłgoraju wszczęła śledztwo w sprawie przyczyny pożaru.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
14: Na Piotrkowskiej w Łodzi pojawiła się niepasująca witryna. Przy ulicy Piotrkowskiej 81 otworzono nowy lombard. Jego witryna jest zielona, rzuca się w oczy i nie pasuje wizualnie do otoczenia. Zdaniem mieszkańców Łodzi taki element szpeci reprezentacyjną ulicę miasta.
16: Musiał być w jakimś innym kolorze albo po prostu inaczej zrobiony trochę.
5: W ogóle nie pasuje. Pewno nie powinno, bo to jest taka nowoczesność, no nie wiem, w ogóle lombard, słowo lombard, prawda?
17: Nie pasuje.
18: A pani zdaniem jakby sam lombard został, ale zmienić to, jak wygląda ta witryna sklepowa, to byłoby okej?
17: Okay? Moim zdaniem lombard tutaj nie pasuje.
19: Pomiędzy barami to tak dziwnie tutaj.
14: Przypomnijmy, że od tego roku na ulicy Piotrkowskiej ustanowiono park kulturowy, który ma na celu zapewnienie wizualnej spójności i porządku w tej ważnej przestrzeni. Niestety do tej pory nie widać efektów. Polska podpisała umowę dotyczącą programu SAFE. To ponad 180 miliardów złotych, które wzmocni naszą gospodarkę i bezpieczeństwo. Minister finansów Andrzej Domański podkreślił, że miliardy złotych trafią na zamówienia do polskich fabryk, a dzięki tym środkom będziemy mogli tworzyć nowe miejsca pracy w przemyśle obronnym.
6: Skarżysko, Kamienna, Siemianowice Śląskie, Stalowa Wola, Gdynia, Tarnów. Tam wszędzie mamy polski przemysł obronny, tam wszędzie mamy zakłady pracy, tam wszędzie chcemy tworzyć sprzęt dla modernizacji polskiej armii.
14: Podpisanie umowy otwiera dla Polski nowy etap finansowania kontraktów obronnych. Jeszcze w tym miesiącu mamy otrzymać 6,5 miliarda euro zaliczki, a kolejne środki będą napływały jako mikropożyczki w kolejnych latach. Zaledwie dwie linie autobusowe zapewnią dojazd na tegoroczne Wielkie Łódzkie Juwenalia. Studencką imprezę w ostatni weekend maja organizują wspólnie Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny i Politechnika Łódzka przy wsparciu miasta. Juwenalia odbędą się na terenie zielonym między Lutomierską a Drewnowską. Szacuje się, że weźmie w nich udział 20 tysięcy uczestników. Zarząd Dróg i Transportu poinformował, że dowóz na imprezę zapewniają jedynie dwie linie autobusowe. W dodatku, jak powiedział Radiu Łódź radny niezależny Kosma Nykiel, pojazdy będą kursować co 20 minut.
8: Warto wspomnieć o tym, że linie, które się poruszają ulicą Lutomierską, czyli 96 i 65, nie będą de facto obsługiwały terenu imprezy, na pewno nie bezpośrednio, gdyż wejście na imprezę będzie tylko i wyłącznie od strony ulicy Drewnowskiej.
14: Na Juwenalia dowiezie studentów autobus 59, przedłużony z Placu Wolności do Placu Halera i Alei Politechniki. Druga linia, 87, zostanie wydłużona na radiostację. Dokładne trasy i szczegóły rozkładu można sprawdzić na radiolódź.pl. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 10.
13: Czas na sport w studiu Piotr Andrzejczak.
20: Koszykarki UKS-u zagrają dzisiaj w drugim meczu finału w pierwszej lidze z MKS-em Pruszków. Po porażce u siebie Łodzianki muszą teraz wygrać na wyjeździe, żeby przedłużyć rywalizację do decydującego trzeciego spotkania. Kluczem do sukcesu może być skuteczność rzutów z dystansu, co pomogłoby rozbić świetną obronę strefową, którą Pruszkowianki zaprezentowały w pierwszym spotkaniu, przyznaje trener UKS-u Piotr Zych.
21: To na pewno musimy sobie lepiej sprawdzić z tą strefą. Zobaczymy, czy to była kwestia tego, że nie trafialiśmy otwartych też rzutów, czy był to temat związany z tym, że po prostu tak nas broniły, że nie mogliśmy sobie z tym poradzić. I musimy też poprawić obronę, no bo nie jesteśmy zespołem, który musi bronić. Jeżeli nie bronimy, to nie jesteśmy zespołem, który nie wiadomo ile punktów zdobywa.
20: A początek meczu MKS-u z UKS-em w Pruszkowie o 17:00. Jeżeli UKS-ianki wygrają, decydujące starcie numer 3 zostanie rozegrane w Łodzi, a triumfator rozgrywek będzie miał prawo do gry w koszykarskiej ekstraklasie. Natomiast koszykarki Widzewa zakończyły rozgrywki pierwszej ligi na czwartym miejscu. Nie tylko nie udało się odrobić straty z pierwszego meczu z Akademią Gortata w Gdańsku, ale wczoraj zespół Trójmiasta był lepszy i wygrał z Widzewem 65-58. Ale przypomnę, że Widzew otrzymał propozycję gry w ekstraklasie koszykarek w przyszłym sezonie, a decyzja ma zapaść pod koniec maja. W 31. kolejce drugiej ligi piłkarze rezerwy UKS-u zremisowali 1-1 w Bełchatowie ze Świtem Szczecin. W następnej serii spotkań Łodzianie zmierzą się z Unią Skierniewice. Natomiast piłkarze Warty Sieradz chcą zająć drugie miejsce w grupie pierwszej trzeciej ligi. To dałoby grę w barażach o awans, ale ostatnio wyniki zespołu nie napawają optymizmem. Nie udało się też przełamać w wojewódzkim Pucharze Polski i teraz czas na wyjazdowy mecz z przedostatnim w tabeli ligowej KS Wasilków, mówi trener Warty Marek Przybył.
22: Wasilków grał u siebie, ostatnio wygrał 3-0 z Ząbkowią, więc tutaj to też nie jest zespół, który nam się położy. No i faktycznie ten puchar miał być takim naszym przełamaniem i to przełamanie nie przyszło i będziemy go szukać w Wasilkowie.
23: Na pewno będzie to ciężki mecz i takiego się spodziewamy. Z Sieradzem, który jest na drugim miejscu, zremisowaliśmy, z Łomżą, która jest na trzecim miejscu, zremisowaliśmy. W obydwu tych meczach prowadząc, więc znamy swoją wartość, znamy swoją jakość i wiemy na co nas stać.
20: To trener Lechii Tomaszów Mazowiecki, Bartosz Grzelak. Tomaszowianie liczą, że uda im się poprawić pozycję ligową. Obecnie zajmują 6-7 miejsce. Dziś zagrają na wyjeździe z 6 Wisłą 2 Płock. Początek meczu w samo południe, a spotkanie Warty w Wasilkowie rozpocznie się o 14:00. Wczoraj cenne 3 punkty zdobyli piłkarze GKS-u Bełchatów, a czwarty trzecioligowiec z Łódzkiego, rezerwy Widzewa, zagrają jutro u siebie z Olimpią Elbląg. Iga Świątek jest w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Rzymie. Polka wygrała z Amerykanką Catherine McNally w 3 setach. W trzeciej rundzie Raszynianka zmierzy się z Włoszką Elisabettą Cocieretto. A z turniejem w Rzymie już na pierwszej rundzie gry zakończyli Magda Linet, Magda Frej i Hubert Hurkacz. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
13: To sprawdźmy jeszcze, co słychać w pogodzie. Temperatura powoli rośnie, na termometrach teraz 10 stopni, odczuwalna to około 9, ciśnienie jest wysokie, 1021 hektopaskali. Wiatr wieje słaby, około 8 km na godzinę, wilgotność powietrza jest wysoka. Dzisiaj w dzień zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, temperatura będzie rosnąć maksymalnie do około 15-16 stopni, wiatr słaby północny.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
13: Już 7 minut po godzinie 9 to oczywiście najlepszy początek weekendu przy dźwiękach Radia Łódź. Dzień dobry, przed mikrofonem Jakub Jędrzejewski. Program realizuje Tomasz Ferliński i w takim składzie jesteśmy z wami jeszcze tylko przez niecałą godzinę, bo do 10. Za chwilę na naszej antenie audycja 7 dni w Łodzi i regionie. Maciej Trojanowski podsumuje ze swoim gościem najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia. Coś mi mówi, że będzie o maturach, ale przekonamy się o tym już za kilka chwil. Ja się

0: 7 dni w Łodzi i regionie.
1: Maciej Trajanowski, kłaniam się, słuchają Państwo Radio Łódź, audycji 7 dni w Łodzi i w regionie, czyli podsumowanie najważniejszych wydarzeń tygodnia, mijającego tygodnia w województwie łódzkim. A jest ze mną w studiu mój Państwa gość. Dzisiaj będziemy komentować z Marcinem Żychlińskim, dziennikarzem TVP3 Łódź. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Państwu, dzień dobry Tobie, Maćku.
1: Bez wątpienia chyba najważniejszym wydarzeniem, które śledziło całe województwo w mijającym tygodniu, był pościg za łódzkim adwokatem, 46-letnim Pawłem K., znanym z głośnej sprawy trumny na kółkach. Państwo pamiętają, był wypadek spowodowany, jak później sąd stwierdził, nieumyślnie z winy właśnie tegoż adwokata.
2: A to dopiero w drugiej instancji ta nieumyślność została dodana, bo bardzo faktycznie dobrze. W pierwszej instancji tam była mowa o tym, że były jakieś śladowe ilości narkotyków i wtedy to było celowe jakby wjechanie na drogę.
1: Ale ostatecznie sąd stwierdził, że to była nieumyślne spowodowanie
2: tak,
1: śmierci.
2: I kara została złagodzona z początkowych 2 lat pozbawienia wolności na 1,5 roku pozbawienia wolności, co jeszcze wzmaga to poczucie takiej niesprawiedliwości, no bo w końcu ten człowiek zabił 2 osoby i ostatecznie ta kara została mu zmniejszona, więc w wielu komentarzach czytałem po prostu, że honorowo powinien odbyć tę karę.
1: Jak zwykle skrupulatny Marcin Żychliński. Do tego za chwilę dojdziemy, ale wyjaśnijmy jeszcze słuchaczom, jak do tego doszło, że w ogóle był pościg, dlatego że kara została zasądzona. Ale adwokat Paweł K. złożył wniosek o odbywanie tej kary w dozorze elektronicznym. Czyli nie idzie do więzienia, a po prostu ma, powiedzmy, opaskę przysłowiową na nodze. Sąd nie rozpatrzył tego wniosku, kara powinna się zacząć i nie zgłosił się do więzienia. Łódzka policja wystawiła list gończy za Pawłem K.

0: wszyscy go szukali. W końcu pod koniec tygodnia został zatrzymany na Lubelszczyźnie, jak się okazuje. Był totalnie zaskoczony, tak przynajmniej wynika to z relacji policjantów. No dobrze, czy to jest problem w takim razie historii jednego człowieka, czy to jest problem dla łódzkiej adwokatury?
1: No jest to problem przede wszystkim społeczny, bo to kolejny przypadek w ostatnich latach, kiedy ktoś ważny, i tutaj ważny oczywiście w domyśle, ktoś, kto wykonuje zawód obarczony pewną odpowiedzialnością, w tym przypadku to mecenas, adwokat, ale nawiązuje do tych przypadków z ostatnich lat, jak na przykład przypadek Sebastiana M., który również doprowadził do wypadku ze skutkiem śmiertelnym i również jako człowiek, no w tym przypadku Sebastiana M., majętny bardzo, ucieka też z Polski, czyli ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, i tutaj pokazuje ta sytuacja i ta z mecenasem Kozaneckim pokazuje tę słabość systemową, która polega na tym, że jeśli ktoś w Polsce doprowadza do wypadku ze skutkiem śmiertelnym, to często jest tak, że odpowiada z wolnej stopy, przynajmniej w tych pierwszych tygodniach, zanim postawi mu się zarzut, kiedy w ogóle jeszcze nie odpowiada w żaden sposób przed wymiarem sprawiedliwości, ale zanim otrzyma zarzut, akt oskarżenia, zanim wpłynie do sądu, to jest taki czas na to, żeby jeśli ktoś właśnie czuje się silniejszy, lepszy od pozostałej części społeczeństwa, żeby czas czmychnął. Na to, żeby czmychnąć. I tak było.
0: Tylko
1: w tych
0: że
1: obu
0: ja tutaj
1: przypadkach.
0: Zaznaczę, no tak, ale ja zaznaczę, że jednak mecenas Paweł K. nie unikał sądu. On stawiał się na wezwania. Przecież walczył w sądzie, w przeciwieństwie do Sebastiana M., głośna sprawa. Tam była ucieczka, ewidentna ucieczka. No może sąd oczywiście to ostatecznie stwierdzi, ale wszystko na to wskazuje, że ta ucieczka była ewidentna, więc chyba nie możemy do końca zrównywać tych dwóch przypadków. Myślę, że tutaj problem pojawił się, kiedy mecenas okazało się, że jednak musi bezwzględnie iść do więzienia. I to było za dużo.
1: To było za dużo, ale też policja, myślę, że to całkiem sprawnie zadziałała, bo tutaj o tym pościgu mówimy.
0: Sprawnie,
1: bo jednak
0: niż
1: list
0: w przypadku Sebastiana M.
1: Sebastiana M., bo tam jeszcze była długa procedura ekstradycyjna. W tym przypadku mieliśmy list gończy. Bardzo sprawne działanie policji. Ja też tak rozmawiałem właśnie z łódzką policją. Funkcjonariusze nie chcieli powiedzieć, kiedy nastąpi to zatrzymanie, ale wiedzieli, że nastąpi to wkrótce. Przynajmniej ja to tak to odczytywałem. Zatem ja mówię, to porównanie tutaj tych dwóch sytuacji, może faktycznie one są bardzo różne, ale w opinii publicznej są podobne, dlatego że tutaj mamy kogoś majętnego, luksusowy samochód. Ofiary podróżowały mniej luksusowym samochodem. No w przypadku tego mecenasa Kozaneckiego też jego bulwersujące słowa, kiedy miał napisać, że kobiety poruszały się w trumnie na kółkach. Z kolei Sebastian M. w sądzie też przerzuca winę, odpowiedzialność na tego kierowcę Kii. Czyli mamy tutaj dwie takie postawy, kiedy zamiast brać odpowiedzialność za swoje czyny i faktycznie zmierzyć się z konsekwencjami, te osoby próbują unikać, tak? Próbują uciekać, próbują ukrywać się. Tutaj w przypadku mecenasa no ewidentnie list gończy wydano, więc w jakikolwiek sposób on by się nie tłumaczył, że złożył wniosek o areszt zdalny.
0: No to nie zatrzymuje, to go, prawda, wykonanie kary.
1: Oczywiście.
0: No dobrze, ale zapytałem, czy to jest problem osobisty mecenasa, adwokata łódzkiego, czy też łódzkiej palestry, dlatego, że no dobrze, Pawełka był zawieszony, jest zawieszony w swoim samorządzie zawodowym. Poszedł oczywiście wniosek do sądu dyscyplinarnego, jeżeli się nie mylę. Jakie powinny być konsekwencje? To powinno być wydalenie z zawodu? Powinna palestra łódzka się oczyścić?
1: No na pewno taka czarna owca w środowisku sprawia, że tracimy zaufanie i takie poczucie sprawiedliwości wobec wszystkich przedstawicieli danego zawodu.
0: A więc jest to zawód zaufania publicznego.
1: Jak najbardziej. Choć kojarzymy też mecenasów, adwokatów ze sprawami, kiedy bronią oni ewidentnie osób winnych, które później tę winę mają stwierdzoną, więc jest to zawód też taki dwuznaczny, jeśli chodzi o ocenę etyki zawodowej. Natomiast chcielibyśmy, taka pożądana sytuacja idealna byłaby taka, że jednak adwokaci, mecenasi są ludźmi nieskazitelnymi etycznie i jeśli popełnią przestępstwo, to będą za nie odpowiadać jak przeciętny mieszkaniec.
0: Zobaczymy jeszcze, jakie będą konsekwencje dla Pawła K., dlatego że jeszcze nie wiadomo, w jakim trybie będzie tą karę odbywał, czy na przykład w zakładzie zamkniętym, czy półotwartym, czy też otwartym. Na to wszystko jeszcze
1: Ale przyznasz,
0: czekamy.
1: Że w tej sprawie pojawia się takie pytanie, no, czy prawo działa jednakowo wobec wszystkich nas. Niektórzy popełnieni przestępstwa są od razu do aresztu zamykani. W tym przypadku mamy dwie ofiary śmiertelne.
0: Szczególnie ci, którzy nie są prawnikami, prawda?
1: Tak,
0: albo nie mają pieniędzy na dobrych prawników.
1: I wtedy właśnie przychodzi nam do głowy taka myśl, no tak, on ma pieniądze, to jest kasta.
0: Trochę zaczyna to przypominać Stany Zjednoczone, prawda?
1: I wtedy, mówię, te myśli same się nasuwają. Oczywiście wierzymy i ufamy w to, że system prawny działa w Polsce tak, jak powinien i dla każdego jest równy.
0: Na pewno w Radiu Łódź będziemy jeszcze rozmawiać o tej sprawie. Tak jak powiedziałem, nie wszystko jest jeszcze jasne, także będziemy do tej sprawy wracać, ale mijający tydzień to nie tylko pościg za Pawłem K., to nie tylko list gończy za Pawłem K., to także pożary lasów. Na pewno, z pewnością wszyscy słuchacze słyszeli o pożarze w Lubelskiem obok Biłgoraja. To jeden z największych pożarów lasów ostatnich lat. Strażacy łódzcy tam pojechali. Piotrkowski samolot gasił od początku ten pożar. Później także kilkudziesięciu strażaków z Łodzi pojechało wspomóc swoich kolegów. Ale to nie jest problem tylko województwa lubelskiego. Tylko od 1 maja w województwie łódzkim prawie 70 razy palił się las. 20 hektarów spaliło się w województwie łódzkim. Ściółka jest sucha, nawet bardziej sucha niż papier. Jest sucha jak pieprz. No musimy się przyzwyczaić do takiej sytuacji. Deszczu jak na lekarstwo prawie w ogóle nie pada. No i chyba mamy problem z po prostu już z suszą, z brakiem wody. I to nie widać tylko po pożarach, to widać także po uprawach, to widać także po usychających roślinach. Czy na przykład samorządy działają prawidłowo, czy zapobiegają takim suszom? Wiadomo, pożary to nie jest wina samorządów, ale już na przykład retencja wody w miastach czy na wsiach, to już jest sprawa samorządów.
1: W ogóle jeszcze kiedyś o takich tematach jak masowe pożary, to mówiliśmy w kontekście krajów z południa Europy, to raczej Grecja, Hiszpania kojarzyły się nam z takimi miejscami, gdzie do tych pożarów dochodzi. Dziś mówimy o Polsce jako o miejscu, które jest dotknięte suszą hydrologiczną najbardziej spośród krajów europejskich. No jesteśmy taką czerwoną plamą na tej mapie.
0: Na szczęście to nie jest jeszcze Hiszpania, gdzie na przykład płoną obszary zamieszkałe, prawda? Tam być może na Lubelszczyźnie było blisko, ale jednak w Polsce jeszcze z tym nie mamy do czynienia. Ja rozmawiałem w Radiu Łódź z doktorem Sebastianem Szklarkiem, ekohydrologiem, i on zwraca uwagę, że w Polsce mamy dość dobrze rozwinięty system ostrzegania przed pożarami i to być może nas uspokaja, być może nie rozwijają się te pożary tak, jakby się mogły rozwinąć, ale problem nie znika. No, jeżeli przez tydzień 70 prawie razy pali się tylko w województwie łódzkim, no to są przerażające liczby.
1: Ja też codziennie wchodzę na ten portal pożarniczy i muszę państwu przyznać, że i tobie, Maćku, że faktycznie te statystyki są przerażające. Nie ma dnia, kiedy wchodzi się na ten portal i nie byłoby widać takich płomyczków na mapie regionu, to znaczy, że tam albo trawa, albo torfowisko, albo las płonie. I to są pożary, które na szczęście szybko są przez ludzi dostrzegane i zgłaszane. Ja sam widziałem w internecie teraz kilka takich nagrań, gdzie piloci samolotów takich prywatnych, też widząc gdzieś dym, informują bardzo szybko. Są bardzo cenne jakby spostrzeżenia i nasze reakcje. I tutaj też apel do wszystkich, żeby widząc coś niepokojącego, absolutnie nie czekać, aż to się rozwinie, tylko szybko reagować. Wspomniałeś o samorządach i pytanie, czy samorządy popełniły jakiś błąd, bądź być może źle zarządzają.
0: Nie w kwestii pożarów oczywiście,
1: nie
0: ale
1: w kwestii pożarów, retencji. Ale mówimy o retencji, mówimy o melioracji, mówimy o gospodarowaniu wodą gruntową, gdzie faktycznie taka agresywna na przykład gospodarka mieszkaniowa, kiedy deweloperzy wchodzą na obszary, które muszą osuszyć, które muszą zretencjonować, to nawet w Łodzi, tutaj w okolicach miasta, stolicy regionu mamy takie miejsca, gdzie poziom wód gruntowych obniżył się dramatycznie.
0: Jak się wylewa beton wszędzie na parkingi, to tak się później kończy.
1: I możemy mieć pretensje do samorządów, które miały do tego narzędzia, aby coś z tym robić. Wydawało się, że to są zrzucone odpowiedzialności na gospodarzy, na małe, na mniejsze na przykład gospodarstwa rolne, że to każdy w swoim zakresie, ale okazuje się, że brak takiego ogólnego planu skutkuje tym, że w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat będziemy mierzyć się z takimi pożarami po prostu coraz częściej.
0: No dobrze, czasu zostało nam niewiele, a jeszcze jeden bardzo ważny temat, dlatego że absolwenci liceów, szkół średnich, także zawodowych, także techników, pisali w maju, w tym tygodniu, maturę. Rozpoczęły się matury. My matury mamy za sobą, prawda? Dawno za sobą,
1: Nie mieliśmy, coś tam jeszcze pamiętam.
0: Nie mieliśmy takich problemów, jak teraz abiturienci mają, bo przynajmniej kilka egzaminów maturalnych w województwie łódzkim zostało unieważnionych z powodu wniesienia na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych. W Polsce to nawet ponad 50 takich przypadków. To są poważne konsekwencje, dlatego że maturzyści nie będą mogli podchodzić do poprawki. No, ale komisja egzaminacyjna, centralna komisja egzaminacyjna zastanawia się, czy nie iść dalej, czy na przykład do prokuratury nie złożyć takiego zawiadomienia, bo arkusze egzaminacyjne pojawiły się w sieci.
1: Pojawiły się w sieci.
0: To za daleko mówimy... idące konsekwencje? Czy wystarczy to, że już nie będzie można zdawać?
1: Uważam, że na pewno jest to coś, co można byłoby rozważyć. Mam na myśli konsekwencje za wniesienie telefonu, zrobienie zdjęcia na przykład arkuszowi, no bo faktycznie CKE potwierdziła unieważnienie egzaminów przez wniesienie telefonu. Telefon to takie urządzenie, które towarzyszy nam dziś na co dzień. No, młodzi ludzie nie potrafią wyobrazić sobie świata bez telefonu, bo
0: no, ale zdjęcie już trzeba intencjonalnie zrobić. To nie jest przypadek, prawda?
1: A mamy do czynienia jednak z dorosłą osobą, z dorosłym człowiekiem, który powinien
0: egzamin dojrzałości w końcu, prawda?
1: Za swoje czyny, a egzamin dojrzałości tym bardziej do tego zobowiązuje, więc w takich przypadkach faktycznie jakieś zarzuty. Tylko czy takiej młodej osobie nie zrobilibyśmy krzywdy już po fakcie? Czy to może jednak leży gdzieś u nas edukacja dotycząca tego, co ten telefon, do czego może on nam służyć, a kiedy może nam przeszkadzać, bo to, że możemy znaleźć teraz bardzo szybko informacje na każdy temat, możemy napisać rozprawkę.
0: Więcej, sztuczna inteligencja może nam taki arkusz w 5 minut rozwiązać. W 5 minut, co ja gadam, w 30 sekund.
1: Tak, więc myślę, że te przepisy, które od września mają wejść w życie, czyli zakaz wnoszenia telefonów na teren szkoły, czy używania telefonu na terenie szkoły, może tutaj będzie to jakaś zmiana długofalowa, bo my dzisiaj nic nie zrobimy z tym, że dzieciaki czy młodzież, w tym przypadku młodzi dorośli, chcą korzystać z telefonów na każdym kroku.
0: No dobrze, a być może warto rozważyć. Już pojawiły się zresztą wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer o tym mówiła. Nie na twardo mówiła, że warto to rozważyć, ale być może przenieść egzaminy na przykład do jakichś miejsc egzaminacyjnych, które by były całkowicie odcięte od sieci. No mamy do czynienia z takim... No żyjemy w takich czasach, kiedy nawet w okularach możemy mieć podpowiedzi.
1: Tak, to są miniaturowe te urządzenia i naprawdę możemy skanować. Arkusz,
0: żyjemy w XXIII wieku, tak zażartuję.
1: Tak, młodzież jeszcze wyprzedza to wszystko, co się dzieje, bo oni są najbardziej już teraz zaznajomieni ze wszystkimi nowymi technologiami.
0: To w takim razie w tym warto kierunku przenieść te egzaminy?
1: Być może należałoby zmienić formę tych egzaminów. Zamiast sprawdzać wiedzę odtwórczą, być może dziś, kiedy jesteśmy osaczeni, właściwie to nawet nie można tak powiedzieć, jesteśmy zintegrowani z siecią. Wiele zawodów już teraz polega na tym, że korzystamy z narzędzi internetowych, może zmienić formułę egzaminu, zamiast właśnie wiedzę odtwarzać, to być może umiejętności analityczne, kompetencje takie, które...
0: Egzaminy ustne chyba nie wchodzą w grę. Nie przy tylu maturzystach.
1: No tak,
0: chociaż ale... Chociaż idzie niż demograficzne.
1: Arkusze można byłoby, przyznasz, tak zmodyfikować, żeby to była jednak wiedza sprawdzana, no jednak może bardziej umiejętności niż sama taka wiedza, do której faktycznie mamy dostęp każdego dnia
0: i to
1: w kieszeni.
0: Bardzo dziękuję. Marcin Rzychliński z telewizji łódzkiej, z telewizji Polskiej Łódź komentował ze mną dla Państwa dzisiaj wydarzenie mijającego tygodnia. Bardzo dziękujemy, to życzymy przyjemnego weekendu, przemiłej soboty.
1: No i tych matur zdanych jak na najlepiej.
0: No trzymamy kciuki oceny, za maturzystów, bo to egzaminy przecież się nie
1: skończyły. Słuchajcie, nie ściągajcie, nie korzystajcie z tego AI, to naprawdę, mamy AI w głowach, takie najlepsze przecież.
0: Mówił i pozdrawiał maturzystów Marcin Rzychliński, dziennikarz TVP3 Łódź. Bardzo dziękuję, kłaniamy się nisko.
2: A ja jeszcze tylko dopowiem, że o tym, co działo się w Łódzkiem w ostatnich kilku dniach, ale nie tylko w Łódzkiem, przeczytacie na radiolots.pl i w aplikacji. Zapraszam też do odwiedzania mediów społecznościowych. Znajdziecie nas na Facebooku, Instagramie, TikToku i LinkedInie.

Barbara Wrońska nam zaśpiewała utwór Tylko z Tobą w Radiu Łódź. A teraz informacja ważna dla kierowców, którzy podróżują drogą S8 w kierunku Warszawy. Między węzłami Róża a Żgów trwa koszenie pasa rozdziału. Są to prace szybko postępujące. Służby informują, że zablokowany jest pas lewy w kierunku Warszawy. Także tutaj myślę, że warto uważać, warto zwolnić, zdjąć nogę z gazu i zachować szczególną ostrożność. I podobnie na węźle Stryków na autostradzie A2. Tutaj prowadzone są prace w związku z malowaniem oznakowania poziomego typu tornado. Celem zmiany jest tutaj poprawa bezpieczeństwa oraz uporządkowanie ruchu na rondzie. Aby ograniczyć utrudnienia dla kierowców, prace rozpoczną się dzisiaj w godzinach południowych i potrwają do końca weekendu. Kierowcy, którzy będą jechać autostradą A1 od strony Gdańska oraz autostradą A2 od strony Warszawy, mogą ominąć miejsce robót, kierując się do węzła Brzeziny. Natomiast jadący autostradą A2 od strony Poznania najwygodniej wjadą do Łodzi przez węzeł Emilia lub Zgierz Północ. Tutaj również apel o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania. A już teraz Suki Waterhouse i Tiny Racing.

To Kora nam zaśpiewała, ma nam zespół oczywiście i wyjątkowo zimny maj. No patrząc na to, co dzieje się za oknem, to rzeczywiście tak jest. Tak patrzę teraz w prognozę pogody. W poniedziałek i wtorek będziemy mieli temperaturę minimalną od 5 do 7, maksymalną od 11 do 12. W środę trochę cieplej, 13-15 stopni maksymalnie. W czwartek 14-16. No niestety dalej mamy też około 16. Nie jest to taka pogoda, jaką myślę, że chcielibyśmy mieć w maju. Szczegóły prognozy na dziś oczywiście po wiadomościach o pełnej.

0: Już nieco ponad 10 minut zostało do godziny 10. Ja mówiłem wcześniej, że można się z nami kontaktować. Tak naprawdę jest wiele możliwości tego kontaktu. Na przykład zadzwonić, przypomnę 606-787-8778, wysłać maila pod studio@radiolot.pl albo nagrać głosówkę, na przykład z pozdrowieniami.
1: Gifter Voice. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Łódź.
0: I my również serdecznie pozdrawiamy. To właśnie jedna z takich głosówek, które przed chwilą otrzymaliśmy na naszą skrzynkę, więc jeśli ktoś chciałby taką nagrać, można się do nas odzywać w bardzo różnych sprawach. A żeby nagrać taką głosówkę, to wystarczy wejść na radiolot.pl i na samej górze jest taki czerwony przycisk i będzie tam wszystko już jasne. Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź powoli dobiega końca. Za kilka chwil mikrofon w Radiu Łódź przejmie Monika Borysow-Dudowicz, ale zanim to oczywiście o pełnej wiadomości, po nich prognoza tego, co będzie działo się za oknem, więc zostańcie z nami.

To Snail Mail i My Maker. Ja bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Jakub Jędrzejewski, kłaniam się Państwu. Program realizował Tomasz Ferliński i w takim składzie byliśmy z Państwem przez blisko 4 godziny, więc bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Masz ochotę zajrzeć za kulisy pracy radiowców? Posłuchać wspomnień, które nie zawsze trafiają na antenę? I jeśli tak, taka okazja nadarzy się już 15 maja o godzinie 18. Zapraszamy do Mediateki Memo na spotkanie wokół książki Mariusza Janika Radio to ludzie. Będzie można spotkać zarówno autora, jak i bohaterów publikacji. Pracowników Radia Łódź. Będzie swobodnie, inspirująco i bardzo radiowo.
2: Radio to ludzie, więc spotkajmy się wszyscy razem. Mariusz Janik, zapraszam.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia przy Moniuszki 5.
3: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
4: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
5: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
6: Na śniadanie angielka albo żulik.
7: No i chodzimy na Pietrynę.
8: No, to jest Galanta ulica.
1: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
9: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
10: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
9: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
11: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
14: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
15: Rezerwuj loże VIP w Atlas Arenie. Poznaj najbardziej ekskluzywne przestrzenie Atlas Areny. Tam, gdzie łączą się biznes, prestiż i wyjątkowe emocje. To nie tylko koncert. To przestrzeń spotkań i budowania relacji w niepowtarzalnym otoczeniu. Dedykowane wejście, parking, strefa gastronomiczna VIP oraz prywatna loża z widokiem na scenę. Odkryj możliwości dla Twojego biznesu. atlasarena.pl.
0: Po reklamie.
16: Tu Radio Łódź, jest 10:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Wiktoria Makowska.
17: Jest zagrożenie pożarowe w lasach. Alert dotyczy także centralnej Polski. W Rosji dziś Dzień Zwycięstwa. Zdecydowano o czasowym zawieszeniu broni. Powiemy też o dzisiejszym meczu Widzewa Łódź. W dzień zachmurza nieumiarkowane i duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Zagrożenie pożarowe w lasach. W centralnej i w południowej części Polski stopień zagrożenia jest bardzo wysoki. Susza nadeszła wyjątkowo wcześnie, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
18: Choć podobne epizody suszy występowały również w poprzednich latach, to obecna sytuacja wyróżnia się tym, że mamy bardzo niski poziom wilgoci oraz wysokie zagrożenie pożarowe, które pojawiło się wyjątkowo wcześnie, bo na początku maja, a to jest bardziej typowe dla okresu letniego niż dla wiosny.
17: Agnieszka Prasek dodała, że również poziom wód w rzekach jest bardziej charakterystyczny dla miesięcy letnich niż wiosennych. Wyjaśniła, że powodem był wyjątkowo suchy kwiecień. Miesięczne sumy opadów nie przekroczyły 50% normy wieloletniej. Również pokrywa śnieżna po zimie nie utrzymała się przez odpowiednio długi czas, co spowodowało słabą retencję wody.
19: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
17: To będzie trudne lato dla łódzkich kierowców. Szykują się zmiany w organizacji ruchu w rejonie dworca Łódź Kalińska i na ulicy Kopcińskiego. W czerwcu ma ruszyć kompleksowy remont estakady na Alei Włókniarzy i Jana Pawła II w kierunku Górnej. Z kolei w wakacje mają się rozpocząć prace związane z budową trasy tramwajowej do nowego centrum Łodzi. Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji mówi, że nie ma innej możliwości.
20: Takich inwestycji wprost nie da się zaplanować tak, aby niestety one nie nachodziły na siebie.
17: Remont estakady przy dworcu Kaliskim ma potrwać ponad rok. Na ulicy Kopcińskiego wyburzony zostanie wiadukt tramwajowy, co oznacza zwężenia i przerwę w kursowaniu tramwajów między Narutowicza a Marszałków. Dziś wchodzi w życie trzydniowe zawieszenie broni pomiędzy Rosją a Ukrainą. Rozejm ogłosił prezydent USA Donald Trump. Wskazał, że w Rosji obchodzony jest Dzień Zwycięstwa, podobnie na Ukrainie, bo ten kraj również odegrał ważną rolę w II wojnie światowej. Amerykański prezydent stwierdził, że z rozejmu zadowolone są obie strony. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
7: Trump powiedział, że poprosił o zawieszenie broni zarówno Putina, jak i Zełenskiego i że obaj się zgodzili. Trump cieszył się, że oba kraje wkraczają w krótki okres, w którym nie będą zabijani ludzie. Zapytany przeze mnie, dlaczego prosił Zełenskiego o rozejm, którego potrzebował Putin, Trump odpowiedział, że wstrzymanie walk jest dobre dla obu stron. Mamy zawieszenie broni, wszyscy są zadowoleni, prezydent Zełenski i prezydent Putin. Zobaczymy, co się wydarzy. Porozumienie o zawieszeniu broni ma obowiązywać od dziś do poniedziałku. Trump poinformował, że rozejm obejmuje wstrzymanie wszelkich działań zbrojnych oraz wymianę po 1000 jeńców przez każdą ze stron. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
17: A Rosja atakuje Ukrainę w pełnoskalowej wojnie już ponad 4 lata. I na koniec sport. Piłkarze Widzewa Łódź są w trudnej, ale nie beznadziejnej sytuacji. Choć na 3 kolejki przed końcem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy zajmują miejsce w strefie spadkowej, na razie nie muszą oglądać się na innych rywali. Wystarczy, że sami wygrają chociaż 2 mecze, a kluczowy wydaje się dzisiejszy z Lechią Gdańsk, do której tracą tylko 2 punkty. Lechia dużo goli strzela, ale dużo też traci, zauważa trener Widzewa Aleksander Wiłkowicz.
21: Jest bardzo mocnym zespołem, jeżeli chodzi o potencjał ofensywny, o to jak groźnie mają, szczególnie szybki atak i tranzycje z defensywy do ofensywy. Wiemy też, że tracą bramki.
17: Początek meczu Widzewa z Lechią na stadionie przy Alei Piłsudskiego w Łodzi dzisiaj o godzinie 14.45. Relacje tekstowe oczywiście na radiołódź.pl. W wiadomościach będą też meldunki z tego spotkania. W tej godzinie to wszystko, a kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 11.00.
16: A przed nami jeszcze prognoza pogody. Około 10 stopni teraz w Łodzi i w regionie. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe dzisiaj przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna do 15 stopni, wiatr słaby. Ciśnienie 997 hektopaskali. Kiedy będzie cieplej? Jutro. Będzie też więcej słońca. Także jest nadzieja na przyjemny pogodowo weekend jeszcze.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: 4 minuty po godzinie 10, a wolna sobota to tak przy okazji zawsze łódzkie historie i ich z pewnością nie zabraknie. Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie razem z Tomaszem Ferlińskim, który realizuje program. To niech ten dzień będzie po pierwsze dobry, a po drugie szukam słowa, o jest, doskonały.

9 minut po godzinie 10 i tak oto słowo związane z tym dniem się odnalazło. Ja powiedziałam dzień dobry, doskonały, to dodał od siebie Cortez w Radiu Łódź. Ja nie będę tracić czasu dzisiaj, przed nami trochę wspomnień, trochę historii, to zależy od naszego rocznika, ale trzeba będzie cofnąć się w czasie, ja powiem na razie tylko tyle, Czterej Pancerni i Łódź, ale ze szczegółami poczekam jeszcze na Macieja Kronenberga, który dzisiaj będzie naszym przewodnikiem po serialowej Łodzi i regionie, także czekamy na pierwszy odcinek kultowego serialu. Obiecuję, że dzisiaj będzie jeszcze kilka niespodzianek.

0: Sobota, wolna sobota w Radiu Łódź i pora obejrzeć pewien serial. Mogłabym śmiało tak powiedzieć. Spotykamy się dzisiaj w pewnej wyjątkowej sprawie. Ja myślę, że niektóre osoby w momencie, kiedy o tym usłyszą, będą lekko zdziwione. Szanowni Państwo, otóż 60 lat temu widzowie po raz pierwszy zobaczyli odcinek serialu pod tytułem Czterej pancerni i pies. To niemożliwe, że to było 60 lat temu. Ja usłyszałam już kilka takich opinii, wspominając między innymi znajomym o tym, że będzie taki temat dzisiaj właśnie. Chciałam się zapytać, słuchajcie, oglądaliście, pamiętacie? No pewnie, ale to już 60 lat niemożliwe. Ale to jest właśnie taka historia. I opowiemy tę historię dzisiaj w łódzkim kontekście, ponieważ takie łódzkie wątki tej historii również można znaleźć. Maciej Kronenberg w studiu. Witam cię, Maćku. Bardzo serdecznie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Autor książki Przewodnik po filmowej Łodzi. Oglądałeś ten serial?
1: Tak, oglądałem. Serial liczy sobie 21 odcinków. Mogę zacząć od takiej anegdoty. Raptem miesiąc temu miałem okazję spotkać jednego z pancernych.
0: Kto to był?
1: Grigori. To był Grigori, czyli pan Włodzimierz Press. Wybrałem się na to spotkanie z moim synem, 10-letnim, który też już, no nie wszystkie, ale część odcinków ze mną obejrzał. I od pana Włodzimierza dostał od razu pytanie sprawdzające, czy wie, ile odcinków było, wiedział. Także Grigori był bardzo zadowolony.
0: Potwierdzamy 21 i były takie odcinki, które warto wciąż obejrzeć, nie tylko z uwagi na sam serial, ale właśnie z uwagi na to, że można w nich, no może nie zobaczyć, prawda? Bo czasami to było tak, że ta scenografia była dopasowana do zupełnie innych okoliczności, ale taką informację możemy przekazać przy okazji, że to się działo w Łodzi i to się działo w województwie łódzkim, co pewnie będzie takim zaskoczeniem. Jeszcze jedno pytanie zasadnicze. Jeżeli chodzi o taką ulubioną postać twoją z Czterech Pancernych, był ktoś taki?
1: Ciężko powiedzieć. Tam jakby wszystkich się lubiło i lubi. No oczywiście Szarik, bo był tym wyjątkowym pancernym, a z tych ludzkich postaci to chyba właśnie Grigori, no i Gustlik.
0: Tak, cieszyli się ogromną sympatią, zresztą znakomite postacie, jeżeli chodzi o świat kultury, to też musimy podkreślić. To będzie wyzwanie, ponieważ myślę, że niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że ta Łódź jest do odnalezienia w tym filmie. Jeżeli chodzi o samą Łódź, to jakie miejsca moglibyśmy odwiedzić?
1: No rzeczywiście, jeśli chodzi o Łódź, to tak dużo tych plenerów nie mamy. Przede wszystkim był to region i do regionu zaraz dojdziemy. Natomiast jeśli chodzi o miasto i to takie miasto, które jesteśmy w stanie rozpoznać w kadrach, to są to dwie wille w Parku Klepacza, czyli wille braci Richterów, Reinholda i Józefa. Tę pierwszą Reinholda, czyli do niedawna rektorat Politechniki, widać elewację, także widać, który to budynek, bo on taką ma elewację bardzo fantazyjną, więc to łatwo rozpoznać. Z kolei w tej drugiej willi, willi Józefa, tam gdzie dzisiaj mieści się rektorat Politechniki, tam grały wnętrza. Tak jak wspomnieliśmy, mamy 21 odcinków, 3 serie po 7 odcinków. Pierwsza realizowana była przez wytwórnię we Wrocławiu, natomiast już druga i trzecia przeniesione zostały do Łodzi. Przede wszystkim ze względów logistycznych. Większość aktorów, która występowała w serialu, to byli aktorzy teatrów warszawskich i łódzkich. No i jakby te podróże do Wrocławia i na Dolny Śląsk, no jednak stały się w pewnym momencie uciążliwe. Jak była perspektywa, że dwie kolejne serie mają powstać, czyli mniej więcej 2 lata pracy, i przez te kolejne 2 lata trzeba będzie zarywać spektakle w teatrach, próby w teatrach, albo wozić tych aktorów,
0: artystów. To trzeba się było dostosować.
1: To trzeba było coś z tym zrobić i stąd właśnie wybór Łodzi, która no raz, że znacznie bliżej Warszawy i jeszcze bliżej Łodzi, ale też znakomite, olbrzymie zaplecze techniczne w postaci wytwórni filmów fabularnych na Łąkowej. No i rzeczywiście tak jak te główne osoby, reżyser, operator, no to jakby powędrowały razem z serialem z Wrocławia do Łodzi, o tyle cały pion techniczny, no to już jakby scenografowie chociażby to przejęli to miejscowi fachowcy.
0: A wiemy, że mieliśmy tutaj znakomitych fachowców.
1: Tak, no Łódzka Fabryka Snów to była firma, która zatrudniała 4000 ludzi, więc to było niesamowite zaplecze. No i pewnie takim najbardziej spektakularnym efektem tego była budowa Bramy Brandenburskiej jako dekoracji filmowej, co prawda nie do pancernych. To powstało na potrzeby filmu Kierunek Berlin.
0: Także tutaj też dodatkowa informacja, prawda? Ponieważ ta brama występuje tak naprawdę w tych dwóch tytułach.
1: Nawet w większej ilości, bo podobno jeszcze później tam ekipy niemieckie z NRD i bułgarskie też realizowały zdjęcia. Natomiast wiem, że to było, a tytułów niestety nie znam. To być może ktoś ze słuchaczy się podzieli taką wiedzą. Natomiast było to zaplecze, byli fachowcy, którzy potrafili takie rzeczy zrobić. Jak Brama Brandenburska w skali 1:1.
0: Bardzo podoba mi się również wątek, który poruszyłeś, związany z łódzkimi aktorami, z aktorami łódzkich teatrów, którzy między innymi występowali w tym filmie. Możemy ich zobaczyć na ekranie.
1: Tak, tak, oczywiście. No, jakby Łódź, no mówimy, że po wojnie przez pewien czas była taką nieformalną stolicą kultury. I to życie przede wszystkim teatralne tutaj się przeniosło. No oczywiście lata 60. to już jest zupełnie inna epoka. Już ci, co mieli wrócić do Warszawy, to wrócili. Ale tacy twórcy jak Janusz Kłosiński, Roman Kłosowski, Janusz Gajus oczywiście też, no to byli tak, to artyści związani z łódzkimi teatrami.
0: A do tych opowieści wrócimy jeszcze przed godziną 11:00.

0: Reklama. Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Klub Wytwórnia zaprasza w maju. Spektakle teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Wstyd, komedia w reżyserii Wojciecha Malajkata. Dobrze się kłamie, kinowy hit na deskach teatru oraz O mało co z Anną Muchą. Emocje, śmiech i wzruszenia na jednej scenie. A muzycznie Palion i jego energetyczne Kolory Tour. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
6: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
7: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rust tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Sobota. Wolna sobota.
9: 29 minut po godzinie 10, a dzisiaj filmowa, serialowa historia. Za chwilę poszukamy Łodzi i regionu w serialu pod tytułem Cztery pancerni i pies. Kto pamięta? studio@radiowodzi.pl. Czekam też na Państwa wspomnienia związane z tą historią właśnie. Zastanowimy się nad tym, czy to była superprodukcja i jaki był z nią problem. Polecamy się. Do słuchania.
8: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: 27 minut zostało do godziny 11, a my wracamy do serialowej historii, z którą w sumie jest pewien kłopot, nie można o tym nie powiedzieć, ponieważ ta historia powstała w czasach minionych, wiemy jak bardzo przekłamuje historię tak w ogóle. To jest osobny wątek, ale z uwagi na znakomitą obsadę, wszystkie konteksty już niehistoryczne, Polacy po prostu ten serial uwielbiali i uwielbiają. Epoka pełna sprzeczności, na ekranie wielka przygoda, tak się mówi o tej produkcji, perfekcyjnie opakowana propaganda. Trudno się z tym nie zgodzić. Ten serial ma już 60 lat. Dzisiaj pozwalamy sobie na trochę wspomnień. Maciej Kronenberg jest naszym przewodnikiem po filmowej łodzi właśnie. I teraz podstawowe pytanie. Czy to była rzeczywiście super produkcja?
1: Była, chociaż nie od początku. Bo początkowo pojawił się pomysł na taki serial, ale nie było wiadomo, czy to chwyci. I budżet był bardzo ograniczony, zwłaszcza właśnie w tej pierwszej serii, w tych odcinkach dolnośląskich, mamy bardzo mocne wsparcie wojskowe. Gdzie była to, co tu dużo mówić, dla filmowców trochę darmowa siła robocza. A przy okazji właśnie eksponaty takie, czy rekwizyty filmowe, jak wszelkie rodzaje broni, to były autentyczne czołgi, chałubice i tak dalej.
0: Tam wchodził ciężki sprzęt, dosłownie.
1: Tak, i odpadała kwestia chociażby transportu tego, bo się ordynowało, że teraz tu dwa czołgi mają dojechać z jednostki. Czołgi jechały o własnych siłach i filmowcy nie musieli za to płacić, więc to rzeczywiście po czasie, jak już nastąpiła emisja właśnie w 66 roku, jak zapanował boom na pancernych, jak zapadła decyzja, że kontynuujemy ten serial, to wtedy już też pojawiły się większe pieniądze na to i wtedy już możemy powiedzieć, że tak, to już wtedy była superprodukcja. Wspominając o tym boomie na pancernych, to pamiętajmy, że tak naprawdę lata 60., czy ta druga połowa lat 60. to jest ta epoka dwóch superprodukcji serialowych, bo jeszcze Stawka większa niż życie.
0: Oczywiście.
1: Także tu można powiedzieć, że czy rosół, czy pomidorowa, to czy klos, czy pancerni.
0: Zresztą moglibyśmy tutaj dodać ten sam okres Faraon, prawda? Działo się w tej łodzi.
1: Tak, oczywiście. To wymieniamy dwa te najsłynniejsze seriale, natomiast i seriali już wówczas zaczynano kręcić coraz więcej. I oczywiście te superprodukcje inne też. Łódź była tym najważniejszym ośrodkiem produkcji filmowej w tamtym czasie w całym kraju, także kilkanaście produkcji rocznie wychodziło z samej Łodzi.
0: Jeżeli chodzi o samą Łódź, to ja mogłabym tutaj podpowiedzieć, ponieważ mówimy 21 odcinków i tak dalej, zachęcamy do tego, żeby sobie obejrzeć wszystkie, tej Łodzi poszukać, ale jeżeli ktoś chciałby taką drobną podpowiedź, to bardzo proszę, odcinek Kwadrans po Nieparzystej, tam Łódź można właśnie znaleźć, także tak na wszelki wypadek podpowiadam. Natomiast wspominaliśmy już dzisiaj o tym, że to nie tylko Łódź, ale przede wszystkim województwo łódzkie. I tutaj do jakich miejscowości możemy trafić razem z tym serialem?
1: Tutaj świetną klamrą spinającą i Łódź, i region, i odcinek Kwadrans po Nieparzystej, żeby pasowało wszystko, jest obiekt, który w serialu nazywa się Pałac w Schwarzerforst. Właśnie w tym odcinku Kwadrans po Nieparzystej pancerni zmierzają do tego obiektu. Na początku widać go na horyzoncie, wieżę tego pałacu i jest to wieża kościoła świętego Idziego w Inowłocu. Potem pancerni dojeżdżają już do bramy prowadzącej na teren. Jest to brama klasztorna w Poświętnym, kilkanaście kilometrów za Inowłodzem. Grigori otwiera bramę poczołgowemu, wjeżdża już część tej drużyny naszej na teren i wejście do pałacu to jest właśnie willa Reinholda Richtera w Parku Klepacza w Łodzi. Wnętrza, znowu druga willa Richterów w Łodzi. Piwnice, bo to jest też ten pałac, gdzie Janek trafia i odkrywa bogate zbiory wina. To są piwnice browarów łódzkich. Część zdjęć realizowana we wnętrzach, w łódzkiej wytwórni, już na miejscu przy Łąkowej. Więc mamy jeden obiekt zdjęciowy według akcji, a w rzeczywistości 5 czy 6 lokacji, gdzie te zdjęcia powstawały. A województwo łódzkie to właśnie ten Inowłódz i Poświętne, tak, jako ten zalążek.
0: Ale jeszcze
1: już zaglądamy w region. Natomiast cała okolica nadpiliczna, od Tomaszowa po właśnie przez Spałę i Inowłódz po Poświętne, to są plenery z serialu. W drugą stronę koło Ujazdu stawy rybne w Sangrodzu, też plener z pancernych. Sam Ujazd to też Fort Olgierd serialowy. Bogusławice koło Wolborza, stado ogierów, które też występowały w serialu i w samych Bogusławicach chociażby scena siewu z odcinka Wojenny Siew, jak Gustlik i Czereśniak wychodzą z czołgu i zaczynają siew. To jest też Raducz koło Rawy Mazowieckiej. Poligon wojskowy, gdzie też część zdjęć była realizowana. Między innymi ta scena, kiedy Rudy 102 jest żywym celem. Rudy i jego załoga są żywym celem dla testowania niemieckiej broni. I to jest też odcinek wyjątkowy, bo pojawia się tam agent J-23. Były plany, żeby zrobić coś, co dzisiaj nazywamy crossoverem. Czyli dwie serie miały się rzeczywiście spotkać. Czyli w fabule Klossa pojawiają się pancerni, w fabule pancernych pojawia się Kloss.
0: Muszę przyznać, że zapomniałam o tej historii, ale teraz rzeczywiście mam takie obrazki w głowie, to prawda, tak, tak.
1: Podobno Mikulski się na to nie zgodził. Uznał, że to by była zbyt nieistotna rola, on jest zapracowany, on już nie ma na to czasu i ochoty. I nic z tego nie wyszło. Natomiast agent J-23 pojawia się tam. Zagrał to Mirosław Schonert, też aktor łódzkich teatrów. A jeśli chodzi o plenery, no to jeszcze dwa ostatnie. Bełdów koło Aleksandrowa Łódzkiego i miejscowy folwark też się w serialu pojawiają. Tam zaaranżowano wjazd do tunelu w Berlinie, gdzie Rudy wjeżdża. A i z kolei sam Aleksandrów i lotnisko polowe to właśnie miejsce, gdzie ta brama brandenburska stanęła.
0: I mamy właściwie całą mapę. To jeszcze kilka kwestii trzeba sobie wyjaśnić, także za chwilę jeszcze uzupełnienie tej opowieści.

0: 14 minut zostało nam jeszcze do godziny 11, a my dzisiaj wspominamy serial Cztery pancerni i pies. Maciej Cronenberg jest dzisiaj naszym przewodnikiem po miejscach związanych z serialem. Ja muszę zapytać, Maćku, czy obejrzałeś wszystkie odcinki?
1: Tak, tak, obejrzałem. Obejrzałem oczywiście niektóre te, powiedzmy, łódzkie i te łódzko-regionalne po parę razy, no to jakby w kwestiach zawodowych, żeby te plenery tam szczegółowo być w stanie opisać.
0: I wychwycić, bo to też jest takie odkrywanie, prawda? Bo my o pewnych rzeczach po prostu zapominamy, albo nie ma też takich informacji, trzeba do nich dotrzeć osobiście.
1: Tak, część z nich byłem w stanie osobiście wychwycić, oglądając serial, natomiast tutaj warto przypomnieć osobę Marka Łazarza, czyli szefa klubu pancernych, stowarzyszenia, które ma na celu propagowanie pamięci o tym serialu, promowanie go. I Marek Łazarz jest autorem książki Przewodnika po serialu i wykonał absolutnie gigantyczną pracę, weryfikując te wszystkie plenery. Więc w przypadku Czterech Pancernych rzeczywiście mamy sprawę bardzo ułatwioną, bo nie trzeba się tego samodzielnie domyślać, cóż to jest za plener. Jakieś ciemne pole i nagle jakiś czołg tam przejeżdża. Tylko dzięki pracy Marka rzeczywiście wiemy, co to za pole i kiedy tam było zdjęcia i kto tam wystąpił.
0: No, czyli są osoby zafascynowane tą historią i to też świadczy o tym, że to rzeczywiście wciąż jest kultowy serial. Ja jednak będę trzymać się tego określenia, chociaż wiem, że jeżeli chodzi o ciebie, to chyba stawka większa niż życie. Tak bardziej twoje klimaty, prawda?
1: Tak. Tak, nie ukrywam, stawka bardziej mi jest bliska sercu.
0: No to możemy już teraz umówić się na kolejne spotkanie właśnie w tej sprawie. Ja widzę, że masz jeszcze przed sobą książkę.
1: Tak, mam książkę właśnie Przewodnik Czterej Pancerni i Pies, przewodnik po serialu i okolicach Marka Łazarza z dedykacją. Interesując się turystyką filmową, rzeczywiście pozycja obowiązkowa.
0: Opowiadaliśmy dzisiaj różne historie związane z serialem Czterej Pancerni i Pies. Pojawił się między innymi wątek Pilicy i wiem, Maćku, że ty masz taką bardzo osobistą historię związaną z tym wątkiem.
1: Tak, no, mam przyjemność od kilku lat mieszkać nad Pilicą, w gminie Poświętnej, która jest bardzo filmowa. Parę lat temu miałem okazję stworzyć książkę filmowe Poświętne we wspomnieniach mieszkańców. Jest to taki przewodnik filmowy, ale trochę inaczej pisany. Czyli nie tak jak ten przewodnik po Łodzi, gdzie ja razem ze współautorem Krzysztofem Olkuszem występujemy jako ci fachowcy, którzy prowadzą czytelnika za rękę i pokazują, o patrz, tutaj coś nakręcono. Tylko oddałem tutaj głos mieszkańcom. Temu, jak oni zapamiętali pracę filmowców właśnie na terenie gminy Poświętne. No i ponieważ filmowcy wśród wielu różnych produkcji byli tam też ci, którzy kręcili pancernych, a to już była ta druga seria, kiedy był ten boom na pancernych, to też te wspomnienia rzeczywiście ożyły i widać było, że wielkim wydarzeniem dla życia miejscowości była wizyta pancernych. Do dzisiaj jakieś anegdoty się pojawiają z tym związane.
0: Może nawet jakieś zdjęcia, jeżeli się udało oczywiście.
1: Udało się tak, do tej książki też pozyskać parę zdjęć młodych obywateli, wówczas młodych obywateli Poświętnego, którzy na Rudym 102 sobie siedzą.
0: Obowiązkowo.
1: To, co nie przetrwało i bardzo żałuję, to są autografy, które rozdawał sam Szarik. Otóż w przerwie zdjęć...
0: Tylko który? Bo to też jest ciekawa historia. Należałoby ustalić.
1: Było parę Szarików rzeczywiście. Natomiast no, został poproszony treser Szarika, żeby stemplować tą łapą szarikową kartki przez młodzież przynoszone. I podobno około 30 udało się takich autografów pozyskać, po czym pies stwierdził, że już wystarczy, już ma dość. No i niestety... Z moich przynajmniej poszukiwań nic nie wyszło. Wszyscy mówili, no tak, było gdzieś tu, ale przeprowadzka coś zaginęło.
0: Szkoda.
1: No zdecydowanie szkoda.
0: A może ktoś ma w domu, także prosimy o taką informację. studio@radiowodz.pl. Maciej Cronenberg, pięknie dziękuję za spotkanie, wspomnienia. No widzę, że państwo też pamiętają całą historię i rzeczywiście to jest z tym serialem tak historycznie, bez komentarza, ale i tutaj stawiamy wielokropek.

0: Snów. Autopromocja.
1: Czasem jest tak?
2: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę. To jest takie odjazdowe. Wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
1: Czasem tak.
3: Psik 7, Brain Rot, Bro, Fr, Friki.
4: Nie fr, tylko fyry.
3: Fry.
4: Mamo, no. To mamo, no.
3: Albo tak.
5: Moja mama się rusza jak stuknięty pawian.
1: Ale co byśmy bez nich zrobili?
6: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
1: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym. A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10.40.
3: Justyna Krakowiak,
1: Paulina Klimas-Stasiak. Zapraszamy.
7: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Radio zmienia się od 100 lat. Od pierwszych audycji w 1926 roku przez odbiorniki w domach, aż po podcasty i media społecznościowe. Dziś nadal łączy ludzi. Inaczej, ale równie mocno. W Łodzi można przyjrzeć się tej drodze bliżej. 100 lat radia. Teksty, technologie, społeczności. Zaczynamy 11 maja w Pałacu Bidermana, a 12 maja konferencja naukowa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Głos zabiorą naukowcy i osoby tworzące radio na co dzień. Wstęp wolny. 100 lat historii radiofonii w Polsce. Zapraszamy.
9: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na cresieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Po reklamie. Tu Radio Łódź, jest 11. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Wiktoria Makowska.
10: Polska jest gotowa przyjąć więcej amerykańskich żołnierzy. To deklaracja Ministerstwa Obrony Narodowej. Kostka może zniknąć z łódzkich ulic. Znamy dokładne lokalizacje. W wiadomościach powiemy też o lepszej wodzie w Łowiczu. W dzień zachmurzenia umiarkowanej duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Polska jest gotowa przyjąć więcej żołnierzy zza oceanu. Jeśli tylko zapadnie taka decyzja w Stanach Zjednoczonych, możemy rozmawiać o rozlokowaniu wojska, deklaruje szef Ministerstwa Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o zapowiedź wycofania części amerykańskich jednostek z Niemiec i deklarację prezydenta Donalda Trumpa, że relokacja do Polski jest możliwa, bo jak mówi prezydent USA, lubi nasz kraj.
11: Prezydent Donald Trump nie wyklucza przeniesienia części wojsk z Niemiec do Polski, a mówiąc to wskazuje na dobre relacje z naszym państwem i prezydentem Karolem Nawrockim. Co na to szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz zdradza, że rozmowy o zwiększaniu liczebności wojska zza oceanu nad Wisłą są prowadzone od pewnego czasu.
12: Prowadzimy te rozmowy z Pentagonem niezależnie od tych decyzji, które zapadają pomiędzy Stanami a Niemcami, więc nasza gotowość, nasze rozmowy są dużo dłuższe.
11: A czy na stole jest scenariusz niemiecki, czyli zaproszenie Amerykanów wycofywanych zza Odry do Polski? Szef Sztabu Generalnego Wiesław Kukuła odpowiada krótko.
13: Nie potwierdzam i nie zaprzeczam.
14: Jest w ogóle coś takiego na rzeczy, panie generale?
13: Nie potwierdzam i nie zaprzeczam.
11: Dziś na stałe amerykańscy żołnierze są w kilku lokalizacjach, m.in. w bazie rakietowej w Redzikowie, w Poznaniu, a także w Powidzu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
10: Donald Trump dodał, że formalnej decyzji jeszcze nie ogłoszono.
15: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Kostka może zniknąć z kolejnych dróg w Łodzi. Chodzi o problematyczne ulice Jaracza i Cmentarną. Po decyzji konserwatora zabytków umożliwiającej rozbiórkę kostki brukowej na Placu Wolności, miasto chce pójść za ciosem. Przypomnijmy, że problem niszczającej i zniekształcającej się nawierzchni klinkierowej na ulicy Jaracza ciągnie się od wielu lat. Po remoncie w 2018 roku ulica była już kilkukrotnie poprawiana. Ostatnie prace prowadzone były w ubiegłym roku, a mimo to na kostce widoczne są już pierwsze uszkodzenia. W najbliższych latach na ulicy Jaracza miałby pojawić się asfalt, mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Łódzkiego Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami.
16: Jesteśmy po wstępnych rozmowach z konserwatorem zabytków i tak, będziemy robić zmiany do planów i będziemy te drogi trwale naprawiać. Z pewnością będziemy iść w najprzyjemniejszy materiał, który bardzo lubimy w Łodzi, czyli asfalt.
10: Zamiana kostki na asfalt miałaby być możliwa dzięki zmianom w miejscowych planach zagospodarowania. Zagrożenie pożarowe w lasach. W centralnej i w południowej części Polski stopień zagrożenia jest bardzo wysoki. Susza nadeszła wyjątkowo wcześnie, informują synoptycy. Poziom wód w rzekach też jest bardziej charakterystyczny dla miesięcy letnich niż wiosennych. Powodem jest wyjątkowo suchy kwiecień. Miesięczne sumy opadów nie przekroczyły 50% normy wieloletniej. Również pokrywa śnieżna po zimie nie utrzymała się przez odpowiednio długi czas, co spowodowało słabą retencję wody. A jeśli o wodzie mowa, to w Łowiczu ta woda zyska nową jakość. Miasto stawia na poprawę jakości wody oraz jej dostaw. Chodzi o modernizację systemu wodociągów w mieście. Jak przekazał Radiu Łodzi burmistrz Łowicza Mariusz Siewiera, wdrożona zostanie zaawansowana platforma do kompleksowego zarządzania siecią wodociągową.
17: Prawie 3 miliony złotych na inwestycję dotyczącą inteligentnego systemu zarządzania wodą w mieście. Będziemy widzieć, co z tą wodą się dzieje, gdzie są jakieś przecieki. Będą wodomierze z odczytem radiowym. Bardzo fajny, nowoczesny projekt w nowoczesnym, aczkolwiek historycznym mieście.
10: Taki system znacząco poprawi bezpieczeństwo i standard dostawy wody do mieszkańców. Inwestycja ma kosztować blisko 4 miliony złotych. Ponad połowa środków pochodzi ze wsparcia Urzędu Marszałkowskiego. Więcej na ten temat piszemy na naszej stronie internetowej radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej, a na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam w samo południe.
0: A prognoza pogody na dziś z pewnością się przyda. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu, maksymalnie w Łódzkiem do 15 stopni. Ile stopni mamy teraz w Łodzi na termometrach? Około 10. Wiatr słaby, ciśnienie 997 hektopaskali. Niedziela będzie tym ładniejszym dniem weekendu. Jutro słonecznie do 19 stopni, także dzisiaj parasol, a jutro okulary przeciwsłoneczne.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: 5 minut po godzinie 11:00, pora przedpołudniowa jeszcze. Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie razem z Tomaszem Ferlińskim, realizującym program. Za chwilę Anna Grublińska opowie o ciekawych wydarzeniach kulturalnych, także przyjdzie czas na kulturę w Radiu Łódź.

0: Czas na kulturę.
1: Anna Groblińska, dzień dobry. Dziś w ramach 32. Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi drugi po wczorajszym pokaz mistrzowski spektaklu Europa w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego na podstawie Przysięgi Europy Ważdiego Muawada. Na scenie m.in. Andrzej Chyra, Magdalena Cielecka, Bartosz Gellner czy Maja Ostaszewska, a ta scena to tymczasowe miejsce prezentacji spektakli Teatru Powszechnego w Łodzi, czyli hala Expo Łódź. Ale dziś nie tylko spektakl. O godzinie 19 będzie także o 13 panel dyskusyjny Fenomen Teatru Krzysztofa Warlikowskiego. Natomiast w Łódzkim Teatrze Nowym po wczorajszej premierze dziś i jutro kolejne pokazy spektaklu Sen o jesieni. Reżyseruje Tomasz Fryzeł, który sięgnął po dramat norweskiego pisarza, laureata Nagrody Nobla Jona Fossego. 2 tygodnie wystaw, spotkań z twórcami, nocne pokazy kina abstrakcyjnego czy tematyczne warsztaty. Trwa rozpoczęty wczoraj Łódź Abstract Art Festival na terenie OFF Piotrkowska, ale także w salach Muzeum Miasta Łodzi i w innych lokalizacjach. Tegoroczne hasło to wrażliwość formy. W centrum festiwalowym to właśnie OFF Piotrkowska, do którego prowadzą słynne różowe drzwi. Na drugim i trzecim piętrze prezentowane są 3 najważniejsze wystawy tej edycji. Pierwsza z nich to solowa ekspozycja Błażeja Rusina pod tytułem Abstrahując od graffiti, będąca zapisem artystycznego dystansowania się od ulicznych korzeni. Dziś o 13:00 spotkanie z autorem tej wystawy, a pozostałe 2 prezentacje to międzynarodowe wystawy zbiorowe Nostalgia Bałut oraz Struktury odczuwania. A jako że dziś mamy dzień muzyczny festiwalu, to od godziny 18:00 kolejno koncerty projektów Człowiek, Patma Trio i The New Solaris. To w fuzji przy ulicy Milionowej 6A w Kotłowni. A w Teatrze imienia Jaracza Zaprawdę Hitler umarł. Pokaz filmu w reżyserii Moniki Strzępki. To jest film, którego akcja rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości w Europie, w której naziści wygrali II wojnę światową. Zaś Monika Strzępka, przypomnijmy, to jedna z najważniejszych postaci współczesnego polskiego teatru. Pokaz o godzinie 19:00. Ale także w Teatrze Jaracza dzisiaj warsztaty bycia widzialnym, widzialną pod hasłem Czy mnie jeszcze widać? Starzenie nie musi być znikaniem, przekonuje prowadząca warsztaty Marynia Janus. Przeciwnie, może być tym okresem w życiu, w którym wreszcie można zobaczyć i pokazać innym swoje ja. Wolne, mądre, prawdziwe. O godzinie 7:00

Cykl spotkań okołomuzycznych w kamienicy Hilarego Majewskiego w Łodzi przy ulicy Włókienniczej 11. Propozycja nie tylko dla wytrawnych melomanów. A dzisiaj sama Joanna Woś wystąpi z towarzyszeniem Tarasa Chluszko na fortepianie, a zaśpiewa m.in. kompozycje Belliniego, Donizettiego czy Verdiego. To o godzinie 18 w kamienicy Hilarego Majewskiego. Natomiast w kinie Charlie przegląd twórczości Piotra Dumały, wybitnego reżysera, scenarzysty, scenografa filmów animowanych i fabularnych. Rozpocznie się rzecz cała o godzinie 18.

19 minut po godzinie 11, a ja odpowiem teraz na kilka pytań, jedno podstawowe tak naprawdę od Państwa, czy będą dzisiaj zaproszenia, tak? Ale muszę powiedzieć, że do kina dzisiaj będą propozycje, także muszę tutaj ukierunkować. Jeszcze przed godziną 12, pierwsza szansa na upominki o zdecydowanie, tak? W sumie już można teraz zgłosić się. Po pierwsze bilety, zaproszenie do kina Muzeum Kinematografii w Łodzi, ważne przez 2 miesiące od dziś. Dwuosobowe oczywiście. Kto chciałby się wybrać. Dwie pierwsze osoby zostaną nagrodzone. studio@radiołódź.pl. Ja poproszę tylko o informację. To będzie taka filmowa rozgrzewka.

0: Autopromocja.
1: Masz ochotę zajrzeć za kulisy radia? Sprawdzić, co dzieje się po drugiej stronie mikrofonu? Już 15 maja o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie wokół książki Mariusza Janika Radio to ludzie. Z autorem i bohaterami wydawnictwa widzimy się w Mediatece Memo przy ulicy Moniuszki 5. Będzie swobodnie, inspirująco i bardzo radiowo. Wstęp wolny, ale liczba miejsc jest ograniczona.
2: Czasem jest tak?
3: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę, to jest takie odjazdowe, wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
2: Czasem tak.
4: Psik 7, Brainrot, Bro, Fr, Friki.
5: Nie Fr, tylko Fry.
4: Fry.
5: Mamo, no, to mamo, no.
2: Albo tak.
6: Moja mama się rusza jak stuknięty pawian.
2: Ale co byśmy bez nich zrobili?
7: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
2: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
8: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10.40.
2: Justyna Krakowiak,
8: Paulina Klimas-Stasiak.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Rezerwuj loże VIP w Atlas Arenie. Poznaj najbardziej ekskluzywne przestrzenie Atlas Areny. Tam, gdzie łączą się biznes, prestiż i wyjątkowe emocje. To nie tylko koncert. To przestrzeń spotkań i budowania relacji w niepowtarzalnym otoczeniu. Dedykowane wejście, parking, strefa gastronomiczna VIP oraz prywatna loża z widokiem na scenę. Odkryj możliwości dla Twojego biznesu. atlasarena.pl.
0: Po reklamie.
1: Sobota. Wolna sobota.
13: 28 minut po godzinie 11, a co można robić w wolnym czasie? Na przykład wybrać się do kina. Ja już mogę powiedzieć, ogłosić, że zaproszenie do kina w Muzeum Kinematografii w Łodzi otrzymują dzisiaj pani Joanna i pani Ewa. Proszę zobaczyć, za chwilę będzie także potwierdzenie mailowe, także gratulacje. A my za moment znowu pomyślimy o wyprawie do kina, bo to była taka rozgrzewka.

0: 25 minut zostało nam jeszcze do godziny 12, a my dzisiaj podążamy filmowym szlakiem.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: I czas na podwójne zaproszenie do wskazanego właśnie kina. Dowolnie wybrany seans filmowy. Zaproszenie ważne do 7 czerwca. A ponieważ dzisiaj mówiliśmy o tym, że serial Czterej Pancerni i Pies można oglądać już od 60 lat, to sprawdzimy wiedzę, sprawdzimy czujność. Proszę podać tytuł odcinka, w którym można oglądać pałace w okolicy Parku Klepacza w Łodzi. studiomałpa.radiouć.pl. Ciekawe, czy Państwo wiedzą, czy Państwo zapamiętali przede wszystkim. Czekam na wiadomości i obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: 17 minut mamy jeszcze do godziny 12, a ten odcinek serialu Czterej Pancerni i Pies z łódzkimi pałacami, odcinek, który dzisiaj był omawiany w Radiu Łódź, to też było ważne w tym pytaniu, to Kwadrans po nieparzystej. Dla kogo zaproszenie do kina? Dla pani Anety. Ale uwaga, uwaga, to nie koniec zabawy, ponieważ jeszcze sobie dzisiaj jedną historię przypomnimy, to już po wiadomościach Radia Łódź w kontekście również zaproszenia do kina.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

George Michael w Radiu Łódź. Już tylko 7 minut zostało do godziny 12, jak Państwu mija sobota. Studio małparadiołódź.pl. Można się pochwalić, także nic nie robieniem. To też jest przyjemność, tym bardziej, że nasza aktualna radiowa rzeczywistość to sobota. Wolna sobota, także czekam. A za chwilę najważniejsze wiadomości Radia Łódź.

0: Reklama. Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
2: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
3: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
9: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
10: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
11: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
9: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
12: Tworzymy rodzinę.
13: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
8: www.domwlodzi.org.
14: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
15: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
14: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
0: Ogłoszenie społeczne.
16: Zbliża się godzina 12.
17: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
16: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Wiktoria Makowska.
18: Służby nadal dogaszają pożar na Lubelszczyźnie, ale sytuacja jest opanowana. Trwa trzydniowe zawieszenie broni w Ukrainie. Za chwilę szczegóły. W wiadomościach powiemy też o dzisiejszym biegu charytatywnym ProViran w Lesie Łagiewnickim. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Służby wciąż dogaszają pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie i monitorują teren. Sytuacja jest opanowana i według strażaków ryzyko, że pożar wybuchnie na nowo, jest niskie. Dziś rano odbyło się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego w tej sprawie, a wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz powiedział, że była chwila, w której pożar wyglądał naprawdę źle.
19: Bo mieliśmy ten moment takiego naprawdę tych obaw kierowanych. Czy ten pożar przypadkiem nie dotrze do tych obiektów? Policjanci byli między ludźmi, były przygotowane miejsca nawet do ewakuacji. I policja między innymi w tym uczestniczyła, jak również władze samorządowe.
18: Część kompanii gaśniczych opuściła już Lubelszczyznę. Wielu strażaków pozostaje jednak na miejscu, by kontrolować sytuację. Dogaszanie pożaru może zająć jeszcze kilka dni. Następnie służby leśnicy zajmą się szacowaniem strat. W Moskwie zakończyła się najkrótsza w historii parada z okazji Dnia Zwycięstwa. Trwała zaledwie 45 minut. Kreml obawiał się, że uroczystości zostaną zakłócone ukraińskimi atakami. Przypomnijmy, wczoraj prezydent USA Donald Trump ogłosił trzydniowy rozejm między Rosją a Ukrainą.
20: Ukraińcy, z którymi rozmawiałem, mówią wprost, że trzydniowe zawieszenie broni nic nie da i że Putin się nie zatrzyma. Potrzebne jest całkowite zawieszenie broni, ale myślę, że on się nie uspokoi. Rosja musi wyprowadzić swoje wojska i zostawić nas w spokoju. Ile ofiar, ile ludzi, ile złamanych żyć, a jemu wciąż jest mało.
21: Obman.
20: To oszustwo. My ciągle idziemy wobec nich na jakieś ustępstwa, a oni wobec nas na żadne. Tę wojnę trzeba zakończyć i żeby te pasożyty po prostu zeszły z naszej ziemi. Przyjechaliśmy do Kijowa uczcić pamięć syna. 12 maja minie rok od jego śmierci. Tego dnia zginął razem ze swoim przyjacielem. Mateusz Szczymiel, Polskie Radio.
18: Rosja atakuje Ukrainę w pełnoskalowej wojnie już ponad 4 lata.
5: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
18: Pod względem pogody Polska będzie dziś podzielona na dwie części. Zachodnia część kraju znajdzie się pod wpływem wyżu, a nad wschodnią częścią utrzyma się front atmosferyczny. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek powiedziała, że na północy Polski będzie dość chłodno, a na zachodzie i północnym zachodzie będzie coraz więcej pogodnego nieba. Noc z soboty na niedzielę zapowiada się też chłodno. Agnieszka Prasek mówi, że miejscami możliwe są przymrozki. W Łódzkiem minimum 3 stopnie.
6: Szczególnie na północy i północnym wschodzie, tutaj lokalnie temperatury będą spadać poniżej 0 stopni, tutaj spodziewamy się przymrozków. Natomiast temperatury minimalne w centrum około 4 do 5 stopni i najcieplej będzie na południu i południowym zachodzie, tam około 8 do 9 stopni.
18: W nocy lokalnie możliwe są też zanikające opady deszczu, a więcej o pogodzie po wiadomościach. Bieganie i pomaganie w jednym miejscu. Dziś w Lesie Łagiewnickim w Łodzi odbywa się 9. edycja charytatywnego biegu ProVirun. Na uczestników czeka trasa o długości ponad 5 km, ale też marsz Nordic Walking i specjalny bieg superbohaterów dla dzieci. To wydarzenie dla całych rodzin, miłośników aktywności i wszystkich, którzy chcą dołożyć cegiełkę do pomocy potrzebującym. Liczymy na rekord, mówi Radosław Kasprzak, współorganizator biegu.
12: Jest to bieg, gdzie 100% wszystkich wpisowych z pakietów startowych przekazywane są Fundacji Gajusz plus specjalne bonusy. Także to dzisiaj myślę, że padnie rekord. Ostatnio mieliśmy 46 tysięcy, zebraliśmy i myślę, że dzisiaj padnie rekord.
18: Fundacja Gajusz wspiera nieuleczalnie chore dzieci i ich rodziny, prowadząc m.in. hospicjum stacjonarne i domowe. Tegorocznej edycji towarzyszy hasło Biegnij dla tych, którzy nie mogą. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 13.
16: To uzupełnimy jeszcze pogodowe wieści. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże możliwe przelotne opady deszczu. Maksymalnie dzisiaj w Łódzkiem do 15 stopni, wiatr słaby, ciśnienie 997 hektopaskali. I zanim jutro zrobi się cieplej, bo tak będzie na chwilę, najpierw będzie bardzo zimno w nocy. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego właśnie dostarczyło raport o stanie ostrzeżeń dla województwa łódzkiego o przymrozkach od godziny 23 dziś do 7 rano jutro. Mogą w Łódzkiem występować przymrozki.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: 5 minut po godzinie 12, tak, jesteśmy umówieni na wyprawę do kina, pamiętam, ale najpierw ciepło. Dzień dobry. Monika Borusow-Dudowicz, Tomasz Ferliński, witamy serdecznie.

0: 13 minut po godzinie 12 to chyba najwyższy czas na pewien upominek.
1: Sponsorem konkursu jest Kino Charlie. www.charlie.pl

0: Krzysztof Kiliański w Radiu Ucie, 21 minut po godzinie 12, a ja już mogę potwierdzić, przypomnieć, że serial Czterej Pancerni i Pies liczył sobie 21 odcinków. Tak jest. We wszystkich zagrał oczywiście Janusz Gajos, ale Franciszek Pieczka również. Dla pana Michała dzisiaj podwójne zaproszenie do kina. Gratuluję.
1: Sponsorem konkursu było Kino Charlie. www.charlie.pl

0: Autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
6: 14 maja o godzinie 19 w Radiu Łódź wyjątkowe spotkanie autorskie z Maćkiem Kądzielą, jednym z najbardziej wszechstronnych saksofonistów współczesnej sceny jazzowej. Artysta, który łączy jazz, elektronikę i inspiracje folklorem, zaprezentuje swój nowatorski projekt Luna Me. Porozmawiamy, posłuchamy najnowszego albumu także w wersji winylowej. Zapisy na wydarzenie@radiołódź.pl.
7: Spotkanie audiofilskie. Spotkanie dla miłośników brzmienia najwyższej jakości. Zapraszam serdecznie, Maciej Kądziela
8: i Piotr Bielawski.
9: Partnerem technicznym audycji jest Salon Q21.
10: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: Klub Wytwórnia zaprasza w maju. Spektakle teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Wstyd, komedia w reżyserii Wojciecha Malajkata. Dobrze się kłamie, kinowy hit na deskach teatru oraz O mało co z Anną Muchą. Emocje, śmiech i wzruszenia na jednej scenie. A muzycznie Palion i jego energetyczne Kolory Tour. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
0: Po reklamie.
12: Sobota. Wolna sobota.
13: 28 minut po godzinie 12, a przed godziną 13 przed nami jeszcze między innymi opowieść o ludziach, czyli magazyn Łódzkie Jestem Stąd. Dzisiaj Wiktoria Makowska porozmawia z pewną skromną dziewczyną z Tomaszowa Mazowieckiego, Klaudią Kościstą, grającą w popularnych serialach. Polecamy się do słuchania.

0: 20 minut zostało do 13.
1: Łódzkie. Jestem stąd.
2: Dziś w magazynie Łódzkie Jestem Stąd rozmawiamy z aktorką, która urodziła się w Tomaszowie Mazowieckim, a dziś rozwija się w zawodzie. Moimi Państwa gościem jest Klaudia Koścista. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, nasi kochani słuchacze.
2: Kiedy dziewczyna z Tomaszowa Mazowieckiego pierwszy raz pomyślała: dobra, chcę być aktorką?
3: Myślę, że nie było takiego jednego momentu, natomiast bardzo pomogła mi w tym taka nauczycielka języka polskiego. Ja byłam aktywną recytatorką w tamtym okresie i znalazłam taki bardzo ciekawy tekst Andrzeja Lenartowskiego pod tytułem Wielki Piątek, czyli Kobieta Demon, i z nim wzięłam udział właśnie w takim konkursie recytatorskim w kategorii Wywiedzione ze słowa. I tak się zaczęła moja droga i wtedy pomyślałam, że być może z tej takiej bardzo nieśmiałej dziewczyny, która jak miała coś przeczytać na głos, odnajdę się w tym zawodzie.
2: Czy to, że pochodzisz z małej miejscowości, mniejszej niż Łódź czy Warszawa, było dla ciebie czymś, co pozwoliło ci spojrzeć trochę na ten zawód inaczej?
3: Na pewno to, że pochodzę z małej miejscowości, ukształtowało moją wyobraźnię, ponieważ moimi pierwszymi widzami był las, były drzewa, byli sąsiedzi nasi, moi najbliżsi ludzie. Natomiast z perspektywy takiej osoby, która urodziła się i wychowywała w takiej małej miejscowości, no ten świat jest przytłaczający, w sensie jest pełen bodźców. Jestem po prostu przykładem tego, że jeżeli ktoś ma te marzenia i bardzo komuś na czymś zależy, to naprawdę obecnie jestem aktorką, jeżdżę na plan, rozwijam się, spełniam swoje marzenia. Naprawdę, drodzy słuchacze, warto w siebie wierzyć.
2: O planie za chwilę porozmawiamy, ale mnie jeszcze ciekawi, co w takim razie było najtrudniejsze na początku.
3: Szkoła aktorska jest bardzo ciekawym miejscem, ponieważ to były czasy, kiedy w szkole siedziało się od poniedziałku do niedzieli, od rana, od 7-8 mieliśmy zajęcia z baletu do 21, do 22, więc myślę, że najtrudniejsze dla mnie na początku była rozłąka. Dla mojej rodziny to było bardzo trudne, że pomimo tego, że mój rodzinny dom znajduje się około godziny drogi od Łodzi, od centrum, od szkoły filmowej, to często po prostu nie mogliśmy się widywać.
2: A co cię zaskoczyło najbardziej? Już w tym zawodzie aktorki, w byciu aktorką.
3: Tona tekstu, którego trzeba się uczyć. Ja w ogóle mam z tym ogromny problem. Jestem jedną z tych aktorek, która potrzebuje bardzo dużo czasu, żeby przyswoić ten materiał. Nie spodziewałam się, że tego tekstu może być aż tyle.
2: I tutaj już nie sposób nie wspomnieć, że w jednym z seriali grasz ratowniczkę medyczną i tam jest bardzo dużo tekstu i to nawet język taki specjalistyczny, lekarski. Jak ty sobie z tym radzisz?
3: Mój mózg bardzo szybko się nudzi, więc muszę być bardzo kreatywna, żeby ten mózg cały czas bodźcować i powodować, żeby on chłonął tę wiedzę. Jestem po kursie szybkiego uczenia, szybkiego czytania, co bardzo mi pomaga.
2: Co jest trudniejsze w twojej pracy? Sceny akcji, gdzie bardzo dużo się dzieje, czy może te emocjonalne, gdzie trzeba trochę zapłakać?
3: Na moim obecnym etapie, ponieważ prywatnie zmierzyłam się w ostatnim czasie z wieloma takimi trudnymi rzeczami. Zmarła moja ukochana babcia. Był to bardzo trudny dla mnie okres, w którym po prostu codziennie płakałam, więc obecnie dla mnie najtrudniej jest zapłakać. Czuję się jak Sahara. Czuję, że wypłakałam już po prostu wszystkie łzy i po prostu muszę się napełnić różnymi przeżyciami, emocjami. Ja nie jestem aktorką i kobietą, która po prostu jak na pstryknięcie roni łzy. Poza tym uważam, że łzy kobiety na ekranie, a łzy mężczyzny, no to są dwa inne środki wyrazu i dwa inne pola. Te łzy męskie jednak o wiele bardziej do mnie trafiają.
2: Zastanawia mnie jeszcze, jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z serialami, bo już trochę ich było.
3: Takie pierwsze castingi właśnie odbywały się głównie w szkole, czyli reżyserzy obsady razem z reżyserami po prostu przyjeżdżali do szkół aktorskich, no i właśnie ustawiały się kolejki studentów, którzy na przykład odpowiadali wizualnie do tego projektu, czy pod względem charakterologicznym, czy temperamentu. W naszym zawodzie tych castingów jest tyle, taki ogrom, że one po prostu w pewnym momencie zlewają się w taką jedną masę. Człowiek przyzwyczaja się do tych porażek i później trudno jest rozdzielić, który casting był do czego.
2: Jak radzić sobie w sytuacji, w której idziesz na casting, dajesz z siebie wszystko i okazuje się, że no nie tym razem?
3: Myślę, że wraz z doświadczeniem i upływającym czasem człowiek już po prostu, szczerze mówiąc, zapomina. To jest tak jak rozmowa rekrutacyjna do pracy. W naszym zawodzie normalne jest to, że nikt nie dzwoni zazwyczaj i nie mówi: przepraszam bardzo, pani Klaudio, no niestety. Oczywiście jest po prostu milczący telefon, nikt się nie odzywa, nikt nie dzwoni. To też ja z biegiem lat, po prostu jak idę na casting, wracam z tego castingu, momentalnie o tym zapominam i staram się o tym nie myśleć.
2: Teraz chyba jeden z głównych seriali, w którym bierzesz udział i w którym można cię oglądać, to Szpital Świętej Anny. Jak tam trafiłaś? Jak to się zaczęło?
3: Był casting wieloetapowy. Ciekawe jest to, że często na tych castingach przypadek gra bardzo ważną rolę. Mianowicie Piotr Nerlewski, z którym gram na planie parę, przypadkowo usiadł obok mnie. I reżyserka obsady wyszła z sali i mówi: dobrze, no to w takim razie teraz, Piotrek, twoja kolej, no to może weźmiemy Klaudię. Wzięli nas na casting do sali przesłuchań. Mieliśmy grać scenę, nie pamiętam, rozstania czy coś. No i jakoś tak tam między nami ta energia się pojawiła. Bardzo się spodobaliśmy wizualnie jako para. I pomimo tego, że wcześniej w ogóle nie byliśmy brani pod uwagę, żeby połączyć nas jako Marta i Tomek, no to nagle na tym castingu poprzez ten właśnie przypadek okazało się, że to się może udać.
2: A kim jest Marta? Jak ją widzisz? Ty jako ktoś, kto tę postać stworzył. Jak by się opisała, gdyby była twoją koleżanką i stała obok?
3: Ojej, Martusia, o Jezusicku. To bym powiedziała na pewno. Chciałabym mieć taką przyjaciółkę, jaką jest Marta. Ona jest bardzo oddana, waleczna. W ogóle chciałabym, żeby na świecie było więcej ludzi takich, jaką osobą jest Marta, ponieważ ona jest bardzo zaangażowana, prawdomówna, lojalna, honorowa, wspaniały człowiek.
2: Jak to zrobić, żeby rolę zostawić na planie, a potem stać się znów Klaudią? Czy masz taką lekkość już przechodzenia między tymi bohaterkami?
3: Myślę, że też na tym polega pewnego rodzaju zawodostwo, że każdy z nas wypracowuje sobie pewnego rodzaju higienę pracy. Dla mnie bardzo pobudzające jest to, kiedy zakładam kostium tej postaci. No to jest taki moment przejścia, a jeśli chodzi o zejście z tych wszystkich emocji i sytuacji, które wydarzają się na planie, no czasem jest to bardzo trudne. I nie ukrywam, że jak wracam do domu pociągiem, to no czasem jest ciężko, natomiast mam taką swoją rutynę, że wracam do domu, biorę sobie gorący prysznic, zmywam z siebie ten pot, łzy tego dnia, no jak każdy po pracy. Napiję się ciepłej herbatki z cytrynką, przytulę się do mojego psa, no i tak dzień dobiega końca.
2: Wróćmy sobie jeszcze do tego naszego łódzkiego wątku. Czy mimo tego, że teraz ta twoja kariera się rozwija, czy nadal pamiętasz o tym Tomaszowie i okolicach?
3: Oczywiście. Wracam tam, kiedy tylko mogę. Ja mieszkam na co dzień w Łodzi. Uwielbiam to miasto, uwielbiam przyrodę w tym mieście i wiążę z tym miastem również przyszłość. A jeśli chodzi o moich bliskich, dzięki temu, że mieszkam i chcę mieszkać w Łodzi, mam do nich 45 minut drogi, więc zawsze, kiedy tylko mogę, przyjeżdżam do dziadka, do babci, na cmentarz, do rodziców.
2: Mówisz, że wiążesz swoje życie w Łodzi. Czy masz swoje takie miejsce w Łodzi, które cię kompletnie zauroczyło?
3: Tak, ja osobiście kocham Olechów i to jest po prostu moje miejsce do życia. Uwielbiam tam spacerować, jest tam ogromna ilość zieleni, parków, lasów w sumie w zasadzie. Kocham też Księży Młyn. Uważam, że to miejsce jest niesamowite na skalę światową. No jest wiele, wiele miejsc, które lubię odwiedzać.
2: Skoro jesteś łodzianką z wyboru, to możesz zdradzić słuchaczom Radia Łódź, co dalej? Jak będzie dalej wyglądała przygoda Klaudii Kościstej?
3: Moi drodzy państwo, obecnie mam pracę, z czego jestem bardzo zadowolona. Mój zawód jest na tyle trudny, że być może to będzie mój ostatni projekt. Być może następnym razem za jakieś 5 lat spotkamy się tutaj, ponieważ stanę się rolnikiem i będę państwu sprzedawać kukurydzę. Być może, może tak będzie. Także jeśli chodzi o dalsze moje plany zawodowe, proszę mi życzyć pracy.
2: To w takim razie ja ci życzę pracy i tego, żebyś trafiała na swojej drodze właśnie na takich ludzi, którzy będą ci tych skrzydeł dodawać. I jeszcze ostatnie już pytanie. Gdybyś miała obok siebie kogoś, kto dopiero by chciał, zaczynałby, byłby tą Klaudią nieśmiałą, co byś powiedziała właśnie takiej małej Klaudii, która ma wielkie marzenia, a trochę jeszcze mało odwagi, żeby po nie sięgnąć?
3: Jeżeli mogę komukolwiek cokolwiek życzyć, to właśnie tego, żeby szukać ludzi, którzy podzielają twoją pasję.
2: I tym przesłaniem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję ci bardzo. Moim i państwa gościem była Klaudia Koścista, aktorka, która z Łodzią i regionem łódzkim ma bardzo dużo wspólnego. Dziękuję.
3: Dziękuję również. Do zobaczenia i usłyszenia.
0: A z Klaudią Kościstą rozmawiała dzisiaj Wiktoria Makowska.

I już tylko 6 minut zostało nam do godziny 13. Tuż po wiadomościach Radia UCI. Druga część programu Sobota, Wolna Sobota. Mogą już Państwo czekać na Piotra Ambielowskiego, który dziś ten program poprowadzi. Także ode mnie do usłyszenia. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Monika Borysow-Dudowicz. Pozdrawiam.

0: Autopromocja. Czasem jest tak?
1: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę, to jest takie odjazdowe, wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
0: Czasem tak.
2: Psyk 7, Brainrot, bro, fr, friki.
3: Nie fr, tylko fry.
2: Fry.
3: Mamo, no.
2: Albo tak.
4: Moja mama się rusza jak stuknięty pawian.
0: Ale co byśmy bez nich zrobili?
5: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
2: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
0: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10:40.
2: Justyna Krakowiak,
0: Paulina Klimas-Stasiak.
2: Zapraszamy.
6: Poszukiwaniu dialogu.
7: Ksiądz kanonik Wiesław Kamiński, proboszcz parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Łodzi, duszpasterz osób niesłyszących, duszpasterz pszczelarzy, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Archidiecezji Łódzkiej, opowie o swojej kapłańskiej drodze i pasjach.
8: To, co zaczął robić ten ksiądz, to wszystkich nas zastanowiło. Co to znaczy oaza, zapytał. Pierwszym skojarzeniem któregoś tam z kolegów to było to, że oaza to jest taka restauracja w Łasku. A chodziło o ruch oazowy, ruch światło-życie.
7: Zapraszam w niedzielę 10 maja o godzinie 7:05. Małgorzata Warzecha.
0: Autopromocja.
9: Słuchają Państwo Radia Łódź już 13. Czas na wiadomości w naszym programie w studiu Wiktoria Makowska.
10: Trwa szacowanie zniszczeń po pożarze Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Biegacze opanowali Las Łagiewnicki w Łodzi, ale w słusznej sprawie chodzi o pomoc dla fundacji. W wiadomościach zapowiemy też dzisiejszy mecz Widzewa Łódź. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu. W pożarze z tego tygodnia spłonęło około 300 hektarów lasów w Puszczy Solskiej. Przypomnijmy, ogień wybuchł kilka dni temu i był trudny do opanowania. Na miejscu pomagali też strażacy z Łódzkiego. Rozpoczęło się wstępne szacowanie zniszczeń oraz oględziny miejsc dotkniętych pożarem. Do wielu miejsc w głębi lasu nie było dotychczas dostępu, ponieważ zarzewie ognia było w torfowisku, które długo się pali. Straty przyrodnicze są ogromne, mówi starosta biłgorański Andrzej Szarlip.
11: Są to tereny parku, tereny, gdzie wiele pomników przyrody znajduje się unikalnych gatunków fauny i flory występuje, więc te straty na pewno są bardzo duże pod tym względem. Też jeszcze kwestia właśnie dokładnego przeanalizowania, czy system korzeniowy uległ też zniszczeniu, czy te drzewa dadzą sobie radę i przeżyją.
10: Podczas pożaru do zrzutów wody z powietrza wykorzystano m.in. policyjne śmigłowce i samoloty dromader. Podczas akcji gaśniczej we wtorek życie stracił 65-letni pilot dromadera. Maszyna należała do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.
12: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Umowa dotycząca programu SAFE została podpisana. Do Polski trafi ponad 180 miliardów złotych na obronność z unijnych pożyczek. Jeszcze w maju nasz kraj otrzyma 6,5 miliarda euro zaliczki, a kolejne środki będą napływały do Polski jako nowe mikropożyczki w następnych latach. W sumie niemal 44 miliardy euro musimy wydać do 2030 roku. Większość pieniędzy z pożyczek ma być inwestowana w zakupy w rodzimej zbrojeniówce, a spora część pójdzie na tak zwane refinansowanie umów już zawartych. Sportowe emocje i pomoc potrzebującym. W Lesie Łagiewnickim trwa kolejna, 9. edycja charytatywnego biegu ProViran. To wydarzenie dla biegaczy, rodzin z dziećmi i wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić czas, a przy okazji wesprzeć szczytny cel. Uczestnicy mogą pobiec główną trasą, wziąć udział w marszu Nordic Walking albo wystartować w biegach dla najmłodszych. Na miejscu atmosferę wydarzenia sprawdzała nasza reporterka Weronika Skibińska, która pytała się biegaczy o ich emocje.
13: Tak, bierzemy udział, no.
14: Bierzemy.
15: A co będziecie biegły?
13: Ja będę biegła 700 metrów.
14: Ja 500.
15: I jak wasze nastawienie?
13: Ogólnie ja się czuję bardzo dobrze i myślę optymistycznie, że się uda.
16: Biegamy dla hospicjum i to jest właśnie to, żeby pomagać wspólnie razem i biegać, cieszyć się.
10: Dochód z akcji zostanie przekazany Fundacji Gajusz, pomagającej ciężko chorym dzieciom i ich rodzinom. W zeszłym roku kwota zebrana to prawie 50 tysięcy złotych, a jak będzie dzisiaj, przekonamy się za kilka dni. I na koniec sport. Piłkarze Widzewa Łódź w meczu 32. serii gier PKO Ekstraklasy podejmą Lechię Gdańsk. Widzewiacy na 3 kolejki przed końcem sezonu cały czas są w strefie spadkowej, ale jeszcze wszystko mają w swoich rękach, a przede wszystkim w nogach. O szczegółach Robert Zwoliński.
6: Dla piłkarzy Widzewa Łódź to niezwykle ważny mecz. Mogą dzisiaj wydostać się bowiem ze strefy spadkowej. Warunkiem jest pokonanie Lechii Gdańsk, która wyprzedza Łodzian tylko albo i aż o 2 punkty. No i to właśnie Lechia jest tuż nad strefą spadkową. Jeśli chodzi o grę gdańszczan, to charakteryzuje się ona naprawdę świetnym atakiem. Lechia ma najwięcej strzelonych goli w całej PKO Ekstraklasie, ale z drugiej strony też fatalna defensywa, bo gorzej broni tylko ostatni w tabeli Brookbet Termalika Nieciecza. Jak Widzewiacy poradzą sobie w tej sytuacji? Czy atak Łodzian tym razem będzie dobrze funkcjonował? Przekonamy się późnym popołudniem. Początek meczu o 14.45.
10: A relacja tekstowa z tego spotkania na radiołódź.pl i w aplikacji mobilnej Radia Łódź. Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości o 14.00.
9: W tej chwili 10 stopni, nie tylko właściwie w całym regionie, a ma być 15, więc jeszcze liczymy, że tych kilka stopni nam przybędzie. No i słabe przelotne opady deszczu także mogą się pojawiać w nocy. Zachmurzenie małe bądź umiarkowane, temperatura plus 2 stopnie to chyba całkiem niezła jeszcze informacja. Tyle, że przy gruncie minus 2, więc uwaga, przymrozki, znowu mamy ostrzeżenie. Wiatr słaby, zmienny, jutro temperatura ma wzrosnąć do 20 stopni.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: Tomasz Perliński audycję realizuje, ja nazywam się Piotr Bielawski. Do 16 muzycznie Igor Herbut, bo z nim będę rozmawiał, ale też kilka nowości, ważnych, jak się okazuje, nowości.

Odnosząc się do mojej zapowiedzi, co w tej audycji, z Igorem Herbutem rozmawiałem przy okazji jego koncertu w Łodzi. Przyjechał z Grechutą. Grechuta Herbuta, taki projekt. Właściwie trasa się skończyła i teraz myśli o solowych nagraniach. I on w tej rozmowie, która dziś pojawi się w programie, powiedział, że już jest takim weteranem. No to chyba nie takim jak Stąsi, panie Igorze. Oj, nie takim. Ci to dopiero weterani, a w jakiej znakomitej formie. I tego właśnie życzę nie tylko Igorowi Herbutowi, by po latach w takiej formie nadal się znajdował, a wszystkim artystom. Tak, znakomita forma i cieszę się, że państwo też przyjęli tak optymistycznie ten utwór z nadzieją, że płyta będzie znakomita, a nowa płyta The Rolling Stones pojawia się na początku lipca. A chwilę później Paul McCartney z nowym nagraniem zaskoczył w duecie z Ringo Starrem.

perkusja dała początek tej kompozycji. No i po jakimś tam czasie dłuższym dała tak naprawdę początek kompozycji. Home to Us, ta piosenka się nazywa. Nie wiem, czy państwo zauważyli, ale w tak zwanym międzyczasie, zanim o tym McCartneyu zrobiło się głośno, że będzie jego nowa płyta, to Ringo Starr sobie pograł różne klasyki. No i rzeczywiście to są klasyki, gdzieś tam wyciągnięte z archiwów, fantastyczne utwory, do których już rzadko się odnosimy, no i w znakomitym zresztą wydaniu.

Ależ piękny motyw na zakończenie. Ojejku, to takie piosenki się jeszcze tworzy? Czy Love, Ringo Starr z tej płyty, o której opowiadam. To jest płyta Long, Long Road. Pojawiła się T-Bone Burnett. Ją wyprodukował też legenda, przecież jeszcze z Bobem Dylanem pracował. No ale prawda jest taka, że te utwory też są wręcz legendarne, chociaż w dużej mierze pozapominane. Utwory bluesmenów, czy też folkowców sprzed wielu, wielu lat. Fantastyczne utwory, do których wrócił Ringo Starr na swojej płycie. No, takie rzeczy. Takie rzeczy tu i teraz i tylko u nas, czyli w Radiu Łódź, jak najbardziej. A ten ostatni motyw coś mi przypomniał, ale przypomniał mi się wcześniej, bo jest Anderson do zagrania, bo wiosna już rozkwita. No, dzisiaj to tak sobie, ale rzeczywiście był taki moment. Już cieplutko się niezwykle zrobiło.

0: Reklama. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na crsieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
6: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
7: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
6: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
7: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
6: I tych, którzy działają razem dla Polski.
7: Więcej na funduszobywatelski.pl.
4: Ogłoszenie społeczne.
8: Sobota. Wolna sobota.
9: Już zapowiadałem, że dzisiaj z Igorem Herbutem będę rozmawiał. Spotkałem się z nim przy okazji jego koncertu. Przyjechał do Łodzi z projektem Grechuta Herbuta. No to pomyślałem, że do tego Grechuty to ja też chętnie wrócę.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote.

A panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

0: Niesamowity Grechuta, jedna z moich ulubionych jego piosenek w sercu. A ten Herbut też śpiewa tego Grechuta. Ojej, śpiewa, trzeba mu przyznać. Pan Marcin napisał, dziękując za zaproszenie, które wygrał w Radiu Łódź, że żona była w siódmym niebie, a on był pod wrażeniem głosu pana Herbuta. To tyle tej recenzji w takim razie. Przy okazji tego koncertu z Igorem rzeczywiście miałem okazję dłużej pogawędzić.
1: Sobota. Wolna sobota.
0: Igor Herbut, dzisiaj spotykamy się przy okazji twojego Grechuty, ale w przededniu nowej płyty również w pewien sposób. Biorąc pod uwagę, jak często wydajesz swoje płyty, to naprawdę jesteś w przededniu. Ale skoro już taki moment naszego spotkania, pomyślałem, że najpierw zadam ci pytanie w ogóle o takich twórców, do których lubisz powracać, na których ukształtowałeś się, na których ukształtowała się twoja wrażliwość. To nie jest na pewno tylko Grechuta.
2: To nie jest Grechuta, witam serdecznie, cześć, bardzo mi miło. Faktycznie jest trochę tematów do przegadania. Ja zaczynałem od folku głównie. I ten folk zawsze mnie gdzieś tam budował. I z tego folku jakimś tam niesamowitym, skocznym krokiem przyszliśmy w jazz z moim sercem, które studiowałem. I pojawiał się pop i rock. Ciągle otulony jestem tym. Od Republiki, przez punków, przez Kaję do... No, Marek i Wacek.
0: Nie spodziewałem się dużego zaskoczenia, biorąc pod uwagę, że słucham twojej muzyki złożonej z tak wielu elementów, że musiałeś się ich nasłuchać wcześniej, ale Marek i Wacek na przykład mnie ucieszył i wiesz, z taką radością podchodzę do tego. Klasyczność też znajduję w tym, co robisz. Budujesz swój świat po prostu, a zbudować swój świat to tak naprawdę wymykać się jakimś klasyfikacją i kategorią. Poza tym u ciebie rządzi jednak emocja, nie?
2: Zawsze. Zawsze rządzi emocja i szczerość. Wiem, jak to brzmi, ale no tak to jest. To jest raczej taki elektrokardiogram, wydaje mi się, tego, co posiadam, tego, co wiem, a może wcześniej tego, czego nie wiem tak naprawdę. Mm-hmm. I tego, czego szukam bez celu tak naprawdę, bo raczej zastanawiam się nad procesem bardziej i jestem w nim. I to się wydarza na różnych płaszczyznach. I bardzo mnie to cieszy, bo zbudowałem kilka wysp. Takie główne to Lemon, który jest też takim hybrydą jednak i chimerą po prostu też tak naprawdę wszystkiego. I warsztatów, i emocjonalności. Też to muzycy po prostu, każdy swój kolor w to wrzuca. No ale też jest... Taka wyspa, którą buduję od niedawna, można by powiedzieć, bo tak no, załóżmy 6 lat, solo, czyli Igor Herbut tak naprawdę. Zacząłem Chrustem, a wkrótce faktycznie Żeremie. Pomiędzy bardzo dużo się działo, różnych kolaboracji, dużo szukania, różnych projektów, festiwali, chociażby męskie, no w tym roku podwójnie, więc też właśnie sytuacja solo aktu, czyli trasy, która bardzo, bardzo mi dużo dała takiej odwagi po prostu w serce. To jest taka trasa, gdzie jestem ja i fortepian, i gram sobie, opowiadam bardziej, można by rzec, przez ponad 2 godziny o tym, o czym pisałem w ciemnym pokoju dla, nie wiem w sumie dla kogo, bo nawet wtedy mojemu pieskowi tego nie puszczałem.
0: Dla jakiegoś ideału może. Ty jesteś trochę idealistą, poetą na pewno. Natomiast, nie wiem, to w takim razie ja to tak nazwę. Jeszcze trzecią wyspę zbudowałeś, to są inni artyści, których wspomagasz, produkujesz, doradzasz. Którzy tworzą jakąś rodzinę również, jak zauważam. Jak z nimi rozmawiam, to tak odczuwam, że ty tworzysz wraz z nimi jakąś więź.
2: Staram się nie przeszkadzać. Faktycznie ja byłem też tak po prostu branżowo dość naiwny na samym początku, bo myślałem, że tak naprawdę wszystkim chodzi o samo dobro i najważniejsza jest muzyka i dobre intencje i tak dalej. Okazało się, że nie do końca dla wszystkich. No i to... No, co nauczyłem się na błędach, staram się po prostu przekazać. No i fantastyczną mam rodzinkę faktycznie. U nas w menadżmencie są piękne osoby, które są bardzo, bardzo zdolne i mają swoją własną drogę. Są bardzo ambitnymi ludźmi. No więc jeżeli zapytają mnie o coś, staram się powiedzieć, no jak najszczerzej potrafię, co o tym myślę. Ale oni już wiedzą coraz więcej i no i wiedzą, jak mają podążać.
0: No ale myślę, że oni też w pewien sposób uzasadniają twoją odwagę, znaczy potwierdzają to, że idziesz w jakimś fajnym kierunku, że to się zgadza, że jakoś cię to uzupełnia, bo teraz o tej odwadze w zupełnie innym kontekście. Wydaje mi się, że czasami trzeba mieć odwagę, żeby krzyknąć, coś powiedzieć, swoje stanowisko przekazać, ale jeśli mówimy o emocjach, to dużo większą odwagę chyba trzeba mieć, żeby się otworzyć i pokazać emocje, czasami ciszą nawet, nie?
2: No ja robię to, żeby się nie bać właśnie, nie? Tak naprawdę, bo tak myślenie jest takie, czy nie, no nie boisz się tak po prostu pokazać, wyjść i się obnażyć i tak po prostu być wrażliwy. Robię to, żeby się nie bać, nie? I tak, żeby po prostu sobie znaleźć w sobie coś, co będzie bardzo moje, coś, czego będę bronił. ale faktycznie no nie jest to łatwe, aby pokazać ten rysunek mamie, nie?
0: Całe życie można na tym spędzić, żeby wreszcie się odważyć.
2: To prawda, ale warto, bardzo warto, bo świat odpowiada na niesamowity sposób i mnóstwo nowych doświadczeń jesteśmy w stanie zdobyć przez to. Z reguły to są, zazwyczaj są to bardzo, bardzo niesamowicie dobre rzeczy. Zdarzają się trudne, ale to też jest lekcja, bo ja też tak naprawdę jestem takim raczej człowiekiem, który nie lata ze sztandarami różnego rodzaju, tym machaniem sercem, to też jest takie, nie wiadomo, jakie jest. Zapytany odpowiem, więc no, ja robię swoje przez już prawie 15 lat i to wielkie błogosławieństwo, że mam dla kogo i że wciąż to działa i że wciąż jest tyle osób, które się odnajdują w tym i to jest no, bardzo, bardzo budujące, inspirujące. I ja czuję taką presję co do tych młodych artystów, taką presję, żeby właśnie im pokazać, że wciąż się rozwijam ja sam i że robię rzeczy, z których oni też, mam nadzieję, są dumni jako po prostu, wiesz, jako po prostu osoby, która jest obok i staram się ciągle być lepszym, ale przede wszystkim utrzymywać ten poziom, w którym jestem, bo przeczytałem ostatnio takie zdanie, że jak artysta patrzy na rzeczy, które już zrobił, powinien patrzeć z taką lekką poważliwością na to, okej, tam to już zrobiłem, było to, ale teraz zrobiłbym to trochę inaczej, lepiej, nie? I jeżeli to w ten sposób nie patrzysz na to, to znaczy, że coś chyba jest nie do końca w porządku, nie?

To taka część rozmowy, co do której mogę tylko powiedzieć, będzie kontynuowana. Zostawię to bez komentarza. To, o czym mówiliśmy, to o czym mówił przede wszystkim Igor Herbut, ze świadomością, że opowiada tak naprawdę bardzo głęboko o sobie i z prawdą, tak opowiadając, z prawdą o sobie i swoim tworzeniu. Wrócę do tej rozmowy w następnej godzinie naszego spotkania.

Były momenty. To o momentach. Piosenka Kasia Sienkiewicz zapowiada swoją solową płytę. To ma być troszeczkę inny projekt od Kwiatu Jabłoni, co nie oznacza, że już nie ma tego duetu, że nie ma tego zespołu, że się pokłóciła z bratem, wręcz przeciwnie. Po prostu zawiesili na razie działalność, żeby podjąć się innych artystycznych wyzwań. I takim wyzwaniem jest solowa płyta Kasi Sienkiewicz. Były momenty. To pierwszy singiel z tego albumu, więc czekamy. Płyta ma się pojawić przecież niebawem. A co do tego Kwiatu Jabłoni w takim razie. Ostatnio grałem też Kasię Linz i tak się ten utwór przypomniał.

0: Autopromocja.
1: Poszukiwaniu dialogu.
2: Ksiądz kanonik Wiesław Kamiński, proboszcz parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Łodzi, duszpasterz osób niesłyszących, duszpasterz pszczelarzy, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Archidiecezji Łódzkiej, opowie o swojej kapłańskiej drodze i pasjach.
3: To, co zaczął robić ten ksiądz, to wszystkich nas zastanowiło. Co to znaczy oaza, zapytał. Pierwszym skojarzeniem któregoś tam z kolegów to było to, że oaza to jest taka restauracja w łasku. A chodziło o ruch oazowy, ruch światło-życie.
2: Zapraszam w niedzielę 10 maja o godzinie 7:05. Małgorzata Warzecha.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: To wszystko się sypie, tyle lat stoi pustej.
6: To jest XXI wiek.
7: A administracja nie pomoże.
8: Najtrudniejsza sytuacja jest na ulicach Limanowskiego i Prusa. Problemy mogą trwać nawet do wieczora.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
9: Ogrzewania tu w ogóle nie ma.
10: Emerytura mała, czasy czegoś odmówić, płacę 1200 zł.
11: W ciągu najbliższych godzin pogoda w naszym regionie może się diametralnie zmienić. Możemy spodziewać się trudnych warunków na drogach.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
13: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
15: Rezerwuj loże VIP w Atlas Arenie. Poznaj najbardziej ekskluzywne przestrzenie Atlas Areny. Tam, gdzie łączą się biznes, prestiż i wyjątkowe emocje. To nie tylko koncert. To przestrzeń spotkań i budowania relacji w niepowtarzalnym otoczeniu. Dedykowane wejście, parking, strefa gastronomiczna VIP oraz prywatna loża z widokiem na scenę. Odkryj możliwości dla Twojego biznesu. atlasarena.pl.
0: Po reklamie.
16: I już 14 w Radiu Łódź. Czas na kolejne wiadomości w naszym programie, a w studiu pojawiła się Beata Janowska.
17: Dzień dobry. We województwie warmińsko-mazurskim znaleziono niezidentyfikowany obiekt latający, prawdopodobnie wojskowy dron. Ulica Sienkiewicza w Łodzi od ponad roku zamknięta dla ruchu, w tym miesiącu zostanie otwarta. Po Polsce Litwa jako drugi unijny kraj podpisała umowę SAFE. Po południu i wieczorem będzie pochmurno, z większymi przejaśnieniami może przelotnie popadać. Niezidentyfikowany obiekt został odnaleziony w okolicy Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. To prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
18: Drona znaleziono około 20 km od granicy z Rosją. Służby otrzymały na ten temat informację dziś rano, powiedział aspirant Rafał Jackowski z warmińsko-mazurskiej policji.
19: Około godziny 9 policjanci z Bartoszyc zostali poinformowani, że w okolicach miejscowości Osieka na jednym z pól przypadkowa osoba znalazła przedmiot przypominający drona. Teren został przez policjantów zabezpieczony.
18: Podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej mówił, że według wstępnych ustaleń znaleziony obiekt przeznaczony jest do obserwacji.
20: Nieposiadający cech bojowych.
18: Służby sprawdzają, czy odnaleziony przedmiot nie stwarza zagrożenia. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
17: Postępowanie w tej sprawie prowadzi Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratora z Wydziału do Spraw Wojskowych. Jeszcze w maju zakończą się utrudnienia na ulicy Sienkiewicza w Łodzi. Na wysokości Łódzkiego Domu Kultury trwają prace przy budowie komory końcowej tunelu kolei dużych prędkości. Są na tyle zaawansowane, że niedługo organizacja ruchu w tym miejscu powinna się zmienić, co ułatwi ruch w centrum miasta. O szczegółach reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
6: Ulica Sienkiewicza na odcinku między ulicami Narutowicza i Traugutta zostanie częściowo otwarta w drugiej połowie maja. Przejazd będzie możliwy w jednym kierunku.
7: Od Narutowicza do Traugutta. Ponadto otwarcie ulicy przyniesie ulgę okolicznym mieszkańcom, którzy nie będą musieli nadkładać drogi.
6: Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Organizacja ruchu nie zmieni się za to przy skrzyżowaniu ulic Traugutta i Kilińskiego.
7: Teraz nadal pozostanie łamane pierwszeństwo, aby zapewnić łatwiejszy przejazd z Traugutta.
6: W tym miejscu pierwszeństwo zmieni się dopiero po całkowitym otwarciu dla ruchu ulicy Sienkiewicza. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
17: Ulica Sienkiewicza między Narutowicza a Traugutta jest zamknięta dla ruchu od ponad roku.
9: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
17: Po Polsce Litwa jako druga podpisała umowę SAFE. Litwini dostaną na obronę prawie 6,5 miliarda euro. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na rozwój litewskiego wojska, zapasy amunicji, projekty związane z kontrmobilnością wojskową i na inne potrzeby armii. Minister obrony Litwy Robertas Kaunas poinformował, że większość umów już została zawarta. Część pozyskanych pieniędzy posłuży również wzmocnieniu bałtyckiej linii obrony oraz obrony przeciwlotniczej. Część środków SAFE ma też być przeznaczona na wsparcie Ukrainy. Chodzi m.in. o wspólne zakupy z Kijowem i zakup sprzętu wojskowego produkowanego na Ukrainie. Koszykarki UKS-u zagrają dzisiaj w drugim meczu finału pierwszej ligi z MKS-em Pruszków. Po porażce u siebie łodzianki muszą teraz wygrać na wyjeździe, żeby przedłużyć rywalizację do decydującego trzeciego spotkania. Kluczem do sukcesu może być skuteczność z dystansu, co pomogłoby rozbić świetną obronę strefową, którą pruszkowianki zaprezentowały w pierwszym meczu, mówi trener UKS-u Piotr Zych.
21: To na pewno musimy sobie lepiej sprawić z tą strefą i musimy też poprawić obronę, no bo nie jesteśmy zespołem, który musi bronić. Jeżeli nie bronimy, to nie jesteśmy zespołem, który nie wiadomo ile punktów zdobywa.
17: Początek meczu MKS-u z UKS-em w Pruszkowie o 17:00. Jeśli UKS-ianki wygrają decydujące trzecie spotkanie, znowu zostanie rozegrane w Łodzi, a triumfatorki rozgrywek będą miały prawo do gry w koszykarskiej ekstraklasie. Dzisiaj, ale w Łodzi, także spotkanie piłkarskiej drużyny Widzewa z Lechią Gdańsk. Początek o 14:45. Relacje we wiadomościach Radia Łódź. Najbliższa o 15:00.
16: Narzekałem godzinę temu, że tylko 10 stopni, to już 12, 13 powiedzmy w naszym regionie, do maksimum 15 stopni coraz bliżej. Więcej przyjaśnień ma się też pojawić, ale uwaga, w nocy zachmurzenie umiarkowane przyniesie nam w dalszym ciągu ewentualnie deszcz. No i przymrozki, bo przy gruncie minus 2 stopnie. I jeszcze wiatr słaby, północny i północno-wschodni będzie nam towarzyszył.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: Piotr Ścibiński audycję realizuje, nazywam się Piotr Bielawski. No to Steven Sanchez, bo on sprawia, że od razu humor się poprawia.

Nie ma to jak Steven Sanchez. Ma niezłą orkiestrę i nagrywa właśnie takie piosenki. Z jego nowej płyty postanowiłem skorzystać. Ma nowy singiel, ale pomyślałem, że znamy właściwie 3 w tym momencie utwory, bo stały się singlami. A czy ktoś wsłuchał się w to, co dzieje się jeszcze na tej płycie? No i od czasu do czasu będę właśnie po te utwory niesinglowe wracał, żeby sobie zabrzmiały. Zwłaszcza, że ta orkiestra potrafi niezłe rzeczy grać, nie tylko na płycie. Widziałem fragmenty koncertów, fajnie improwizują. Oj, bardzo fajnie. Jak u Bruno Marsa zresztą.

Podobno te latynoskie sekcje mają coś w sobie. Panie Marku, proszę Państwa, pewnie, że mają. To prawda, potrafią niesamowite rzeczy tworzyć latynosi, ale nie tylko. To jest kwestią oczywiście, jaka muzyka do nas dociera, jakiej muzyki słuchamy, w sensie gatunkowym oczywiście. No a jeśli już wybierać muzykę latynoską, to w wielu miejscach tworzą się genialne, duże składy i duże orkiestry i to dopiero jest szaleństwo. W tej muzyce można odnaleźć wiele niezwykłych rzeczy. No, roztańczona muzyka, ale ten Santana to nie tak przez przypadek, wręcz przeciwnie, bo pewien utwór miałem znaleźć.

Jest co najmniej kilka takich utworów, w których Seal pokazał, co tak naprawdę ma gdzieś głęboko ukryte. Jak potrafi znakomicie z tego korzystać, wyciągać to na wierzch, całą taką, nawet powiedziałbym, namiętność, wyłożyć po prostu i tekst zinterpretować. A Santana mu po prostu gra, melodia jest i tyle. You are my kind. Jest też cudowna koncertowa wersja tego utworu, to prawda, ale dzisiaj z niej nie skorzystam. Jest taka długa w ogóle wersja też koncertowa, właśnie. Z tej to tym bardziej już dzisiaj nie skorzystam. Może szkoda, ale tak jest. Obiecywałem, że od czasu do czasu będę wracał do Marka Grechuty. A to za sprawą tego, iż rozmawiałem z Herbutem, który z Grechutą sobie przemierzał nasz kraj. Grechuta, Herbuta to taki projekt. Był też w Łodzi i przy okazji właśnie z Igorem Herbutem miałem okazję rozmawiać. Nie tylko oczywiście o Grechucie, wręcz przeciwnie. Przede wszystkim dążąc do piosenek nowych Herbuta, które ponagrywał i płytę przecież niebawem będzie wydawał. No ale postanowiłem, że w takim razie i oryginalny Grechuta nam dzisiaj zabrzmi w kilku momentach.

0: Autopromocja.
1: Masz ochotę zajrzeć za kulisy radia? Sprawdzić, co dzieje się po drugiej stronie mikrofonu? Już 15 maja o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie wokół książki Mariusza Janika Radio to ludzie. Z autorem i bohaterami wydawnictwa widzimy się w Mediatece Memo przy ulicy Moniuszki 5. Będzie swobodnie, inspirująco i bardzo radiowo. Wstęp wolny, ale liczba miejsc jest ograniczona.
2: Czasem jest tak?
3: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę, to jest takie odjazdowe, wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
2: Czasem tak.
4: Psik 7, Brain Rot, Bro, Fr, Friki.
5: Nie Fr, tylko Fry.
4: Fry.
5: Mamo, no, to mamo, no.
2: Albo tak.
3: Moja mama się rusza jak stuknięty pawian.
2: Ale co byśmy bez nich zrobili?
6: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
2: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym. A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10:40. Justyna Krakowiak, Paulina Klimas-Stasiak. Zapraszamy.
0: Autopromocja.
1: Sobota. Wolna sobota.
7: A z Igorem Herbutem rzeczywiście dzisiaj rozmawiam, już o tym wspomniałem po raz kolejny. No, obiecywałem, że w każdej godzinie co nieco sobie pogawędzimy o nim i o tym jego tworzeniu.

0: Ty nadal widzę to, masz taką niepewność jakąś w sobie, ciągłą chęć potwierdzania po wielu sukcesach. Wiesz, ty opowiadasz o charakterystyce, ty jesteś niezwykle charakterystyczny. W dużych przedsięwzięciach bierzesz udział. Dlaczego? Zapraszają cię, ponieważ potrafisz pokazać emocje w piosenkach innych, prawda? Później idziesz, grasz, śpiewasz swoje piosenki. Jest dokładnie to samo, więc to już jest spełnienie na różnych polach muzycznych z kolei.
1: Tak, się czuję doceniony. To zapraszania, czy po prostu dobre słowa bardzo mi schlebiają. Udział w różnych projektach, taka wiara we mnie też bardzo, bardzo mi schlebia. Przede wszystkim staram się nie przeszkadzać i dodać coś od siebie, co będzie naprawdę zapamiętywalne w postaci takiej, że przed gościu szczerze pokazał po prostu wszystko, co potrafił, dał nam. A nam to zbudowało coś inspirującego. Tak właśnie było z Marylą Rodowicz, gdzie po prostu dostałem potem SMS-a, że no Igor, tutaj nie mogę zacytować, akurat jesteśmy w publicznym radiu. Więc to jest, no to jest wspaniałe. Sam się czasami dziwię, że to tak gdzieś tam rusza i porusza te struny różnej maści emocjonalności u ludzi. No ale no to wspaniałe i czuję po prostu ciągły niedosyt i wierzę, że jest jeszcze wiele, wiele do zrobienia i jest przestrzeń przede wszystkim na to. Cieszę się, że jest przestrzeń, bo w tym świecie no jest różnie, ale że na tę emocjonalność i na tę prawdę, szczerość, może intymność w jakiś sposób jest wciąż miejsce.
0: No właśnie, nawet w dużych, rozbudowanych formach jesteś intymny. To też jest niezwykłe dla mnie, że potrafisz to zachować i tak osobiście do mnie przemówić. To jest moja opinia o tym, jak to robisz z kolei. Ale teraz wrócę również do odwagi pod innym kątem. Odwagą jest stawiać sobie wciąż pytania, mieć jakąś niepewność w sobie, artystyczną także. I wydaje mi się, że to normalne, że tego nie należy się obawiać, że jesteś po iluś sukcesach, a nadal sobie stawiasz pytania, czy to jest tak, czy rzeczywiście idę dobrą drogą, co jeszcze mogę pokazać, jak inaczej mogę jeszcze to pokazać.
1: Absolutnie, ja tak nie do końca myślę o tym, co było i co będzie.
0: Okay.
1: Ja tak mam świadomość, gdzie jestem, to jest fantastyczne, ale raczej biorę z tego, co jest dziś, co jest teraz, co jest obecnie, dlatego tak kocham scenę. Nie dość, że bardzo weryfikuję, to ona zatrzymuje ten czas, nie? I ten moment, który się nie powtórzy, powtórzy się, ale w innej formie. I też dlatego oddaję to wszystko, bo jak ktoś chce ze mną porozmawiać, no to ja tak naprawdę raczej zapraszam go na koncert, bo tam rozmawiam, tam mówię i tam pokazuję, kim jestem, o co mi chodzi. No i to jest fantastyczne.
0: Znalazłeś taki sposób wypowiedzi. To jest muzyka, to jest piosenka. Wiesz, wiele osób na przykład odczuła dokładnie to samo, ale boi się bardziej od ciebie. Albo nie ma takiego talentu w sobie, nie wie, jak się wypowiedzieć.
1: Albo ma różne inne tak naprawdę miejsca, gdzie te emocje lokuje. Mhm. Są czasami dobre, czasami niedobre. Ale warto szukać, co jest dla ciebie dobre. Gdzie się czujesz spełniony, albo gdzie po prostu ci dobrze, gdzie czujesz spokój. Nie wszyscy są też kreatorami.
0: Ale bardziej zamykają się na przykład w sobie, bo nie potrafią odnaleźć takiej metody, nie? Wypowiedzi, takiego dojścia do kogoś innego.
1: Też zależne od różnych aspektów, bo obecnie wydaje mi się, że jest takim największym problemem, czy jednym z kilku problemów, patrzenie na wszystko instant. Mianowicie mam na myśli to, że dużo dzieciaków czy młodych ludzi patrzy na świat poprzez ekran i widzi efekt końcowy głównie. I oni bardzo szybko się zrażają. Nie wiedzą i nie widzą tej drogi, którą na przykład chociażby ja przeszedłem. Ile mi się nie udało razy, nie? Bo to jest mnóstwo tego.
0: Więc i ile pracy trzeba włożyć, żeby był ten efekt?
1: Zgadza się. Dużo osób po prostu się szybko bardzo poddaje. I nie zdaje sobie sprawy, jak to długa droga jest po prostu.
0: A co sprawiło, że ty się nie poddałeś?
1: Ja też trochę z innego świata przyszedłem, z innego czasu. Ja już jestem trochę dinozaurem tego, nie? Bo to 15 lat... To inny świat był. Tam wtedy nie było Spotify'a, wiesz. YouTube to był, też tam jakieś filmiki się oglądało na YouTubie. A muzyka warta była i ważna i też definiowała sytuacja muzyków raczej koncertowa też bardzo mocno, nie?
0: To
1: że
0: prawda.
1: Jednak jeżeli byłeś warsztatowo niezły, to zostało to odebrane dobrze i doceniane. Ja jestem na scenie sobą, ale wydaje mi się, że to, co daję od siebie też warsztatowo i technicznie, jest po prostu dobre.
0: Okej. A ten Grechuta to nie jest właśnie taka podstawa również dla ciebie, bo z tego świata tak naprawdę się wywodzisz? Przecież my nasłuchaliśmy się Grechuty chociażby, opierając się dzisiaj na Grechucie, bo jego przedstawiasz.
1: Tak, ale ja się bałem Grechuty zawsze, nie? Ja uważałem, że nie wolno się brać za Grechutę, to nie wolno tego robić po prostu, bo to jest za trudne, za mocne, za ciężkie w takiej warstwie emocjonalnej i po prostu do przeniesienia, do czegokolwiek po prostu pokazania, więc to nie wolno. Warto to doceniać, słuchać i po prostu z tym egzystować. Ale wydarzył się projekt Męskie Granie, gdzie to było moje marzenie. Już jako tak raczej doświadczony muzyk, człowiek, postanowiłem, że zrobię coś, co będzie dla mnie trudne. Co będzie ode mnie wymagało no naprawdę dużego zaangażowania, myśli i technicznie po prostu też wielu aspektów. No więc zebrałem się z wspaniałymi muzykami i zrobiliśmy projekt Grechuta Herbuta i na męskie granie wyszliśmy na wielką scenę i padał ogromny deszcz, była wielka ulewa, jakby się stał pod prysznicem, ludzi, morze, plac ogromny. No i na trzecim utworze wzeszło słońce, po prostu te chmury się rozeszły i zeszły dwie tęcze, nie jedna, a dwie tęcze, po prostu potężne przez cały plac. Więc wtedy uznałem, że może, okej, okay, może to jest tam jakiś znak po prostu, magia, że warto, nie? Że warto to robić.
0: Co z Grechuty zabierasz dla siebie właśnie?
1: Och, wiele. Ostatnio zabrałem bardzo mocne słowa i bardzo mocne zdania i łzy wzruszenia pani Danuty Grechuty. Była na naszym koncercie w Krakowie i powiedziała, że to, co zrobiliśmy, było dobre. To na pewno zabiorę na zawsze do siebie. I ci ludzie są w różnym wieku, ci, którzy przychodzą na te koncerty. Widzę, że dla każdego jest to potrzebne. To jest niesamowite, bo jest tak żywe, dlatego naprawdę chciałbym, nie wiem, jak to brzmi, ale nie, no nie powiem, że ocalić od zapomnienia. No, chciałbym ocalić od zapomnienia, ale to jest takie wyświechtane chyba zdanie. Chciałbym po prostu spróbować ciągle przekazywać ten kunszt, ten geniusz, bo to jest bardzo wyjątkowa rzecz. Dlatego chciałbym na pewno po tej trasie, która się już kończy niestety, jest to taki lekki smutek, zagrać ponownie tę trasę. Byłoby super. Byłoby super, bo wydaje mi się, że to jest tak magiczna sprawa, że warto.

0: samochodu jest warte.
1: Praca zbiorowa tak naprawdę, bo tutaj wszyscy artyści, którzy zaśpiewali duety z Marylą Rodowicz, ale głos Igora tutaj pojawia się i natychmiast rozpoznajemy, że to jego emocja, jego siła, jego barwa. Tak naprawdę. No jeszcze będę rozmawiał z Igorem Herbutem. Całość tej rozmowy to już później na naszej stronie radiouć.pl.
2: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd. Przed kolegami, gdy stałem nagi.

I trochę tego grania, powiedzmy, takiego elektronicznego. Teraz będzie rzeczywiście, ale odniosę się do Artura Rojka, to jego nowa piosenka z przesłaniem. Trochę wrócił do takich czasów swojego dzieciństwa, tak bym powiedział, jest w tym autobiograficznie myśl zawarta, ale to przede wszystkim piosenka z przesłaniem i tak biorąc pod uwagę, że odpowiada jakby zapotrzebowaniu tego współczesnego czasu, to sobie myślę, skala po prostu tego problemu jest dużo, dużo większa. Albo dziś po prostu częściej o tym słyszymy. No, o czym? No to proszę wsłuchać się po prostu w piosenkę Artura Rojka, w tą piosenkę autobiograficzną, jak wspomniałem, Gruby Mały, tak się nazywa, Artur Rojek przygotowuje nową płytę. Solową płytę też przygotowuje Dawid Karpiuk.

To Come, oczywiście będzie jeszcze ta muzyka nam grała do wiadomości, czyli do 15, ale jeszcze wspomnę Dawida Karpiuka. Bez dziwnej wiosny tworzy swój solowy projekt, ma mnóstwo tych solowych utworów. Kto wie, ile płyt wydał.

0: to Camp oczywiście. To Dalida, wcześniej My Love z repertuaru zespołu Camp, tak jak obiecałem, trochę tej elektroniki. Musiało zabrzmieć w dzisiejszej audycji.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Mam stwardnienie rozsiane, ale nie jest to całe moje życie.
9: Leczę się, dbam o siebie i chcę wiedzieć o tej chorobie jak najwięcej.
8: I co ważne, wiem, że nie jestem w tym wszystkim sama.
10: Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info serdecznie zaprasza na 7. ogólnopolską konferencję SM i co z tego. Zdobądź rzetelną wiedzę i poznaj osoby w podobnej sytuacji. Spotykamy się 23 i 24 maja w Gdańsku. Udział jest całkowicie bezpłatny. Zapisy i szczegóły na stronie www.smicostego.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Słuchają Państwo Radio Łódź, jest 15. Czas na kolejne wiadomości w naszym programie. Beata Janowska.
11: Niedaleko polsko-rosyjskiej granicy znaleziono niezidentyfikowany obiekt. To prawdopodobnie wojskowy dron. Na stacji Opoczno-Południe powstanie dworzec kolejowy z poczekalnią i toaletami. Zajrzymy też na stadion Widzewa. Łodzianie prowadzą w meczu z Lechią Gdański 1-0. Synoptycy wydali na dzisiejszą noc ostrzeżenie przed przymrozkami dla północnej części województwa. Niezidentyfikowany obiekt, prawdopodobnie wojskowy dron, spadł pod Bartoszycami w województwie warmińsko-mazurskim. Znaleziono go na polu około 20 km od granicy z Rosją. Żandarmeria wojskowa podała, że to prawdopodobnie dron przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych. Policję powiadomiła osoba, która zauważyła obiekt, mówi aspirant Rafał Jackowski z warmińsko-mazurskiej policji.
12: Około godziny 9 policjanci z Bartoszyc zostali poinformowani, że w okolicach miejscowości Osieka na jednym z pól przypadkowa osoba znalazła przedmiot przypominający drona. Na miejsce udali się funkcjonariusze, którzy faktycznie potwierdzili to zgłoszenie.
11: Teren został zabezpieczony. Żandarmeria wojskowa sprawdza, czy obiekt nie stwarza zagrożenia. Na stacji Opoczno-Południe powstanie nowoczesny dworzec kolejowy. Poprawi komfort podróżnych, będzie dostępny również dla osób o ograniczonej mobilności. Stacja obsługuje głównie pasażerów pociągów dalekobieżnych do Krakowa, Olsztyna, Szczecina, a także Wiednia, Pragi i Monachium. Teraz pasażerowie mogą korzystać tylko z niewielkiej kontenerowej poczekalni i przyznają, że prawdziwy dworzec jest niezbędny.
13: Jak najbardziej jest coraz więcej ludzi przesiadających się na tej stacji.
14: Ile tutaj ludzi jeździ w kierunku Warszawy, Krakowa, Katowic?
15: Praktycznie ciągle jeżdżę pociągiem do chłopaka, bo daleko jest.
16: Panie, w sobotę, w niedzielę to mnóstwo narodu tutaj zjeżdża.
11: Dworzec na stacji Opoczno-Południe ma być gotowy w 2028 roku. Spektakl specjalnie dla więźniów aresztu. Aktorzy Łódzkiego Teatru Jaracza zagrali w areszcie śledczym przy ulicy Smutnej. Wystawili kartotekę Tadeusza Różewicza. Jaki jest cel tej inicjatywy? O tym nasza reporterka Weronika Skibińska.
17: To nie był zwykły spektakl. Projekt miał skłonić więźniów do refleksji nad własnym życiem, decyzjami i tym, co chcą zrobić po wyjściu na wolność. Przedstawienia odbywały się w miniony czwartek i piątek w areszcie śledczym przy ulicy Smutnej. Spektakl przygotował dyrektor Teatru Jaracza Paweł Łysak wraz z zespołem aktorów i kierownikiem literackim teatru Pawłem Sztarbowskim. W przedstawieniu klasyczny tekst Różewicza ma łączyć się z doświadczeniem współczesnej izolacji i samotności. To właśnie dlatego, jak podkreślają twórcy, ten tekst mocno pasuje do miejsca, w którym zostanie pokazany. Po pokazie zaplanowano też rozmowy z osadzonymi. Każdy mógł podzielić się swoją opinią i porozmawiać z aktorami. Organizatorzy liczą, że taki kontakt ze światem zewnętrznym pomoże więźniom spojrzeć inaczej na własne wybory i przyszłość. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
11: Projekt pod nazwą Dialogi Wyobraźni – Spotkanie ze sztuką został wybrany przez mieszkańców regionu głosujących na budżet obywatelski województwa łódzkiego.
18: Więcej na radiołódź.pl.
11: Piłkarze Widzewa Łódź podejmują dziś Lechię Gdańsk. Łódzki zespół już zdobył bramkę. Na stadionie przy Alei Piłsudskiego jest Dariusz Postolski.
19: Witam Państwa. Widzew prowadzi 1-0, ale zaczęło się od szybkich ataków Lechii Gdańsk, która stworzyła sobie dwie znakomite sytuacje. Po jednym ogromnym zamieszaniu jakoś widzewiecy sobie uratowali sytuację, a później Kłódka minimalnie strzelił obok słupka. W rewanżu Fornalczyk szybką akcją lewą stroną boiska od razu zaalarmował defensywę Lechii I nadeszła 9 minuta, szybka akcja lewą, znów lewą stroną. Tutaj widzewiacy bardzo dobrze rozpoczynają kontrataki. Dokładne wrzucenie piłki na przedpole, a nadbiegający Sebastian Berger śliczną główką skierował piłkę do siatki. Jest 1-0. Próbuje Lechia Gdańsk. To nie jest tak, że my tylko rządzimy na boisku, ale Lechia również próbuje raz po raz i niewiele brakowało, a mieliby goście wielką szansę na wyrównanie. W odpowiedzi widzę, jeszcze stworzył dobrą sytuację, ale Sebastian Berger w polu karnym został zablokowany. A zatem spójrzmy na zegar. 20 minuta gry. Widzew prowadzi z Lechią Gdańsk 1-0.
11: Mówił Dariusz Postolski. Kolejna relacja we wiadomościach o 16. Można też czytać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
0: Na razie nie pada, ale mogą pojawić się słabe przelotne opady deszczu. Zachmurzenie też może wzrosnąć do dużego. Do 15 stopni maksymalnie, prawie maksimum w tej chwili 13-14 stopni w nocy. Temperatura plus 2, plus 4 stopnie, ale przy gruncie minus 2, więc uwaga, przymrozki wracają. Wiatr słaby, zmienny czeka nas w nocy. Do 20 stopni będzie jutro.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: I 6 minut po 15. Piotr Bielawski. Zapraszam do 16. Jesteśmy razem i już mówiłem. Steven Sanchez ma swój nowy singiel.

Home to Mother, tak nazywa się ta piosenka. Steven Sanchez, obok niego Steven Day, tym razem z gościnnym udziałem Stevena Day'a. Ale to z tej płyty, o której już opowiadałem. Pełnej niezwykłych dźwięków, bardzo ciekawych dźwięków, przede wszystkim roztańczonych takich, ale od czasu do czasu zwalnia troszeczkę i chociażby Home to Mother jest tego znakomitym przykładem. No, często powracam do Silk Sonic. Jeszcze raz to czynię w takim razie. 1, 2, make you wanna...

fragmentów rzadziej granych Fly Is Me. No, w tym złotym zestawie z Bruno Marsem to trzeba będzie pewnie jeszcze chwilkę zaczekać, ale różne rzeczy się dzieją, jeśli chodzi o Silk Sonic i projekt przede wszystkim Andersona Paaka. Anderson Paak też stworzył muzykę do pewnego filmu. Film tak naprawdę opowiada o popkulturze, czy też o ciekawych zjawiskach w tej popkulturze i odnosi się przede wszystkim do tego wszystkiego, co dzieje się w Azji. K-Pops, tak to wszystko się nazywa. Fragmentem tej ścieżki dźwiękowej jest utwór, który pojawia się na singlu. Nazywa się Aftertaste.

No to szaleństwo muzyczne to Urej, tak, to prawda. Jest szalona, potrafi komponować rzeczy złożone z różnych elementów muzycznych, a przede wszystkim inspiruje się kulturowo. No ale ma takie korzenie też gańsko-szwajcarskie, które usprawiedliwiają te jej poszukiwania i w ogóle to coś, co jest w niej, co za każdym razem wydobywa z siebie. No i jest ten rytm, jest ta moc bitu samego w sobie, jest soul, jest zaśpiew, jest R&B, jest nawet hip-hop. Ze wszystkiego właśnie składa te swoje piosenki. To niesamowita płyta, pełna bogactwa jakiegoś muzycznego. No i chętnie będę do niej powracał. Przez jakiś czas jej nie było, ale znów na szczęście się przypomniała. To jest Joy, utwór z tego krążka ostatniego. Jeszcze przez moment Ray niech nam pozostanie.

0: just hold on, happier times are coming, all right? The sun exists behind the clouds, it's right there. Just hold on to happier times, all right, darling?
1: Autopromocja.
2: Czasem jest tak?
3: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę, to jest takie odjazdowe, wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
2: Czasem tak.
4: Six, seven, brain rot, bro, fr, friki.
5: Nie fr, tylko fyry.
4: Fry.
5: Mamo, no, to mamo, no.
4: Albo tak.
6: Moja mama się rusza jak stuknięty pawian.
2: Ale co byśmy bez nich zrobili?
7: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
4: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
2: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10.40.
4: Justyna Krakowiak,
2: Paulina Klimas-Stasiak. Zapraszamy.
8: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
1: Autopromocja.
9: Sobota. Wolna sobota.
10: To będzie ostatnia część naszej rozmowy z Igorem Herbutem w tej audycji. Z Igorem Herbutem, który zamknął jakby trasę koncertową Grechuta Herbuta, chociaż zamierza jeszcze wrócić do piosenek Marka Grechuty, gdyż sprawiają mu niesamowitą przyjemność i odnajduje się w nich znakomicie, a też widzi potrzebę śpiewania tych piosenek. Na razie jednak zajmie się swoimi nowymi piosenkami. Kolejne single się pojawiają i to jest zapowiedź płyty, a ta płyta jeszcze w tym roku.

0: wypowiedziałeś się wcześniej, że no, do tego grechu ty nie podchodziłeś długo, bo to tak się nie da, nie? Że to trudny temat. Ale wiesz, jak już ma się swój język wypowiedzi i swoją osobowość, to jest podstawa, żeby w ogóle sięgnąć po taki repertuar.
1: Ja też bardzo długo nie słuchałem muzyki, bo tak zacząłeś mówić, że przyszedłem z jakiejś muzyki. Właśnie nie do końca, bo ja jak zaczynałem pisać swoje rzeczy tak na poważnie, to ja w ogóle niczego nie słuchałem. Zamknąłem się, żeby znaleźć swój kolor, to co chcę ja powiedzieć. No było to tak karkołomne, trochę lekko nieumiejętne jednak wtedy. Dużo było wokół ludzi, którzy mówili, a może tak, może tak, może tak, może tak, może tak. Nie naginałem się. Czasami gdzieś tam zboczyłem z mojej ścieżki, to fakt, ale z reguły podążałem po prostu po swojemu. No i na tym szlaku pojawił się ten kolor, ta poezja, która jest mi bardzo, bardzo bliska. Sam piszę rzeczy, które są emocjonalne faktycznie i opisujące w jakiś sposób to, co odczuwam, ale dużym tematem jest dla mnie po prostu miłość, odczuwanie.
0: I spokój.
1: I spokój.
0: Dużo spokoju w tych nowych piosenkach.
1: No to poznaję, zdecydowanie. Poznaję go.
0: Chociaż zawsze byłeś niepośpieszny w tych piosenkach. No w Lemonie czasami tam uderzasz, nie?
1: Tak, no potrafię być dość skrajny. Po prostu gdzieś tam amplituda po prostu gdzieś nagle wyskakiwała. Ale to też jest przez moją po prostu naturę taką, że ja mam dość krótki ląd. Szybko się zapalam, często gdzieś tam nie przemyślę sytuacji. Chociaż teraz staram się już troszkę mądrzej. Więc faktycznie jest trochę niespieszności w tym. Więcej może przemyśleń. No i Żółw nawet o tym traktuje trochę. Cieszę się, że udało mi się napisać taki utwór i kilka tych opisujących to, co się teraz dzieje u mnie w serduszku i w życiu i jak patrzę na to wszystko, to na tym żeremiu się pojawi. Mhm. Jestem ciekaw bardzo, jak zostanie ta płyta odebrana, bo zależy mi na tym. Zawsze jesteś ciekaw, znaczy ja jestem bardzo ciekaw, jak zostaną te utwory odebrane, czy zinterpretowane. To jest bardzo, bardzo inspirujące. I zawsze nie mogę się doczekać po prostu, co kogo zabierze, czy jakieś zdanie się zapamięta, czy jakiś ruch, czy po prostu jakaś melodia, czy po prostu jakaś emocjonalność, czy coś zostanie zauważone, co zupełnie przeze mnie nie jest zauważane w tych utworach.
0: Wiesz, o płycie to porozmawiamy, jak ta płyta się pokaże, ale chociażby wymieniony Żółw, to jest taki utwór w twojej wersji, która pozwala mi uwierzyć po raz kolejny, że w tym świecie zagonionych ludzi, nie mających czasu na zastanowienie się, w jakim kierunku te emocje ich podążają, właśnie mogą to zrobić, że nagle jednak tak aż wzruszysz ludzi i tak im to przekażesz, że jeszcze bardziej musicie zwolnić, jeszcze bardziej, że nie ma się do czego śpieszyć, że wszystko przychodzi w naturalny sposób.
1: Ja nie chciałbym być moralizatorem żadnym, ale faktycznie cieszę się, że mogę pisać utwory, które trwają ponad 7 minut. Mhm. I znajdują się ludzie, którzy tego posłuchają i tego zechcą doświadczyć. I to mnie bardzo buduje, to mnie bardzo raduje, że mam taką swobodę i możliwość. To jest fantastyczne.
0: I to będzie taka spójna płyta rzeczywiście? Trochę żółwiowata?
1: No właśnie, ciężko jest to określić. Tak ma być, jest chyba najmocniejszym numerem na płycie, czyli ten pierwszy singiel. Żółw jest taką trochę jednak skrajnością. Wydaje mi się, że gdzieś pomiędzy to wszystko się znajdzie. To będą dziwne numery, to będą dziwne rzeczy.
0: Ale szczere, jak do Igora.
1: Jak dla polskiej piosenki może, powiedzmy, ale szczerze. Tak.
0: No dobrze, dziwność to oryginalność, to inność, to jest poszukiwanie. To z drugiej strony masz z kolei męskie granie po raz kolejny i piosenka, która jest zupełnie czymś innym, zabawą.
1: Absolutnie, no to jest po prostu piosenka z dobrymi zdaniami, no i taka, która po prostu gdzieś tam jednak szerzej się znajdzie w odbiorze. Myśleliśmy o tym, żeby, no byłoby super, gdyby to po prostu, wiesz, leciało, kiedy wsiadasz do taksówki po prostu, nie?
0: Okay.
1: Każdy z nas jest artystą no, różnym, tak? I pisze dla swoich gdzieś tam ludzi, ale ten utwór chciałem ja osobiście, no, mogę mówić za siebie, chciałem, żeby trafił do szerszej publiczności, żeby miał możliwość po prostu trochę polatania w radiu.
0: Wiem, że twoje piosenki też niosą w zupełnie inny sposób oczywiście. To na zakończenie, ponieważ sam powiedziałeś gdzieś tam po drodze, że nawet nie wiesz, dla kogo pisałeś kiedyś tam te piosenki sobie w ciemności, a teraz masz dla kogo pisać piosenki?
1: Mam, absolutnie. Przede wszystkim, już tak abstrahując od serduszka i głowy, to ja bardzo, bardzo się cieszę, że mam tak mądrych i tak wrażliwych słuchaczy. Ja to czuję na scenie, że jest mega świadomość. My gramy tam jakieś tam solo, jestem jakieś otwarcie i jest pełne zaufanie od tych pięknych osób, które chodzą na te koncerty nasze, czy moje, i no i je tworzymy razem. To jest fantastyczne. Ja jestem tylko w jakiś sposób przekaźnikiem. No ale staram się to zrobić jak najlepiej potrafię.
0: Doczekam na płytę, spotkamy się wtedy. pogawędzimy dłużej.
1: Mam nadzieję.
0: Ja mam nadzieję. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

powiek spływa zmierzch jak ciepły popiół. Po liniach twoich ramion snuje się spokój. Na plecach odpoczywa światło.

Jeremie, tak będzie nazywać się płyta, która ukaże się 2 października. Płyta Igora Erbuta. No i jak odkryję wszystkie utwory z tej płyty, to sobie usiądziemy i już o jego osobistych tych rzeczach będziemy tylko i wyłącznie rozmawiać. A to był Żółw. Tytuł był wypowiadany kilkakrotnie w naszej rozmowie. Wyjątkowa, niezwykle wyjątkowa piosenka. Odkryto utwory Prince'a, jakże się cieszę, że taki oryginał, bo piosenkę znamy z wykonań Celine Dion, że taki oryginał też odkryto i że With This Tear może zabrzmieć właśnie w jego wykonaniu.

Céline Dion powraca, na koncerty również do Europy przyjeżdża, no i pięknie. To teraz zakątek pięknych pani, pięknych ich głosów i tak będzie kończyć się ta dzisiejsza audycja. Piotr Bielawski, to ja pięknie. W takim razie dziękuję i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Poszukiwaniu dialogu.
2: Ksiądz kanonik Wiesław Kamiński, proboszcz parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Łodzi, duszpasterz osób niesłyszących, duszpasterz pszczelarzy, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Archidiecezji Łódzkiej, opowie o swojej kapłańskiej drodze i pasjach.
3: To, co zaczął robić ten ksiądz, to wszystkich nas zastanowiło. Co to znaczy oaza, zapytał. Pierwszym skojarzeniem któregoś tam z kolegów to było to, że oaza to jest taka restauracja w łasku. A chodziło o ruch oazowy, ruch światło-życie.
2: Zapraszam w niedzielę 10 maja o godzinie 7:05. Małgorzata Warzecha.
4: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
5: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
6: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
7: Na śniadanie angielka albo żulik.
8: No i chodzimy na Pietrynę.
9: No, to jest Galanta ulica.
1: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
10: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko, to czysta radiość smaku. Ciastko Radiość, specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski, bo niektóre smaki po prostu się słucha.
11: 14 maja o godzinie 19 w Radiu Łódź wyjątkowe spotkanie autorskie z Maćkiem Kądzielą, jednym z najbardziej wszechstronnych saksofonistów współczesnej sceny jazzowej. Artysta, który łączy jazz, elektronikę i inspiracje folklorem, zaprezentuje swój nowatorski projekt Luna Me. Porozmawiamy, posłuchamy najnowszego albumu także w wersji winylowej. Zapisy na wydarzenie@radiolodz.pl.
12: Spotkanie audiofilskie. Spotkanie dla miłośników brzmienia najwyższej jakości. Zapraszam serdecznie, Maciej Kądziela
13: i Piotr Bielacki.
14: Partnerem technicznym audycji jest salon Q21.
15: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
16: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie.
17: Tu Radio Łódź, minęła 16. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich kolejny sklep klubu sportowego w Łodzi oblany nieznaną substancją, ale tym razem innego klubu. W wiadomościach też relacja z meczu Widzewa Łódź z Lechią Gdańsk. Łodzianie już strzelili 3 gole i inwestycje w tabor autobusowy w gminie Bełchatów. Wieczorem coraz więcej przejaśnień, noc ma być pogodna, ale zimna. Sklep ŁKS-u w Łodzi oblany cuchnącą substancją. Sprawą zajmuje się policja. Klub ŁKS-u poinformował, że z powodu incydentu, do którego doszło dzisiaj, sklep pozostanie zamknięty. W komunikacie w mediach społecznościowych czytamy też, że do czasu wyjaśniania sytuacji klub nie będzie udzielał komentarzy. W grudniu ubiegłego roku do podobnego zdarzenia doszło w sklepie Widzewa w galerii handlowej. Tam w przymierzalni rozlano kwas masłowy. Straty oszacowano na ponad 380 tysięcy złotych. Policja między innymi dzięki nagraniom z monitoringu zatrzymała 2 podejrzanych. Do sądu już trafił akt oskarżenia. Zatrzymani nie przyznali się do winy, grozi im do 10 lat więzienia. Z kolei w kwietniu wandale oblali farbą z zewnątrz drugi sklep Widzewa w pobliżu stadionu.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
17: Teraz przenosimy się na stadion przy Alei Piłsudskiego w Łodzi, gdzie Widzew gra z Lechią Gdańsk. To już druga połowa. Łodzianie prowadzą 3-0. Łączymy się z Dariuszem Postolskim.
18: Witam Państwa. Właściwie wszystko już się rozstrzygnęło w pierwszej części spotkania. Kiedy rozstawałem się z Państwem, było 1-0. Później znakomite okazje miał Korwik. Znów bardzo szybka akcja Widzewa. Bardzo dokładnie Korwik podaje do Bergiera, a ten oszukuje obrońcę i precyzyjnym strzałem w długi róg trafia na 2-0. Była to 28 minuta. 9 minut później 3-0. Znów ogromne zamieszanie pod bramką Aleksandra Paulsena, ale Nowozelandczyk nie potrafił utrzymać piłkę w rękach. Skwapliwie skorzystali z tego Widzewiacy i dopchnęli piłkę do bramki. Steve Capuati był strzelcem trzeciego gola i właściwie już w 37 minucie można było mówić o pełnej dominacji Widzewiaków, którzy od tego momentu grają jeszcze szybciej, jeszcze dokładniej, i to w zupełności wystarcza na obrońców Lechii Gdańsk, który dzisiaj niestety prezentują bardzo słaby poziom. Fornalczyk raz po raz tam robi wokół nich ogromne zamieszanie. Odpowiedź po przerwie była jedna, zaledwie Bobczek, czołowy strzelec naszej ekstraklasy, oszukał obrońców Widzewa, skierował piłkę w kierunku linii bramkowej, a tam w ostatniej chwili jeden z obrońców wyjaśnił sytuację. I teraz znów ratują się piłkarze Lechii wybiciem. Patrzę na zegar, to już jest w tej chwili 64 minuta. Widzę, wprowadzi 3-0 i myślę, że wysokiego zwycięstwa Łodzianom nikt już nie odbierze.
17: Mówił Dariusz Postolski. Wynik i podsumowanie meczu we wiadomościach za godzinę. Relacja pisana na radiouć.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Węgry mają nowego premiera. Parlament wybrał na szefa rządu lidera partii TISA, Petera Madziara. Nowy szef rządu obiecuje zmiany, pojednanie, ale i sprawiedliwość. O szczegółach Piotr Piętka.
8: Ponad 70% węgierskiego parlamentu zagłosowało za tym, aby to Péter Modior został nowym premierem Węgier. Po 16 latach zastąpi na tym stanowisku Viktora Orbána, który dziś nie pojawił się w sali obrad. Otrzymaliśmy upoważnienie do otwarcia nowego rozdziału w historii Węgier. Do zmiany nie tylko rządu, ale i systemu, do rozpoczęcia wszystkiego od nowa, powiedział w parlamencie Péter Modior. Dodał, że chce pojednania wszystkich Węgrów, ale tego pojednania nie będzie bez wymierzenia sprawiedliwości wszystkim tym, którzy doprowadzili kraj do złego stanu. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
17: Péter Modior wezwał także prezydenta Tomasza Szujoka do dymisji, dał mu czas do końca maja, potem zapowiedział kroki prawne. Gmina Bełchatów inwestuje w tabor autobusowy i kupiła elektryka. Pojazd może zabrać 45 osób na miejscach siedzących i 20 na stojących. Jest w pełni przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych. Może być także wykorzystywany na dalszych trasach, bo na jednym ładowaniu może przejechać 450 km, mówi wójt gminy Bełchatów Konrad Koc.
13: Jest bardzo mocno multifunkcjonalny. Może obsłużyć zarówno wycieczki międzymiastowe, jak i oczywiście nasz transport publiczny. I on oczywiście głównie będzie pracował w transporcie publicznym.
17: Niebawem gmina Bełchatów kupi jeszcze dwa takie pojazdy. Kolejne wiadomości o 17:00. Do wieczora w regionie sporo przejaśnień. Noc ma być pogodna, ale zimna. Temperatura w południowej części województwa spadnie do 4 stopni, w północnej do 2. I tam miejscami wystąpią przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni.

0: Agata i film.
1: Wygląda na to, że ciepła wiosenna aura na chwilę zmieniła plany, ale my planów nie zmieniamy i jak co tydzień o tej porze, tuż po 16:00 rozpoczynamy właśnie filmowe spotkanie w Radiu Łódź. Agata Gwizdała-Malik przed mikrofonem. Będę miała przyjemność spędzić z Państwem te najbliższe 2 godziny, które obfitować będą także oczywiście w rozmowę o kinie, szczególnie, że w ogóle mamy teraz taki bardzo obfity filmowy czas i w Łodzi, i w kraju, i na świecie. Przede wszystkim rozpoczęliśmy to wczoraj, 23. edycję Millennium Dogs Against Gravity, czyli największego festiwalu tego typu w Polsce i drugiego festiwalu, jeśli chodzi o jego wielkość w Europie i jeśli chodzi o prezentację kina dokumentalnego. Jednocześnie on odbywa się w 7 miastach. Warszawa jest tym centralnym, ale Łódź wśród tych, która właśnie teraz od 8 do 17 maja prezentuje także w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi najlepsze kino dokumentalne. To ze świata i to polskie. Oprócz tego spotkania z twórcami, oprócz tego wydarzenia muzyczne i wiele jeszcze innych atrakcji, o których także dzisiaj Państwu powiemy, a to w kontekście wczorajszego uroczystego otwarcia, które właśnie miało miejsce w NCKF-ie. Film na otwarcie nie był wybrany przypadkowo. On jest oczywiście także prezentowany w konkursie festiwalowym, ale dla Łodzi szczególnie ważny, bo związany jest także z łódzkim studiem Square Film Studio i związany jest przede wszystkim z postacią reżyserki, chińskiej reżyserki Mo Tan, będącą absolwentką łódzkiej szkoły filmowej, która to w ogóle tę historię swoją filmową rozpoczyna właśnie pierwszymi scenami wprost z wnętrz szkoły przytargowej. Chodzi o Wyznania pieprzyka. Ten film już został zaprezentowany publiczności. Było także spotkanie z publicznością, więc fragmenty tego wydarzenia dziś dla Państwa również przygotowałam. No ale oczywiście już patrzymy, co wydarzy się w tych najbliższych dniach na Lazurowym Wybrzeżu, bo startuje tegoroczny festiwal w Cannes. To jego 79. już odsłona. I wyjątkowa także z perspektywy Łodzi filmowej, bo po raz kolejny Ewa Puszczyńska zaprezentuje swój film w konkursie głównym, ale ten powrót będzie wyjątkowy, bo to powrót wraz z Pawłem Pawlikowskim. A jeśli Państwo dobrze pamiętają, to ostatni ich wspólny film to była oczywiście Zimna wojna w 2018 roku. I tak rozpoczęła się ta wielka przygoda zimnej wojny, zakończona już na gali oscarowej. Jak będzie w tym roku, no to na te decyzje jeszcze musimy jurorskie przede wszystkim poczekać, ale dobre informacje. Informacje są też takie, że znamy już także datę polskiej premiery najnowszego filmu Pawła Pawlikowskiego, czyli Fatherland, i to będzie 19 czerwca, więc długo nie będziemy musieli czekać na premierę tego filmu w kinach. Co jeszcze? No, będą jeszcze ciekawe tematy, bo mamy też młodą reprezentację i to łódzką reprezentację na festiwalu w Cannes, ale o kogo chodzi na razie nie zdradzę. Zostańcie Państwo z nami. No matter what, you got

A to Lady Gaga i Runaway w Radiu Łódź premierowo, po raz pierwszy na naszej antenie. To jest utwór, który promuje także obraz Diabeł ubiera się u Prady 2. Myślę, że część z Państwa już na pewno miała okazję ten film zobaczyć, bo już od jakiegoś czasu także w polskich kinach. A najnowsze dane mówią o tym, że ten właśnie film, kontynuacja dobrze znanego tytułu, bije już rekordy popularności, co oczywiście przekłada się na ogromne wpływy. Film zarobił już ponad, uwaga, 300 milionów dolarów na całym świecie, a kwota ta wciąż rośnie. Według doniesień z kolei Variety, główne aktorki, czyli Mary Streep i Anne Hathaway, otrzymały nie tylko wysokie wynagrodzenia, ale mogą także liczyć na znaczne premie związane właśnie także z sukcesem tego filmu. Ciekawa jestem, czy właśnie Państwo już widzieli tę nową odsłonę także modowej historii i co o tym myślicie. Może się wybieracie i macie jakieś konkretne oczekiwania, to koniecznie proszę do nas zadzwonić 606-78-7878 studio@radiolodz.pl. Ten adres dla tych, którzy wolą pisać, ale ja gorąco zachęcam tak, żeby korzystać z tej najnowszej opcji kontaktu, czyli nagrania głosówki radiolodz.pl. Na tę stronę trzeba się wybrać i tam na górze jest taki baner nagraj głosówkę. Wystarczy kliknąć, nagrać nam wiadomość i ona bezpośrednio już tutaj do mnie trafi. Dla tych najbardziej aktywnych, jak zwykle, mam oczywiście zaproszenia do kina. Dzisiaj to są zaproszenia do kina Helios, a także do kina Charlie, więc myślę, że warto podzielić się swoimi rekomendacjami filmowymi albo na przykład odradzać innym słuchaczom wyjście chociażby na film Diabeł ubiera się u Prady 2. Ja też jestem bardzo ciekawa Państwa opinii, ale ciekawa jestem także, czy ktoś z Państwa może ostatnio był w okolicach dworca Łódź Fabryczna, może podróżował z dworca Łódź Fabryczna albo na przykład w okolicach katedry i być może zastanowił Państwa widok dość pokaźnej ekipy filmowej. Okazuje się, że to jest ekipa i sama produkcja owiana bardzo dużą tajemnicą. Nikt nie chce nic powiedzieć. Pytałam m.in. Łódź Film Commission, która to instytucja odpowiada też za organizację pracy filmowców właśnie w Łodzi, ale wiele wskazuje na to, jak wskazują także różne doniesienia medialne, że właśnie tutaj u nas powstają zdjęcia do nowej hollywoodzkiej superprodukcji. Według tych nieoficjalnych informacji te zdjęcia powstają do nowej odsłony kultowego Nieśmiertelnego, czyli takiej produkcji fantasy z 1986 roku. W tym filmie, który ma powstawać w Łodzi, ale ma powstawać także w Częstochowie, główne role zagrają Henry Cavill, czyli Superman, czyli Wiedźmin, ale także Russell Crowe. Czy oni pojawią się w Łodzi? Czy oni pojawią się w Częstochowie? No nic więcej nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, jak tylko zasugerować.

Nieśmiertelnego z 1986 roku muzykę napisał zespół Queen. Część utworów to była już wykorzystywana wcześniej, część powstała z myślą specjalnie właśnie o tym filmie i za chwilę Kind of Magic w związku z tym zespołu Queen, ale jestem jeszcze winna jedną informację kibicom, bo zmienił się wynik spotkania Widzew Lechia Gdańsk. To jest w tym momencie 3-1. Lechia strzeliła bramkę w 66 minucie, a w tym momencie mamy 74 minutę meczu i zobaczymy, czy ten wynik jeszcze do końca spotkania się zmieni.

0: i film. No i mamy przed sobą bardzo ważne dni filmowego świata. Rozpoczyna się 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes, czyli ten festiwal, który już na dobre rozpoczyna całą serię festiwali, które wyznaczają też potem tak naprawdę trendy tych filmów, które widzimy w kinach. To się wszystko na dobre rozkręca. Konkurs główny festiwalu w Cannes oczywiście to jest ta najważniejsza soczewka. W tym roku 22 tytuły filmowe, a wśród tych tytułów Paweł Pawlikowski i Fatherland, czyli najnowszy obraz reżysera, który zapewnił nam te wielkie sukcesy polskiego kina z Zimną Wojną, a wcześniej z Idą i z historycznym Oscarem dla filmu, pełnometrażowego filmu polskiego, który właśnie otrzymał statuetkę w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Paweł Pawlikowski do Cannes powraca po 8 latach od premiery właśnie Zimnej Wojny. Tyle też czasu musieliśmy poczekać na jego najnowszy tytuł i cieszy bardzo, że ten powrót jest ze stałą, dobrze znaną ekipą na czele z Ewą Puszczyńską, producentką i łodzianką, która także przecież z nim pracowała przy sukcesach poprzednich filmów. Obok Pawlikowskiego w konkursie głównym między innymi Minotaur Andrija Zwiagincewa. Mamy także najnowszy film Pedro Almodovara Gorzkie Święta. Hirokazu Koreda też powróci na festiwal w Cannes, ale myślę, że bardzo ciekawą propozycją także z polskiej perspektywy są Historie równoległe Asghara Farhadiego, który to film ma być inspirowany dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego. Zresztą także Polacy przy nim pracowali, w tym Krzysztof Pisiewicz i Maciej Musiał, który odpowiedzialny jest ten aktor za produkcję tego filmu. No ciekawie się to zapowiada, jeśli chodzi o rywalizację o Złotą Palmę. Do ostatnich dni nie wiedzieliśmy jeszcze, kto będzie podejmował te najważniejsze decyzje, czyli kto wchodzi w skład jurorski, ale dosłownie w tych ostatnich dniach już taką informację festiwal podał.
1: Najbardziej rozpoznawalnymi członkami 9-osobowego jury są amerykańska aktorka Demi Moore, szwedzki aktor Stellan Skarsgård oraz chińska reżyserka Chloe Zhao. Tegoroczne jury wyróżnia się dużą różnorodnością. W jego skład wchodzą artyści z Etiopii, Wybrzeża Kości Słoniowej, Chile, Belgii i Wielkiej Brytanii, a przewodniczyć mu będzie południowo-koreański reżyser Park Chan-wook. Zaskoczenie nad Sekwaną budzi fakt, że po raz pierwszy od dawna w jury nie ma żadnego przedstawiciela Francji. Jurorzy ocenią 22 filmy konkursowe, wśród których znalazły się produkcje znanych reżyserów, m.in. Pedro Almodovara i Jamesa Greya. Szansą dla Polski jest obecność w tym gronie Pawła Pawlikowskiego z filmem 1949. Jego poprzedni film, Zimna Wojna, zdobył w Cannes nagrodę za reżyserię. Laureaci festiwalu w Cannes zostaną wyłonieni 23 maja. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: I tutaj, woli też wyjaśnienia, pojawiają się tytuły dwa, jeśli chodzi o najnowszy film Pawlikowskiego, Fatherland i właśnie 1949. Wszystko dzieje się w Niemczech 1949 roku. Ta historia będąca połączeniem takiej podróży rodzinnej jest również, ma również kontekst społeczny i polityczny, co dobrze już jest znane z filmów Pawlikowskiego. I to jest dość intrygujące, czy tak naprawdę ten najnowszy tytuł można traktować jako pewnego rodzaju kontynuację zarówno Zimnej Wojny, jak i Idy, w kontekście oczywiście wątków poruszanych także w tych produkcjach. I o to już za chwilę zapytam producentkę filmu, czyli Ewę Puszczyńską, z którą dziś udało mi się porozmawiać. Co prawda nie udało mi się jej zaprosić do studia, bo pani Ewa w tym momencie jest właśnie w Wenecji, jeszcze przed wylotem do Cannes. Ona jest także w zdjęciach do kolejnego filmu, więc kalendarz naprawdę bardzo wypełniony, ale miałyśmy okazję dzisiaj już chwilę porozmawiać i trochę mam wrażenie tajemnic o bardzo tajemniczym filmie Pawlikowskiego nam zdradziła. To już za chwilę, ale zanim to jeszcze Beatlesi na naszej antenie, bo podobno muzyka Beatlesów ma także zabrzmieć na gali otwarcia tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes.

0: Agata i film.
1: We wtorek startuje tegoroczna edycja festiwalu w Cannes. Jak zwykle oczy filmowego świata zwrócone są na tę niezwykle ważną filmową imprezę, ale w tym roku też w sposób szczególny my, z perspektywy filmowej Łodzi, będziemy na nią patrzeć. Łączymy się z Ewą Puszczyńską. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Agato.
1: Znakomita producentka, łodzianka, która powraca do Cannes, co nie jest jakąś specjalną nowością, bo gdyby tak prześledzić ostatnie edycje, to gdzieś tam zawsze ten akcent się pojawiał, ale ten powrót, mam wrażenie, jest szczególny, bo Ewa Puszczyńska powraca wraz z Pawłem Pawlikowskim i z jego najnowszym filmem właśnie na ten festiwal. Fatherland to jest ten tytuł, na który czekaliśmy. Ostatnia wspólna wasza wizyta w Cannes, to była zimna wojna.
2: Tak, to była zimna wojna, ogromne przeżycie. Ja nawet już nie pamiętam, ile to lat temu było.
1: 2018.
2: Nie liczę. O matko, to już kawał czasu.
1: Byłam tam wtedy z wami, dlatego ja tak dobrze pamiętam tę datę.
2: Tak, kawał to... czasu rzeczywiście, nie wiadomo kiedy, przepraszam, kiedy te lata mijają. I to rzeczywiście jest dla mnie szczególny powrót, dlatego że ja bardzo sobie cenię pracę z Pawłem. To jest dla mnie zawsze ogromne przeżycie, ogromny, to może wcale to nie jest za duże słowo, ogromny zaszczyt pracować z takim twórcą, którego ogromnie podziwiam, szanuję i co tu dużo mówić, lubię. Więc tym bardziej dla mnie jest to powrót ważny.
1: 14 maja dokładnie odbędzie się ta światowa premiera filmu właśnie tam, na Lazurowym Wybrzeżu. Oczywiście już jakieś informacje do nas, do dziennikarzy także docierają, chociaż jak to zwykle bywa z filmami Pawła Pawlikowskiego, dużo jest wokół tego tajemnicy i czekamy właśnie na to spotkanie już bezpośrednie w kinie. Wiemy, że to jest pewnego rodzaju, nie chcę powiedzieć kontynuacja, ale być może uzupełnienie tych dwóch poprzednich filmów, czyli i Zimnej Wojny i wcześniej Idy. Znów mamy czarno-białą opowieść, znów jesteśmy w czasach powojennych i znów historia poszczególnych osób zderza się z tą historią polityczną, społeczną. Czy można patrzeć na ten tytuł jako na uzupełnienie, jako na kontynuację tamtych obserwacji Pawła Pawlikowskiego?
2: Myślę, że można. Oczywiście każdy sobie to zinterpretuje, każdy z widzów, każdy, kto będzie oglądał ten film, zinterpretuje sobie to po swojemu, ale mnie się wydaje, że to można traktować jako trzecią część trylogii, bo na pewno jest to, oprócz tego, że jest to czarno-biała opowieść, to jest również opowieść o bardzo ważnych tematach, o ludziach z tłem wielkiej historii, o emocjach międzyludzkich, o emocjach rodzinnych, ale oczywiście też o podziałach, o miejscu i ważności sztuki w tym wszystkim, co się działo wtedy i co się dzieje teraz na świecie, bo moim zdaniem ten film bardzo rezonuje z tym, co teraz nam świat oferuje i co teraz się dzieje.
1: To jest też historia, której punktem wyjścia jest powrót po emigracji Thomasa Manna do Niemiec i to jest podróż wspólna z córką, podróż też do tych Niemiec podzielonych. Pamiętamy, jaki to był czas w historii i tej relacji właśnie też ojca z córką, tam dochodzi również do tego dramatycznego zdarzenia związanego z synem. Na ile to jest bardziej opowieść właśnie o rodzinie, a na ile o tych politycznych, społecznych aspektach?
2: Ja myślę, że to się bardzo dobrze balansuje, że te dwie kwestie się bardzo dobrze uzupełniają. I tutaj ja nie chciałabym powiedzieć, że coś jest ważniejsze, coś jest mniej ważne, dlatego że wszystko, jak to w poprzednich filmach Pawła, wszystko jest bardzo zrównoważone i wszystko jest jednakowo ważne, wszystko jest po coś. Tam nie ma elementów zbędnych w tym filmie. Wszystko się nawzajem pięknie uzupełnia i tworzy bardzo, moim zdaniem, piękną całość.
1: A jak to wyglądało, jeśli chodzi o pracę nad samym scenariuszem i potem przełożenie tego na zdjęcia? Pawlikowski zaskakiwał już na planie, czy raczej był wierny temu, co także wspólnie przecież tworzył?
2: U Pawła to jest tak i to wiadomo, już mówiłam o tym wielokrotnie, zresztą Paweł sam też o tym mówił, że scenariusz to nie film. Scenariusz też literatura. Trzeba go napisać, żeby mieć się od czegoś odbić. Ale potem film, kiedy wchodzimy na plan, film zaczyna żyć poniekąd swoim własnym życiem i czasami po prostu to film zaczyna nas prowadzić. Tutaj nie mieliśmy, oczywiście tak było tym razem również, że troszeczkę to nie była po prostu prosta egzekucja scenariusza. i przez to jakby praca z Pawłem jest bardzo interesująca, że zawsze coś ciekawego, niespodziewanego, nieprzewidzianego w scenariuszu może się zdarzyć. I to jest piękne. To jest fantastyczny sposób robienia filmów.
1: Film jest po niemiecku. Niemieccy aktorzy w roli głównej, Sandra Hiller w roli córki, to też jest ważna postać z punktu widzenia pani drogi zawodowej, bo to ona przecież wystąpiła też w Strefie Interesów, nagrodzonej Grand Prix na festiwalu w Cannes. Ale wspaniała polska ekipa, można powiedzieć, stały, dobrze znany skład z filmów Pawła Pawlikowskiego, prawda?
2: Tak, to było naprawdę fantastyczne, że udało nam się, trudno nawet powiedzieć, że nam się udało, że po prostu wszyscy tak chętnie chcieli z nami ponownie pracować. Bo to nie tylko autorzy scenografii, to nie tylko Łukasz Żal jako operator, czy scenografia Kasia Sobańska, Marcin Sławiński, to nie tylko Ola Staszko kostiumy, ale po prostu większość ekipy technicznej. To była ekipa, która już poprzednio z nami pracowała. I to było fantastyczne, bo myśmy się nawzajem dobrze znali, lubimy się nadal. I to jest po prostu świetne, bo to bardzo, bardzo pomaga w pracy. I to było. Ja tutaj jeszcze chcę powiedzieć, że producentem liniowym tego filmu był Tomek Morawski z HK Films i to HK Films była producentem liniowym jako firma tego filmu, ponieważ mój stały zespół już był zajęty przy czym innym, przy innych filmach, które robimy. I w związku z tym, a ponieważ to było bardzo duże przedsięwzięcie, potrzebny był też bardzo dobry, zgrany zespół. I ta współpraca z Haką naprawdę układała się bardzo, bardzo dobrze. I ja byłam bardzo też szczęśliwa, bo poznałam nowych ludzi, młodych ludzi, którzy są bardzo zaangażowani, którzy rozumieją kino i którzy chcą przy takim kinie pracować. Także ta praca naprawdę była bardzo... bardzo przyjemna, muszę powiedzieć.
1: Z jakimi oczekiwaniami, a może i marzeniami nawet, jedzie pani do Cannes i z tym właśnie filmem?
2: Nie mam oczekiwań, boję się również marzeń. Odkładam to na półkę, dlatego że nasza rola, myśmy zrobili film taki, jaki chcieliśmy, uczciwy, wierny sobie, czyli Paweł, każdy z nas robił to z potrzeby serca. Nie waham się tego powiedzieć. I po prostu i to jest koniec. Nasza rola się kończy. Myśmy oddali ten film na razie publiczności festiwalowej. Za chwilę oddamy ten film w ogóle publiczności. Film pójdzie w świat. Będzie pokazywany w Polsce.
1: Mamy również już datę premiery, prawda? Tej polskiej,
2: tak,
1: 19
2: mamy już datę
1: czerwca.
2: Dokładnie tak. Film wchodzi wtedy do kin. I wobec tego nasza rola się już kończy. My możemy tylko czekać na reakcje i spodziewać się, że one będą jak najlepsze. Nie, ten film jest, każdy film, który robię, jest drogi mojemu sercu, ale ten film jakoś tak wyjątkowo, bo wydaje mi się taki kruchy, taki cichy, taki, który stoi naprzeciwko wrzasku tego świata. Bo ten świat teraz jest strasznie hałaśliwy, strasznie głośny, chaotyczny. I ten film jest jak gdyby stoi na przeciwnym biegunie. Jest cichy, jest spokojny, ale mówi właśnie może przez to, że w tak cichy i spokojny sposób mówi głośno o bardzo ważnych rzeczach.
1: I to ciekawe, myślę, jest ta korelacja właśnie między tym, że świat, który pokazujecie w filmie, to już jest historia, ale ta historia dziś jest niezwykle aktualna właśnie w odniesieniu do tej rzeczywistości.
2: To prawda i dlatego było bardzo ważne, żeby ten film zrobić już, żeby on powstał teraz, żeby go nie odkładać na kolejne 2 lata, bo zmiany są tak szybkie na tym świecie, wszystko się dzieje w jakimś zawrotnym tempie karuzeli i dlatego to, żeby wybrzmiało, żeby film wybrzmiał, ale też żeby zwrócić uwagę ludzi, pewnie niewielkiej garstki, ale jednak uwagę ludzi na to, co się dzieje i żebyśmy się zastanowili nad tym, gdzie idziemy i do czego zmierzamy.
1: Ale przyznam szczerze, że kiedy poznałam tę polską datę premiery, że to będzie już w czerwcu, tak naprawdę no, miesiąc po tej światowej premierze na festiwalu w Cannes, to jest oczywiście świetna informacja dla widzów. Myślę, że dystrybutor doskonale wie, co robi, ale spodziewalibyśmy się, że ten film wejdzie jesienią do polskich kin, też po tym jeszcze pewnie kolejnych festiwalowych odsłonach. Ten czerwiec to jest dobry moment z pani punktu też widzenia?
2: to myśmy bardzo długo nad tym się zastanawiali i bardzo długo dyskutowaliśmy, ale być może jest to dobre. Troszkę było odniesienie do Zimnej Wojny,
1: no
2: która
1: właśnie,
2: weszła
1: też
2: dokładnie
1: wyszła.
2: Tak samo. Tak. Co prawda jest to zupełnie inny film niż Zimna Wojna, pod wieloma względami, ale jesień jest tak zapchana filmami, jest tak ogromna konkurencja, tak by trzeba się wciskać tym naszym małym, pięknym, cichym filmem pomiędzy różne głośne premiery, chociażby premiera Lalki i różne inne. Więc patrząc w kalendarz premier różnych innych filmów jesiennych, doszliśmy do wniosku, że jednak być może najlepszym terminem jest ten czerwiec. I zobaczymy. To nigdy nie wiadomo. To jest zawsze loteria i albo się na tej loterii coś ugra, jakiś maleńki los, albo duży los, albo po prostu będzie jak będzie.
1: No to musimy poczekać, ale jeszcze muszę wrócić do jednego bardzo ważnego wątku, bo wasza współpraca pani z Pawłem Pawlikowskim też przyzwyczaiła nas tutaj w Łodzi, że wracaliście z kamerą również na plan filmowy, ale w tym przypadku było inaczej, prawda?
2: Tak, w tym przypadku było inaczej. Nie byliśmy w Łodzi, kręciliśmy cały film praktycznie na Dolnym Śląsku i na Śląsku i w zachodniej części Polski. Mieliśmy również kilka dni, cztery chyba dokładnie dni zdjęciowe w Niemczech, w Weimarze i w Zgorzelcu, w Görlitz po niemieckiej stronie. A poza tym wszystko nakręciliśmy w Polsce. Mieliśmy zdjęcia na hali we Wrocławiu i to jest film pod względem lokacyjnym niezwykle interesujący, ponieważ myśmy objechali naprawdę wiele miejsc w Polsce w przygotowaniach, ale potem również po podjęciu decyzji, gdzie będziemy ten film kręcić, bardzo dużo podróżowaliśmy od lokacji do lokacji, bo zwykle na lokacji byliśmy dwa dni i jechaliśmy dalej. Ale to jest też bardzo ciekawe, że czasami jedna scena w filmie kręcona była w dwóch bądź trzech różnych lokacjach. Czasami te lokacje od siebie były oddalone o 300 kilometrów. I składaliśmy to w jedną scenę, w jedną całość, ponieważ szukaliśmy bardzo specyficznych miejsc. Proszę pamiętać, że my pokazywaliśmy powojenne Niemcy w 1949 roku. Więc musieliśmy znaleźć takie miejsca, które pozwoliły nam nakręcić bezpośrednio tam, że tak powiem, żywy materiał, ale jednocześnie mieliśmy takie miejsca, gdzie musieliśmy dodawać różne rzeczy adaptacyjnie, żeby stworzyć prawdziwą, wiarygodną całość. Jest taka piękna scena, nie będę Państwu opowiadać jaka. Zobaczycie, ona wygląda zupełnie, mieliśmy już takie zapytania, czy to jest materiał archiwalny. I to nie jest materiał archiwalny. Nic w tym filmie nie jest materiałem archiwalnym. No to wszystko jest nakręcone.
1: Brzmi jak piękna zapowiedź. Na szczęście długo nie będziemy musieli czekać, żeby ten film zobaczyć na wielkim ekranie. I myślę, że to jest wspaniała wiadomość. Ja jeszcze tak woli usprawiedliwienia, dlaczego nie spotykamy się osobiście tutaj w studiu Radia Łódź, ale kalendarz pani Ewy jest wypełniony po brzegi, bo to, że premiera filmu się zbliża, to nie znaczy, że właśnie nie pracuje nad kolejnymi tytułami. Jest pani teraz chwilowo w Wenecji. I chyba z tego, co wiem, to szykuje pani jakiś tytuł na Wenecję, tak? Kolejny, nowy?
2: Zobaczymy. Być może. Oczywiście to trudno powiedzieć, że szykuje. Oczywiście zgłosimy film do Wenecji. Zobaczymy, jaki będzie rezultat. Ale mamy plan B, równie dobry, więc zawsze trzeba myśleć troszeczkę do przodu. I tak, to jest film, z którego jestem też bardzo dumna i bardzo zadowolona. To jest koprodukcja niemiecko-polska, to jest film znów po niemiecku, niemiecki temat, ale znowuż film zrobiony właściwie można powiedzieć polskimi rękoma, bo polski scenograf, polski kostiumograf, polski operator, polska ekipa, mimo że większość zdjęć w Niemczech, polski montażysta. Więc znowuż jest polski kreatywny udział bardzo, bardzo duży i to jest film, który opowiada też oparty na faktach historycznych, jak zbliżali się Rosjanie, to już był 45 rok, do Niemiec. Niemiecka propaganda, nazistowska propaganda namawiała wszystkich Niemców do popełnienia samobójstwa. Że nie może wróg znaleźć, ma po prostu wejść do spalonej ziemi, zastać brak ludzi, zniszczone wszystko, zapasy jedzenia i tak dalej. To jest film o wyborze, o tym, czy rzeczywiście po tych 5 latach słuchania takiej propagandy i jak gdyby chodzenia w tej samym szeregu, czy nagle teraz można podjąć decyzję i powiedzieć, nie, sam zdecyduję, czy ten wróg nadchodzący rzeczywiście mnie zabije, czy może uda mi się przeżyć. Jeszcze, i to jest bardzo piękny film.
1: Jeszcze tytuł nie padł tego filmu.
2: Krux.
1: I o ten właśnie chodzi. Trzymamy kciuki także za tę selekcję do festiwalu w Cannes, ale teraz najmocniej, jak tylko możemy, trzymamy kciuki za pokaz i premierę, światową premierę filmu Pawła Pawlikowskiego Fatherland na festiwalu w Cannes. Czekamy na pierwsze recenzje, opinie, ale przede wszystkim życzymy wam dobrego czasu i dobrego spotkania z publicznością, a niech nagrody i wyróżnienia będą tylko tym miłym dodatkiem, pani Ewo.
2: Tak jest, miłą niespodzianką. Bardzo państwu dziękuję i bardzo proszę, trzymajcie kciuki, bo kciuki się zawsze przydają. Dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego. Ewa Puszczyńska była naszym gościem. Pozdrawiamy.
2: Pozdrawiam również. Do widzenia.

0: Mam wrażenie, że tego głosu nikomu nie trzeba przedstawiać. Oczywiście Joanna Kulik i utwór, który pojawił się także w Zimnej Wojnie, jest takim symbolem muzycznym wręcz tego filmu Pawła Pawlikowskiego. Dla Joanny Kulik to był absolutny przełom. Od sukcesu Zimnej Wojny tak naprawdę rozpoczęła międzynarodową karierę i pięknie się po prostu na to patrzy, bo przecież też poniekąd wszystko wtedy zaczęło się tutaj u nas w Łodzi. Trzymamy więc kciuki za ten najnowszy film Pawlikowskiego, który będzie prezentowany w konkursie głównym w Cannes, ale to nie są jedyni Polacy tam obecni w tym roku. Możemy pochwalić się między innymi reprezentacją w konkursie krótkich metraży tegorocznego festiwalu. Chodzi o film Spiritus Sanctus. Reżyserem jest Michał Toczek, który podkreślał, że już sama kwalifikacja to jest dla niego ogromny, ogromny sukces.
1: Dla filmowców Cannes to jest takie marzenie i teraz fajnie, że tam będziemy. Robienie filmów to jest bardzo ciężka droga i mimo, że ten film trwa 15 minut, to powstawał około 3 lat. Więc ta droga jest bardzo długa, bardzo ciężka i cieszy to, że znajduje się taka gratyfikacja, że ktoś to docenia, ktoś widzi w tym jakąś wrażliwość czy jakiś ciekawy sposób opowiadania i to jest też radość dla całej ekipy, bo ludzie cieszą się, że po prostu ich praca została wynagrodzona obecnością na takim festiwalu.
0: Spiritus Sanctus, jak zapowiadają twórcy, to jest film, którego akcja rozgrywa się w czerwcu 1999 roku w trakcie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Ale kontekst, czy też perspektywa, z której twórcy powracają do tych wydarzeń z 1999 roku, myślę, że może być sporym zaskoczeniem.
1: Pomysł przyszedł od scenarzysty Adama Porębowicza. Pamiętał tą pielgrzymkę. Anegdota była taka, że podczas tej pielgrzymki była wprowadzona prohibicja alkoholowa i to było inspirujące. Z perspektywy czasu zdradza nam to, że to piękne wydarzenie miało też swoje codzienne kulisy. I faktycznie było rozporządzenie prezesa Rady Ministrów o prohibicji alkoholowej w miejscach, w których Jan Paweł II się pojawiał. Prosta anegdota, która była tylko inspiracją do napisania filmu, może o czymś więcej, w takiej luźnej, komediowej formie.
0: Premiera w Cannes. Miejmy nadzieję, że później ten obraz będzie można też zobaczyć w polskich warunkach. Kolejne polskie nazwiska, także na festiwalu właśnie na Lazurowym Wybrzeżu, to są na przykład filmy studentów Warszawskiej Szkoły Filmowej. One prezentowane będą w programie Short Film Corner. To jest z kolei taka część branżowa festiwalu filmowego w Cannes. Pierwszym tytułem jest Canaan i reżyserem Dominik Mirecki.
2: Wychowywałem się wśród bardzo ambitnych młodych ludzi i ten temat presji, ambicji, kariery jako takiego centrum tożsamości stał się dla mnie bardzo trudny, ponieważ trochę wszystkie inne wartości się w jakiś sposób porozpadały, tradycja, religia, a wydaje mi się, że człowiek musi się czegoś złapać. I trochę o tym chciałem powiedzieć, że ta kariera, ten zewnętrzny fundament tożsamości może zostać odebrany w każdym momencie i co zostaje, kim wtedy jesteś.
0: A to niespodzianka, bo to Filip Wieczorek, czyli autor drugiego filmu, który będzie prezentowany w sekcji Short Film Corner. To z kolei jest historia młodej polsko-gruzińskiej dziewczyny, która no właśnie mierzy się ze wspomnianą przez reżysera presją i różnymi niepowodzeniami. Tytuł filmu to Bez przepisu, a my jeszcze oddajmy głos więc Dominikowi Mireckiemu.
3: Jest ogromna satysfakcja, tym bardziej, że to bardzo trudny projekt był dla nas, młodych twórców, bo temat wydaje mi się jest bardzo poważny. Zależało nam na tym, żeby nie określać konkretnie. Są jacyś przedstawiciele imigrantów, którzy po prostu próbują się odnaleźć w świecie, w tej układance, do której na pierwszy rzut oka może nie pasują. To jest historia o moralności, o tym, jak daleko można się posunąć, walcząc o przetrwanie, wyżycie.
0: Do tych młodych ludzi też bardzo mocno trzymamy kciuki. Nie mogło na tym festiwalu, rzecz jasna, zabraknąć także reprezentacji Łódzkiej Szkoły Filmowej. Obraz Trakcje, to jest krótkometrażowa animacja, będzie prezentowany także w konkursie filmów studenckich. Reżyserem tego filmu jest Jakub Krzyszpin, który będzie też gościem programu Agata i Film, ale już w drugiej części po godzinie 17. Bardzo ciekawa jest to animacja, która myślę, że też odnosi się mocno do współczesnych czasów, ale nic więcej nie powiem. Wszystko zdradzimy już po 17. Warto jednak jeszcze powiedzieć o całej sekcji Cannes Classic, czyli tej sekcji, która prezentuje wielkie tytuły w historii światowego kina, także po ich restauracji cyfrowej. No i tutaj też nie mogło zabraknąć, rzecz jasna, tytułów polskich. Szczególnie ważny jest Człowiek z żelaza Andrzeja Wajdy. Szczególnie ważny, no bo przypominam Państwu, że w tym roku obchodzimy rok Andrzeja Wajdy w związku z okrągłą rocznicą jego urodzin. To było w marcu, setna rocznica urodzin, także 10. rocznicą śmierci reżysera, która przypadnie jesienią. Ten film będzie właśnie w tej sekcji pokazany. Drugi obraz to Fucha w reżyserii Jerzego Skolimowskiego. Zresztą reżyser będzie też na miejscu w Cannes, spotka się z publicznością. To jest festiwal, na którym nieraz Jerzy Skolimowski, łodzianin, przypomnę, też się pojawiał. Nie tak dawno temu prezentował według mnie piękny, bardzo czuły film Io, właśnie wtedy także w Cannes. Muzykę do tego filmu stworzył Organek, który zresztą także w tym filmie wystąpił, więc teraz właśnie zaśpiewa w audycji Agata If.

0: Organek, Io, Jerzy Skolimowski. Wszystkie te motywy się nam połączyły właśnie w tym utworze. 16:56 na zegarze, a więc za chwilę o 17:00 najnowsze wiadomości. To, żeby być konsekwentną, to muszę tylko powiedzieć, że kilka dobrych minut temu zakończyło się spotkanie Widzewa z Lechią Gdańsk i Widzew zwyciężył 3-1. Z tego, co wiem, bo akurat sport to nie jest moja najmocniejsza strona. Kibice Widzewa chyba na takie zwycięstwo czekali. Chyba trochę mogli na chwilę odetchnąć z ulgą. No zobaczymy, zobaczymy, ale oczywiście ja się skupię na filmie także po godzinie 17:00, zachęcając też Państwa do tego, by dzielić się swoimi filmowymi rekomendacjami, co dobrego widzieliście, co polecacie, co odradzacie, można zadzwonić 606-787-878 studio@radiowłódź.pl, nasz adres mailowy i oczywiście ta nowa opcja, czyli nagraj głosówkę. Zachęcam Państwa bardzo, by z tego skorzystać na radiowłódź.pl, kliknąć w baner, nagrać mi krótką rekomendację filmową, tak? Mogę tak podpowiedzieć, tak będzie najłatwiej wygrać zaproszenia do kina, które dla Państwa na dziś przygotowałam, między innymi do kina Helios i do kina Charlie, a więc czekam na Państwa filmowe rekomendacje.
1: Autopromocja.
2: Już w sobotę 16 maja podczas Nocy Muzeów odkryj radio od środka. Miejsca, których nie widać, historie, których nie słychać, dopóki nie wejdziesz bliżej. Od 15:00 studia, newsroom, reżyserka.
3: A o 17:00 spotkanie z Agnieszką Płoszaj i jej najnowszą powieścią Białe Madonny. Fragmenty, które ożyją w dźwiękach tworzonych tu i teraz.
2: Zapisy na wydarzenie@radiowłódź.pl. Liczba miejsc ograniczona. Spotkanie poprowadzi Anna Groblińska i Piotr Bielawski.
4: Są historie, które zaczynają się od jednego dźwięku. Do usłyszenia w radiu. Agnieszka Płoszaj.
5: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Radio zmienia się od 100 lat. Od pierwszych audycji w 1926 roku przez odbiorniki w domach, aż po podcasty i media społecznościowe. Dziś nadal łączy ludzi. Inaczej, ale równie mocno. W Łodzi można przyjrzeć się tej drodze bliżej. 100 lat radia. Teksty, technologie, społeczności. Zaczynamy 11 maja w Pałacu Bidermana, a 12 maja konferencja naukowa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Głos zabiorą naukowcy i osoby tworzące radio na co dzień. Wstęp wolny. 100 lat historii radiofonii w Polsce. Zapraszamy.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Łódź, jest 17:00. Przed mikrofonem Beata Janowska. Zapraszam na wiadomości. Pierwsza osoba w Polsce objęta nadzorem sanitarnym z powodu ryzyka zakażenia hantawirusem. Ulicami Łodzi przeszedł Marsz Równości. Widzew Łódź wygrał u siebie z Lechią Gdańsk 3-1. Do wieczora i nocą będzie pogodnie, w nocy miejscami przegruntowe przymrozki. Pierwsza osoba w Polsce pod nadzorem epidemiologicznym w związku z ryzykiem zakażenia hantawirusem. Jak poinformował główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski, osoba ta mogła mieć kontakt z pasażerami holenderskiego statku wycieczkowego, na pokładzie którego wykryto ognisko hantawirusa. 3 zakażonych pasażerów zmarło. Dr Grzesiowski uspokaja jednak, że hantawirus nie ma dużego potencjału epidemicznego i nie rozprzestrzenia się tak łatwo jak wirusy grypy czy koronawirusy. Inspektor sanitarny dodał, że nadzór epidemiologiczny oznacza konieczność samoobserwacji i monitorowania stanu zdrowia, a do służb sanitarnych osoba objęta nadzorem powinna zgłosić się w przypadku pojawienia się niepokojących objawów, takich jak ból głowy czy podwyższona temperatura. Holenderski wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa, zmierza w kierunku Wysp Kanaryjskich. Władze Hiszpanii zdecydowały się przeprowadzić kwarantannę dla pozostałych na statku pasażerów i personelu.
12: od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Kolejny sklep klubowy oblany kwasem. Tym razem celem był sklep ŁKS-u, który minionej nocy oblano kwasem masłowym. To cuchnąca substancja chemiczna, wyjątkowo trudna do usunięcia. Sprawą zajmuje się policja, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej.
13: Około godziny 9.50 mieliśmy zgłoszenie od pracownika ochrony o tym, że rozlana została nieznana ciecz. Sprawdzamy monitoring, będzie on zabezpieczony. Poszukujemy osoby, która dopuściła się tego czynu. Na miejscu pracują policjanci. Analizowany będzie m.in. monitoring, by ustalić personalia sprawcy.
0: Klub ŁKS-u poinformował, że sklep na razie pozostaje zamknięty. To kolejny taki przypadek, możliwe, że związany z rywalizacją pseudokibiców. W grudniu rozlano kwas masłowy w sklepie Widzewa. Tam straty według prokuratury wyniosły ponad 380 tysięcy złotych. Podejrzanych zatrzymano. Między innymi na podstawie monitoringu grozi im do 10 lat więzienia. 15. Marsz Równości w Centrum Łodzi to wyraz solidarności ze społecznością LGBTQ+ i sprzeciwu wobec wykluczenia. Jubileuszowemu wydarzeniu przyświecało hasło Równość bez dwóch zdań. Uczestnicy domagali się także legalizacji ślubów par jednopłciowych. Ten postulat popierał obecny na marszu wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
14: Ten postulat, gdyby leżał w mojej mocy, na pewno byłby na moich sztandarach. Otwartość na drugiego człowieka czy empatia to nie jest postulat lewicy, liberałów, tylko to jest coś, co jest i powinno być czymś oczywistym.
0: Marsz był finałem trwającego od początku tygodnia Maratonu Równości, cyklu spotkań, debat i wydarzeń kulturalnych związanych ze społecznością LGBTQ+. Widzew Łódź wygrał z Lechią Gdańsk 3-1. Do przerwy było 3-0. Spotkanie przy Alei Piłsudskiego obserwował Dariusz Postolski.
15: Był to mecz ostatniej szansy dla obydwu drużyny. Lechia, która jest w tabeli przed Widzewem, ma 38 punktów. Zmierzyła się z Widzewem, który ma 36 punktów, ale pierwszą część zdominowali właściwie od początku zawodnicy Widzewa, którzy bardzo szybko zdobyli 3 bramki. Przypomnę, w 9 minucie Sebastian Berger, asysta Fornalczyk na 1-0, na 2-0 akcja lewą stroną i bramka zdobyta przez Bergera i 2-0 i wreszcie 3-0 zamieszanie pod bramką. Steve Capuadi okazał się tam najsprytniejszy i wepchnął piłkę do siatki. W drugiej części spotkania gra się nieco wyrównała. Goście skorzystali na tym, bo w 67 minucie Iwan Żelisko z środka pola uderzył bardzo mocno z dystansu w słupek. Piłka odbiła się i wpadła do siatki. Słabszy fragment gry Widzewiaków, czerwona kartka dla Szechu, ale ostatecznie pewne zwycięstwo. 3-1 w tabeli, więc jedna zmiana. Widzew wchodzi na 15 miejsce przed Lechię. Halo Studio.
0: Mówił Dariusz Postolski, a więcej sportu w Radiu Łódź w audycji Strefa Kibica po godzinie 18. Do wieczora sporo przejaśnień. Noc ma być pogodna, ale zimna. Temperatura w południowej części województwa spadnie do 4 stopni, w północnej do 2 i tam miejscami wystąpią przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Jutro ma być pogodniej i cieplej niż dzisiaj, nawet do 19 stopni.

0: Agata i film.
1: To ja polecam, żeby na tę niższą temperaturę, żeby to wykorzystać i po prostu wybrać się do kina, bo to jest zawsze dobry pomysł. Agata Gwizdała-Malik, witam w drugiej części naszego filmowego, co sobotniego spotkania w Radiu Łódź, czyli audycji Agata i Film. Jeszcze do godziny 18 będziemy razem, właśnie skupiając się na kinie. I gdyby państwo szukali propozycji chociażby jeszcze na ten dzisiejszy wieczór, czy na jutrzejsze godziny do spędzenia w kinie, no to ja kilka takich propozycji dla państwa przygotowałam, szczególnie jeśli chodzi o 23 Millennium Dogs Against Gravity, który oficjalnie wczoraj w Łodzi się rozpoczął i potrwa do 17 maja. To jest 70 seansów, 70 projekcji tytułów filmowych w 11 bardzo różnorodnych sekcjach. To są zarówno pokazy mistrzowskie, takie jak filmy Wernera Herzoga, ale także zupełni debiutanci, którzy ze swoją nowym też spojrzeniem na dokument, często zaskakując także rozwiązaniami formalnymi, artystycznymi, proponują coś kompletnie nowego. Na tym festiwalu też się pojawiają. Są filmy o kobietach, są filmy o ekologii, są filmy o zmieniającym się bardzo dynamicznie świecie, o tej geopolityce i są bardzo intymne, często też trudne historie, które naprawdę warto zobaczyć w kinie, szczególnie, że można je zobaczyć w towarzystwie twórców, więc jeżeli ktoś z państwa jeszcze nie ma planów na ten dzisiejszy wieczór i najbliższe dni, to Millennium Dogs Against Gravity w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi absolutnie polecam i wrócimy także dziś do tego festiwalu jeszcze do godziny 18. Spotkamy się z reżyserką Motan, a także producentką Tatianą Matysiak. One wspólnie wczoraj pokazały film Wyznania Pieprzyka. Wspaniała łódzko-chińska historia. Wspaniała, choć piekielnie też trudna. Jak to jest możliwe, jak połączyć Łódź i Chiny? No to wszystko państwu rzecz jasna wyjaśnię wraz z moimi gośćmi. Wcześniej jednak jeszcze powrócimy do tematów związanych ze zbliżającym się festiwalem w Cannes. Przed nami spotkanie z Jakubem Krzyszpinem, autorem filmu Trakcje. On też powalczy o nagrodę tego prestiżowego festiwalu i odwiedzi nas w studiu, więc muszą państwo po prostu, bardzo do tego zachęcam, z nami zostać.

0: To duet Mrozu i Julia Pietrucha w utworze Anioły, w utworze, który promował także filmy Pojedynek Łukasza Palkowskiego. Trochę mam wrażenie, że premiera tego filmu i w ogóle jego obecność w kinach jakoś przeszła bez echa. Nie wiem, czy państwo się ze mną zgodzą, czy widzieliście ten obraz, który też gdzieś tam sięga do naszych trudnych historycznych momentów i rozważań. Jeśli tak, to być może to będzie dobry pretekst, by nagrać głosówkę i powiedzieć, co myślicie o tego typu tytule. Można taką głosówkę nagrać, wykorzystując baner na stronie radiołódź.pl, kliknąć po prostu i przekazać kilka słów. Dla tych, którzy się zdecydują, czeka nagroda w postaci zaproszenia do kina, więc serdecznie państwa do tego zapraszam. A Julia Pietrucha była też gwiazdą, która uświetniła galę zamknięcia festiwalu Mastercard of Camera w Krakowie, jego 19. już edycję. Wszystko zakończyło się w ostatni weekend, a więc w majówkę. Wtedy też poznaliśmy laureatów głównych nagród. Ten główny konkurs, czyli konkurs o krakowską nagrodę filmową Andrzeja Wajdy, konkurs pod hasłem Wytyczanie granic. Nagroda powędrowała do reżyserki, młodej reżyserki pochodzącej z Litwy, film Renovation. Z kolei jeśli chodzi o konkurs filmów polskich, to tutaj triumfowała Tola Jasionowska za Klarnet. Tam są zawsze na Mastercard of Camera przyznawane także nagrody aktorskie i tutaj główne nagrody to Marta Nieradkiewicz za film Trzy Miłości i Tomasz Ziętek za obraz Wielka Warszawska. Taką szczególną nagrodą w Krakowie przyznawaną na Mastercard of Camera jest nagroda Rising Star, czyli dla wschodzącej gwiazdy. I myślę sobie, że pamiętając ten ubiegłoroczny sezon filmowy w Polsce, to jeśli państwo także pamiętają obraz Ministranci, to mogliśmy się spodziewać, że któryś z tej wspaniałej grupy młodych chłopaków taką nagrodę dostanie. I tak się de facto też stało. Tobiasz Wajda dokładnie dostał laureatem tej nagrody. Trzymamy kciuki właśnie za również rozwój jego kariery. Chłopaki w ogóle byli na scenie wraz z Piotrkiem Domalewskim i jak zwykle zrobili show. A teraz już wracamy do naszych łódzko-kaneńskich spraw. Festiwal w Cannes, jego 79. edycja rozpocznie się 12 maja. Wiemy już, że mamy reprezentację Polski, mamy reprezentację Łodzi, mamy też młodych ludzi z Łodzi, którzy powalczą na festiwalu, w tym Jakub Krzyszpin, który teraz jest naszym gościem.
1: Agata i film.
0: Dziś w programie Agata i filmy w Radiu Łódź oczywiście rozmawiamy o tym, co za chwilę wydarzy się na Lazurowym Wybrzeżu. Rozpoczyna się we wtorek 79. już edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Konkurs główny, bardzo, bardzo ważny. Nie chcę powiedzieć najważniejszy, bo cały ten festiwal jest tak naprawdę nacechowany taką wagą produkcji, które są tam pokazywane i które później idą w świat. Cieszymy się, że mamy też nasze łódzkie akcenty poprzez postać Ewy Puszczyńskiej w konkursie głównym, ale zawsze też bardzo cieszymy się z sukcesów młodych artystów, w tym przypadku jeszcze studenta. Jakub Krzyszpin jest z nami w studiu. Witam cię, Kubo.
2: Dzień dobry.
0: To twoje trakcje będą pokazywane w sekcji także konkursowej filmów studenckich. Trakcje to jest krótkometrażowa animacja.
2: Dokładnie tak.

0: festiwalu. Tutaj nie mogę być gołosłowną i dodam Państwu, że w tym właśnie konkursie prezentowanych w sumie będzie 19 tytułów, 14 z tych filmów to są filmy live action, a 5, w tym właśnie Twoja animacja, to są filmy animowane. 19 tytułów, uwaga, wybranych z 2750 zgłoszeń z całego świata. No to wysyłając taki film, miałeś nadzieję, że no po prostu dostaniesz się do tego konkursu?
1: Szczerze mówiąc, w ogóle nad tym nie myślałem i po prostu wysłałem tak, jak to się robi po prostu gdzieś tam. No, trudno powiedzieć, że licząc na coś, ale myślę, że zawsze się ma jakąś tam drobną nadzieję, ale tak się na to patrzy z przymrużeniem oka, bo wiadomo, że strasznie dużo tych filmów napływa. I tak po prostu wysłałem, jak to się zawsze robi. I jak się dowiedziałem o selekcji, to no, byłem w szoku.
0: To właśnie, jaki to był moment? To był telefon odebrany? Jak to wyglądało?
1: To był odebrany telefon, tak. Właśnie dostałem telefon od Dimitri Kari, dyrektorki artystycznej sekcji La Cinef w Cannes. I powiedział, że film jej się bardzo spodobał i że chciałaby go po prostu załączyć do selekcji. I no, na początku po prostu byłem w szoku i trochę nie dowierzałem, że to naprawdę się dzieje i też to powiedziałem, że w sumie się absolutnie nie spodziewałem. Na co Dimitra odpowiedziała, że no, czasami wybieramy filmy i faktycznie to się zdarza, że jakiś film wybierzemy, tak? No i po prostu byłem strasznie podekscytowany, byłem rozemocjonowany cały dzień.
0: I tak patrzyłeś ze trzy razy na telefon, czy to na pewno dobrze widzisz?
1: Tak. No, byłem w szoku, naprawdę. No, ale strasznie się ucieszyłem.
0: No to jest ogromny sukces, bo myślę, że sama selekcja, sam wybór tego filmu i prezentacja jego właśnie tam, w tym epicentrum też filmowego świata w maju, no jest ogromnym absolutnie wyróżnieniem. Czego oczekujesz po tym udziale? Czy to jest trochę tak, że taki festiwal i udział właśnie, pokaz swojego filmu może być swoistego rodzaju taką trampoliną do dalszej kariery, szczególnie, że jesteś na tym momencie w kluczowym bardzo, tak? Kończysz szkołę, no i marzysz o tym, żeby w kinie, w filmie pracować.
1: Byłoby super, gdyby się udało i gdyby tak zadziałało, ale szczerze mówiąc, jadąc tam, nie mam na razie żadnych oczekiwań i po prostu chcę zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądać, jak się tam na miejscu odnajdę. No ale byłoby super poznać ludzi, z którymi w przyszłości mógłbym nawiązać jakąś współpracę właśnie. W sumie to nie wiem tak naprawdę, jak to wszystko będzie wyglądać. Ludzie mówią, że to jest ta trampolina właśnie i tak dalej i że może powinno się tego oczekiwać, ale no, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać.
0: Wolisz się po prostu miło zaskoczyć już po fakcie.
1: Tak, dokładnie.
0: No to wróćmy do tego, co najważniejsze, czyli do filmu Trakcje. No, mogą się Państwo domyślać, że to jest podróż pociągiem i faktycznie zabierasz widzów w taką podróż. Wszystko zaczyna się od zgubionego biletu i takiej relacji między pasażerem a kontrolerem, kontrolerką, tak to powiedzmy. Skąd pomysł na taki punkt wyjścia do tej historii, która de facto jest historią o pewnego rodzaju chyba obsesji?
1: Punkt wyjścia to w sumie mam trochę taką anegdotę. Byłem wtedy na Erasmusie w Rzymie i mieszkałem zaraz za torami prowadzącymi do stacji Termini, która jest największa w Rzymie. I po prostu było tam właśnie 10 może po prostu no właśnie trakcji kolejowych i po prostu bardzo było słychać za każdym razem przejeżdżające pociągi i za każdym razem, jak kładłem się spać, był jakiś taki jeden pociąg, który przejeżdżał najbliżej tego domu i wszystko tam po prostu wibrowało, było słychać właśnie takie wibracje i drżenie i potem już nic chyba do, nie wiem, piątej nie jeździło. I tak sobie zacząłem myśleć, że to był jakiś taki mój punkt wyjścia właśnie, że gdzieś byłem w jakimś takim nowym miejscu i gdzieś wokół tego zacząłem, mam wrażenie, krążyć wokół jakiegoś takiego pociągu i jakiejś takiej surrealistycznej sytuacji. I mam wrażenie też, że punktem takiego wyjścia było jakieś takie poczucie może utraty kontroli, które chciałem u bohatera pokazać i jakiejś takiej desperackiej próby tej kontroli odzyskania i gdzieś wokół tych emocji tak budowałem tą historię.
0: Mm-hmm. Ten film jest w swojej takiej estetycznej wymowie, czy plastycznej wymowie też, no dość powiedziałabym jednak, zamknięty przez ciemne barwy, przez taką charakterystyczną, charakterystyczne linie. To też dodatkowo jeszcze jeszcze buduje takie napięcie związane właśnie z tym, tak jak

0: powiedziałeś, wręcz takim chorobliwą próbą odzyskania tej kontroli. Pomysł właśnie na tą plastyczną oprawę, skąd się wziął?
1: Mam wrażenie, że ja zawsze gdzieś krążyłem wokół takiej rozedrganej linii i jakiegoś takiego ekspresyjnego śladu. I to jest rysowane cyfrowo, ale zawsze staram się gdzieś tą cyfrową kreskę jakoś przełamać delikatnie jakimś brudem czy niedoskonałością, żeby nadać temu trochę bardziej analogowego poczucia. I mam wrażenie, że to jest kwestia po prostu jakichś takich prób i jakiejś takiej ewolucji po prostu rysunku na przestrzeni lat, mam wrażenie.
0: No właśnie, bo też tak... zdradźmy naszym słuchaczom, co to jest za rodzaj animacji?
1: Rysunkowa 2D, ale na komputerze. Wszystko rysowałem, ale na tablecie po prostu, czyli ominąłem ten proces skanowania papieru, że tak jakbym rysował na kartce, to ja po prostu rysowałem wszystko na tablecie w Photoshopie.
0: I już taki, można powiedzieć, w wersji cyfrowej od razu, prawda?
1: Tak jest.
0: Kiedy prezentacja w Cannes?
1: 19 maja o 14:30 w sali Buñuel.
0: Już masz garnitur przygotowany?
1: Mam.
0: No, w końcu tam też te czerwone dywany oczywiście są. Finał, jeśli chodzi o waszą sekcję i rozstrzygnięcie, to jest 21 maja. Walczycie po prostu o nagrody.
1: Tak jest.
0: Z nadzieją, że takie będą?
1: Na razie bez nadziei. Na razie jestem po prostu bardzo szczęśliwy, że mój film znalazł się w selekcji i że mam po prostu szansę pokazać film na tak dużym festiwalu i publiczności, która tam będzie.
0: A jakie będą dalsze losy tego filmu, trakcji?
1: Będziemy dalej dbać o widoczność tego filmu gdzieś na festiwalach. I najbliższym pokazem będzie polska premiera filmu na festiwalu w Krakowie. I pierwszy pokaz mamy 29 maja, a następny z Q&A 3 czerwca.
0: Trzymamy więc bardzo mocno kciuki przede wszystkim za to szczególne doświadczenie. Jedziesz tam również z jednym z członków ekipy, prawda?
1: Tak jest, z Marią Dakrzewicz, odpowiedzialną za dźwięk w filmie.
0: Więc to będzie ta silna reprezentacja produkcji, silna reprezentacja także Łódzkiej Szkoły Filmowej, bo powiedzmy, że to jest film, który wyprodukowała szkoła.
1: Tak jest.
0: Także tym bardziej trzymamy kciuki za naszą łódzką reprezentację w Cannes. Mamy nadzieję, że będzie ten miły dodatek w postaci nagrody, a jeśli nie, no to, że to będzie tylko początek twojej drogi, no i że ten debiut, który już po szkole też będziesz robił, no będzie mógł dzięki temu być może szybciej zaistnieć, bo to chyba też trochę o to chodzi, nie? No,
1: byłoby świetnie, byłbym przeszczęśliwy, myślę.
0: Bardzo ci dziękujemy za wizytę w studiu. Gratulujemy tej selekcji. Jakub Krzyszpin, reżyser filmu Trakcje, które już za chwilę powalczy o nagrodę na festiwalu w Cannes. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: See You Again. To utwór, który między innymi pojawił się na, jeśli się nie mylę, siódmej części Szybkich i Wściekłych. Chyba tak. W każdym razie ten utwór też pojawił się nie bez przyczyny, bo jeszcze nie powiedzieliśmy, tak a propos Cannes, który dzisiaj absolutnie dominuje w naszym programie, że będzie świętowana 25. rocznica od pierwszej części Szybkich i Wściekłych, a to był rok 2001 i na festiwalu będzie można do tego klasyka także w różnych odsłonach zresztą powrócić. A teraz już wracamy do Łodzi, chociaż tak naprawdę wracamy na festiwal, który rozgrywa się jednocześnie w 7 miastach w Polsce, ale cieszymy się, że także w Łodzi. Mowa oczywiście o 23. Millennium Dogs Against Gravity. Wczoraj już pierwsze projekcje za nami, wczoraj także film otwarcia. Cały festiwal potrwa jeszcze do przyszłej niedzieli i naprawdę harmonogram wypełniony jest po brzegi znakomitym kinem dokumentalnym dla każdego. Myślę, że to jest też bardzo ważna informacja, że to kino jest otwarte na bardzo szerokich odbiorców poprzez właśnie historie, które pokazuje. To są historie często blisko nas, to są historie często bardzo abstrakcyjne. To są historie rodzinne, historie światowe, oczywiście konflikty społeczne, kwestie klimatyczne, ekologiczne. Czy tak zaskakujące opowieści jak ta, o której teraz chcę Państwu opowiedzieć, a którą właśnie wczoraj widzowie festiwalu mogli zobaczyć jako film otwarcia. Wyznania Pieprzyka to jest, przepraszam, to jest film w reżyserii Mo Tan, chińskiej reżyserki, która studiowała w Łodzi. Jest absolwentką łódzkiej szkoły filmowej i po kilku latach spędzonych w Polsce postanowiła wrócić do swoich rodzinnych stron, co zderzyło ją tak naprawdę z zupełnie inną rzeczywistością. Do tego doszła także chińska tradycja, chińskie, można powiedzieć, wierzenia, pewne przepowiednie dotyczące tytułowego Pieprzyka. I to wszystko sprawiło, że ona opowiedziała tak naprawdę historię swoją, swoich relacji z rodzicami, z najbliższą rodziną, z dzisiaj już ex-chłopakiem, ale także historię związaną z chorobą, bo podczas realizacji filmu zdiagnozowano u niej rak piersi. I to wszystko pokazuje ze swojej perspektywy kamery, która jest wciąż obok niej i która jest kamerą absolutnie bezkompromisowo. Myślę, że nieraz, nie jedna scena w tym filmie szokuje, ale z drugiej strony nieraz w tym filmie naprawdę się śmiejemy, uśmiechamy, bo balans między tym, co poważne, a zabawne został absolutnie zachowany. Bardzo ciekawy obraz, którego pierwsze sceny rozgrywają się w szkole filmowej przy ulicy Targowej, kiedy Mo Tan jest podczas obrony swojej pracy dyplomowej, swojego filmu dyplomowego. Wczoraj wraz z reżyserką i Tatianą Matysiak, producentką filmu ze strony właśnie polskiej, łódzkiej nawet, bo to Square Film Studio, miałam przyjemność się spotkać.
1: Agata i film.
2: Wróćmy do początku. Powiedz, dlaczego w ogóle zdecydowałaś się tę swoją historię opowiedzieć?
3: Wszystko właściwie zaczęło się od tego, że 7 lat spędziłam w Polsce i przez ten czas stałam się dość mocno niezależna. Kiedy wróciłam do Chin, przeżyłam coś w rodzaju szoku kulturowego, po prostu dlatego, że dawno i długo nie mieszkałam z moimi rodzicami. Potem pojawiła się ta kwestia mojego pieprzyka, w związku z którym moi rodzice mieli jakąś obsesję i zupełnie nie rozumiałam tego, dlaczego, czy ma to jakieś podłoże kulturowe i zupełnie nie spodziewałam się, że zajdziemy z tym wszystkim tak daleko, bo najwyżej wydawało mi się, że to może być ewentualnie jakiś temat na krótki film. Ale potem okazywało się, że coraz więcej spraw wypływa w relacjach między mną a moimi rodzicami, coraz dłuższy ten temat się stał.
2: Sense in me and in my family. Decyzja podjęta, ale wydaje mi się, że jednak przy takim temacie i w tej konfrontacji z twoimi bohaterami, z twoją rodziną, co innego podjęta decyzja, co innego rzeczywistość. No jak oni zareagowali na to, że chcesz taką historię opowiedzieć, chociaż zdaję sobie sprawę też z tego, że dopiero potem jak zobaczyli chociażby fragmenty filmu, to zdali sobie sprawę z tego, jaką de facto historię opowiedziałaś.
4: I think first my parents, because they didn't watch the whole film, and it's pretty hard.
3: Po pierwsze, muszę powiedzieć, że moi rodzice nie widzieli całego tego filmu, bo są tutaj takie fragmenty, które na pewno trudno by im było oglądać. Aczkolwiek w filmie widzimy ich rzeczywistą reakcję na te fragmenty, które obejrzeli. Myślę, że to dlatego, że właśnie długo nie mieszkaliśmy ze sobą i właściwie po takim czasie już później moi rodzice trochę nie bardzo wiedzieli, kim ja się stałam, kim ja jestem. Poza tym nie byli nigdy wcześniej w Polsce, wtedy kiedy nakręcany był ten film. Dopiero przywiozłam ich do Polski po fakcie i wtedy, kiedy zobaczyli miejsca, w których mieszkałam, to myślę, że znacznie więcej też zrozumieli.
2: Tatiano, kiedy wy pojawiliście się w tym projekcie?
5: My się znałyśmy z Mo ze szkoły, natomiast zaczęłyśmy rozmawiać o tym projekcie w 2022-2023, prawda? Składałyśmy wniosek do PiS-u dwa razy. Raz został totalnie odrzucony, za drugim razem się udało. Więc no chyba tak można powiedzieć 2023. To były te lata, gdzie zaczęliśmy taką realną pracę nad projektem, gdzie już, jak możecie się Państwo domyśleć, większość zdjęć była już zrobiona, chociaż jeszcze w tym okresie dalej coś kręciła, wróciła do Chin i równocześnie też montowaliśmy projekt.
2: A jaki projekt scenariusza, czy sam scenariusz do was trafił? Bo zastanawiam się, na ile to w ogóle była historia napisana w ogóle życiem, a na ile ta ingerencja reżyserki, bohaterki w tym przypadku także była widoczna.
5: Scenariusz bardzo się nie różnił od tego, co widzimy na ekranie. To była cała Mo. No, była to na pewno ciekawa lektura dla ekspertów, którzy byli pewnie trochę zaskoczeni tego rodzaju ekspresją, ale scenariusz był po prostu bardzo podobny do filmu.
2: Ale za drugim razem byli już przekonani, tak, do tego projektu Mo. Powiedz proszę, jak wyglądała realizacja tych zdjęć? Oczywiście pytam o te zdjęcia już tam na miejscu. To jest taka kamera, którą ty zawsze miałaś po prostu przy sobie, włączałaś w kluczowych momentach, wiedziałaś, kiedy włączyć. Co ci podpowiadała intuicja? Który moment był taki kluczowy, żeby właśnie nagrywać, rejestrować?
4: I think from first year I just
3: z pierwszego roku robiłam dokumenty, ponieważ zawsze miałam przy sobie swoją małą kamerę, którą zapisywałam różne rzeczy i właściwie można powiedzieć, że zawsze coś kręciłam i też ponieważ tę kamerę cały czas miałam przy sobie, to też moi bliscy byli przyzwyczajeni do tego, że ja filmuję i to była rzecz zupełnie oczywista. Natomiast motywacja jest różna. Czasami jest to ciekawość, a czasami takie poczucie, że to jest właśnie ten moment, że teraz to należy zrobić, więc właściwie można powiedzieć, że to się dzieje tak intuicyjnie, też czasami spontanicznie. Natomiast no, na przykład ten mój kuzyn, który występuje tutaj w filmie, który bardzo mnie zirytował i po prostu kręciłam go specjalnie tak po to, żeby już dał mi spokój, żeby sobie poszedł.
2: On widział film? I jak zareagował?
4: He also saw.
3: Widział później też fragmenty tego filmu, no i obejrzawszy swój kawałek, przeprosił mnie za to.
2: A czy były takie momenty, kiedy ją wyłączałaś? Kiedy pomyślałaś sobie, nie, to już za dużo.
4: Yes, there's a lot of things.
3: Tak, wiele było takich momentów, kiedy nie używałam kamery. Czasami dlatego, że brakowało mi energii. Czasami po prostu, żeby ją podnieść. A zresztą na ten końcowy kształt filmu, który Państwo widzieli, składa się tylko część materiału, który został nakręcony. I właściwie można powiedzieć, że na koniec już to czułam się straumatyzowana właściwie tak naprawdę przez kręcenie tych wszystkich zdjęć, więc po prostu odłożyłam kamerę i już nie filmowałam. Nawet jak już w końcowej części, kiedy moi rodzice przyjechali tutaj do Polski, ja z nimi byłam, to uznałam, że nie będę już filmować, bo to jest taki czas dla nas, który ja chciałabym spędzić z nimi i oddać im. I szczerze powiedziawszy, właściwie do tej pory nie filmuję.
2: No właśnie, a propos tego materiału, Tatiano, chciałabym też ciebie o to zapytać, bo jak wyglądała też też praca już potem na samym montażu, na selekcji. Czy to była decyzja tylko Mo o tym, co wchodzi do filmu, czy jednak jakoś bardziej kolektywnie, żeby, nie wiem, może trochę z dystansu podejść także do tych materiałów, do tej opowieści?
5: Tak, zdecydowanie montaż był najtrudniejszą częścią tego filmu. Powstało bardzo dużo układek. Mo była po prostu prawdziwą reżyserką, również montażystką, ale też myślę, że wiele pomocy uzyskaliśmy od Jacka, który był opiekunem artystycznym, od Marcina, prawda, który Marcina Strauholda, który też współpracował i montował razem z Mo. Więc to zdecydowanie był ten najtrudniejszy czas, natomiast te decyzje, które były podejmowane, to cały sukces Mo.
2: Myślę, że dla wszystkich też przejmujące sceny tego filmu, walki z chorobą, tych sytuacji medycznych, rozmów z lekarzami, też przecież sceny bardzo, bardzo intymne. Gdzie jest ta granica?
4: I think the most important thing I make this film, like the key
3: myślę,
4: is,
3: że, like, że to jest film, który zrobiłam po to, żeby się też zastanowić i żeby pokazać może, jaką osobą chcę być w przyszłości, bo jest tam też trochę materiałów, który przenosi moją przeszłość, który pokazuje różnego rodzaju emocje, które może nie do końca też były dla mnie jasne. I to był taki punkt spojrzenia na siebie. A czasami wtedy trudno postawić granice. Oczywiście, kiedy patrzę na ten film, to ja bym go pewnie chciała jeszcze od nowa zmontować, ale oczywiście on pokazuje mnie taką, jaką jestem. Może czasami zbyt intensywną, może czasami złą, niezadowoloną, ale uznałam, że dobrze, to niech on, niech to tak zostanie, po prostu trzeba temu dać czas.
4: It's really like I would like to open it, to put in there, like to give it time and maybe we will see later.
2: Ten moment, kiedy mama ogląda fragment i mówi, czuję się kompletnie naga. Jak ty te słowa przyjęłaś? Jako córka, ale chyba przede wszystkim jako dokumentalistka.
4: For me, I think it's her feelings.
3: Ja myślę, że kiedy moja mama to powiedziała, to po prostu opisała swoje odczucie, jakiego wówczas doznała, bo gdybym ja miała się do tego odnieść, to powiedziałabym, że może nie tyle naga, ale taka, nie chodzi o nagość, tylko o takie lepsze poznanie siebie, większą klarowność co do tego, kim jestem, jaka jestem, żeby bardziej to spojrzenie wtedy na tego drugiego człowieka, jak na taką mapę, którą się lepiej poznaje, ale na pewno nie oceniałabym tego w kategoriach żadnych moralnych, ani w kategoriach dobra i zła. Wiem, że filmy dokumentalne bardzo często postrzegane są jako te, które właśnie odnoszą się do tych aspektów moralnych, gdzie jest czarne-białe, czy jakaś jasna polaryzacja. Natomiast ja myślę, że my jako twórcy tych filmów powinniśmy być przede wszystkim otwarci i niekoniecznie zawsze szukać jakichś konkretnych odpowiedzi. Film nie zawsze musi być o tym konkretnie na tak albo na nie, że coś jest białe albo że coś jest czarne. I myślę, że właśnie dokładnie taki jest ten film, że on ma różne wymiary. Są aspekty, które są złe, które są jakieś szare, czy jakieś takie bardziej ciemne, no ale to jest po prostu tak, jak wygląda życie.
2: Wy mieliście okazję poznać się z rodziną Mo?
5: Tak, właśnie wtedy, kiedy przyjechali do Polski.
2: Wtedy już był film skończony, jak rozumiem, tak?
5: Tak, poszliśmy nawet do polskiej restauracji na obiad, więc to było takie prawdziwe rodzinne spotkanie. I oni byli bardzo, co było urocze, bardzo wdzięczni, że my się tutaj w Polsce zaopiekowaliśmy Mo.
2: A nie było jakichś komentarzy a propos, czy ten film musi powstać?
5: W ogóle.
2: Gdzie on by, nie? Nic
5: w ogóle.
2: Nie było. Żurek był, pierogi? Co oni zjedli?
5: Chyba zraziki i kartacze.
2: Smakowało?
4: Tak.
2: Zadowoleni z tej polskiej kuchni. Jakie macie plany? No i kiedy projekcja w rodzinnym mieście reżyserki?
5: Tak, udało się pokazać po raz pierwszy na Itwie w Amsterdamie i po drodze we Włoszech, na Tajwanie, tak? I w paru jeszcze innych miejscach, około 6-7 festiwali mieliśmy. Dwa dni temu zyskaliśmy wiadomość, że będziemy też na Młodzi i Film w Koszalinie. Co do pokazu w rodzinnym mieście, to... temat pracuje jest się otwarty. Tak, myślę, że nie ostatecznie nie będzie żadnych przeszkód.
3: Szanuję cały czas prośby rodziców, natomiast wydaje mi się, że z czasem oni sami stali się bardziej otwarci zdecydowanie w tej kwestii, zwłaszcza kiedy pokazuje im, że ten film jest pokazywany w różnych miejscach i pokazuje im reakcje publiczności, także może kiedyś zmienią zdanie.
2: Zostajesz w Warszawie i nadal skłaniasz się, co świetnie teraz udowodniłaś tym filmem, że masz dwie opcje i ta pierwsza jest najważniejsza, czyli że będziesz najlepszą możliwą reżyserką.
4: Byłam młoda tam, więc teraz nie mam takiej ambicji, ale spróbuję robić film fabularny. Może następny będzie, tak. Zobaczymy.
2: Tutaj w Polsce?
4: Tak, w Polsce. No a chciałam robić polski kung fu film. Tak.
2: O. To słuchaj, nie poddawaj się, my na to na pewno czekamy. Bardzo Państwu dziękujemy i do zobaczenia na festiwalu. Dziękujemy bardzo.
4: Dziękuję. Dziękuję bardzo.
5: Dziękujemy.

0: Muzyka funk też powróci na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, właśnie szczególnie w Łodzi, bo tam kilka muzycznych też propozycji, które będą połączone z występami muzycznymi na terenie EC1. Będzie i funk, będzie także jazz. Proszę zajrzeć koniecznie do repertuaru. Jeszcze jedna rekomendacja ode mnie w ramach właśnie 23. Millennium Dogs Against Gravity. Trudny temat, bardzo odważnie też opowiedziany. To Ciało Wojny, czyli najnowszy film duetu, dobrze myślę Państwu znanego, czyli Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, który zmierza się z kwestią tego, w jaki sposób wojna pozostawia ślad nie tylko fizycznie, ale i psychicznie na tych, którzy są na linii frontu, ale też na tych, którzy to wszystko obserwują z boku.
1: Ciało Wojny to dokument, który w niekonwencjonalny sposób opowiada o wpływie wojny na życie ludzi, wyjaśnia reżyserka filmu Małgorzata Szumowska.
2: To jest opowieść bardzo symboliczna, konceptualna. To nie jest film dosłownie o wojnie, to jest film w ogóle o relacji sztuki wobec wojny, ciała wobec wojny.
1: Bohaterami filmu są młodzi żołnierze ukraińscy, członkowie Open Group ukraińskiego kolektywu artystycznego oraz Dana, transpłciowa artystka. Reżyser i operator Michał Englert wyjaśnia, że ten film przez pryzmat losów bohaterów patrzy w przyszłość.
3: Z czym zostaniemy po tym traumatycznym doświadczeniu, jakim jest wojna?
1: Film Ciało Wojny pokazywany jest w konkursie na najlepszy polski dokument. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Jeśli chodzi o projekcje w Łodzi, w kinach Narodowego Centrum Kultury Filmowej, to są to dwie zaplanowane projekcje 11 maja, więc w najbliższy poniedziałek o 18.30. Wszystkie szczegóły, jeśli chodzi o bilety i rezerwacje miejsc, oczywiście na stronie NCKF-u.

I tak dobiega końca nasze dzisiejsze filmowe spotkanie w Radiu Łódź. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzone 2 godziny. Mam nadzieję, że kilka z tych propozycji, które dziś się pojawiły do zobaczenia w kinach, będą dla Państwa także inspiracją. A jeśli faktycznie tak się stanie, to proszę koniecznie odezwać się do mnie po seansie a.gwizdana@radiołódź.pl. Ten adres jest dla Was zawsze do dyspozycji. O 18:00 wiadomości w Radiu Łódź, po nich już nie mniejsze emocje, bo emocje sportowe. My słyszymy się za tydzień o tej samej porze, czyli w sobotę między 16:00 a 18:00. Agata Gwizdała-Malik, kłaniam się i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
5: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
6: Ale zawsze z migawką, bez tego ani rusz.
7: Na śniadanie angielka albo żulik.
8: No i chodzimy na Pietrynę.
9: No, to jest galanta ulica.
4: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja.
10: Jest 18.
3: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
10: Przed mikrofonem Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Tragiczny wypadek na Wiśle w Płocku. Podczas zawodów zderzyły się skutery wodne. Tolerancja i Solidarność. Przez Centrum Łodzi przeszedł Marsz Równości. W charytatywnym biegu w Lesie Łagiewnickim zebrano rekordową kwotę na wsparcie Fundacji Gajusz. Noc będzie pogodna, ale zimna. Miejscami wystąpią przygruntowe przymrozki. Śmiertelny wypadek na Mistrzostwach Polski skuterów wodnych w Płocku. W wyniku zderzenia dwóch skuterów zginął sternik jednego z nich, informuje podkomisarz Monika Jakubowska z płockiej policji.
11: Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety pomimo reanimacji życia jednego ze sterników nie udało się uratować.
10: Zawody odbywały się na Wiśle, po wypadku zostały przerwane. Na miejscu jeszcze pracują służby. Przez Centrum Łodzi przeszedł 15. jubileuszowy Marsz Równości. To wyraz solidarności ze społecznością LGBTQ+, i sprzeciwu wobec wykluczenia społecznego. Uczestnicy domagali się również legalizacji małżeństw jednopłciowych. Wydarzeniu towarzyszyła muzyka i kolorowe flagi. Przyglądała mu się reporterka Radia Łódź Weronika Skibińska.
12: W marszu wzięły udział osoby ze społeczności LGBTQ+, ich bliscy, a także mieszkańcy miasta i organizacje społeczne. Nie zabrakło tęczowych flag, transparentów i muzyki. Tegoroczne wydarzenie odbyło się pod hasłem Równość bez dwóch zdań. To wydarzenie wiele znaczy dla tej społeczności, podkreślali uczestnicy.
13: Ja się bardzo cieszę, chcę po prostu pokazać ludziom, że jestem z nimi, że też jestem osobą, która nie jest inna, tylko taka sama jak oni.
14: Po prostu to jest ważne dla nas jako część społeczności.
13: No i po prostu, żeby moi znajomi nie wiedzieli, że jestem cienka i że się boję swojej orientacji.
12: Pomimo karawanów, tańczących osób i tęczowych flag, nie było niemiłych sytuacji podczas marszu, a całość zakończyła się po godzinie 15. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
10: Marsz był zwieńczeniem tegorocznego Maratonu Równości, czyli zorganizowanego w Łodzi kilkudniowego cyklu spotkań, debat i wydarzeń kulturalnych. Zdjęcia z wydarzenia można znaleźć na naszej stronie internetowej.
4: Więcej na radiołódź.pl.
10: Rosjanie obchodzili 81. rocznicę zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Rosyjska opozycja zwraca uwagę na towarzyszący uroczystościom strach w związku z obawą przed atakami dronowymi. Z kolei niektórzy prokremlowscy blogerzy dziwią się, że z parady wojskowej na Placu Czerwonym usunięto ciężki sprzęt wojskowy. Tłumaczono to względami bezpieczeństwa. W tym roku nowością oprócz braku uzbrojenia był udział w defiladzie wojsk Korei Północnej, chociaż północno-koreański przywódca Kim Jong-un nie był obecny. Na trybunach do Władimira Putina dołączyło kilku zagranicznych liderów, prezydenci Białorusi, Kazachstanu i Uzbekistanu. Wczoraj, w przeddzień rosyjskiego Dnia Zwycięstwa, prezydent Donald Trump ogłosił osiągnięte w wyniku negocjacji 3-dniowe zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą, a także wymianę jeńców wojennych. Sportowe emocje i pomoc potrzebującym. W Lesie Łagiewnickim w Łodzi zorganizowano charytatywny bieg Provi Run. Było to wydarzenie dla biegaczy, rodzin z dziećmi i wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzać czas, a przy okazji wesprzeć szczytny cel, mówił przed biegiem współorganizator Radosław Kasprzak.
15: Jest to bieg, gdzie 100% wszystkich wpisowych z pakietów startowych przekazywane są Fundacji Gajusz plus specjalne bonusy. Ostatnio mieliśmy 46 tysięcy, zebraliśmy i myślę, że dzisiaj padnie rekord.
10: I rzeczywiście rekord padł. Fundacji Gajusz wspierającej chore dzieci i ich rodziny przekazano czek na prawie 55 tysięcy złotych. Tegorocznej edycji towarzyszyło hasło Biegnij dla tych, którzy nie mogą. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19.00. W regionie coraz więcej rozpogodzeń. Noc ma być pogodna, będzie jednak zimno. W południowej części województwa temperatura spadnie do 4 stopni, a w północnej do 2. I tam miejscami wystąpią przygruntowe przymrozki. Temperatura przy gruncie może spaść do minus 2 stopni. Jutro ma być pogodnie, termometry pokażą maksymalnie 19 stopni.

Jest 5 minut po godzinie 18 do 19 o sporcie w Radiu Łódź. Zrealizuje program Piotr Siwiński, a przy mikrofonie Piotr Andrzejczak.

W naszym programie dzisiaj o piłce nożnej będziemy mówić już za kilka minut. Zwycięstwo Widzewa z Lechią Gdańsk, o czym Państwo na pewno doskonale wiedzą. Za chwilę o szczegółach tego spotkania opowiemy. Potem wrócimy jeszcze do meczu zaległego piłkarzy Łódzkiego Klubu Sportowego. To trzecia z rzędu zwycięska bitwa, można tak powiedzieć, ŁKS-iaków. W trzech meczach na własnym boisku zdobyli 9 punktów, więc już tak na dobre usadowili się w tej czołowej szóstce. Oprócz tego o koszykówce, bo i sukcesy, i porażki. No i będziemy także na stadionie AZS-u w Łodzi, bo tam szykuje się remont, a właściwie przebudowa, można powiedzieć, że budowa od początku tego obiektu, który 20 lat temu był ostatnio remontowany i najwyższy czas, żeby zaczął wyglądać tak jak lekkoatletyczny stadion w XXI wieku. A teraz o tym, co dzieje się w tej chwili. Jagiellonia Białystok gra z Pogonią Szczecin w Ekstraklasie i wygrywa po 38 minutach 2-0. Za chwilę w półfinale Pucharu Polski swoją batalię rozpoczną piłkarki Piotrkowi. Niewykluczone, że może jutro będą grały o trofeum w finale. No ale to się okaże za mniej więcej półtorej godziny, a już za kilka minut będziemy na stadionie przy Alei Piłsudskiego w Łodzi.

0: trwający mecz o Ekstraklasy bez zmian. Jagiellonia prowadzi z Pogonią 2-0. Dobiega końca pierwsza połowa spotkania. A w zakończonym już dzisiaj meczu piłkarze Widzewa, którzy spotkali się z Lechią Gdańsk, mogli wreszcie być zadowoleni z wyniku przynajmniej. Wygrali 3-0, ale o szczegółach tego meczu opowie Dariusz Postolski.
1: Stawką tego meczu był awans w tabeli, a przede wszystkim utrzymanie w lidze. Zwycięzca będzie bliżej tego faktu. Widzewiacy zaczęli stopniowo, bardzo spokojnie, bo w drugiej minucie rzut wolny Lechii sprawił, że pod bramką Rągowskiego strasznie się zakotłowało, ale szczęśliwie obrońcy Widzewa wybili piłkę na aut. Trzecia minuta, znów akcja gości Kłódka, minimalnie obok słupka, bardzo ładny, płaski strzał. Aż wreszcie nadeszła dziewiąta minuta, akcja lewą stroną boiska, uciekł Fornalczyk, doskonale włożył piłkę do Bergera, a ten skierował piłkę głową do siatki i było 1-0. Mało tego, za chwilę Widzewiacy podwyższyli na 2-0. 28 minuta, znów lewa strona boiska i znów Korwik, tym razem do Bergera. Ten oszukuje sprytnym zwodem obrońcę i kieruje piłkę do siatki. Jest 2-0. To nie koniec radości w pierwszej części spotkania. W 37 minucie znów ogromne zamieszanie pod bramką golkipera gości Aleksandra Poulsena. Najwięcej sprytu wykazał pod bramką nasz zawodnik, nasz stoper Steve Capuaghi i sprytnym strzałem podwyższył rezultat na 3-0. Jeszcze mieliśmy jedną znakomitą sytuację w 42 minucie. Korwit zmarnował jednak setkę, strzelając na poprzeczkę. W drugiej części spotkania znów Widzewiacy od początku zaczęli atakować. W 54 minucie Fornalczyk z rzutu wolnego obok słupka, w 57 Bobczek wybił piłkę z linii bramkowej po akcji Widzewa. Nadeszła 67 minuta. Iwan Żelisko, Ukrainiec, który znany jest w lidze z mocnego uderzenia z dystansu, jeszcze raz przypomniał o swojej specjalności. Uderzył bardzo silnie w słupek i do siatki. I teraz nastąpił słabszy okres gry. Widzew prowadził 3-1, ale próbował jeszcze podwyższyć rezultat. Berger w 86 minucie stworzył sobie świetną sytuację, ale uderzył niestety w środek bramki. W 90 minucie znów poderwali się kibice z miejsc, bo Neugebauer trafił z dystansu w spojenie słupka z poprzeczką, a dodatkowo świetną interwencją popisał się Bartłomiej Drągowski. Gra się zaostrzyła, czego efektem była druga żółta kartka dla Szechu i graliśmy w końcówkę w 10. 6 dodatkowych minut to gra wyrównana z obu stron, bardzo ostra, ale co najważniejsze, Widzewiacy utrzymali ten rezultat, wygrali z Lechią 3-1 i stanowi to znakomitą zaliczkę przed kolejnymi dwoma spotkaniami. Przypomnę, Widzew pojedzie do Kielc, a później zmierzy się u siebie z Piastem Gliwice. Dziś w Łodzi Widzew wygrał z Lechią Gdańsk 3-1. Halo Studia.
0: Tyle Dariusz Postolski o zwycięskim meczu piłkarzy

0: 3 do 2. Gole zdobywali Piasecki, to było 1 do 0 dla ŁKS-u. Potem Piasecki wyprowadził zespół na prowadzenie 2 do 1. Koki Hinokio strzela na 3-1 i wydaje się, że ŁKS ma wszystko pod kontrolą, ale gapiostwo obrońców w ostatniej minucie, rzut karny dla Pogoni i Pogoń wygrywa. Znaczy zdobywa gola z karnego, ale ostatecznie ŁKS-iacy jednak te 3 punkty zdobywają. 3. mecz rzędu na własnym boisku, 3. zwycięstwo. Tak to spotkanie z Pogonią ocenił trener Grzegorz Szoka.
1: Nadal utrzymuję, że musimy być spokojni. Nigdy nie zabraniałem się nikomu cieszyć. I ja się nawet bardzo cieszę, jak ktoś się cieszy z naszej dobrej pracy i z wyników, jakie osiągamy. A czy pompować balonik, już na którejś konferencji ostatnio powiedziałem, że od tego nie uciekniemy i po prostu musimy też sobie z tym radzić. Wydaje mi się, że ten zespół po prostu buduje się krok po kroku i też z tymi doświadczeniami, które mamy wspólnie, słabszymi, lepszymi momentami. No, zbudowaliśmy jakąś grupę, zbudowaliśmy w niej też jakiś poziom pewności siebie i dzisiaj też to było widać, bo ten mecz nie był łatwy, mimo tego, że strzeliśmy pierwszy bramkę, no to Grodzisk potrafi odpowiedzieć i też mieliśmy słabsze momenty w pierwszej połowie. Wydaje mi się, że to było spowodowane przede wszystkim tym, że tutaj trener gości zaskoczył ustawieniem i zmienili w ogóle strukturę. Grali do tej pory trójką obrońców, 3-4-3, dzisiaj wyszli 4-4-2 w diamencie. No pierwsza połowa, trudno było w ogóle też przekazać to z ławki, jakieś korekty wprowadzić. A w drugiej połowie widać, że przede wszystkim właśnie po tej przerwie i po jakichś tam zmianach no dużo lepiej wyglądaliśmy w pressingu i odbieraliśmy piłkę, więc to na pewno się poprawiło. No jak to było z nami na koniec, znów podnieśliśmy ciśnienie kibicom. No ale cieszymy się bardzo też. Musieliśmy trochę zmian wykonać, zarządzić kartkami, no bo chyba przed tym meczem 6-7 zawodników było zagrożonych. Kacper Tolecki złapał 4. kartkę, więc nie zagrała we Wrocławiu. Koki Hinokio miał 3. kartkę, więc też od razu po strzeleniu bramki zdjęliśmy go. Fałek miał 3 kartki, też przy tym, że Terliego straciliśmy, no to mieliśmy już w głowie to, że młodzieżowiec, który jest na boisku, nie mógłby grać przy 4. kartce, więc no tutaj trochę zarządzania było, trochę dyskusji i trzeba było szybko podejmować decyzję, ale najważniejsze jest, że wygraliśmy mecz i z tego się bardzo cieszę.
0: Ten Grzegorz Szoka zadowolony po zwycięstwie w meczu z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. To był także udany rewanż za fatalny występ na stadionie w Pruszkowie, bo tam Pogoń w roli gospodarza grywała jesienią i grywa teraz, bo tam było 0-3 po fatalnym występie ŁKS-iaków. No a teraz ŁKS gra zupełnie inaczej i trener także o tym takim teoretycznym luzie na boisku, kiedy okazuje się, że ŁKS zdobywa bramkę, trzyma przewagę i czuje, że może sobie na więcej pozwolić, więc okazuje się, że gdzieś tam te ramy taktyczne zostają opuszczane przez piłkarzy i to, jak twierdzi trener, nie zawsze jest źle odbierane przez sztab szkoleniowy.
1: Mogę dzisiaj powiedzieć o tym, że też w pewnym momencie tego sezonu, tej rundy, stwierdziliśmy ze sztabem i też przekazałem to zawodnikom, że oczywiście my jako trenerzy chcemy bardzo dużo narzucać zawodnikom, również w ofensywie. Czasami to jest trochę takie poczucie, że ja będę lepszy, bo wszystko dam, bo będzie plan, a teraz troszeczkę ostatnio też wycofaliśmy się, jeżeli chodzi o tą fazę gry. Oczywiście mamy strukturę, mamy rzeczy, które były przetrenowane czy na obozie, czy w ostatnich meczach. Ale też chcemy, żeby zawodnicy brali odpowiedzialność za grę, żeby właśnie te kolokwialne złapali luz, żeby nie myśleli tylko o tym sztywnym planie i o tym, co my im narzucamy, tylko też reagowali, obserwowali, oczywiście zawsze tak jest, ale obserwowali też, gdzie te przestrzenie się pojawiają i też wymagamy, żeby brali na siebie grę i tworzyli przewagę po prostu, no bo to no oglądacie mecze na najwyższym poziomie i widzicie, że można mieć zasady, można mieć zachowania, strukturę, plan, a koniec końców strzelasz albo tracisz bramkę, bo ktoś wygrał pojedynek 1-1 albo przegrał, więc wydaje mi się, że tutaj musimy uwierzyć w ten zespół, musimy uwierzyć w chłopaków i wspierać ich i po prostu dać im też właśnie tą przestrzeń na to, żeby zdecydowali, czy chcą kombinować, czy nie, czy mają uderzać, czy nie. Na pewno będzie analiza i też im pokazujemy i rozmawiamy o tym, co mogło być lepsze w tej sytuacji. Mam nadzieję, że tak będziemy robić nadal krok po kroku do przodu.
0: Tyle trener Grzegorz Szoka po trzecim z rzędu wygranym meczu na boisku przy Alei Unii. To był mecz zaległy. Od początku w tym spotkaniu wystąpił Krzysztof Ałowski.

0: Polski, prosto praktycznie z sali gimnastycznej swojej szkoły przyszedł, bo maturzystą jest tegorocznym. No i był zadowolony z tego, jak zespół prezentował się na boisku.
1: Uważam, że każdy mecz z tych trzech ostatnich domowych miał gdzieś tam swoje wyzwania. Wynik był ostatecznie wyrównany. Na pewno był to bardzo ciężki mecz ze względu na to, że rywal również się postawił i po prostu najzwyczajniej w świecie nie chciał oddać tego meczu obojętnie. Także zdecydowanie było to duże wyzwanie jak każdy mecz, ale udało się mu sprostać. Musimy być gotowi na to, że będą i lepsze i gorsze momenty i niezależnie od tego, czy ten luz jest, czy go nie ma, po prostu musimy reagować na to, na sytuacje boiskowe i próbować się jakby dalej bronić i atakować. Także no, nie uważam, żeby dzisiaj ten mniejszy brak luzu niż w meczu na przykład chociażby z Pogonią wpłynął na nas jakoś negatywnie. Bardzo często to właśnie proste środki są najskuteczniejsze. Kluczem do dobrej gry jest właśnie rozróżnianie momentów, kiedy grać trochę bardziej utrzymująco, a kiedy bardziej bezpośrednio, ale na pewno oba te style połączone razem i właśnie rozróżnianie momentów powoduje, że drużyna gra najlepiej.
0: Tyle Krzysztof Pawłowski o meczu, który za nim, a jeszcze słów kilka o spotkaniu, które czeka UKS-iaków w poniedziałek. To będzie mecz wyjazdowy z wiceliderem Śląskiem Wrocław i to będzie naprawdę już taki mega sprawdzian dla podopiecznych trenera Szoki. No i między innymi niewykluczone, że dla Krzysztofa Fałowskiego także.
1: Jestem gotowy, nie jestem wykartkowany. Kasper dostał czwartą kartkę, odbędzie pauzę, ale drużyna jak najbardziej jest gotowa. Wszyscy zawodnicy na ławce rezerwowych są gotowi, żeby luki uzupełniać i funkcjonować w naszej zgranej drużynie. Na pewno nie ma tutaj co ukrywać, będzie to ciężkie spotkanie. Jak każde w tej lidze. Jest to bardzo dobra drużyna, gramy na wyjeździe. Na pewno postawimy się Śląskowi, będziemy próbowali narzucić nasze warunki gry, więc to, że gramy na wyjeździe i że mogą mieć troszeczkę więcej punktów od nas, nie wpływa na to, na nasze nastawienie i efekt końcowy.
0: A mecz UKS-u ze Śląskiem na wyjeździe w poniedziałek. Na razie UKS-iacy zajmują 5. miejsce w tabeli, mają 50 punktów. Chrobry Głogów 4. 51, a trzecia Wieczysta 53 punkty. Najbliższy rywal UKS-u wyprzedza na teraz drużynę z Łodzi o 7 punktów, a Wisła Kraków, która jest liderem, wczoraj zapewniła sobie awans do Ekstraklasy po zwycięstwie z Chrobrym 2-0. Tabele zamykają Górnik Łęczna, Znicz Pruszków i GKS Tychy. No, ale myślę, że jeszcze walka o przynajmniej utrzymanie będzie toczyła się do ostatniej kolejki rozgrywek ligowych. To tyle na razie o piłce nożnej. Już za kilka chwil o koszykówce porozmawiamy.

0: trwa mecz koszykarek Łódzkiego Klubu Sportowego. To jest drugi mecz finału rozgrywek o Mistrzostwo Pierwszej Ligi. Pierwszy mecz Łodzianki u siebie przegrały zdecydowanie. W drugim w Pruszkowie przegrywają na 6 minut sekundami przed końcem całego spotkania 55-75 i wiadomo, że zajmą drugie miejsce w tabeli, bo nie są, no, nawet teoretycznie już tych 20 punktów praktycznie nie da się odrobić, gdyby taka szansa była, raczej takiej szansy nie ma. Zespół z Pruszkowa okazał się lepszy w dwóch meczu, wygra rozgrywki pierwszej ligi, ŁKS zajmie drugie miejsce. Widzew będzie czwarty w rozgrywkach, bo wczoraj po raz drugi przegrał z Akademią Gortata we własnej hali. No, pierwszy mecz przegrał różnicą 30 punktów. Wiadomo było, że nawet w teorii to szanse na odrobienie takich strat przy takim poziomie tych zespołów są raczej niemożliwe, czego też nie ukrywała trenerka koszykarek Widzewa Małgorzata Misiuk.
1: Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, tak? Awansując do czwórki, wiedzieliśmy, że ktoś czwarty musi być. No i padło na Widzew. Robiliśmy naprawdę bardzo dobrą robotę w tym sezonie. Nie mamy się czego wstydzić. Medalu w tym roku nie będzie, ale mam nadzieję, że ten wynik, który zrobiliśmy, da jakim będzie takim motorem napędowym dla klubu do tego, żeby się rozwijać w dobrym kierunku. No myślę, że większość zawodniczek przychodziła tutaj zupełnie z innym celem, tak? Żeby pograć sobie po prostu w koszykówkę i wcale nie grać o najwyższe cele. No nie ukrywajmy, że tak było. Cele się zmieniły, kontrakty były już podpisane, trzeba było sobie jakoś radzić. Trenowaliśmy jak prawdziwy zespół seniorski, tak jak na zespół przystało, co dało czwarte miejsce. Można powiedzieć, że nikt na to by nie stawiał. Tak, uważam, że niektóre zawodniczki dostały bardzo zimny kubeł zimnej wody na głowę i dopiero zobaczyły, jak powinna trenować, żeby coś osiągnąć. Nie wiem, czy to dojdzie do niektórych, czy nie, to już naprawdę nie jest moja kwestia, żeby to układać w głowie. One muszą same wyznaczyć sobie w życiu cel, w którym chcą iść i pomyśleć, co dalej. Ja bardzo się cieszę mimo wszystko, że było większość zawodniczek, które wykorzystały ten moment, które wykorzystały ten trening. Na pewno większość z nich, jeżeli będzie ekstraklasa, to zobaczymy, mam nadzieję, w ekstraklasie. A te, które nie wykorzystały, no to będą kontynuować pewnie swoją karierę, gdzie się dzieje. Duże, bo pierwszy raz gramy Ligę Centralną, więc nie spodziewałam się, że będziemy grać do końca. Szczerze mówiąc, przychodząc tutaj, myślałam, że będziemy walczyć o play-offy. Okazało się, że jesteśmy w czwórce, co mnie bardzo cieszy. Wychodzi na to, że moja wizja koszykówki gdzieś tam się sprawdziła. To, co zaproponowałam dziewczynom, przeszło. Bardzo się cieszę z tego. Jednak no, mam nadzieję, że tak jak powiedziałam na początku, że klub wyciągnie z wnioski z tego, w jaki sposób i w jakim czasie trzeba budować zespół, żeby po prostu nie było problemów później w play-offach. Ja od samego początku mówiłam, że play-offy będą najcięższą częścią sezonu dla nas, ponieważ ławka po prostu była za krótka. No tutaj w Politechnice Gdańskiej na każdej pozycji mamy dwie bardzo dobre zawodniczki, z czego Martynę Koc, która lata jest o 24 lata starsza od naszej najmłodszej zawodniczki, Helenę Danielewicz, która jest w reprezentacji Polski, wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych na kontrakt. W ogóle o czym my mówimy? Nie, no ja ogólnie odpowiadam za sprawy sportowe, oczywiście klub podejmie decyzję, co dalej. Mam nadzieję, że będzie to ekstraklasa, jednak tak jak pan redaktor wspomniał, tego czasu nie jest dużo, już wszystkie zespoły budują składy, a my cały czas jesteśmy wielkim znakiem zapytania. Nie wiemy, co dalej, ale mam nadzieję, że na dniach okaże się. Jeśli nie, to na pewno będzie pierwsza liga i będziemy budować skład na awans. Ja przynajmniej tak chcę, żeby tak było, ponieważ nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie walczyli o najwyższe cele w następnym sezonie, czy w pierwszej lidze, a w ekstraklasie mam nadzieję, że jeżeli będziemy startować, to że uda nam się zbudować taki skład, który no, pozwoli nam walczyć o coś. Pozwoli nam walczyć o środek tabeli, może o tak.
0: Panie trenerze, takie przewrotne pytanie. Czy w tym momencie, kiedy pojawiły się te informacje o zaproszeniu Widzewa do ekstraklasy, to w jakimś stopniu miała pani trudne zajęcia na treningach, bo część zawodniczek myśli, ach, to może dla nas za wysokie progi, może nie, czy jakby zespół przyjął to tak na chłodno?
1: Nie ukrywam, że rozmawiałam o tym z kilkoma osobami. Wydaje mi się, że niekorzystnie to wpłynęło na zespół, chociaż staraliśmy się rozmawiać z dziewczynami i powiedzieć, że to jeszcze są tak jakby plany bardzo odległe, że taki był wymóg sponsora. Jednak wiadomo, głowa pracuje, to są kobiety, one mają w głowie dużo rzeczy, niekoniecznie dobrych. Ja też jestem kobietą, także też mam takie momenty słabości, ale bardziej chodzi o to, że tak jak pan wspomniał, nie wiemy, co będzie, a już o czymś informujemy. Tak, i w takim trochę niepewności trenowaliśmy i to nie pomaga. To nie pomaga, ale mam wrażenie, że też nie przeszkodziło jakoś bardzo, bo jesteśmy w tej czwórce, zrobiliśmy naprawdę dobry wynik. Zabrakło nam po prostu ławki i wydaje mi się, że żadna z dziewczyn aktualnie nie myślała o tym, że ekstraklasa i co będzie dalej. Każda chciała się jak najlepiej pokazać, bo one wiedzą, że walczył też o swoje kontrakty w przyszłości.
0: Tyle trenerka koszykarek Widzewa Małgorzata Misiuk. Widzew na czwartym miejscu w rozgrywkach pierwszej ligi, ale z zaproszeniem do Ekstraklasy. Sprawa wyjaśni się, no może jeszcze w maju, a na pewno w czerwcu będzie już wiadomo. ŁKS przegrywa wysoko w tym rewanżowym spotkaniu w Pruszkowie. 57 do 83. W tej chwili Łodzianki przegrywają 3 minuty do końca, więc wiadomo, że zajmą drugie miejsce w tabeli, a Spadkowicz z Ekstraklasy Pruszków pewnie do tej Ekstraklasy wróci. I jeszcze słów kilka o koszykarzach, bo koszykarze Łódzkiego Klubu Sportowego wygrali 3 mecze z drużyną ze Stargardu i są w finale pierwszej ligi, a spotkają się z lepszą z pary SKS Starogard Gdański Astoria. Astoria prowadzi 2-0 po dwóch spotkaniach, ale w trzecim na razie górą drużyna z Pomorza.

0: To teraz zajrzymy na stadion AZS-u na ulicy Lumumby. Tam przed nami zmiana, remont, a praktycznie budowa od nowa tego obiektu. I o tym będziemy rozmawiać z prezesem AZS-u Lechem Leszczyńskim.
1: Tak, w 2004 roku, kiedy powstawał pierwszy projekt, rzeczywiście była tam trybuna i to nawet dużo większa niż ta zaprojektowana. Teraz, 20 lat temu, wmurowano kamień węgielny przy skoczni Wzwyż. Dzisiaj, kiedy patrzę na ten projekt, na tę wizualizację już wynikającą z projektu i też z pierwszego projektu funkcjonalno-użytkowego, no to serce rośnie, tylko teraz właściwie jesteśmy tak, na bardzo dobrej drodze, bo wizualizację widzimy, to wygląda bardzo ładnie, pozwolenie na budowę jest, środki na tę część modernizacji, bo to będzie pierwszy etap drugiego etapu, to znaczy postawienie całego zaplecza wieży sędziowskiej z zapleczem, zaplecza fizjoterapeutycznego, zaplecza szatniarskiego, zaplecza magazynowego. Także przeniesiemy z budynku głównego i z tych baraków, które są przy kortach tenisowych, wszystko do pod miejsca siedzące. Ja to nazywam nieszczęśliwie od lat trybuną, ale tak naprawdę ta trybuna jest częścią tej modernizacji, dlatego że, nie chcę powiedzieć, że o wiele ważniejsze, ale równie ważne jest właśnie to, żeby była wieża sędziowska z całym zapleczem i te magazyny z szatniami, bowiem to tutaj będzie się koncentrowało całe życie trenerów, fizjoterapeutów, zawodników w czasie zawodów, też sędziów i prowadzących pomiary czasu, czyli firmy wyspecjalizowanej w tej dziedzinie. Także naprawdę myślę, że to będzie w centrum Polski, będziemy mieli jedyny tej klasy obiekt. Mam nadzieję, że to będzie obiekt trzeciej kategorii, czyli kategorii pozwalającej nam rozgrywać każde zawody. Od Mistrzostw Polski Seniorów, jako tej głównej polskiej imprezy, aż po Mistrzostwa Europy. Chociaż z tym trochę bym poczekał, bo wiadomo, najpierw Olimpiada Młodzieży w 2028 roku i obawiam się o terminy, bo jak powiedziałem, mamy wszystko przygotowane, nie mamy jeszcze ogłoszonego konkursu na wykonawstwo, chociaż pewnie polscy przedsiębiorcy wiedzą, że w Łodzi jest planowana ta modernizacja, bowiem certyfikat naszego stadionu właściwie upłynął. Upłynęła też gwarancja użytkowania tej doskonałej nawierzchni Mondo. Tutaj, kiedy w 2006 roku, potem w 2013 rozgrywaliśmy Ogólnopolskie Olimpiady Młodzieży, ja potem policzyłem, bo ponad 400 rekordów życiowych w biegach i w skokach, czyli na tej nawierzchni, która tutaj powstała. Ja mam taką samą nadzieję na przyszłą Olimpiadę Młodzieży. No i myślę, że taka fajna, no fajna przyszłość chyba, a chyba jak nikt nasi zawodnicy na to zasłużyli. Jak wspomnę, że na Mistrzostwach Świata, właściwie World Athletic Relays, które odbyły się w Botswanie, czwórka reprezentantów to studenci Politechniki Uniwersytetu. Z tym, że Maksymilian Szwed nie wystąpił z powodu kontuzji, ale właśnie Maksymilian Szwed, nasz bliżej olimpijski kajetan Duszyński, Wiktor Wróbel, który doskonale pobiegł w sztafecie w Botswanie, i Mateusz Rzeźniczak, który wychowany GRKS, który dzisiaj reprezentuje MKS Aleksandr Łódzki, ale nasz student Uniwersytetu. To jest skład, przed którym mam nadzieję przyszłość. Kajetan jako ten doświadczony i ta młodzież, która wchodzi, te wyniki może nie były satysfakcjonujące w Botswanie, ale to, że będziemy tutaj mieli takie warunki do treningu, więc niekoniecznie będziemy musieli wyjeżdżać gdzieś daleko. Nie mówię oczywiście o tych obozach klimatycznych wtedy, kiedy u nas nie ma warunków do trenowania na powietrzu, to będziemy mieli na Lumumby, w obiekcie Lumumby AZS Łódź, doskonałe miejsce do treningu. No i wtedy już nie usprawiedliwimy się, że nie ma wyników sportowych w lekkoatletyce w Łodzi. I ja się nigdy nie usprawiedliwiałem i mam nadzieję, że nie będę musiał. I nasi zawodnicy będą wygrywali nie tylko Mistrzostwa Polski, ale będziemy również widoczni na przestrzeni Europy i świata.
0: Tak de facto to będzie nowy obiekt, bo oprócz tego zaplecza, oprócz miejsc dla widzów, oprócz no, dla was zaplecza takiego użytkowego, no to patrzymy tutaj na bieżnię, która ma już 20 lat. Nie, ona już wymaga wymiany. Ile tak naprawdę czasu potrzeba, żeby to, o czym rozmawiamy, no, z tych projektów przerodziło się w rzeczywistość?
1: To powinno się już zacząć, ale jesteśmy przed konkursem, stąd mój niepokój konkursu na wykonawstwo, bowiem ten drugi etap ma dwa podetapy. Pierwszy to jest właśnie ta budowa, o której powiedzieliśmy, a drugi wymiana nawierzchni. To powinno trwać 2 lata i wtedy byśmy zdążyli, ale jak powiedziałem, powinniśmy dzisiaj wchodzić właściwie już z budową, bo jak wybudujemy całe zaplecze, to wtedy będziemy mogli po wybudowaniu zaplecza burzyć bieżnię i jego podłoże. użyłeś słowa stadion. Ja nie chciałem nigdy po tej modernizacji w 2006 roku, mówić o tym, co zbudowano na obiekcie AZS-u stadion, bo on stadionem nie jest. On jest boiskiem lekkoatletycznym. I żeby można było to piękne słowo, żeby miało miejsce w rzeczywistości, to potrzebne jest to całe zaplecze, właśnie z trybuną, z wieżą sędziowską. Ja w projektach, w swojej przygodzie, no właściwie walki o tę modernizację, albo właśnie tak jak powiedziałeś, to jest budowa nowego obiektu. Dlatego, że w tej chwili no, jest tylko właściwie no,
0: na miejscu
1: skarpa.
0: Na miejscu starego.
1: Tak, na miejscu i wtedy na poprzedniej i tej wieży sędziowskiej, która została zburzona całkiem niepotrzebnie. Gdybym ja pomyślał 20 lat temu, że będę 20 lat czekał na budowę rzeczywiście stadionu lekkoatletycznego, to tej poprzedniej wieży bym nie doszłoby do tego. Nie pozwoliłbym jej rozebrać, bo ona by pewnie do dzisiaj nam służyła, pewnie po jakiejś lekkiej modernizacji, którą pewnie byśmy mogli zrobić własnymi siłami, a tak to ciągle były jakieś protezy. Zawsze trzeba było coś zastępować, czy wynajmować za ogromne pieniądze, kilkadziesiąt tysięcy trybuny podczas Olimpiady Młodzieży, więc to było absolutnie bez sensu. Dzisiaj, kiedy myślimy właśnie o tym, że w roku 27 dokończymy budowę całego zaplecza z wieżą i później na początku 28 położymy nawierzchnię tartanową, to już mniejsza o nazwę, bo nie chciałbym uprzedzać faktów, bo od tego są zamówienia publiczne i konkursy na wykonawstwo, to wtedy moglibyśmy w lipcu 2028 roku odbyć tutaj imprezę tę olimpijską dla młodzieży. A propos Wrocławka, tak, gdyby nam się nie udało, to pewnie Wrocławek, który właśnie otrzymał Mistrzostwa Polski w 28 roku, czyli przed Igrzyskami Olimpijskimi, w czerwcu będziemy rozgrywali te mistrzostwa, ale powiem, że z przedstawicielkami Wydziału Sportu Urzędu Miasta Łodzi byłem we Wrocławku, bo chciałem pokazać, jak wygląda obiekt, który chciałbym, żeby był wzorem dla nas. Jeśli Polski Związek Lekkoatletyki, byłem przy tym, przekazał, właściwie wygrał konkurs Wrocławek, żeby tam były Mistrzostwa Polski, to jest kwestia też szacunku dla tego, jak ten stadion wygląda, jakie jest zaplecze i jak były organizowane zawody we Wrocławku w poprzednich latach. I to jest taki ukłon w kierunku Wrocławka właśnie, że otrzymał te... Marzy mi się oczywiście, żeby w roku po 29 u nas te zawody mogły... Przypomnę, że poprzednie Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce na stadionie AZS-u były w 1980 roku. Także dla nas by było bardzo, bardzo fajnie, gdyby w roku po ukończeniu tej budowy Mistrzostwa Polski były w Łodzi. Ten rok 29, jak wiem, w Polskim Związku Lekkoatletyki jest terminem wolnym, ten rok poolimpijski, i pewnie będziemy się, mam nadzieję, z władzami naszego miasta o to starali. I teraz widzę po stanie naszego obiektu, naszej bieżni, że bardzo możliwe, że będzie musiała być robiona większa modernizacja niż myśleliśmy, to znaczy samo zerwanie tartanu i położenie nowego, dlatego że jak widziałem remont stadionu Spalskiego, tam rzeczywiście trzeba było kilkadziesiąt centymetrów po prostu wykopać i wybrać wszystko. I podłoże to kamieniste, tak kres, potem podłoże betonowe, asfaltowe i tą nawierzchnię, która jest ostatnią tą, po której biegamy. Także przed nami jest tutaj bardzo, bardzo dużo pracy, a my póki co korzystamy oczywiście z obiektu RKS, który jest bardzo gościnny, bo taką mamy dobrą umowę łódzką między prezesami jednego i drugiego klubu, że mam nadzieję, że będziemy mogli się przygotowywać przez te dwa lata jeszcze na obiekcie RKS-u i tam też Łódzki Okręgowy Związek Lekkoatletyki, który sezon zaczyna w niedzielę. Będziemy mogli rozgrywać tam zawody i niezbyt daleko wyjeżdżać, szczególnie z tymi najmłodszymi zawodnikami, bo ci troszkę starsi to już startują w sobotę na pierwszych w tym roku Mistrzostwach Polski na stadionie w sztafetach nieolimpijskich.
0: To jeszcze wspomniałeś o tym festiwalu sztafet w Botswanie. Tam trzy kwalifikacje na Mistrzostwa Świata zostały uzyskane. Biorąc pod uwagę to, co było jeszcze, nie wiem, 2, 3, 4 lata temu, można być zawiedzonym, że no jest sztafeta mieszana, są kobiety 4x400, jest żeńska sztafeta sprinterek. No to, że nie ma mężczyzn na 4x100, to właściwie no nie musimy być bardzo zaskoczeni. Ale 400-metrowcy, myślę, że biorąc pod uwagę to, co się działo w ostatnich kilkunastu latach, to zaskoczeni możemy być, choć z drugiej strony, cytat prezesa AZS-u z Łodzi, no świat odjechał, czy odbiegł w tym przypadku chyba trochę jednak i trzeba się nad tym, nie wiem, pochylić, jak to mówią elegancko, ale no trzeba się zastanowić nad tym, co z tym fantem należy zrobić.
1: Trenować. Odjechał nam świat i ja bym chciał, żebyśmy też wiedzieli, że świat nauczył się nie chcę powiedzieć więcej od nas, ale nasi zawodnicy, wielu zawodników, którzy biegali w sztafetach olimpijskich, na Igrzyskach Olimpijskich, no to zobaczmy, został Kajetan Duszyński. Wszyscy pokończyli karierę, jest młodzież. Ja już powiedziałem o Wiktorze Wróblu, studencie Politechniki, który przecież właściwie pobiegł najlepiej w tej sztafecie. To jest młody,
0: takie odkrycie przecież. Nie?
1: Młody zawodnik, który w tamtym roku zdobył dwa złote medale na Uniwersjadzie w Bochum, w Niemczech, w Zagłębiu Rury. Teraz okazało się, że on na swojej zmianie pobiegł szybciej od trochę bardziej doświadczonych. Ale kiedy pomyślę właśnie o Maksymilianie Szwedzie, Wiktorze Wróblu, czy Marcinie Karolewskim, który biegał w tej sztafecie razem z Kajetanem Duszyńskim, czy później z Mateuszem Rzeźniczakiem, to są młodzi zawodnicy. To jest, nie chcę powiedzieć, że pół pokolenia, ale jest to taka kilkuletnia taka przerwa czasowa, gdzie nie ma jeszcze tych zawodników, którzy pobiegaliby około 45 sekund. Świetnie powiedział Marcin, bo wydawało nam się, że na pierwszej zmianie w biegu, w swoim biegu w Botswanie, że on pobiegł słabo. Wydawało się. Nie pobiegł słabo, tylko rywale, których miał na pierwszej zmianie w innych reprezentacjach, to byli zawodnicy, którzy biegają 400 metrów w granicach 44,5 sekundy, więc o 2 sekundy lepiej od niego. Czyli okazało się, że on pobiegł całkiem dobrze, tylko świat odjechał. Wszyscy zauważyli, jeszcze zwróćmy uwagę, że to była Afryka i ci zawodnicy, którzy tam startowali, byli akurat w pełni sezonu. I to był całkiem inny przypadek, choć powiem, że sztafeta 4x100 metrów, moim zdaniem, jeśli nie sportowo, to mentalnie się zdyskwalifikowała. Mnie zawiodła potwornie. Wypowiedzi zawodników nie mieszczą się, przynajmniej jakoś w moim postrzeganiu, reprezentantów Polski, którzy po 3-tygodniowym obozie w Republice Południowej Afryki wychodzą na trening, bo jak powiedziała jedna z trenerek kadry, Leszczyński mógłby zaprosić ich, żeby biegali sobie treningowo na stadionie w Łodzi, na stadionie OZS-u. Więc to jest bardzo ostro, właściwie też oceniane przez nasze środowisko lekkoatletyczne. Tak się po prostu nie robi. Jeśli pojechaliśmy tam i stajemy do biegów o kwalifikacje na Mistrzostwa Świata w przyszłym roku w Pekinie, z orzełkiem na piersi, dajemy z siebie wszystko, a nie biegamy treningowo. Ja tego nie rozumiem, ale przyznam, że zapytam. Oczywiście zapytam o to. Natomiast sztafety kobiet wystartowały bardzo dobrze, bo i dziewczyny na 4x400 metrów i na 4x100 metrów i też bieg miksta właśnie z Marcinem Karolewskim i z Kajetanem Duszyńskim i Natalią Kaczmarek i Justyną Święty-Ersetyk zrobili to, co powinni. I to właśnie fajnie. Fakt, że mieliśmy w ubiegłym roku, 2 lata temu, 4 z 5 kwalifikacji, teraz mamy 3 z 6, no ale przyznam szczerze, że nie liczyliśmy. Ja przynajmniej powiem za siebie, że nie liczyłem. Tak jak powiedziałem o sztafecie krótkiej mężczyzn, mnie tutaj absolutnie zawiodła postawa i sportowa, i mentalna, myślę. I taka nieuwaga na słowa, na to, co się mówi, bo to trochę kompromituje.
0: A to jeszcze o młodych lekkoatletach, no bo Sebastian Chmara chwalił się tym, że w tej reprezentacji na Festiwal Sztafet to była masa ludzi, którzy zaczynali w tym programie Lekkoatletyka dla Każdego. Ale ja chciałem o czwartki lekkoatletyczne zapytać, bo one się tutaj od momentu przenosin do Łodzi odbywają właśnie na stadionie AZS-u. No nie masz certyfikatu, ale zdaje się, że czwartki w tym roku jeszcze tu też się chyba będą odbywać, więc to jest też kolejny program Mariana Woronina, prowadzony przez wiele, wiele, wiele lat, gdzie też, ja nie znam statystyk, ale z czwartków też przecież ludzie w reprezentacji startowali.
1: Tak, przenikamy się. Kiedy rozegramy tutaj po raz 11 w Łodzi finał czwartków, rzeczywiście dla dzieciaków to jest jeszcze wystarczające, jak mówię, tu nie możemy uznawać tych wyników, które byłyby kwalifikacjami na Mistrzostwa Europy czy świata. Natomiast
0: to jest zabawa też.
1: Dzieci jeszcze mogą się bawić. Właśnie, dzieci mogą się jeszcze bać w lekkoatletyce. I kiedy przyjeżdżają te reprezentacje poszczególnych miast, bo nie klubów, bo tu przyjeżdżają dzieci z całej Polski w tym młodym wieku lekkoatletycznym, to jest mnóstwo trenerów, których znam właśnie z programu. Zatrudniamy ponad 500 w Polsce trenerów. W naszym województwie jest to 302 trenerów lekkoatletyki, którzy prowadzą zajęcia tego programu Lekka dla Każdego, ale przenikają się, dlatego że jak tu widzę, wtedy na stadionie. Czasem jak mam jakieś sprawy organizacyjne do trenerów z programu Lekarz dla Każdego, to często rozmawiamy właśnie na tych finałach czwartków. Program nasz rozpoczął 12 rok życia. Jak powiedziałem, 11 raz będzie w Łodzi finał. Także zobaczmy. No, Łódź jest stolicą tej lekkiej atletyki, nie młodzieżowej, tylko jeszcze niżej, trochę takiej dziecięcej, bym powiedział w szkolnej. Tej szkolnej, chodzi mi o szkołę podstawową, kiedyś bym powiedział przedgimnazjalnej, ale szkoły podstawowej. Tak, i te nazwiska przecież, które znamy, jak Piotr Lisek na przykład, bo on zaczynał właśnie od czwartków elektronicznych. W naszym województwie takim liderem, myślę, gdybym miał powiedzieć miasto, to miasta Skierniewice, Łowicz, Zgierz, to są te miasta czwartkowe, ale też jest tak, że w Skierniewicach jest aż 4 trenerów lekkiej dla każdego. I te dzieci, jak powiedziałem, czasem się przenikają, a wtedy, kiedy są w programie lekkiej dla każdego, to osiągnięcia są jeszcze lepsze. Tam jeszcze nam nie chodzi o wyniki. Tam chodzi trochę o wielobarwność. My chcemy, żeby te dzieci próbowały każdej konkurencji. Jak mówimy o byłym, historycznym czwórboju lekkoatletycznym, te dzieci niech rzucają piłeczką palantową, niech skaczą w dal, wzwyż, biegają 60 metrów i też 300 metrów. I to chodzi, żeby wzbudzić w nich takie zainteresowanie. A ponieważ Polski Związek Lekkoatletyki w nowej strategii pokazuje takie powolne dochodzenie do mistrzostwa sportowego, to my właśnie za 3 tygodnie we Wrocławku będziemy mieli pierwszą taką dużą, takie pierwsze zgrupowanie selekcyjne, gdzie będziemy chcieli z dzieciaków 15-letnich i 8 klasa podstawki, chcemy zobaczyć, jak oni, ci najlepsi w poszczególnych województwach, z naszego województwa łódzkiego, też spotykamy się we Wrocławku i trenerzy kadry. Ta zmiana właśnie powoduje, że naprawdę wzbudziliśmy zainteresowanie wszystkich, którzy są związani z lekkoatletyką. Mówię o szkoleniowcach najwyższej klasy.
2: Tyrek Leszczyński, prezes AZS Łódź. Nie tylko o budowie stadionu, ale także o lekkoatletyce dla dzieci i młodzieży. A my kończymy strefę kibica. Dziękujemy bardzo. Piotr Świński, Piotr Andrzejczak. Ja zapraszam jeszcze na 21 i 22 na Wiadomości Sportowe.

0: Autopromocja.
1: Poszukiwaniu dialogu.
2: Ksiądz kanonik Wiesław Kamiński, proboszcz parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Łodzi, duszpasterz osób niesłyszących, duszpasterz pszczelarzy, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Archidiecezji Łódzkiej, opowie o swojej kapłańskiej drodze i pasjach.
3: To, co zaczął robić ten ksiądz, to wszystkich nas zastanowiło. Co to znaczy oaza, zapytał. Pierwszym skojarzeniem któregoś tam z kolegów to było to, że oaza to jest taka restauracja w łasku. A chodziło o ruch oazowy, ruch światło-życie.
2: Zapraszam w niedzielę 10 maja o godzinie 7:05. Małgorzata Warzecha.
4: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko, to czysta radiość smaku. Ciastko Radiość, specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski, bo niektóre smaki po prostu się słucha.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Po reklamie.
7: Tu Radio Łódź, jest 19. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Wypadek w Aleksandrowie Łódzkim. Ranne są 3 osoby, w tym dziecko. Droga zablokowana. W wiadomościach także dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej i inwestycje w sieć wodociągową w Łowiczu. Wieczorem i nocą będzie pogodnie. Na niedzielę zapowiadane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. 3 osoby, w tym dziecko, zostały ranne w wypadku w Aleksandrowie Łódzkim. Poszkodowanych przewieziono do szpitala. Ulica Konstantynowska w ciągu drogi wojewódzkiej 475 między ulicą Romanowską a rondem Praw Kobiet jest zablokowana. Do zderzenia 3 pojazdów doszło przed godziną 17, informuje młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji.
8: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 33-letnia kierująca samochodem marki Volkswagen nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu, doprowadzając do zderzenia z prawidłowo jadącym Fordem, którym kierował 28-letni mężczyzna. Siła uderzenia była na tyle duża, że Ford uderzył również w pojazd, który próbował włączyć się do ruchu.
7: Kierujący byli trzeźwi. Utrudnienia w miejscu wypadku potrwają jeszcze około 2 godzin. Stabilizuje się sytuacja w Puszczy Solskiej. Strażacy jednak nadal prowadzą akcje, dogaszają torfowiska i sprawdzają teren pod kątem zarzewi ognia. Nad puszczą nie latają już śmigłowce gaśnicze. Kolejne jednostki straży mają jeszcze dziś wrócić do macierzystych baz, mówi nadbrygadier Zenon Pisiewicz.
9: Część terenu jest sprawdzana jakby już pod kątem możliwości przekazania służbom leśnym tego terenu, gdzie jest już zupełnie bezpiecznie. Natomiast tam, gdzie jest podłoże torfowe i gdzie tam może być jeszcze niebezpieczeństwo takie, że może w dłuższej perspektywie gdzieś tam się pojawić płomień bądź zadymienie, będziemy to dozorować.
7: Od wtorku w puszczy spłonęło 500 hektarów lasu. Wcześniej mówiono o 300 hektarach. Śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia zagrożenia prowadzi prokuratura w Biłgoraju. Łowicz stawia na poprawę jakości wody i jej dostaw. Miejski system wodociągów zostanie zmodernizowany. Miasto pozyskało dotacje na unowocześnienie systemu do zarządzania siecią. Szczegóły zna reporter Radia Łódź Miłosz Warszawski.
10: Będzie to duża inwestycja dla łowickiego zakładu usług komunalnych. Wdrożona zostanie zaawansowana platforma do kompleksowego zarządzania siecią wodociągową. Jak przekazał Radiu Łódź burmistrz Łowicza Mariusz Siewiera, to kolejna już inwestycja możliwa dzięki środkom zewnętrznym.
11: My w ciągu 1,5 roku ostatniego pozyskaliśmy uzyskaliśmy ponad 100 milionów złotych. To są środki, które pracują na rzecz naszych mieszkańców, żeby żyło im się tutaj lepiej, żeby miasto było bardziej atrakcyjne.
10: Nowy system przyniesie nowoczesne rozwiązania.
11: Będziemy widzieć, co z tą wodą się dzieje, gdzie są jakieś przecieki. Będą wodomierze z odczytem radiowym. Bardzo fajny, nowoczesny projekt.
10: Inwestycja ma poprawić jakość życia tysięcy mieszkańców. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
7: Dofinansowanie pochodzi z funduszy unijnych. Urząd Marszałkowski przeznaczył także wsparcie na modernizację wodociągów m.in. w gminach Moszczenica i Dobroń oraz w Poddębicach.
12: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
7: Weekendowe wydarzenie dla fanów motoryzacji. W łódzkiej hali Expo trwa Łomot Show. Można zobaczyć setki pojazdów, klasyczne modele z czasów PRL-u, auta sportowe, motocykle i wyjątkowe egzemplarze kolekcjonerskie. Można też wybrane auto kolekcjonerskie kupić. A co na targi sprowadziło takie tłumy? To sprawdzała nasza reporterka Weronika Skibińska.
13: Czysta pasja, zainteresowanie motoryzacją całe życie, więc myślę, że to jest świetna okazja, żeby jak najbliżej siebie i mieszkając w Łodzi odwiedzić takie wydarzenie.
14: Jeśli tam jeżdżę już 7 lat na zloty, na różne targi.
15: A które auto wpadło tutaj panom najbardziej w oko?
14: Ojej, ja muszę się zastanowić.
13: No ja muszę powiedzieć, że jak przyszliśmy, to na dworze stał Chevrolet Corvetta pierwszej generacji. Był to samochód, który zrobił na mnie największe wrażenie.
7: Organizatorzy przygotowali też pokazy i spotkania z właścicielami wyjątkowych maszyn. Dziś targi potrwają jeszcze tylko godzinę, ale można je odwiedzić jutro między 10 a 18. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20. Noc będzie pogodna, ale zimna. W południowej części województwa temperatura spadnie do 4 stopni, a w północnej do 2 i tam miejscami wystąpią przygruntowe przymrozki, minus 2 stopnie. Ostrzeżenie o przymrozkach będzie obowiązywać od 23 do jutra do 7 rano. W ciągu dnia w niedzielę temperatura wzrośnie do 19 stopni, zachmurzenie ma być małe i umiarkowane.
12: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.

Zaśpiewał Alvaro Soler i wszystkie buzie uśmiechnięte. Mam nadzieję, tak powinno być właśnie w sobotni wieczór. Dobry wieczór. Przed mikrofonem Piotr Stańczyk, za naszą radiową konsoletą Piotr Śliwiński. Witamy pięknie i zapraszamy na dzisiejsze spotkanie w przebojowej, wolnej sobocie.

Łódzka grupa Blue Cafe, Ciebie mam z 2006 roku z albumu Owoszo. No właśnie, mamy siebie nawzajem, drodzy słuchacze, w te sobotnie wieczory, z czego bardzo, bardzo się cieszę. Między 19.05 a 22.00 muzyczna podróż przez dekady z muzyką pop i z muzyką dance od lat 80. przez 90., początek wieku XXI aż do dziś. Przeboje w wersjach singlowych, ale także niespodzianki maxi singlowe i oto pierwszy taki przykład. Specjalna fioletowa barwa, jeśli chodzi o kolor płyty winylowej, a w rolach głównych Rimal. Too Much Trouble.

płyty Don't Suppose Too Much Trouble w specjalnym maxi-singlowym remiksie i Limal. Płyta ukazała się 1 grudnia 1984 roku. Zawierała takie przeboje artysty jak Never Ending Story, Only for Love, Tar Beach, czy właśnie piosenkę, której słuchaliśmy, czyli nagranie Too Much Trouble. Studio małpa.radios.pl. Jesteśmy ze sobą w kontakcie. Jak zwykle jesteśmy spragnieni waszych maili, waszej obecności, waszych opinii, waszych wspomnień. Majda Starch i Midnight Star ze Stanów Zjednoczonych.

Szalenie radiowe nagranie z października 1986 roku. Najwyższa pozycja, 8 w Wielkiej Brytanii. Midnight Star i Midas Touch z płyty zatytułowanej Headlines. Radio.

Zjednoczone siły Holy Moly i włosko-francuski projekt Shanghai C'est la Vie z roku 2021, a przed nami wersja z roku 2002 hitu Susanna, Robin Cook.

Tak, i w razie pozdrawiamy wszystkich Zuzi i Zuzanny. Robin Cook, Susanna z repertuaru grupy The Art Company to był wielki, europejski, ale nie tylko hit przełomu roku 83 i 84. Dzisiaj w wersji z roku 2002. Wracamy do Polski. Oto Reni Jusic i Zakręcona.

Mam nadzieję z Piotrem, że zostaniecie z nami co najmniej do 22. Reniusis i Zakręcona z 98 roku. Dodam, że całą płytę wyprodukował Jaro. A na naszym radiowym gramofonie absolutnie zaczarowany winylowy maxi single, specjalna wersja maxi Salieri version utworu Rock Me Amadeus Falco.

Wersja, która dosłownie wpycha w fotel. Rock Me Amadeus, Maxi Antonio Salieri version Falco, wielkiego hitu, wielki przebój z 1986 roku. I ponownie jesteśmy nad Wisłą. Sound and Grace i Mateusz Ziółka.

roztańczony przedstawiciel rumuńskiej estrady WRS. Ja mamy z konkursu Eurowizji z roku 2022. A propos, już za tydzień 70. konkurs Eurowizji, który odbędzie się w dniach 12, 14 i 16 maja bieżącego roku. W przyszłą sobotę wielki finał. A w naszym programie specjalne eurowizyjne wydanie, w którym pojawią się wybrane przeze mnie przeboje i wykonawcy, którzy towarzyszyli temu konkursowi od co najmniej 20, a nawet 30 lat. Serdecznie zapraszam. My zagramy to wszystko za tydzień o 19:05.

First album Didi Bolen i Thomas Anders, no i oczywiście Do You Wanna w wersji Thomas Andersa z marca zeszłego roku. Jesteśmy teraz już w wieku XXI, rok 2023, brytyjska wokalistka, gitarzystka Romy.

0: Tak, tak, znane motywy muzyczne powracają. Ava Max, My Head and My Heart w wersji z grudnia 2020 roku, a my oczywiście wracamy zaraz po wiadomościach.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
3: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
4: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
5: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
3: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
6: Tworzymy rodzinę.
7: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
2: www.domwlodzi.org.
8: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
9: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
10: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
11: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
12: Ty też możesz nam pomóc!
11: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
13: Wspomóż naszą kampanię Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
11: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
14: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
1: Ogłoszenie społeczne.
15: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Trzy osoby zostały ranne w wypadku w Aleksandrowie Łódzkim. Nadal trwają utrudnienia. Sklep klubowy ŁKS-u w Łodzi został oblany prawdopodobnie kwasem masłowym. Sprawców szuka policja. Sulejów przygotowuje miejską plażę nad Pilicą do sezonu kąpielowego. Nocą miejscami wystąpią przymrozki. Jutro będzie cieplej niż dziś, maksymalnie 19 stopni. Trzy osoby, w tym dziecko, zostały ranne w wypadku w Aleksandrowie Łódzkim. Ulica Konstantynowska w ciągu drogi wojewódzkiej 475 między ulicą Romanowską a Rondem Praw Kobiet jest zablokowana. Do zdarzenia trzech pojazdów doszło przed godziną 17. Poszkodowanych przewieziono do szpitala, ale służby nadal pracują na miejscu. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około godziny. Kolejny sklep klubowy oblany cuchnącą substancją. Tym razem celem był sklep ŁKS-u, który minionej nocy oblano prawdopodobnie kwasem masłowym. Sprawę wyjaśnia policja, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej.
16: O godzinie 9.50 mieliśmy zgłoszenie od pracownika ochrony o tym, że rozlana została nieznana ciecz. Sprawdzamy monitoring, będzie on zabezpieczony. Poszukujemy osoby, która dopuściła się tego czynu. Na miejscu pracują policjanci. Analizowany będzie m.in. monitoring, by ustalić personalia sprawcy.
15: Klub ŁKS-u poinformował, że sklep na razie pozostaje zamknięty. To kolejny taki przypadek, możliwe, że związany z rywalizacją pseudokibiców. W grudniu rozlano kwas masłowy w sklepie Widzewa. Podejrzanych zatrzymano m.in. na podstawie monitoringu. Grozi im do 10 lat więzienia. Akt oskarżenia wpłynął już do sądu.
17: Więcej na radiowódź.pl.
15: Ukraińscy strażacy walczą z pożarem lasu w czarnobylskiej strefie wykluczenia. Państwowa służba ratownicza poinformowała, że ogień opiął obszar 1200 hektarów, a jego rozprzestrzenianiu się sprzyjają susza i silne podmuchy wiatru. Jak podaje Ukrinform, pożar w strefie czarnobylskiej na razie nie stwarza zagrożenia radiacyjnego. W akcji gaśniczej bierze udział prawie 400 osób. Strażacy zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą. Politycy podzieleni w sprawie umowy SAFE. Przedstawiciele koalicji rządzącej mówią o sukcesie i zwiększaniu naszego bezpieczeństwa. Opozycja o zadłużaniu Polski na pokolenia. Komentarze zebrała Małgorzata Naukowicz.
18: Poseł PiSu Jarosław Sellin mówi, że umowa SAFE uniemożliwia zakupy zbrojeniowe poza Unią Europejską.
19: Czyli Korea i Stany Zjednoczone już w tym programie są niemożliwe.
20: Te pieniądze za chwilę będą pracowały dla wspólnego bezpieczeństwa, dla uzbrojenia polskiej armii.
18: Odpowiada europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Barbara Oliwiecka z Centrum mówi, że pieniądze z programu SAFE będą wpływać do polskiej gospodarki, czego opozycja nie chce zauważyć.
21: One ostatecznie też przecież trafią do polskich pracowników.
18: Błażej Poboży z Kancelarii Prezydenta Prezydenta ubolewa, że rządzący nie skorzystali z proponowanego przez Karola Nawrockiego Save 0%, tylko podpisali umowę z Komisją Europejską.
6: Jej konsekwencje będą odczuwali Polacy przynajmniej przez dwa pokolenia. Może ona doprowadzić do ograniczenia suwerenności naszego państwa.
18: W sumie w ramach programu Save Polska ma otrzymać ponad 180 miliardów złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
15: Po Polsce Litwa jako druga podpisała umowę Save. Litwini dostaną na obronność w formie niskooprocentowanej pożyczki prawie 6,5 miliarda euro. Miejska plaża w Sulejowie gotowa na sezon kąpielowy. Ponownie ustawiono parasole, hamaki, jest także huśtawka i żagle, pod którymi można schronić się przed słońcem. O zmianach mówi Radiu Łódź burmistrz Sulejowa Dorota Jankowska.
21: Zarówno nowe podesty, które umożliwiają łatwiejszą komunikację. Mamy oczywiście miejsce do gry w piłkę siatkową plażową. Jest uzupełniony biały piasek, bo to jest plaża z pięknym białym piaskiem. I dodatkowo zadbaliśmy jeszcze o to, żeby były miejsca parkingowe, droga dojazdowa.
15: Niebawem podłączone zostaną przyłącza elektryczne i wodne, co umożliwi funkcjonowanie małej gastronomii. Sezon kąpielowy oficjalnie rusza w Polsce 1 czerwca. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 21.00. Noc będzie pogodna, a temperatura spadnie w południowej części województwa do 4 stopni, w północnej do 2. Tam miejscami wystąpią przygruntowe przymrozki, około minus 2 stopni. Ostrzeżenie o przymrozkach będzie obowiązywać od 23 do jutra do 7 rano. W ciągu dnia, w niedzielę, temperatura wzrośnie do 19 stopni, zachmurzenie ma być małe i umiarkowane.
17: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.

Ma rację, Oskar Cymes, cały czas czekaliśmy na was, drodzy słuchacze, i jesteśmy do waszej dyspozycji w sobotnie wieczory między 19.05 a 22.00. To był rok 2024, teraz rok 98, chociaż przeboje z lat 80. Mega Mix, grupa Moti Special.

0: Współpracowali z zespołami Arabesk, Boniem i Alphaville, muzyczny powiew lat 80. i Niemiec, grupa Moti Special i specjalny Megamix.
1: Tu Radio Łódź, 99,2 MHz.
0: I przebojowa wolna sobota. Nie zapominamy oczywiście w naszym programie o polskich artystach, o polskich piosenkach. Festiwal polskiej piosenki w Opolu, rok 2003. Zespół Universe.

Muzyka i słowa niezapomniane. Mirosław Breguła, lider zespołu Univers. Jedna z opolskich premier roku 92, wydana w roku 93 na albumie Ciągle szukam drogi. I znów jesteśmy za oceanem. The most beautiful girl in the world, Prince.

Nagranie pachnące wiosną, pochodzące z kwietnia 1994 roku, numer jeden między innymi w Wielkiej Brytanii, 12 tygodni na UK Top 75, The Most Beautiful Girl in the World i Prince, który ma w swojej dyskografii 23 albumy i 52 przebojowe single. Dobry wieczór, panie Piotrze, a w zasadzie można powiedzieć jeszcze dzień dobry, bo na zewnątrz stosunkowo widno i dość przyjemnie. Lista obecności słuchaczy na dzisiejszą audycję podpisana i oczywiście do 22 pełen relaks, luz, oddanie się przyjemnościom przebojów proponowanych przez naszego niezastąpionego Mr. Hita. Pozdrawiam serdecznie stały fan i słuchacz Dominik. Bardzo dziękuję, panie Dominiku, pozdrawiam również i zachęcam do tego, żeby oczywiście zostać z nami do samego końca. As long as you follow, także w wiosennych klimatach. Fleetwood Mac.

As long as you follow, czyli tak długo jak będziesz podążał, albo dopóki będziesz podążać. Fleetwood Mac z 1988 roku, wersja maxi singlowa. Taka ciekawostka, gitarzysta grupy Rick Vito uznał swoje gitarowe solo w tej piosence za najlepsze dzieło Fleetwood Mac. To wszystko działo się w roku 88. No to teraz rok 87. Piosenka, która najpierw została wykonana przez zespół Floyd Joy, ale stała się wielkim hitem w Wielkiej Brytanii, w całej Europie wiosną roku 87. Z krążka Rain Dancing Weak in the Presence of Beauty, niesamowita Alison Moyet.

Doprawdy piękne, melodyjne nutki. Week in the Presence of Beauty, Alison Moyet, 7 marca 87 roku, najwyższa pozycja, 6. A przed nami mołdawsko-rumuński producent muzyczny i DJ Vanotek i jeden z jego największych hitów, nagranie zatytułowane Tell Me Who.

Emily Iwanotek, Tell Me Who z 2017 roku. Przypomnę, że producent, o którym mówiłem, debiutował w roku 2015 singlem My Heart Is Gone. studio@radioloz.pl. Nasi słuchacze są jak zwykle aktywni, to nas bardzo, bardzo cieszy. Dzień dobry albo dobry wieczór. Bardzo żałuję, że nie mogłem być przy odbiorniku w zeszłym tygodniu, kiedy sprawdziłem później w sieci zestawienie zagranych utworów. Dosłownie mnie wbiło w fotel. Culture Beat, Master Boy, Fun Factory to oczywiście wspaniała klasyka, a ten megamix bez bumpers to było totalne zaskoczenie. Do dzisiaj mam to nagranie na kasecie jeszcze z czasów dawnej nocnej radiowej dyskoteki z lat 90. Czekam z niecierpliwością na dalsze minuty audycji. Mam silne przeczucie, że dzisiejszego wieczoru także zaserwuje pan równie potężne oldschoolowe klimaty. Pozdrawiam z aktualnie bezchmurnych okolic wielkopolskiego koła Przemek. Przemku, bardzo, bardzo mi miło, dziękuję. No coś oczywiście przygotowałem, bo pamiętam, staram się pamiętać o sympatykach różnych nurtów, różnych gatunków muzyki tanecznej i popowej od końca lat 70. przez 80., 90. aż po wiek XXI. No i oczywiście to bardziej lub mniej równoważymy w każdym wydaniu przebojowej Wolnej Soboty Radia Łódź. Zachęcam w dalszym ciągu do aktywnego słuchania, do wspomnień, do ocen. To bardzo, bardzo lubimy i cenimy. Silvio Pozzoli, Around My Dream, prosto z winylowego maxi singla.

Ma na koncie takie przeboje jak Pretty Baby, Chica Boom, Don't Forget Me, oczywiście ten najważniejszy Around My Dream z 1983 roku, włoski wokalista, przedstawiciel nurtu Italo Disco, Silver Pozzoli. Pozostajemy na Półwyspie Apenińskim, przed nami Spania.

Chciałby się powiedzieć klasyka gatunku Easy Lady w wersji maxi singlowej i Iwana Spania. A w nim przebojowa Wolna Sobota, która odnosi się do muzyki z kilku dekad, pamiętając także o rodzimej twórczości. Album Poniżej Krytyki to była druga płyta długogrająca, czyli long play zespołu Papa Dance. Wszystko działo się w roku 1986. Na tym krążku m.in. melodyjna kompozycja Maxi Singiel.

Wspomnieńczar Paweł Stasiak, jego przyjaciele z zespołu Papa Dance, maxi single z roku 1986, a kolejny nasz stały fan, Mariusz z Łasku, pozdrawiam, napisał tak. Dzień dobry, wieczór. Jak wolna sobota, to tylko z przebojami Mr. Hita w Radiu Uć oczywiście. Przebojami, które mimo upływu czasu wywołują ciągle ten dreszczyk na plecach i powodują, że przytupujesz, chcesz czy nie chcesz, w rytm muzyki. Bardzo miłe słowa, do tego maila, do tej wiadomości jeszcze powrócę później, a na razie zapowiem specjalny remix utworu Rent duetu Neil Tennant i Chris Lowe. Tak się złożyło, że to był trzeci singiel pochodzący z bestsellerowego krążka Actually z roku 1987. Producent Stephen Hawke zremiksował skróconą wersję utworu Rent i wydał go na singlu, a potem maxi singlu w październiku roku 1987. Utwór dotarł do pozycji 8 brytyjskiej listy przebojów.

Ich remiksy zawsze cieszyły się olbrzymią sympatią i dużym zainteresowaniem, zawsze były udane. Wersja maxi singlowa przeboju Rent z płyty Actually z 1987 roku. Ta historia dotyczy piosenki, która pochodzi z roku 1980, ukazała się 26 września, spędziła 5 tygodni na UK Top 75 i osiągnęła najwyższą pozycję, 8. W roku 2011 utwór po raz kolejny doczekał się nowego opracowania, bardzo energetycznego, co już słyszymy. No i do dzisiaj OMD tę piosenkę śpiewają. Enola Gay, MS Project i OMD.

0: Prawdziwe wielkie przeboje nigdy się nie starzeją. Enola Gay w remiksie na rok 2011. Orchestral Manoeuvres in the Dark. Wracamy po serwisie.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowie ja.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 21. Przed mikrofonem Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Służby sprawdziły znaleziony rano pod Bartoszycami obiekt. Jak informują, nie stanowi zagrożenia. Łódzki Urząd Miasta skontroluje poziom hałasu w mieście. Solidarność i tolerancja. Ulicami Łodzi przeszedł Marsz Równości. Nocą miejscami wystąpią przymrozki. Jutro będzie cieplej niż dziś, do 19 stopni. Obiekt znaleziony rano na polu w pobliżu Bartoszyc nie stanowi zagrożenia. Według wstępnych ustaleń to rosyjski dron wojskowy bez cech bojowych. Służby tymczasowo zakończyły działania dotyczące identyfikacji obiektu, który spadł dziś rano w województwie warmińsko-mazurskim, około 20 km od granicy z Rosją. O wstępnych ustaleniach mówi rzecznik żandarmerii wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz.
6: Najprawdopodobniej pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nieposiadający cech bojowych, na miejscu działającej grupy. Sprawdziły dron pod względem pirotechnicznym, chemicznym, biologicznym. Nie stwierdzono żadnego zagrożenia.
5: Teren został zabezpieczony. Znaleziony obiekt jeszcze dziś będzie przetransportowany do Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej do dalszych badań. Łódzki Urząd Miasta sprawdzi, gdzie w mieście jest najgłośniej. Ogłoszono przetarg na przeprowadzenie badania hałasu w stolicy województwa. Takie zadanie jest zlecane raz na 5 lat, a ostatnie dane pochodzą z 2022 roku, mówi Jacek Zieliński z Urzędu Miasta Łodzi.
7: Badania będą prowadzone po wakacjach. Będzie to badany zarówno hałas drogowy, hałas szynowy, czyli kolej, tramwaj, oraz hałas przemysłowy, jak i lotniczy.
5: Wyniki badań pokażą, gdzie normy są przekroczone. Wtedy można będzie podjąć we współpracy z ekspertami działania, które ograniczą hałas. Na mapie akustycznej Łodzi na lata 2017-2022 najwięcej hałasu generował ruch na głównych drogach, na przykład na trasie WZ, Alei Włókniarzy czy na wschodniej obwodnicy miasta.
8: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
5: Przez centrum Łodzi przeszedł Marsz Równości. To wyraz solidarności ze społecznością LGBTQ+, i sprzeciwu wobec wykluczenia społecznego. Jubileuszowemu 15. wydarzeniu przyświecało hasło Równość bez dwóch zdań. Uczestnicy domagali się także legalizacji małżeństw par jednopłciowych. Ten postulat popierał obecny na marszu wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
9: Nie są ten postulat, gdyby leżał w mojej mocy, na pewno byłby na moich sztandarach. Otwartość na drugiego człowieka czy empatia to nie jest postulat lewicy, liberałów, tylko to jest coś, co jest i powinno być czymś oczywistym.
5: Marsz był finałem trwającego od początku tygodnia maratonu równości, cyklu spotkań, debat i wydarzeń kulturalnych związanych ze społecznością LGBTQ+. Zdjęcia można znaleźć na naszej stronie internetowej. Zmiana władzy na Węgrzech. Węgierski parlament wybrał lidera partii TISA, Petera Madziara, na premiera. Nowy szef rządu obiecuje zmiany, pojednanie, ale i sprawiedliwość. Ponad 70% deputowanych węgierskiego parlamentu zagłosowało za tym, aby to Peter Madziar został nowym premierem Węgier. Zastąpi na tym stanowisku po 16 latach Viktora Orbana, który dziś nie pojawił się na sali obrad. Peter Madziar mówił w parlamencie, że chce pojednania wszystkich Węgrów, ale pojednania nie będzie bez wymierzenia sprawiedliwości wszystkim tym, którzy doprowadzili kraj do złego stanu. Madziar ponownie wezwał prezydenta Tamasa Szulioka do dymisji. Dał mu czas do końca maja, potem zapowiedział kroki prawne. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Piotr Andrzejczak.
10: Piłkarze Widzewa Łódź wygrali z Lechią Gdańsk 3-1 w meczu 32. kolejki Ekstraklasy. Dwa gole dla Łodzian zdobył Sebastian Berger, a jednego Steve Kapłady. Do przerwy było 3-0, a po zmianie strony widzewiacy zmarnowali kilka dogodnych kontrataków, przyznał serbski trener Aleksandar Vukovic.
11: Nie to, że nie jestem zadowolony z 3-0, ale była sytuacja taka, że przy większym spokoju można ten wynik było jeszcze podwyższyć, wykorzystać ten momentum w ten sposób.
10: A brak chłodnej głowy w wykończaniu kontrataków spowodował, że w końcówce były nerwy, bo goście zdobyli jedną bramkę, raz piłka trafiła w widzewską poprzeczkę. Ostatni kwadrans Łodzianie radzili sobie w 10, bo czerwoną kartkę otrzymał Julian Szechu. Widzew jednak wygrał 3-1 i opuścił strefę spadkową, a znalazła się tam Lechia, nad którą Łodzianie mają punkt przewagi. Piłkarze Warty Sieradz natomiast umocnili się na pozycji wicelidera grupy pierwszej i trzeciej ligi. Sieradzanie pewnie pokonali na wyjeździe KS Wasilków 3-0. Punkt z Płocka przywiozła Lechia Tomaszów, zremisowała z rezerwami miejscowej Wisły 2-2, zdobywając wyrównującą bramkę w doliczonym czasie gry. A w 20. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy Kobiet zawodniczki SMS-u Łódź zmierzyły się na wyjeździe z Lechem Poznań. Do przerwy przegrywały 0-1, w drugiej połowie wyrównała Gabriela Fezinger. Wynik nie uległ już zmianie do końca meczu. Punkt zdobyty na wyjeździe pozwolił podopiecznym trenera Sebastiana Papisa pozostać na 5. miejscu w tabeli. A piłkarki ręczne Piotrkowic zagrają w finale Pucharu Polski. W meczu półfinałowym Piotrkowia wygrała ze startem Elbląg 32-27. Piotrkowianki szybko odskoczyły rywalkom, potem przez całe spotkanie kontrolowały wynik i wydarzenia na boisku. Podopieczne trenera Horatiu Paszci pewnie awansowały więc do niedzielnego finału, a o trofeum zagrają w nim z drużyną Zagłębia Lubin. Nie udało się koszykarkom ŁKS-u odwrócić finałowej rywalizacji w finale pierwszej ligi po porażce w Łodzi. Podopieczne trenera Piotra Zycha uległy MKS-owi Pruszków 62-92, także na wyjeździe zakończyły sezon na 2. miejscu. Pruszkowianki wywalczyły sportowo awans do ekstraklasy koszykarek, ale czy w niej zagrają, okaże się dopiero za jakiś czas. A kolejne wiadomości sportowe w Radiu Łódź za godzinę.
5: Nocą będzie zimno, w południowej części województwa temperatura spadnie do 4 stopni, w północnej do 2, ale miejscami przy gruncie do -2. Ostrzeżenie o przymrozkach będzie obowiązywać tej nocy od 23 do jutra do 7 rano. Noc ma być pogodna, jutro sporo słońca z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, a termometry pokażą maksymalnie 19 stopni.
8: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.

i ukłoniły się na muzycznie lata 90. Zespół, a w zasadzie projekt, który powstał w 1990 roku, a dwa lata później umieścił na tanecznych listach bestsellerów m.in. to nagranie w Music's Got Me i Bass Bumpers. Piotr Śliwiński za konsoletą, Piotr Stańczyk przed mikrofonem. Witamy po raz kolejny słuchaczy Radia Łódź przebojowej wolnej soboty. Jak zwykle gramy do 22. Teraz lata 90., dokładnie ich początek. Marky Mark, Funky Bunch i Loretta Holloway. Good Vibrations to jest piosenka, która cieszyła się olbrzymią popularnością w sierpniu 91 roku.

pozytywne, czyli dobre wibracje, good vibrations. Marky Mark, The Funky Bunch i Loletta Holloway. Wracamy do maila od Mariusza z Łasku. Pisze o przebojach, które powodują, że przytupujemy, chcemy czy nie chcemy w rytm muzyki, bo to jest klimat tego programu, Piotrze, który trwa od początku lat 90. Cóż chcieć więcej w ten sobotni wieczór, w którym wspomnieniami powracamy do radiowej nocnej dyskoteki, kiedy mieliśmy naście latek i jedynym problemem w życiu było wciągnięcie kasety magnetofonowej podczas nagrywania audycji. Pozdrowienia dla wszystkich stałych wiernych słuchaczy oraz dwóch Piotrów, którzy czarują dzisiejszy łódzki radiowy eter. Tak pięknie napisane, no to czarujemy dalej. Album Bet i specjalna maxi-singlowa wersja utworu Smooth Criminal w roli głównej Michael Jackson.

Smooth Criminal i Michael Jackson z albumu Bad, który oczywiście dotarł do pozycji pierwszej angielskiej listy przebojów i nie tylko. 2 lutego 2002 roku. Hero zaśpiewa Enrique Iglesias.

Romantyczny Enrique Iglesias Hero z 2002 roku. Również w tym samym roku ukazał się siódmy w dyskografii album zespołu AHA zatytułowany Lifelines. Oto kompozycja tytułowa.

Od połowy lat 80. niezmiennie wciąż w bardzo wysokiej, wręcz znakomitej formie wokalnej. Morten Hackett, lider, wokalista zespołu AHA, no oczywiście jego przyjaciele z tego norweskiego tria, Lifeline z roku 2002. Dobry wieczór panu Piotrowi i realizatorowi programu. Krzysztof podpisuje swoją obecność przy swoim amplitunerze. Grupa OMD to fantastyczna kapela. Pamiętam, jak ciężko było mi zdobyć kasetę z tym zespołem w latach 80. i pozostało tylko czekać i przy odrobinie szczęścia nagrywać utwory z radia. Jak pamiętam, to kiedyś właśnie w radiu prezentowane były całe albumy. Pozdrawiam z całą rodziną. My także przyłączamy się do tych serdeczności, panie Krzysztofie. Oj, to prawda, ja pamiętam, jak jeszcze byłem po drugiej stronie tego radiowego głośnika. Także polowałem w cudzysłowie na utwory z anteny radiowej, no ale dzisiaj to jest już absolutnie niemożliwe. Natomiast możliwa jest cała gama muzyki, która dostępna jest także w radiowym eterze, również w przebojowej wolnej sobocie między 19.05 a 22.00. Słyszymy już pod spodem wybitnego polskiego wirtuoza muzyki elektronicznej Marka Bilińskiego. Przypomina się płyta Po drugiej stronie światła, zawierająca m.in. tę fantastyczną kompozycję, czyli utwór Dom w Dolinie Mgieł, który na singlu wytwórni Tompress po raz pierwszy został wydany w roku 1983. Marek Biliński to taki polski Jean-Michel Jarre, jak mówią jego oddani fani. Marek, który do dzisiaj z powodzeniem występuje i koncertuje. Dom w Dolinie Mgieł.

muzyczny przykład połączenia lat 80. i 90. nawiązanie i to bardzo wyraźne do przeboju True grupy Spandau Ballet. Hip-hopowy amerykański zespół PM Dawn, Set Adrift on Memory Bliss na radiowych listach przebojów w roku 1991. I znów jesteśmy w Polsce. Utopieni. Adam Stachowiak.

I momentalnie przypomniał nam się rok 1997, Walking on Clouds, Heat Hunter and the Pleasure Company, a pan Emil z rodziną, którego bardzo pozdrawiam, napisał: słuchamy, pozdrawiamy i dziękujemy za świetny muzyczny majowy zestaw hitów. Wszystkiego dobrego wzajemnie. Oj, jak ja lubię, kiedy słuchacze tak reagują na naszą muzykę.

0: Hi, we are Ace of Base on Radio Watch.
1: A my oczywiście uśmiechamy się do grupy Ace of Base i przypomnimy sobie 54. konkurs piosenki Eurowizji i jego laureata Aleksandra Rybaka, Fairytale.

Utalentowany wokalista, skrzypek, aktor, kompozytor i model Aleksander Rybak, Fairy Tale. Przypomnę, że już za tydzień 70, a więc jubileuszowy finał konkursu Eurowizji. Również specjalne wydanie naszej przebojowej wolnej soboty, zawierające przeboje tego festiwalu z wielu, wielu lat. Gorąco i serdecznie zapraszam do głośników. Zaczynamy jak zwykle kilka minut po 19. A w finale Maria Magdalena z Sandry w wersji maxi singlowej.

0: I'll Never Be, Maria Magdalena i Sandra z 1985 roku. Dobry wieczór, gdzie ten świat z 80-tych lat, ukryty w przebojach Wolnej Soboty i od razu raźniej, radośniej na sercu i na duchu, napisała nasza stała słuchaczka z Płocka, pani Ola. Bardzo pozdrawiamy. Jeśli udało nam się chociażby częściowo osiągnąć taki stan, to jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. Dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny my, czyli Piotr Śliwiński i mówiący te słowa Piotr Stańczyk. Do usłyszenia.
1: Ogłoszenie społeczne. Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: To Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Znaleziony pod Bartoszycami obiekt to według wstępnych ustaleń rosyjski dron bez cech bojowych. Pierwsza osoba w Polsce pod nadzorem sanepidu z powodu ryzyka zakażenia hantawirusem. Łodzianie mogą wyrazić swoją opinię, czy chcą rozszerzenia nocnej prohibicji na całe miasto. Jutro w regionie na ogół będzie słonecznie, termometry pokażą do 19 stopni. Obiekt znaleziony rano na polu w pobliżu Bartoszyc nie stanowi zagrożenia. Jak informuje żandarmeria wojskowa, to rosyjski dron wojskowy bez cech bojowych, prawdopodobnie służący do obserwacji. Obiekt spadł na pole rzepaku we wsi Osieka w województwie warmińsko-mazurskim. Nikomu nic się nie stało, ale jak mówią mieszkańcy, obawy były.
4: W nocy człowiek śpi, nie wiadomo co nad głową lata, może w każdej chwili mógł spaść w każde jedno miejsce, czy tu. No bardzo sąsiedzi są zaniepokojeni tym wydarzeniem, co się wydarzyło w Osiece.
5: No trochę czułem niebezpieczeństwo, ale czułem bardziej zaskoczenie, że to właśnie na moim polu się to się stało. Ja muszę dokończyć tam prace polowe, bo ja siałem nawóz azotowy i w ten czas nie mogę tam pojechać i dokończyć, także nie wiem nawet kiedy to będzie możliwe.
3: Znaleziony obiekt jeszcze dzisiaj zostanie przetransportowany do Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej do dalszych badań. Pierwsza osoba w Polsce została objęta nadzorem epidemiologicznym w związku z możliwym kontaktem z hantawirusem. Jak poinformował główny inspektor sanitarny, mogła zetknąć się z pasażerami holenderskiego statku wycieczkowego, na którym wykryto ognisko zakażeń. Paweł Grzesiowski podkreśla jednak, że hantawirus nie rozprzestrzenia się łatwo i nie ma dużego potencjału epidemicznego. Nadzór oznacza jedynie samoobserwację i kontakt z sanepidem w razie niepokojących objawów. Tymczasem amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób informuje o kolejnym statku z chorymi pasażerami, tym razem to inny rodzaj wirusa. Na pokładzie statku wycieczkowego 115 osób zaraziło się norowirusem i zachorowało. Zarządzono dezynfekcję, chorych odizolowano. Statek w poniedziałek ma zawinąć do Port Canaveral na Florydzie. Na pokładzie jest ponad 3000 pasażerów i ponad 1000 członków załogi. Łódzki Urząd Miasta chce rozszerzyć nocny zakaz sprzedaży alkoholu na całe miasto. Najpierw jednak pyta o zdanie mieszkańców. Obecnie zakaz nocnej sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano obowiązuje na 7 osiedlach. Rozpoczęły się konsultacje społeczne, które mają dać odpowiedź na pytanie, czy podobne przepisy powinny zostać wprowadzone także w pozostałych częściach Łodzi. Na pierwszym spotkaniu z mieszkańcami było wielu zwolenników takiego rozwiązania.
6: Widzę, jakie zmiany nastąpiły po wprowadzeniu zakazu. Zdecydowanie pozytywne, jest dużo spokojniej. Mniej takich jawnie pijanych ludzi w późnych godzinach wieczornych, no bo to o to głównie chodzi. Ja dużo spaceruję z psami wieczorem, więc widzę, po prostu jest spokojniej.
7: Pojawiły się takie głosy, że skoro rozpoczęliśmy pewien proces, to warto go domknąć, ponieważ mamy te miejsca graniczne, gdzie po jednej stronie ulicy można kupić alkohol wieczorem, a po drugiej nie można.
3: Dodaje radny Rady Miejskiej Tomasz Kacprzak z Koalicji Obywatelskiej. Konsultacje potrwają do 7 czerwca. W planach są kolejne spotkania stacjonarne i internetowe. Mieszkańcy mogą też wypełnić ankietę na stronie internetowej Urzędu Miasta.
8: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
3: Gmina Bełchatów inwestuje w tabor autobusowy i kupiła elektryka. Pojazd może zabrać 45 osób na miejscach siedzących i 20 na stojących. Jest w pełni przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych. Może być wykorzystywany także na dalszych trasach, bo na jednym ładowaniu może przejechać nawet 450 km. Mówi wójt gminy Bełchatów Konrad Koc.
9: Jest bardzo mocno multifunkcjonalny. Może obsłużyć zarówno wycieczki międzymiastowe, jak i oczywiście nasz transport publiczny. I on oczywiście głównie będzie pracował w transporcie publicznym.
3: Niebawem gmina Bełchatów zakupi jeszcze dwa takie pojazdy. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Piotr Andrzejczak.
10: Piłkarze Widzewa wygrali z Lechią Gdańsk 3-1 w meczu 32 kolejki Ekstraklasy. Dwa gole dla Łodzian zdobył Sebastian Berger, a jednego Steve Capuadi. Do przerwy było 3-0. Po zmianie stron Widzewiacy zmarnowali jeszcze kilka dogodnych kontrataków, co przyznaje trener Widzewa Aleksander Wukowicz.
11: Nie to, że nie jestem zadowolony z 3-0, ale była sytuacja taka, że przy większym spokoju można ten wynik było jeszcze podwyższyć, wykorzystać ten momentum w ten sposób.
10: No, a w końcówce były nerwy, bo goście zdobyli bramkę. Piłka trafiła także w widzewską poprzeczkę. Ostatni kwadrans Łodzianie radzili sobie w 10 po czerwonej karcie dla Juliana Szechu, ale ostatecznie Widzew wygrywa 3-1 i opuszcza strefę spadkową w Ekstraklasie, a tam znalazła się Lechia, nad którą Łodzianie mają w tej chwili punkt przewagi. A w innym zakończonym spotkaniu w tej kolejki sobotnim Jagiellonia Białystok pokonała Pogoń Szczecin 3-2. W pierwszej lidze Wieczysta Kraków przegrała z Miedzią Legnica 0-1. Znicz Pruszków uległ Polonii Bytom 1-4, a Stal Mielec zremisowała z Puszczą Niepołomice 1-1. Liderem tabeli jest pewne już awansu do Ekstraklasy Wisła Kraków. Drugie miejsce zajmuje Śląsk Wrocław, z którym ŁKS zagra w najbliższy poniedziałek. Piotrków Trybunalski zmierzy się z Zagłębiem Lubin w finale rozgrywanego w Elblągu turnieju o Puchar Polski Piłkarek Ręcznych. W półfinałach Zagłębie wygrało z MKS-em Lubin 26-20, a Piotrkowia pokonała Stad Elbląg 32-27. Zawodniczka Piotrkowi Patrycja Noga przyznaje, że drużyna marzy o zdobyciu pucharu.
12: Bardzo chciałyśmy być w finale. Czeka nas mega ciężki mecz z Zagłębiem. Zdajemy sobie z tego sprawę. Dużo sił i zdrowia kosztował nas ten mecz, ale mam nadzieję, że znajdziemy siły. Chciałobyśmy zdobyć ten puchar i zrobimy wszystko, co w naszych rękach, głowach i nogach, żeby ten puchar pojechał z nami do Piotrkowa.
10: A czy tak się stanie, przekonamy się w niedzielne popołudnie. Finał Pucharu Polski Szczypiornistek o godzinie 15. Sensacją zakończył się mecz trzeciej rundy tenisowego turnieju na ziemnych kortach w Rzymie. Rozstawiona z jedynką liderka rankingu białorusinka Aryna Sabalenka przegrała z 27. tenisistką światowej listy, 36-letnią Rumunką Soraną Cristeau w trzech setach, a spotkanie trwało ponad 2 godziny. Wcześniej z zawodów odpadła obrończyni tytułu Jasmin Paolini. Włoszka uległa Belgijce Elise Martens. W rzymskiej imprezie gra jeszcze Iga Świątek, która w niedzielnym spotkaniu trzeciej rundy zmierzy się z Włoszką Elisabetą Cocciaretto. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
3: Niebo bezchmurne, na termometrach 11 stopni, a synoptycy ostrzegają, że w północnej części regionu nocą wystąpią przymrozki. Temperatura powietrza spadnie do 2 stopni, przy gruncie do -2. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do 7 rano. W południowej części regionu temperatura spadnie do +4 stopni. Jutro ma być pogodnie, przeważnie słonecznie i do 19 stopni na termometrach.
13: Radio Łódź na noc. Najwięcej muzyki w godzinie.

Radio Łódź na noc. Najwięcej muzyki w godzinie.

To jest Radio Łódź.

0: Radio Łódź.
1: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża. Dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności.